trzy pieśni ludowe na orkiestrę symfoniczną Bojana Adamicza. Tak rozpoczął się koncert w Słowenii, w Mariborze, w tamtejszym Teatrze Wielkim 19 lutego tego roku. W dalszej części wieczoru do orkiestry SNG dołączył pianista Andrew Van Ooyen, by wykonać najmniej koncertowy ze wszystkich koncertów Brahmsa. Jego arcydzieło stojące w sprzeczności z tradycyjnym stylem koncertowym, dzieło będące zdecydowanie bardziej symfonią niż popisem pianisty. Pierwszy koncert fortepianowy d-moll, tonacja nieprzypadkowa, gdyż Brahms nawiązywał do 9. symfonii Beethovena z jednej strony, a z drugiej strony to dzieło było reakcją na próbę samobójczą jego przyjaciela Roberta Schumana. Pierwszy koncert fortepianowy Johannesa Brahmsa.

Andrew von Oyen w pierwszym koncercie fortepianowym de mol Johannesa Brahmsa. Nagranie ze Słowenii z tego roku. Przed nami bardzo przemyślany bis, adagio z koncertu de mol Jana Sebastiana Bacha.

Mistrz, który dał w słoweńskim teatrze wielkim Andrew von Oyen, pokazując wielkie przywiązanie Brahmsa do twórczości Bacha. My w muzycznej nocy Euroradia przechodzimy teraz do drugiej części koncertu z 19 lutego tego roku. SNG Maribor Symphony Orchestra, prowadzona przez Simona Krecicza, wykonała wówczas trzecią symfonię E-dur szwedzkiego kompozytora Hugo Alfvéna.

Hugo Alfvén, jeden z pierwszych szwedzkich kompozytorów sięgających po formę symfonii. Za nami jego opus 23, trzecia symfonia wykonana nie bez delikatnych potknięć przez orkiestrę symfoniczną w Mariborze. Całością dyrygował Simon Krecic. Pozostaniemy przy twórczości Hugo Alfvéna, tym razem jedno z jego dzieł chóralnych, Aftonen, czyli Wieczór.

Chór Radia Szwedzkiego pod dyrekcją Erika Erikssona w muzyce Hugo Alfena. Nagranie ze Szwecji z 1977 roku. Na koniec tej części muzycznej nocy Euroradia wrócimy zarówno do Bacha, jak i do Słowenii. Zostaniemy jednak przy muzyce na głos przeznaczonej. Cztery pieśni ze śpiewnika Szemeliego, nagranie ze słoweńskiego Ptuj.

Andrzej Zieliński, witam Państwa ponownie w muzycznej nocy Euroradia. Zapraszam jak zawsze do godziny 5. Tę część naszego programu otworzy wielkie dzieło Franciszka Liszta, harmonie poetyckie i religijne, które kompozytor w dużej części skomponował w Woronicach, onegdaj polskiej, dziś ukraińskiej wsi. Cóż tam robił Franciszek Liszt? A otóż odwiedzał polską szlachciankę Karolinę Zein-Wittgenstein z domu Iwanowską. Ten pobyt musiał zostać mu w pamięci na długo, gdyż kilka dzieł bezpośrednio odnosi się w swoich tytułach właśnie do rezydencji księżnej. Nie dziwne, to właśnie tam zakochał się w tej nieszczęśliwie zamężnej kobiecie. Para właśnie w Woronicach postanowiła, że wspólnie zamieszka w Weimarze. I tak się stało. Na początku wyjechał Liszt, później dołączyła do niego księżna Wittgenstein. Polka stała się muzą Liszta, dedykował jej wiele kompozycji, w tym właśnie harmonie poetyckie i religijne. Ich fragment teraz przed nami.

Fragment z harmonii poetyckich i religijnych Franciszka Lista w wykonaniu szwajcarskiej pianistki Sylwian Defern. Na koniec muzycznej nocy Euroradia zespół Le Cucu Beneval, czyli nawiązanie w tytule formacji do życzliwych kukułek Couperina. Oby jeszcze nie na pobudkę, Le Cucu Beneval wykonają sonatę triową D-dur Karla Filipa Emanuela Bacha. Andrzej Zieliński, do usłyszenia.

studiu Karol Furtak. Witam przedostatni raz w tym tygodniu. W kolejnym spotkaniu, które otwierać będzie polska muzyka na wiolonczele i fortepian. Dziś i jutro będę miał dla Państwa w tej części Fantazji Polskiej interpretację człowieka, który przyczynił się jak mało kto do popularyzacji zapomnianej polskiej twórczości z wiolonczelą w roli głównej przełomu XIX i XX stulecia, czyli interpretacji Andrzeja Wróbla. Na dziś wybrałem dla Państwa sonatę E-dur, wydaną jako opus 26 Józefa Wieniawskiego. Nie będzie niczym odkrywczym, jak przypomnę Państwu, że historia potrafi płatać figle. Dokładnie tak było z braćmi Wieniawskimi, bo Bogiem ma prawdą, gdy spojrzeć na kompozytorskie możliwości, którymi dysponował Henryk Wieniawski i na te, którymi dysponował jego starszy brat Józef, to aż dziw, że to muzyka Henryka Wieniawskiego zapisała się wyraźną kreską w polskiej historii muzyki, a twórczość Wieniawskiego wymaga ciągle tego, by odkrywać ją na nowo.

Wieniawski był naprawdę cenionym twórcą. Co więcej, był twórcą, który elementy znane z historii muzyki potrafił połączyć z tym późnoromantycznym duchem ekspresji, który prowadził całą Europę ku zupełnie nowej muzyce. Jest w wielu dziełach Józefa Wieniawskiego jakiś szopenowski sentyment. Nie ma się zresztą co dziwić. Józef Wieniawski był naprawdę cenionym ówcześnie interpretatorem twórczości Fryderyka Chopina. Studiował jednak u Liszta, czyli u kompozytora, co do którego możemy być pewni, że proponował Wieniawskiemu przekraczanie zastanych granic konwencji, gatunków i form. Jednocześnie słychać w muzyce Wieniawskiego wiele podobieństw do twórczości Schumana, Brahmsa i coś, co chyba najlepiej byłoby nazwać po prostu odwagą. Mam na myśli te momenty rozwoju sonaty Edur na wiolonczele i fortepian choćby, w których słychać, że Wieniawski wyraźnie przekracza konwencję języka muzycznego XIX stulecia. To choćby chromatyka, która naprawdę silnie odzywa się w wolnej części tego trzyczęściowego dzieła. Jednocześnie Wieniawski, pisząc muzykę par excellence wirtuozowską, proponuje tu czasami naprawdę wyraziste akcenty, czasami potężne, burzliwe akordy, no i specyficzne zabiegi rytmiczne, które w zasadzie można by już nazwać muzyką polirytmiczną. Trzy części sonaty E-dur na wiolonczele i fortepian op. 26 Józefa Wieniawskiego to Allegro Maestoso, Poco più lento, Andantino i finałowe Allegro Brio e molto grazioso. Dziś kompozycje te usłyszą Państwo w interpretacji wspomnianego już Andrzeja Wróbla, który wykona partię wiolonczeli, a przy fortepianie partneruje mu Jerzy Starczyński.

Andrzej Wróbel, wiolonczela i Jerzy Sterczyński, fortepian. To właśnie oni wykonali sonatę E-dur na wiolonczele i fortepian op. 26 Józefa Wieniawskiego. Równolatkiem Wieniawskiego był Władysław Żeleński. I tak jak Józefowi Wieniawskiemu, także jemu, szczególnie chyba w muzyce fortepianowej, zdarzało się proponować na kartach swoich partytur gesty, które odbiegały od XIX-wiecznej konwencji, tak chwalonej choćby przez Zygmunta Noskowskiego. Te momenty odwagi, mówiąc w cudzysłowie, były jednak tylko chwilowe. No a w dorobku Żeleńskiego znajdzie się także dużo bardziej konwencjonalne utwory, takie jak choćby jego dwa tańce polskie na orkiestrę. To właśnie one zabrzmią w kolejnej części dzisiejszej Fantazji Polskiej. Są nimi Mazur i Polones. Gra Orkiestra Symfoniczna Filharmonii imienia Henryka Wieniawskiego w Lublinie. Dyryguje Wojciech Rodek.

Orkiestra Symfoniczna Filharmonii imienia Henryka Wieniawskiego w Lublinie pod batutą Wojciecha Rotka wykonała Mazur i Polonez, czyli dwa tańce polskie Władysława Żeleńskiego na orkiestrę. Na koniec wracamy do nazwiska Wieniawski, ale tym razem będzie to muzyka Henryka Wieniawskiego. Taka od miniatura, wykonywana na instrumentach historycznych. W perspektywie wykonawczej usłyszą więc Państwo wirtuozerię Wieniawskiego jakby w krzywym zwierciadle. Oberta z opus 19 nr 1 Wieniawskiego zabrzmi w nagraniu Mikołaja Zgółki i Piotra Pawlaka.

0: Mikołaj Zgółka, skrzypce i Piotr Pawlak, grający na historycznym fortepianie, wykonali Obertasa op. 19 nr 1 Henryka Wieniawskiego, kończąc dzisiejsze wydanie Fantazji Polskiej. Na ostatnie zapraszam jutro. Do usłyszenia. Karol Furtak.
1: Słowo na dzień.
2: Dzisiaj usłyszeliśmy fragment Ewangelii, który ukazuje moment, kiedy Jezus ustanawia i rozsyła 12 apostołów. Wybiera zwykłych ludzi, rybaków, celnika i innych mężczyzn o różnych charakterach, doświadczeniach życiowych i zawodach. Nie wybiera ludzi doskonałych ani wyjątkowych w oczach świata, ale tych, którzy są gotowi odpowiedzieć na Jego wezwanie. Z nich tworzy wspólnotę uczniów, ponieważ Pan Jezus nie chce działać w pojedynkę, ale we wspólnocie zjednoczonej wokół Niego. Liczba 12 nie jest przypadkowa, nawiązuje do 12 pokoleń Izraela i symbolizuje cały lud Boży. Jezus rozpoczyna w ten sposób tworzenie nowego Izraela, czyli wspólnoty tych, którzy uwierzą w Ewangelię i będą żyć według Bożego Słowa. Zatem misja apostołów ma wymiar powszechny. Rozsyłając uczniów, Jezus udziela im swojej mocy. Mogą wypędzać złe duchy, uzdrawiać chorych i głosić bliskość Królestwa Bożego. Nie idą jednak we własnym imieniu, ani mocą swoich umiejętności. Są posłani przez Chrystusa i działają Jego autorytetem. To On pozostaje źródłem ich siły i skuteczności. W tym fragmencie wyraźnie dostrzegamy misyjny wymiar bycia uczniem Jezusa. Być uczniem oznacza być jednocześnie misjonarzem. Nie można zatrzymać Ewangelii wyłącznie dla siebie. Każdy, kto spotkał Chrystusa, jest wezwany, aby nieść go innym. Najpierw poprzez konkretne czyny miłości, troskę o drugiego człowieka, pomoc cierpiącym i uwalnianie ludzi od tego, co zniewala ich duchowo i moralnie, a następnie przez odważne głoszenie dobrej nowiny o zbawieniu. W tym sensie bardzo aktualne pozostaje hasło obecnego roku duszpasterskiego w Kościele w Polsce – uczniowie misjonarze. Uczeń Jezusa nie jest jedynie odbiorcą Ewangelii, ale staje się jej świadkiem i głosicielem. Jezus poleca również apostołom, aby nie zabierali ze sobą na drogę ani pieniędzy, ani zapasów, ani dodatkowego zabezpieczenia. Chodzi mu o całkowite zaufanie Bożej opatrzności. Uczeń ma opierać swoje

0: buduje bezpieczeństwo nie na tym, co posiada, ale na tym, który go posyła. To Bóg troszczy się o swoich posłańców i daje im wszystko, czego potrzebują do wypełnienia powierzonej im misji. Dzisiejsza Ewangelia stawia także przed nami ważne pytania. Czy postrzegamy siebie jako uczniów i misjonarzy Chrystusa? Czy mamy odwagę świadczyć o swojej wierze w rodzinie, w miejscu pracy, wśród znajomych? Czy ufamy, że to Jezus prowadzi nas i uzdalnia do zadań, które nam powierza? Chrystus nadal powołuje zwyczajnych ludzi i posyła ich do świata. Nie oczekuje, że będziemy doskonali, ale że z ufnością odpowiemy na Jego wezwanie i pozwolimy Mu działać przez nasze życie. To właśnie taka postawa staje się najpiękniejszym świadectwem wiary i najskuteczniejszym sposobem głoszenia Ewangelii.
1: Mówiła Anna Miczen. Tu program drugi Polskiego Radia z Warszawy, jest 6:00. Witamy Państwa tym chłodnym, wakacyjnym świtem. Dziś jesteśmy w składzie Magdalena Wojtulanis za konsoletą, w reżyserce także w roli wydawczyni Maria Czok. Muzykę przygotował Tomasz Szachowski, a przed mikrofonem Marcin Pesta. Dzień dobry.
2: Poranek dwójki.
1: Dziś jest środa, 8 lipca, to 189 dzień roku. Słońce w znaku raka pojawiło się na horyzoncie 24 minuty po czwartej, zajdzie o 20:57. Dzień będzie trwał 16 godzin i 33 minuty. Adrian, Adrianna, Edgar, Elżbieta, Eugeniusz, Grzegorz oraz Prokop to są dzisiejsi solenizanci, którym składamy najserdeczniejsze dwójko życzenia. Dziś w kalendarzu świąt nietypowych jest kilka sympatycznych okazji. Dzień Matematyki 2.0 przypomina, że królowa nauk napędza nowoczesne technologie i sztuczną inteligencję. Dzień powrotu do dzieciństwa zachęca, by choć na chwilę spojrzeć na świat oczami dziecka, a dzień czekolady z migdałami to po prostu dobry pretekst, by bez wyrzutów sumienia sięgnąć o poranku po coś słodkiego.
2: Pogoda.
1: Dziś zachmurzenie umiarkowane i duże, miejscami przelotne opady deszczu, głównie we wschodniej części oraz w centrum kraju. Na północnym wschodzie możliwe burze. Temperatura maksymalna od 12 stopni Celsjusza na Podlasiu, około 18 w centrum, nad morzem i w obszarach podgórskich, do 22 stopni na zachodzie. Wiatr umiarkowany i dość silny, w porywach do 65 km na godzinę, a na wybrzeżu silny i bardzo silny, tam do 120 km w rejonie Zatoki Gdańskiej, północno-zachodni i zachodni. Wiatr po południu będzie stopniowo słabł.

0: Dziś na dobry początek dnia jeden z najsłynniejszych utworów Jana Sebastiana Bacha. Pierwsza część trzeciego koncertu brandenburskiego G-dur w nagraniu szwajcarskich solistów barokowych grających na instrumentach historycznych. Jest 6:07.
1: Poranek dwójki.
0: Jeśli chcieliby Państwo zgłębić świat barw i symboli, taka okazja zdarzy się już 16 lipca w Muzeum Łazienki Królewskiej w Warszawie, gdzie zostanie otwarta wystawa Nabiści, prorocy nowej sztuki, prezentująca blisko 100 dzieł artystów, którzy utorowali drogę sztuce nowoczesnej. Obrazy przyjadą z polskich i zagranicznych kolekcji, między innymi z paryskiego Muzeum d'Orsay. Co będzie można zobaczyć na tej wyjątkowej ekspozycji. O tym po 8:30 opowie w poranku dyrektorka Muzeum Łazienki Królewskiej w Warszawie, Marianna Otmianowska. Wybierzemy się też na Litwę. Nasz korespondent Kamil Zalewski przedstawi najciekawsze wakacyjne propozycje kulturalne. No i podpowie, których wydarzeń tego lata nie warto przeoczyć. Spotkamy się z twórcami filmów Diabeł i How to End a Love Story, zrealizowanych w ramach festiwalu 48 Hour Film Project.
2: Tydzień przed festiwalem nie mogłem spać i męczyły mnie zimne poty, no bo nie wiedziałem, co robimy, a trzeba właśnie było przygotować.

0: i ekipę, i lokację, i to wszystko jest gotowe i tylko czeka. No dobra, to co robimy?
1: Dorota Gacek z redakcji Literackiej Dwójki zaprosi Państwa na kolejny odcinek wakacyjnego cyklu Opisać Świat, w którym śladami wybitnych pisarzy odwiedzamy miejsca ważne dla ich życia i twórczości. Nie zabraknie kulturalnych rekomendacji antropolożki kultury Magdaleny Zych. Jerzy Kisielewski jak co środę przejrzy najciekawsze teksty w gazetach i tygodnikach. Sprawdzimy też, co słychać u naszej językoznawczyni dr Agaty Honci.
2: Nie odwiedziłam jeszcze trzech muzeów i wylogowałam się z trzech forów i tak dalej, i tak dalej.
1: I jak zawsze czekają na Państwa nasze stałe propozycje, kalendarium, wiersz na dzień dobry, a także nasza płyta tygodnia. Tym razem mamy dla Państwa album Podróż przez Amerykę, skrzypka Agustina Hadelisia i pianisty Oriona Weissa.

0: London, Erica Coates w wykonaniu BBC Philharmonic Orchestra. Coates był mistrzem muzyki lekkiej, a jego melodie przez lata towarzyszyły brytyjskim audycjom radiowym i telewizyjnym. Wakacyjny poranek dwójki, prawie kwadrans po szóstej.
1: Kalendarium.
0: To 57 lat temu na Zamku Królewskim na Wawelu w Krakowie odbył się powtórny pogrzeb szczątków króla Kazimierza III Wielkiego. Uroczysta ceremonia przerodziła się w wielką manifestację patriotyczną. Z kolei 13 lat temu na stoku Gaszerbrum w Karakorum zginął Artur Heiser, polski himalaista, zdobywca 7 ośmiotysięczników, twórca i szef programu Polski Himalaizm Zimowy, kierownik wypraw w Himalaje. A co jeszcze wydarzyło się 8 lipca na przestrzeni lat?
2: Zaczynamy wertowanie kalendarza w Łodzi, ponieważ tam 88 lat temu urodził się Jerzy Kamas, aktor, który tak mówił o relacji z publicznością.
3: Nieustannie się staram zainteresować ich moją grą czy moją rolą. I to mogą być oczywiście uczucia różne. Mogą to być i uczucia sympatii, mogą być i irytacji. Jakiekolwiek uczucie, byleby nie obojętność. Te nie lubię i staram się walczyć. No walczyć o tyle, że często mamy różną publiczność. Często są to wycieczki, przyjeżdżają ludzie bardzo zmęczeni. Ja to rozumiem, po całym dniu biegający po Warszawie nagle przychodzą do teatru, ciepło. Są zmęczeni. No wtedy się staram, czy to intensywniej grać, czy to, czasami przepraszam, może to śmiesznie, ale odrobinę podnieść głosu, żeby ich jakoś ożywić, ich zainteresować.
2: Jerzy Kamas opowiadający o różnych sposobach na to, by przyciągnąć widza. 80 lat temu w Wadowicach zmarł Józef Mehofer, wybitny malarz, o którym opowiada Elżbieta Harazińska.
4: Był postacią, która w myśl haseł epoki łączyła w swojej sztuce zainteresowanie dla wielu jej dziedzin. Słynne hasło Correspondance d'art w jego sztuce zaowocowało niezwykle obficie. Poza malarstwem sztalugowym uprawiał również grafikę bardzo interesującą, zajmował się scenografią teatralną, a także projektował plakaty i druki okazjonalne.
2: Warto powrócić dziś, w 80. rocznicę śmierci Józefa Mehofera, do jego wybitnych dzieł. 20 lat temu pożegnaliśmy Juliusza Wiktora Gomulickiego, historyka literatury i warszawianistę.
5: Powstanie warszawskie. Ja w nim znalazłem się nie dlatego, że byłem członkiem Armii Krajowej, chociaż zarówno dla Armii Krajowej, jak i dla innych służb tajnych, specjalnych, dla Departamentu Stanu tu w Warszawie urzędującego, robiłem szereg rozmaitych rzeczy i nawet byłem raz aresztowany, ale ponieważ pomylono mnie z kim innym, na szczęście tylko trochę ubity i wypuszczony na wolność. Ale jak tylko wybuchło powstanie, to ja myślę sobie, muszę w tej chwili znaleźć kogoś, zaciągnąć się, ja jestem przecież oficerem.
2: Wspomnienie Juliusza Wiktora Gomulickiego. 18 lat temu odszedł aktor Wieńczysław Gliński. Od najmłodszych lat przebywał w teatrze, ponieważ jego ojcem był również aktor, znany przedwojenny gwiazdor Edward Szupelak-Gliński.
6: Kiedy miałem 4 lata, byłem pierwszy raz w teatrze, ja do dziś pamiętam, na czym byłem, to był Powrót taty Mickiewicza, historia udramatyzowana i ojciec grał zresztą tego kupca, ta orkiestra była to z muzyką i pamiętam, jak zbójcy się rzucili. Wzrok dziki, suknia plugawa, to ja wołałem, nic nie róbcie mojemu tacie, to mój tata, tak, i ludzie patrzyli więcej i się śmieli z tego, co tu się dzieje, nie tak bardzo obserwowali scenę.
2: I na koniec jeszcze jedno wspomnienie. 2 lata temu odszedł Tadeusz Woźniak.
7: Mnie się tak wydaje, że dosyć interesująco spędziłem czas mi dany. To ten czas nie tylko wtedy, kiedy szukałem swojego miejsca w muzyce, czy jakiegoś zawodu innego, niż ten wyuczony, tylko całe życie czegoś szukałem. Dopóki człowiek chce się czegoś dowiedzieć lub coś znaleźć, dopóty życie jest interesujące.

To była jedna z najsłynniejszych kompozycji Tadeusza Woźniaka, czyli Zegarmistrz Światła. Rękopis tego utworu można oglądać na wystawie w Bibliotece Narodowej w Pałacu Rzeczypospolitej w Warszawie, a dzisiejsze rocznice w naszym dwójkowym kalendarium zebrała i przypomniała Maria Czok. I jeszcze jedną kartkę z kalendarza zrywamy, bo 8 lipca 1882 roku rodził się Percy Grainger, australijski pianista, kompozytor i aranżer, znany ze swojego nowatorskiego podejścia do zapisu nutowego. Zostawiał bowiem wykonawcy duży margines dowolności w odczytaniu zapisu nutowego. Oto jedna z jego kompozycji w jego wykonaniu.

0: To był fragment Judy Schmedley, a grał dzisiejszy jubilat australijski pianista i kompozytor Percy Grainger. Środowy poranek, 26 minut po 6. Jak wspominałem, w kalendarzu świąt nietypowych dziś dzień powrotu do dzieciństwa. No a na ilustrowanych przez niego książkach wychowały się pokolenia. Rysunki Jana Marcina Szancera do baśni Andersena, wierszy Jana Brzechwy czy Juliana Tuwima można oglądać na interaktywnej wystawie w centrum imienia Ludwika Zamenhofa w Białymstoku. Odwiedzających wita ruchoma kolejka, która oczywiście nawiązuje do lokomotywy Juliana Tuwima.
1: Do wejścia kierujemy się torami, a później prowadzą nas kolejne wagoniki.
2: Małgorzata Smryczek, Centrum imienia Zamenhofa.
1: To taka wystawa, gdzie można wiele dotykać, rysować.
2: Zastosowali się Państwo do sugestii, żeby...
3: wybrać maskę swojego ulubionego zwierzątka, założyć ją, uśmiechnąć ją i zrobić sobie zdjęcie.
2: I jakie to są zwierzątka?
4: Są serenki, zebry.
5: Dopiero odkryłam, że Jan Marcin Szancer zilustrował też baśnie Andersena, przy których się wychowywałam. Bardzo działały na wyobraźnię, więc przyprowadziłam swoje córki.
6: Był tak zdolnym Jan Marcin Szancer ilustratorem, że zaproponowano mu bycie redaktorem naczelnym magazynu dla dzieci Świerszczyk.
2: Aktorka Katarzyna Siergiej.
6: Zadanie dla was. Znajdźcie mi pierwszy numer, który został wydany, jak się druga wojna skończyła,
4: ja
6: temu.
4: Znalazłem.
6: Tak.
2: Co rysujesz kredą na tablicy?
4: 6-7.
2: 6-7, czyli?
4: 6-7.
2: Dlaczego robisz 6-7?
4: No bo lubię.
2: Jak coś się podoba, to wtedy jest 6-7, tak?
4: Tak.
0: Wystawa Szancer, wyobraź sobie, w Centrum Zamenhofa w Białymstoku będzie prezentowana do końca wakacji.

0: pierwszą część koncertu na trzy oboje, smyczki i continuo B-dur Jerzego Filipa Telemana w partii obojów Tytus Wojnowicz z zespołem Concerto Avenna pod kierunkiem Andrzeja Mysińskiego. Słuchają Państwo Dwójki, minęła 6:32.
1: Wiersz na dzień dobry.
0: W 85. rocznicę śmierci Tadeusza Boja Żeleńskiego prezentujemy w tym tygodniu w porankach jego wiersze i przekłady poetyckie. Boj był tłumaczem wybitnym i niezwykle pracowitym. Trudno uwierzyć, że jeden człowiek ma w swoim dorobku przekłady tak wielu znakomitych dzieł literatury francuskiej i to różnych epok i gatunków. Żeleński tłumaczył m.in. sztuki Moliera, powieści Balzaka, cykl Prusta w poszukiwaniu straconego czasu, ale też pieśni o Rolandzie, Tristana i Izoldę, dzieła francuskich filozofów, Voltera, Pascala, Kartezjusza, próby Montaigne'a czy powieści Stendhala. A tę listę można by jeszcze długo kontynuować. Niewątpliwie do najwybitniejszych dokonań Boja należy przekład, czy właściwie spolszczenie Wielkiego Testamentu François Villona. Już na zawsze ten średniowieczny poeta i rzezimieszek będzie przemawiał do nas frazami Boja Żeleńskiego, jak w tej najsłynniejszej chyba balladzie, którą czyta aktor Leszek Herdegen.
2: Ballada o paniach minionego czasu. Powiedz mi, gdzie i w jakiej ziemi jest Flora, rzymska krasawica, Archippa, cud między cudnymi, Tais, stryjeczna jej siestrzyca? Ty echo, co głos wracasz skory, gdy pomknie nad strumienia biegi, mów, gdzie są piękne dawnej pory? Ach, gdzie są niegdysiejsze śniegi? Powiedzcie,

0: kędy jest uczona Helois, dla miłości której Abelard, Piotr, zmienion w kapłona, żal swój w klasztorne zamknął mury. Podobnież gdzie ta monarchini, co śmiertelnymi szyjąc ściegi worek, gachowi grób zęczyni? Ach, gdzie są niegdysiejsze śniegi? Królowa blanka jak lilia, syrenim głosem zawodząca, Berta o wielkiej stopie, Lia, Beatrys, Arambur, Alice wrząca, Johanna, co w mężczyńskiej szacie Angliczan gnała precz szeregi, gdzie są? Wymówcie, jeśli znacie. Ach, gdzie są niegdysiejsze śniegi? Nie pytaj, kędy chorze dziewki idą stąd i na jakie brzegi, iżbyś nie wspomniał tej przyśpiewki. Ach, gdzie są niegdysiejsze śniegi?
1: Jutro przypomnimy jeszcze jedną z ballad napisanych przez François Villona w połowie XV wieku w przekładzie Tadeusza Boja-Żeleńskiego. A tymczasem przed nami poranna porcja muzyki Fryderyka Chopina.

0: To był trzeci walc Asdur, opus 64 Fryderyka Chopina w wykonaniu Charlesa Richarda Amelin z drugiego etapu konkursu chopinowskiego z 2016 roku. Środowy poranek za 21 minut, siódma.
1: Słowo się rzekło.
0: Niektóre słowa potrafią sprawić kłopot, zwłaszcza

0: kiedy chcemy użyć ich w liczbie mnogiej. O jednym z takich przypadków opowie dziś dr Agata Honcia.
1: Słuchacze są niezawodni i ślą pytania, za które serdecznie dziękuję. Jeden z korespondentów pyta, czy wyrażenie forum internetowe ma liczbę mnogą. Wątpliwość słuchacza wynika z tego, że słowniki języka polskiego mają twierdzić, jakoby forum liczby mnogiej nie miało. Z tego słuchacz wysnuwa wniosek, że pojawiająca się forma fora internetowe jest niepoprawna. Zacznijmy od ustalenia, jak to jest z odmianą tego rzeczownika. Czy istotnie forum jest pozbawione form liczby mnogiej? Otóż nie, nie jest, ale w niektórych znaczeniach zwykle używa się tego słowa tylko w formach liczby pojedynczej i niektóre słowniki zdają z tego ograniczenia sprawę. A czym jest forum? Po pierwsze, to jest miejsce wystąpień publicznych. Mamy forum lokalne, europejskie, międzynarodowe, forum klasy, szkoły, parlamentu. Wypowiadamy się na forum publicznym, coś stanowi forum wymiany myśli, wiedzy i poglądów. I tu niewątpliwie liczba mnoga jest bardzo rzadka. Podobnie jak wtedy, gdy forum nazywa spotkanie, zorganizowane specjalnie po to, by omówić sprawy z określonej dziedziny. Jeśli jednak forum w tym znaczeniu jest częścią nazwy własnej, na przykład nazwy cyklicznej konferencji, regularnie mówimy już o forach, na przykład o forach kultury słowa. To jest cykliczna konferencja, między innymi językoznawcza. Forum może także nazywać stowarzyszenie skupiające państwa, organizacje lub osoby. Sąsiedzkie forum zdecydowało o zasadach gry w piłkę przed blokiem. Gminy dawnego województwa katowickiego utworzyły forum miast górniczych i to już są dwa fora. W starożytnym Rzymie forum to był plac w centrum miasta, będący miejscem sądów, zebrań i targów. I czytamy w pewnym opracowaniu. Fora fundowali kolejni władcy – Cezar, cesarze August, Wespazjan, Nerwa i Trajan, aby upamiętnić imię fundatora oraz służyć rozrywce, kultowi i handlowi. Wreszcie forum to internetowa forma dyskusji publicznej. Na forum muszą się pojawiać regularnie nowe tematy i posty. Administratorzy innego forum piszą, że dyskutuje się tam tylko o historii, a nie o polityce i religii. Wiele osób chce wyrażać swoje poglądy właśnie na forach dyskusyjnych i tu, w tym znaczeniu, liczba mnoga pojawia się najczęściej i to jest zupełnie zrozumiałe i zupełnie poprawne. Wiele słów pochodzenia łacińskiego zakończonych na -um tak właśnie się odmienia. Mamy przecież dwa licea i dwa fora. Nie odwiedziłam jeszcze trzech muzeów i wylogowałam się z trzech forów i tak dalej, i tak dalej. Tylko nieliczne wyrazy zakończone na -um nie mają formy liczby mnogiej. Zwykle są to słowa o znaczeniu abstrakcyjnym, oznaczające niepoliczalne zjawiska, na przykład horrendum, opium, optimum, perfectum, votum separatum, meritum, novum. Forum jednak do nich nie należy. Do usłyszenia.
0: No i już wiemy, jak poprawnie używać liczby mnogiej tego słowa. Kolejne spotkanie z naszą językoznawczynią dr Agatą Honcią w najbliższy poniedziałek.

0: To było Concierto de Aranjuez Joaquina Rodrigo, jedno z najsłynniejszych dzieł napisanych na gitarę i orkiestrę. Kompozytor zainspirował się ogrodami królewskiej rezydencji w Aranjuez pod Madrytem, a my słuchaliśmy trzeciej części koncertu w interpretacji Angela Romero i San Antonio Orchestra pod dyrekcją Victora Alessandro. Poranek dwójki za 12 minut, siódma.
1: Przegląd prasy.
0: Czas zajrzeć do środowych gazet i tygodników. W studiu jest już Jerzy Kisielewski. Dzień dobry.
2: Kłaniam się, dzień dobry.
0: Sprawdźmy, co dziś ciekawego w prasie.
2: O, jest ciekawie. Jest ciekawie zarówno w sprawach dotyczących kultury, jak i poza. Przewrót na rynku pracy to tytuł z pierwszej strony Gazety Wyborczej. Nowe uprawnienia Państwowej Inspekcji Pracy. Od dziś inspektor pracy może przekształcać kontrakty B2B i umowy cywilnoprawne w etat. To najważniejszy punkt reformy Państwowej Inspekcji Pracy. Tyle się mówiło o umowach śmieciowych i tak dalej. Wygląda na to, że reforma, jak szacuje Towarzystwo Ekonomistów Polskich, obejmie około 160 tysięcy samozatrudnionych i 140 tysięcy osób na umowach cywilnoprawnych. To pierwsza strona Gazety Wyborczej, na której również odnotowane jest rozpoczęcie szczytu w Ankarze. Dziennik Gazeta Prawna. Rusza reforma umów. Inspektor przekształci zlecenie w etat.

0: Rzeczpospolita, Ukraina, samobójcza polska licytacja. To Jędrzej Bielecki. Sami wykluczamy się z rokowań w warunkach zakończenia wojny na wschodzie, ale na pierwszej stronie również odniesienie do tekstu wewnątrz numeru. Ludzki Bóg i polskie kompleksy walkirią w Operze Leśnej Festiwal w Sopocie osiągnął poziom światowy. Spojrzał też ironicznie na nasze wady w polskim weselu. I do
1: czyli
0: tego zaraz...
1: kultura przebija się na pierwsze strony.
0: Tak jest. Zacznijmy od... Dobre tytuły ma od dawna już dziennik Gazeta Prawna, więc zacznijmy od tego... Jak Putin rządzi naszymi emocjami? To niezwykle ciekawy komentarz Jacka Żakowskiego. Czy Szrek podzieli los debila? Zastanawia się Nadia Senkowska, dziennikarka. Domyślamy się, o co chodzi. Szrek to nowe określenie, które padło w kontekście politycznym. Ale ważny tekst. Czy kultura musi być wysoka, żeby była zwolniona z VAT? Które usługi są kulturalne i kto jest artystą? Przepisy nie dają jasnej odpowiedzi, a od niej zależy podatkowe zwolnienie. Sprawdziliśmy, jak rozstrzygają to fiskus i sądy. Pisze o tym Mariusz Schulz. Warto na to zwrócić uwagę. I wywiad z ministrą pracy i polityki społecznej. Państwo nie może promować cwaniactwa. To a propos właśnie tych. Ale przejdźmy już do spraw czysto kulturalnych. Bardzo lubimy, jak recenzje są entuzjastyczne.
1: O tak.
0: Ludzki Bóg i polskie kompleksy. Walkirią w Operze Leśnej Festiwal w Sopocie osiągnął poziom światowy i dla przeciwwagi spojrzał ironicznie na nasze wady w polskim weselu. Jacek Marczyński. Czwarty Baltic Opera Festival, jak poprzednie, rodził się z kłopotami. Wszyscy chcą go wspierać, ale brakuje często zrozumienia, że taka impreza nie może nabierać realnych kształtów dopiero w ostatnich miesiącach przed pierwszą premierą. Wydarzenia rangi europejskiej powstają długo, a ambicje dołączenia do nich ma Baltic Opera Festival. To zresztą już się dzieje, pisze Marczyński, tegoroczna Walkiria. To najlepsza inscenizacja dramatu Richarda Wagnera w powojennej historii polskiego teatru. Co prawda, tradycje w tym względzie mamy skromne, ale nie tylko o nadrobienie tych braków chodzi. Spektakl na takim poziomie byłby ozdobą każdego poważnego letniego festiwalu w Europie. Tak rozpoczyna swoją recenzję Jacek Marczyński. W inscenizacji Walkirii John Full James w pełni wykorzystał niezwykłą akustykę sopockiej opery. Kilkutysięczna publiczność w skupieniu śledziła Walkirię do końca, ale też Tomasz Konieczny nie był jedyną atrakcją. Akt pierwszy przyniósł debiut w partii Zyglindy Izabeli Matuły, która wydaje się stworzona do tej roli. Była równorzędną partnerką dla Stanislasa de Barberiaka, który udowodnił, że charakter bohaterskiego Zygmunda można wyrazić głosem pięknym, subtelnym, ale nośnym. W akcie drugim doszło 8 dobrych Walkirii i zawsze witana z sympatią Małgorzata Waleska, debiutująca jako żona Wotana Fricka. Orkiestrę Opery Bałtyckiej wzmocnioną przez filharmoników ze Lwowa prowadził Axel Kober, skupiając się na wydobywaniu różnych niuansów partytury kosztem nawet niekiedy mocy i napięcia. W drugiej części... Jacek Marczyński przypomina wydobyte z zapomnienia polskie wesele, które może być i dziś ozdobą swojego gatunku pod warunkiem, że ktoś ceni operetkę. Ber z cudowną lekkością połączył tradycyjnego walca z krakowiakami, mazurami czy polonezami, ale też z muzyką swingującą. Jazzowe trio Andrzeja Jagodzińskiego i Łukasza Borowicza, żywiołowo prowadzącego orkiestrę opery wrocławskiej, która przejmie tę koprodukcję. Jeśli więc dałoby się reżysersko naprawić polskie wesele, ma szansę na muzyczno-teatralny przebój. Czyli mocny początek Baltic Opera Festival.
1: Mity, gusła i zabobony, opowieści, które budują wspólnotę. Tak brzmi motto czwartej odsłony Baltic Opera Festival. Pierwsza odsłona przeglądu prasy za nami. Dziękuję bardzo. Jerzy Kisielewski powróci do Państwa w kolejnej godzinie poranka.

A przed nami do siódmej muzyka z pogranicza jazzu i klasyki. Chick Corea, jeden z najwybitniejszych pianistów jazzowych swoich czasów, też chętnie sięgał po formy klasyczne. Oto fragment pierwszego koncertu fortepianowego w wykonaniu samego kompozytora i London Philharmonic Orchestra.

0: Autopromocja.
1: To się czyta.
2: Nelio Biderman. Lazar. Jego matka, która po śmierci jego ojca, mamrocząc coś bez ładu i składu, wciąż chodziła do otaczającego zamek lasu,

0: ten las, który przyciągał ją tak, jak księżyc przyciąga morze. Ten las, który połknął jego ojca, zabił mu matkę, a brata doprowadził do obłędu.
1: Codziennie od poniedziałku do piątku o 9:30.
0: Zachęcam do słuchania. Michał Klawiter.
2: Autopromocja.
3: Właśnie minęła 7:00.
4: Dwójka, jesteś na miejscu. Dariusz Suska.
3: A my witamy w drugiej godzinie naszego spotkania. Magdalena Wojtulanis, Maria Czok i przed mikrofonem Marcin Pesta. Będziemy z Państwem do 9:00.
2: Poranek dwójki.
3: Dziś jest środa, 8 lipca, 189 dzień roku. Słońce w znaku raka zajdzie o 20:57. Dzień będzie trwał 16 godzin i 33 minuty. Na życzenia imieninowe czekają dziś Adrian, Adrianna, Edgar, Elżbieta, Eugeniusz, Grzegorz oraz Prokop. Wszystkiego najlepszego również od dwójki. Dziś w kalendarzu świąt nietypowych mamy Dzień Powrotu do Dzieciństwa, Dzień Matematyki 2.0 oraz Dzień Czekolady z Migdałami. Jest więc okazja, by spojrzeć na świat z dziecięcą ciekawością, docenić rolę matematyki w nowoczesnych technologiach, a przy okazji bez wyrzutów sumienia sięgnąć po kawałek czekolady z migdałami. A w poranku czas na pierwsze dziś wiadomości kulturalne, które przedstawi Jan Kanty-Ziemko.
5: Dzień dobry. Wczoraj w debacie dwójki była mowa o wspólnej inicjatywie Fundacji Czytająca Polska i szeregu innych organizacji, w tym Fundacji Batorego i Pracodawców RP, aby wpisać czytelnictwo do programu ochrony ludności i obrony cywilnej. W tej sprawie do premiera Polski Donalda Tuska trafił w czerwcu list podpisany przez tzw. koalicję Czytająca Polska. W tym liście nawyk pisania i czytania, właściwie czytania, przedstawiono jako sprawę publiczną o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa.
6: Czytanie nam pomaga w komunikacji, w budowaniu współpracy, w byciu sprawczym. Zakup infrastruktury, tworzenie infrastruktury krytycznej, osprzętowienie nasze, tak? Czy będziemy mieli takie czy inne narzędzia, elektryczność, czy będziemy mieli, czy wodę będziemy mieli, to jest krytycznie ważne. Ale teraz, żeby tym zarządzić, my potrzebujemy na poziomie każdej gminy super funkcjonujący zespół złożony z ludzi sprawczych, umiejących ze sobą współpracować. No i tu dochodzimy do tego, że nasze niezauważalne nawyki codzienne mają gigantyczny wpływ na to, jak potem możemy stanąć w tej sytuacji.
5: Mówiła jedna z uczestniczek wczorajszej debaty dwójki, prezes Fundacji Czytająca Polska Maria Deskur. Postulaty sygnatariuszu listu do premiera mają służyć zabezpieczeniu finansowania działań proczytelniczych w obliczu zamrożenia kolejnej edycji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa. Z kolei Agata Diduszko-Zyglewska, czyli doradczyni ministry kultury i dziedzictwa narodowego, również uczestnicząca w debacie, podkreślała, że kolejna odsłona programu jest obecnie, ale w fazie konsultacji.
7: Nie ma takiego planu, żeby tego programu nie było. Program przez wiele lat był bibliotekocentryczny i to przyniosło fantastyczne skutki, natomiast rzeczywiście na przykład nie było w nim takiego komponentu, który by bardziej zauważał twórców, ludzi piszących książki. I rzeczywiście myśleliśmy o tym, takie propozycje są sformułowane.
5: Wczorajsza debata o czytelnictwie zgromadziła w studiu dwójki Joannę Bancerowską z Narodowego Centrum Kultury oraz Dominika Karbowskiego z Fundacji Fonia Group oraz poprzednie uczestniczki, czyli Agatę Diduszko-Zyglewską i Martę Deskur. Całą audycję Katarzyny Hagmajer-Kwiatek można znaleźć w serwisach dwójki oraz obejrzeć na serwisie YouTube. Potomkowie lubelskich Żydów, mieszkający w różnych regionach świata, spotkali się, by szukać rodzinnych korzeni i poznawać miejsce swojego pochodzenia, ponieważ w Lublinie trwa zjazd Lublinerów. W spotkaniu bierze udział około 80 osób z całego świata. Łączy ich lubelskie pochodzenie, mówi Teresa Klimowicz z ośrodka Brama Grodzka Teatr NN.
8: Jest to okazja do poznania ludzi z całego świata. Potomkowie lubelskich Żydów mieszkają dziś w Australii, Stanach Zjednoczonych, różnych częściach Europy, no oczywiście też w Izraelu. I warto przyjść, żeby poznać tych ludzi, bo jest to grupa bardzo ciepłych, ciekawych.

0: osób zajmujących się przeróżnymi rzeczami, więc jest to po prostu niezwykle interesujące spotkanie. Jeżeli ktoś lubi konfrontować się i poznawać nowe osoby z różnego kontekstu, to jest właśnie znakomita okazja.
1: A pierwsze wydarzenie z programu zjazdu Lublinersów już o godzinie 9 będzie poświęcone historii mówionej. Zjazd potrwa w Lublinie do piątku, a szczegółowy program wydarzenia można śledzić na stronie teatrnn.pl/Lubliners. Na koniec tej części serwisu smutna informacja. Zmarł Bogusław Zmudziński, założyciel i wieloletni dyrektor artystyczny Międzynarodowego Festiwalu Filmowego Etude and Anima. Wybitny filmoznawca, członek Stowarzyszenia Filmowców Polskich i wykładowca Akademii Górniczo-Hutniczej i Akademii Sztuk Pięknych imienia Jana Matejki w Krakowie. To z jego inicjatywy i dzięki jego niezwykłej determinacji w 1994 roku narodził się festiwal, na początku jako Festiwal Etiuda, potem Festiwal Etiuda i Anima. Jest skupiony na twórczości studentów szkół filmowych oraz twórczości animowanej. Bogusław Zmudziński zasiadał również w strukturach Międzynarodowego Stowarzyszenia Twórców Filmu Animowanego, budując mosty pomiędzy polską a światową animacją. Miał 75 lat. Węgierskie media publiczne po raz pierwszy oficjalnie przeprosiły swoich widzów za sposób działania w okresie poprzednich rządów. To efekt wejścia do firmy zarządu powołanego przez nowy rząd Pietera Madziara.
2: Informacyjny kanał M1 na kilka godzin przerwał emisję programu. Ekran pociemniał, a widzowie zobaczyli planszę z napisem, którego część brzmiała: media publiczne nie mogą kłamać, przepraszamy za to, że przez lata to robiły. Oraz komunikat z przeprosinami za naruszenie zasad rzetelnego informowania. Była to decyzja nowego kierownictwa mediów publicznych powołanego po zmianie władzy na Węgrzech, które dziś weszło do siedziby firmy. W komunikacie podkreślono, że zadaniem mediów publicznych jest przekazywanie wiarygodnych i bezstronnych informacji oraz odbudowa zaufania widzów. Większość kanałów węgierskiej telewizji i radia publicznego nadawała normalnie. Zawieszono tylko działalność stacji i serwisów informacyjnych. Decyzja nowych władz była symbolicznym początkiem zapowiadanych zmian w funkcjonowaniu mediów publicznych po objęciu władzy przez rząd Pétera Magyara. Piotr Piętka, Polskie Radio Budapeszt.
1: Premier Węgier zapowiedział wznowienie nadawania programu o symbolicznej godzinie 19:56. To aluzja do daty rewolucji węgierskiej przeciwko władzom komunistycznym. Na razie jednak w nowo otwartym programie nie będzie serwisów, a jedynie filmy i muzyka. A to były wiadomości kulturalne kolejnego serwisu. W dwójce mogą spodziewać się Państwo o godzinie 9:00. Serdecznie zapraszam, a po więcej informacji odsyłam na portal dwójka polskieradio.pl.
3: Pogoda.
4: Dziś czeka nas zachmurzenie umiarkowane i duże. Miejscami pojawią się przelotne opady deszczu, głównie na wschodzie i w centrum kraju. Na północnym wschodzie możliwe są także burze. Temperatura maksymalna od 12 stopni na Podlasiu, około 18 w centrum, nad morzem i w rejonach podgórskich, do 22 stopni na zachodzie. Wiatr będzie umiarkowany, okresami dość silny, a nad morzem silny i porwisty. Uwaga, na wybrzeżu podmuchy mogą osiągać nawet 120 km na godzinę, zwłaszcza w rejonie Zatoki Gdańskiej. Na szczęście po południu wiatr zacznie stopniowo słabnąć.
5: Reklama.
6: Czołówka polskiej sceny jazzowej w jednym zespole. Maciej Obara, Tomasz Dąbrowski, Dominik Wania, Marek Pośpieszalski, Maniucha Bikont czy Emil Miszk. To tylko niektórzy muzycy studia jazzowego Polskiego Radia. Ten legendarny zespół wystąpi w Warszawie w studiu imienia Witolda Lutosławskiego. Bilety już w sprzedaży. Premiera. Jeden z najciekawszych europejskich jazzmenów. Ule Mortenwagen przygotował nowy repertuar i poprowadzi polski zespół 24 lipca w piątek o 18. Bilety na polskieradiobilety24.pl.
5: Reklama.
4: Środowy poranek dwójki, prawie 9 minut po 7. W tym tygodniu o tej porze wyruszamy w muzyczną podróż szlakiem naszej płyty tygodnia American Road Trip, oczywiście z okazji 250. rocznicy niepodległości Stanów Zjednoczonych. To właściwie muzyczna podróż skrzypka Agustina Hadelisia i pianisty Oriona Weissa, obejmująca szerokie spektrum utworów definiujących dzisiejszą Amerykę. Obok kompozycji Ivesa, Adamsa, Bernsteina i Couplanda album prezentuje drobiazgi inspirowane m.in. bluesem, rytmami bluegrassowymi czy muzyką.

muzyką country. No i ten najnowszy album można u nas zdobyć w tym tygodniu. Czekamy na Państwa zgłoszenia mailowe poranek@polskieradio.pl. A jeśli Państwu bliżej tanga niż bluesa, mamy do wyboru nagrodę dodatkową, utwory Astora Piazzolli w nagraniu Klaudiusza Barana i zespołu Filharmonii Częstochowskiej pod dyrekcją Adama Klocka. Przed nami kompozycja przedstawiciela amerykańskiego minimalizmu Johna Adamsa.

To był fragment kompozycji 40% swingu z Road Movies Johna Adamsa. Z naszej płyty tygodnia grali Agustin Hederich skrzypce i Orion Weiss fortepian. Wciąż mają Państwo szansę na zdobycie tego amerykańskiego albumu. Czekamy na zgłoszenia mailowe poranek@polskieradio.pl. Jest 14 po 7.

0: Poranek dwójki.
1: Jeszcze w tej godzinie spotkanie z twórcami filmów powstałymi w ramach festiwalu 48 Hour Film Project.
2: Nie spodziewaliśmy się, że będzie z tego taki komedio-dramat, ale wiedzieliśmy, że będą z nami pracować zawodowi aktorzy, których bardzo lubimy, którym bardzo ufamy, więc mogliśmy

0: z nimi zrobią?
1: Wspólnie z Dorotą Gacek z redakcji Literackiej Dwójki zaprosimy Państwa w kolejną podróż naszym nowym wakacyjnym szlakiem opisać świat.
2: Podróż uczy ciebie, czym jest błąd, czym jest rozczarowanie, czym jest też zależność, bo musisz gdzieś znaleźć papier, musisz gdzieś pozyskać bilet, więc uczy ciebie też tego poczucia zależności. Siebie poznajesz właśnie w tych trudnych okolicznościach.
1: Kwadrans przed ósmą wraz z Jerzym Kisielewskim ponownie zajrzymy do środowych gazet, a w trzeciej godzinie poranka nasz korespondent Kamil Zalewski opowie o wakacyjnych propozycjach kulturalnych na Litwie. Po 8.30 Studio Dwójki odwiedzi Marianna Otmianowska, dyrektorka Muzeum Łazienki Królewskiej w Warszawie, by zaprosić Państwa na wystawę Nabiści, prorocy nowej sztuki, którą od 16 lipca będzie można podziwiać w tamtejszej podchorążówce. Można też liczyć na bilety na tę wystawę.

0: To było rondo z pierwszego koncertu na dwa klarnety Franza Kromera. W roli solistów wystąpili Paolo Beltramini i Corrado Giuffredi. Towarzyszyła im orkiestra Szwajcarii Włoskiej prowadzona przez Howarda Griffitha. Środowy poranek 20 minut po siódmej. Powstały w dwa dni do ostatniej chwili przed rozpoczęciem zdjęć. Ich twórcy nie mieli gotowego scenariusza, a mimo to filmy zostały pokazane w sekcji Short Film Corner na tegorocznym festiwalu filmowym w Cannes. Z laureatami konkursu 48 Hour Film Project rozmawiała Katarzyna Fitzwilliams. Reżyserzy opowiedzieli m.in. o swoich krótkich metrażach i wysiłku, jaki włożyli w przygotowanie tych produkcji.
1: To jest taki koszmar, mam wrażenie, reżyserski, kiedy cała ekipa czeka, a nie wiemy, co kręcimy.
2: Piotr Krzysztof Kamiński, reżyser familijnego thrillera pod tytułem Diabeł.
1: Tydzień przed festiwalem nie mogłem spać i męczyły mnie zimne poty, no bo nie wiedziałem, co robimy, a trzeba właśnie było przygotować i ekipę, i lokację, i to wszystko jest gotowe i tylko czeka. No dobra, to co robimy?
2: I zrobili kameralny film, opowieść o rodzeństwie spędzającym wakacje u dziadka w trudnym momencie rozpadu rodziny. Nocą odkrywają, że w mieszkaniu straszy. Z pianina wychodzi diabeł. W obliczu nadprzyrodzonego zagrożenia rodzina musi się zjednoczyć, a tajemnice dziadka okazują się kluczem do rozwiązania sytuacji.
3: Ble, szminka!
4: Jaka znowu szminka? Przecież to jest emulsja do zwalczania zjaw pianinowych. Gracz powinien o tym wiedzieć.
1: To jest taki jakiś nieodzowny element w moich pracach, że uwielbiam pracować z dziećmi, a też chcieliśmy od już dłuższego czasu zrobić taką baśń, czy w zasadzie element filmu familijnego z dreszczykiem. To znaczy kino młodzieżowe czy dziecięce wcale nie musi być mizerne czy z jakimś takim podejściem pobłażliwym. Myślę, że widz młody to jest najbardziej wymagający widz i rolą filmowca jest to, żeby kształcił jego poczucie estetyki.
2: Piękny estetycznie jest także film How to End a Love Story. Komediodramat o parze scenarzystów próbujących znaleźć idealne zakończenie swojego pierwszego wspólnego filmu. Mówi o filmie jego współreżyser i montażysta Michał Michalski.
5: Można byłoby rzec, że jest odrobinę autotematyczny, ale z drugiej strony w kółko młodym twórcom powtarza się, żeby wzięli się za temat, który znają. Więc jak to młodzi filmowcy, nagraliśmy coś o innych młodych filmowcach, a przy okazji dołożyliśmy właśnie trochę dramatu, trochę takich przygód i rozterek sercowych.
6: Dobra, co myśmy tam mieli? Dwójka bohaterów, miłość ponad podziałami, lata 20.
7: Helena Andrei, lat 26, jedyna w swoim rodzaju agentka specjalna pochodząca z Nigerii, szukająca tajnych dokumentów, a znajdująca miłość.
6: Tak, Kacper Nowak, 28 lat, tester smaku, wrażliwy, empatyczny, degustuje życie. Szuka pracy? I znajduje ją.
5: Film reżyserowałem w duecie z Marcinem Lipskim, który właśnie zarządzał tym na planie ze względu na gorączkę, której dostałem w trakcie weekendu 48. To taka anegdotka, ciekawostka, więc w tym roku bardziej odpowiadałem za stworzenie scenariusza i wysyłanie wskazówek reżyserskich zdalnie, gdyż męczyła mnie ogromna gorączka w domu w łóżku. Ich nie spodziewaliśmy się, że będzie z tego taki komediodramat, ale wiedzieliśmy, że będą z nami pracować zawodowi aktorzy, których bardzo lubimy, którym bardzo ufamy, więc mogliśmy w scenariusz wpisać parę odważniejszych momentów i zobaczyć po prostu, co oni z nimi zrobią. Przypominam, że tekst dostali na godzinę prawdopodobnie przed wejściem w tę scenę i kwestii musieli się uczyć na bieżąco. Wspaniale im to wyszło. Dziękujemy i Kiryłowi, i Julce. No to była genialna, faktycznie brawurowa robota. Za to jaka ekscytująca. W piątek wieczór dowiadujemy się, w jakim gatunku kręcimy oraz

0: jakiego bohatera i rekwizyt musimy w środku tego filmu umieścić, a później cały weekend z przyjaciółmi tworzymy film, który później będzie miał szansę walczyć właśnie o Cannes. Dlatego też to nie był mój pierwszy, ani drugi, tylko już 7 raz, kiedy brałem udział w tym konkursie, bo jest to naprawdę ekscytująca zabawa, którą bym polecał wszystkim młodym twórcom. Rzadko trafia się okazja, by móc wziąć udział w konkursie, po którym gwarantowane jest rozdanie nagród oraz pokazy w kinie, a być może właśnie nawet pokaz w Cannes.
1: To jeszcze wskazówki od tych, którzy mają za sobą pokazy w Cannes. Jak się przygotować do 48 Hour Film Project?
0: Bardzo ważne będzie znalezienie lokacji. Najlepiej, żeby była ona jedna, maksymalnie dwie. Wtedy wszyscy pracujemy w obrębie chociażby jednej przestrzeni. Czasu i tak jest mało, więc nie ma kiedy się przenosić z miejsca w miejsce. Dużo wcześniej oczywiście trzeba umówić sobie ekipę. Wiemy, kto gra, więc jak dostajemy temat, to wiemy, na ile osób rozpisujemy scenariusz. No a ponadto oczywiście troszkę pieniędzy odłożyć, zakupić odrobinę przekąsek, żeby cała ekipa ciężko popracowała, ale przynajmniej napita i najedzona.
2: Ja myślę, że tego typu festiwale uświadamiają w ogóle filmowcom, że kino jest pełne, różnorodne i to, że wszyscy się pomieścimy. Często jest jakieś takie, być może w Polsce, myślenie, że musimy sobie wyszarpywać miejsca, że liczba miejsc jest ograniczona, gdzie w istocie to jest bezmiar oceanu, gdzie jest dużo widowni zainteresowanej, dużo przestrzeni, żeby robić te filmy i że inny filmowiec nie umniejsza moim pracom, tylko wręcz dopełniamy się i możemy rezonować z tymi samymi przeciwnościami, problemami, że rozumiemy się najlepiej właśnie w tym zakresie i myślę, że dlatego warto brać udział w tego typu festiwalach, żeby też poszerzać swoje widzenie świata, też stricte filmowe.
0: Ty w taki ekspresowy sposób, ale pozwala poszerzyć horyzonty i dostać parę nowych perspektyw na świat, życie i kino. Więc chociażby z tego powodu warto.
3: Oba filmy, Diabeł i How to End a Love Story, dostępne są bezpłatnie w internecie. Dodajmy, że w ramach konkursu 48 Hour Film Project profesjonalne i amatorskie ekipy tworzą filmy od pomysłu do ostatnich prac postprodukcyjnych w dwie doby. Zwycięzcy lokalnych edycji awansują do międzynarodowych finałów. Polskie ekipy są w tym świetne. W ciągu 4 ostatnich lat aż 6 grup filmowych z naszego kraju zakwalifikowało się na Short Film Corner. Potem niektóre z nich mogą trafić na słynny festiwal w Cannes. Najbliższy konkurs startuje już 18 września. Szczegóły znajdą Państwo na stronie internetowej 48 Hour Film Project.

0: Muzyka filmowa o poranku Little Woman z filmu Małe Kobietki w reżyserii Grety Gerwig. Autorem ścieżki dźwiękowej jest Alexandre Desplat, dwukrotny laureat Oscara, który w tym wykonaniu sam poprowadził orkiestry de Paris. Środowy poranek, 32 minuty po 7:00. W studiu pojawiła się już Dorota Gacek
1: witam
0: z redakcji literackiej.
1: Witam Państwa bardzo serdecznie.
0: Witaj. No i przed nami kolejny przystanek w wakacyjnym cyklu Opisać Świat. Wędrujemy śladami pisarzy i poetów, odwiedzając miejsca, które odegrały ważną rolę w ich życiu, ich twórczości. Dokąd zabierzesz nas dziś i kto jest bohaterem tej wyprawy?
1: Dziś przede wszystkim do Hiszpanii i zadam ci, Marcinie, pytanie, które zadaję w swojej książce Ses Notebom. Niderlandzki, holenderski podróżnik, który zmarł w wieku 92 lat na początku tego roku. On w książce, która, jak myślę, no wszystkich nas od razu uderzyła swoim pięknem, tych, którzy lubią podróżować, tych, którzy lubią czytać o podróżach, uderzyła wnikliwością i takim niezwykłym spojrzeniem na podróż. On w swojej książce Drogi do Santiago zadaje takie pytanie. Czy słyszałeś kiedyś o San Baudelio, El Burgo de Osma, Albarracín, Santa Maria de Huerta?
0: Nie.
1: To są właśnie hiszpańskie miejsca, które Notebom odwiedził. Jego Hiszpania to jest Hiszpania takich bocznych dróg, a właściwie nawet bocznych miejsc na bocznych drogach. Mhm. On uwielbia zbaczać z utartych szlaków, wędruje po Hiszpanii nieoczywistej. Naraża się często oczywiście na różne trudności, bo jak pisze, i myślę, że wszyscy się możemy pod tym podpisać, hiszpańskie godziny otwarcia są dobrodziejstwem dla Hiszpanów, lecz zmorą dla podróżników. Często, kiedy przyjeżdża i chce zobaczyć koniecznie jakiś kościół, on jest zamknięty, więc on jakoś wykonuje różne zabiegi, żeby się dostać. Jakiś prosi o klucz, jakiś odźwierny, gdzieś tam szuka ludzi, którzy pomogą mu się do tych wymarzonych miejsc dostać. On kocha właśnie takie miejsca nieoczywiste, dla których nazwy brzmią dla Noteboma jak wiersz, na przykład Ontoria del Pinar, Huerta del Rey, Palacios de la Sierra, Cuevas de San Clemente, Salas de los Infantes. On Hiszpanię po raz pierwszy zobaczył na początku lat 50. po wizycie najpierw we Włoszech. I we Włochy go olśniły tym śródziemnomorskim swoim pięknem, ale nagle

0: zrozumiał, Hiszpanie na początku był wobec niej ostrożny, ale nagle zrozumiał, że to jest miejsce, które odpowiada jego jakimś wewnętrznym potrzebom. Mrs. Nottebohm był w Krakowie na festiwalu Konrada w 2013 roku. Wtedy miałam okazję z nim porozmawiać. I on mi wtedy mówił o swojej najnowszej książce, która się miała wtedy właśnie ukazać. Posłuchajmy, co powiedział.
1: My last book of travel is a pilgrimage.
2: To jest de facto pielgrzymka, ale jest to pielgrzymka, która nie jest pielgrzymką religijną, lecz pielgrzymką spowodowaną przez zwykłą ciekawość. To jest coś na wzór Santiago, natomiast akcja toczy się w Japonii. Podobnie jak w Santiago, wyruszamy z Pirenejów i dalej już się rozwija ta opowieść, to tu w Japonii jest to podróż przez 1000 lat. Która prowadzi mnie przez 33 świątynie buddyjskie. Chodzi o postać bogini miłosierdzia, która ma podobne znaczenie jak święta Maria w wierze katolickiej. Natomiast najważniejsze jest to, że należy pokonać jakąś trudność i wtedy sprawdzasz samego siebie, ponieważ tak naprawdę nie wiesz, jak zareagować. Załóżmy, masz znak w języku japońskim. I zakładasz, że on ci wskazuje drogę do świątyni. No ale masz drogowskaz w lewo i drogowskaz w prawo. Na jednym z nich jest napisane coś w języku japońskim i wskazuje 5,8 km, a drugi znak wskazuje 3,2 km. Pytanie brzmi, w którym kierunku pójść. A pada deszcz, jesteś zmęczony, nie masz pewności, wokół nikogo nie ma, a musisz wybrać drogę. No i wtedy oczywiście można popełnić błąd i podróż uczy ciebie, czym jest błąd, czym jest rozczarowanie, czym jest też zależność, bo musisz gdzieś znaleźć papier, musisz gdzieś pozyskać bilet, więc uczy ciebie też tego poczucia zależności. Siebie poznajesz właśnie w tych trudnych okolicznościach. Czy to jest zawsze miłe? Niekoniecznie.
0: Więc jak słyszymy, nie tylko Hiszpania, ale także Japonia była bliska temu pisarzowi. On zresztą jest autorem bardzo...
3: To ciekawe, co powiedział, że pielgrzymka nie z powodów religijnych, ale ze zwykłej ciekawości.
0: Tak.
3: Bo ja myślę, że on należał do tych pisarzy, którzy nie tworzyli takich przewodników, tylko bardziej go interesowało miejsca, co te miejsca pamiętają i jak wpływają na ludzi.
0: Tak, ja powiedziałam, że jego Hiszpania to jest taką Hiszpanią bocznych dróg, ale on też jest bardzo świadomy historii, która się rozgrywała, wielkiej historii właśnie w tych terenach, bo zaczęłam mówić, że nie tylko właśnie Japonia, ale także był reporterem. On jest autorem bardzo cenionej książki poświęconej upadkowi muru berlińskiego. Pisał też o rewolucji węgierskiej w 1956 roku, więc wielka historia Hiszpanii, też dramatyczna, bolesna, ciągle nabrzmiała, jest w tej książce Drogi do Santiago obecna. On podróżuje, te szkice z tej książki są z lat, koniec lat 70., początek lat 80., czyli to jest no, kilka lat po zakończeniu dyktatury Franco i on wie, co się tam działo i jaki to miało wpływ na ta wojna domowa w Hiszpanii, potem lata rządu Franco, jaki to miało wpływ na Hiszpanię. Ale on też pisze oczywiście o ulubionych swoich artystach hiszpańskich, o Dalim, o Velázquezie, o Cervantesie, ale to jest właśnie to, o czym mówiłeś, że on po prostu szuka w jakimś sensie czasu w tych podróżach. Czasu historycznego, czasu ludzkiego, czasu sztuki. Na przykład pisze, że nie bez powodu Dali w Hiszpanii, że to właśnie Hiszpan narysował te topiące się zegary, prawda? Na tych rysunkach, na tych obrazach Dalego mamy te płynące zegary, bo tam czas, on tam czas odbiera inaczej. Bardzo kochał Hiszpanię. Zamieszkał najpierw na Majorce, potem na Minorce. Zmarł na Minorce, jak powiedziałam, w lutym tego roku. Czytałam, że właśnie przygotowywał nową książkę, cały taki zbiór swoich szkiców o Hiszpanii. Pani od lat 50. do dziś, to się może już ukazało, może się wkrótce ukaże, to się nazywa Bezkresna Hiszpania, Kroniki Podróżnika. W Polsce też ukazał się Hotel Nomadów, bo właśnie nomadyzm jest chyba taką cechą, którą możemy kojarzyć z Nottebohmem, bo on bardzo wcześnie jakby wyruszył w świat, nie skończył studiów, stwierdził, że przez podróż, przez bycie w drodze, bycie w ruchu będzie się edukował i posłuchajmy, jak właśnie w tej książce Hotel Nomadów pisze o tym nomadyzmie, czyta Adam Bauman. Jeszcze tylko powiem, że te podróżnicze książki Nottebohma, które ukazały się w Polsce, przełożyła Alicja Oczko.
4: Być może nomada jest tytułem honorowym, którego nie powinienem sobie przywłaszczać. Nie jestem Tuaregiem. Nie jestem średniowiecznym pielgrzymem,

0: udającym się na piechotę do Jerozolimy czy Santiago. Nie jestem aborygenem wędrującym przez bezkresną australijską pustynię, na której umarłbym w ciągu kilku dni z pragnienia i głodu, ponieważ w przeciwieństwie do nich nie potrafię w ukrytych znakach dostrzec wody ani pożywienia. Trudno wyrazić słowami wzruszenie na widok takich ludzi. Hiszpański pasterz, który, gdy zmieniają się pory roku podczas przegonu stad i wciąż jeszcze istniejącymi średniowiecznymi ścieżkami, przemierza ze swoją trzodą wielkie odległości. Spojrzenie zaprzyjaźnionej Włoszki, docierającej po prawie 40 dniach marszu do katedry w Santiago de Compostela. To, co w tym wszystkim wspólne, wiąże się z odległością. I mam tu na myśli nie tylko odległość geometryczną, ale również tę inną, łączącą się z dalą i pożegnaniem, wyrzeczeniem i oddaleniem.
1: Tutaj Notebon wspomina o tym wzroku pielgrzymki docierającej do katedry w Santiago. Tę książkę Drogi do Santiago rozpoczyna taki obraz, kiedy on kładzie rękę w miejscu przy wejściu właśnie do katedry, gdzie ręce pielgrzymów się odciskały, i on pisze, że on nie robi tego w takim geście religijnym, o czym ty mówiłeś, bo on chociaż był wychowankiem szkół katolickich, jednak jakby rozstał się z wiarą. Ale dla niego cała ta historyczna, też religijna, kulturowa ważność tej pielgrzymki, tej drogi do Santiago, którą przecież do dziś, prawda, niektórzy w takich religijnych celach odbywają, to wszystko jest obecne. Kończy drogi do Santiago taka scena, kiedy on właśnie dociera po tym całym wędrowaniu po Hiszpanii. Ja mówię po Hiszpanii, ale on nie wędruje po Hiszpanii. On wędruje po Estremadurze, po Kastylii, po Andaluzji, po kraju Basków, po Galicji, gdzie jest Santiago de Compostela, bo on pokazuje różnorodność i bogactwo kulturowe i historyczne różnych miejsc w Hiszpanii. I właśnie kończy dotarciem do Santiago de Compostela, i dla niego na przykład taką niezwykłą figurą jest figura uśmiechniętego proroka Daniela z XII wieku. I pisze tak: 800 lat temu ktoś zaczął się tu śmiać i śmieje się nadal. Kończy swoją książkę takim zdaniem: hiszpańska podróż dobiegła końca, ale myślę, że warto po tę książkę sięgać, bo ona jakby skłania do tego, żeby wyruszyć w podróż. I jeszcze na koniec chcę państwu takie zdania z drogi do Santiago Cesa Noteboma przywołać. Raz jeszcze chcę odbyć tę podróż i również tym razem wiem, że nie utrzymam prostej linii, że moja droga będzie zawsze drogą okrężną, wiecznym labiryntem własnoręcznie wykonanym przez podróżnika, który za każdym razem daje się skusić bocznej drodze i bocznej drodze tej drogi, tajemniczej, nieznanej nazwie na znaku drogowym, zarysowi pałacu w oddali, do którego prowadzi tylko wąska ścieżka, temu, co może kryć się za następnym wzgórzem czy pasmem górskim. Czyż, Marcinie, te słowa nie skłaniają do podróży, żeby powtórzyć
2: tak, ja też
1: myślenie Noteboma o podróżach?
2: I też myślę, że to nie jest literatura, którą się pochłania w jeden wieczór, że to są raczej książki, do których wraca się po to, żeby zatrzymać po kilku stronach, przemyśleć to, bo to jest też, dodajmy, autor bardzo erudycyjny. Tam jest masę historii, sztuki, literatury, to nie czyta się tego tak wartko.
1: Ale to jest też poeta, bo Cés Notebon był wspaniałym poetą, wspaniałym też prozaikiem, reporterem, o czym mówię. Ten poetycki oddech bardzo jest w tej książce słyszalny i widoczny. Ja przyznam, że po raz pierwszy zetknęłam się z tą książką Z drogami do Santiago, kiedy ona się ukazała w 2007 roku. Teraz, bo też w poprzednich lekturach wróciłam do niej, i ona robi takie samo wrażenie właśnie przez pewne takie zatrzymanie w czasie. Więc polecam państwu Drogi do Santiago Cesa Noteboma, a za tydzień też inny klasyk literatury podróżniczej XX wieku, Nicolas Bouvier, który się wybrał w latach 50., na początku lat 50. z Genewy przez Macedonię, Grecję, Turcję, Iran i Afganistan do Indii, proszę państwa.
2: No, to już czekam. Opisać świat, nasz nowy wakacyjny cykl poświęcony pisarzom i miejscom, które odegrały ważną rolę

w ich życiu i twórczości. Dorota Gacek z redakcji literackiej. Bardzo ci dziękuję. Dużo było o Hiszpanii, ale na początku powiedzieliśmy, że Włochy to troszkę muzyki włoskiej.

To była aria z opery Tito Manlio Antonia Vivaldiego, śpiewała Roberta Invernizzi, której towarzyszył zespół La Risonanza pod dyrekcją Fabia Bonizzoniego. Poranek dwójki za 10.

0: 10 minut 8.
1: Przegląd prasy.
0: Najwyższy czas na drugą odsłonę przeglądu. Zgodnie z obietnicą do studia powraca Jerzy Kisielewski.
2: Jestem.
0: Dzień dobry raz jeszcze.
2: Dzień dobry.
0: O czym tym razem?
2: Może o filmie.
0: Proszę bardzo.
2: Warto jednak jeszcze zaznaczyć duże podsumowanie w Gazecie Wyborczej festiwalu Open Air. Czy muzyka wciąż jest najważniejsza na koncercie? Jacek Szubrycht. Koncerty podziwia się dziś i przeżywa, ale czy wciąż się ich słucha? Tegoroczna edycja festiwalu Open Air pozwala sądzić, że nie wszystko stracone. O tym, jak zmienia się nasz odbiór muzyki, jak promowanie płyt i nagrań zastępują koncerty, które muszą być coraz bardziej
0: okazałe. Pocieszające, że nie wszystko stracone, bo mam wrażenie, że ostatnio Open Air się zrobił takim bardziej wydarzeniem towarzyskim.
2: O tym też jest mowa w tym tekście. A film? Bez seksu sąsiadów nie byłoby tego filmu. To oczywiście tytuł, żeby przykuć uwagę. Piotr Głuszkowski. Czy zgrabne dialogi i odpowiednio dobrana czwórka aktorów wystarczą, żeby utrzymać uwagę widza przez ponad półtorej godziny? Film Zaproszenie udowadnia, że tak. Nawet jeśli nie mówi o relacjach niczego szczególnie odkrywczego. To Gazeta Wyborcza, a Tygodnik Powszechny, który na pierwszej stronie temat z okładki Ozempik dla wybranych, czy eksplozja popularności nowych leków na otyłość mówi o naszej kulturze. A o tym samym filmie Anita Piotrowska. Zaproszenie zręcznie manewruje między spektaklem towarzyskich niezręczności z prośną farsą, a ukrytym dramatem. Z przebudzeniem na ciężkim kacu. Dostajemy film, który wcale nie udaje, że miał być czymś więcej niż mieszczańską obyczajówką, średnio kaloryczną, za to z wdziękiem podaną i doprawioną szczyptą pieprzu, nakręconą w figlarnej kontrze do nowego purytanizmu i równocześnie pozbawioną golizny. Ot w sam raz na suchy sezon ogórkowy. Film Zaproszenie już w kinach. Natomiast nie można się oprzeć rekomendacji lektora w Tygodniku Powszechnym. Ściszonym głosem dzienniki 1956-2021 Kazimierza Wiśniaka. Kazimierz Wiśniak, znakomity scenograf, a także rysownik, grafik, malarz, pisarz, kończy w tym roku 95 lat. Jubileusz poważny, więc i księga właśnie wydana jest należycie potężna i pieczołowicie przygotowana, choć zarazem bardzo prywatna. Niech was nie odstraszy pomnikowo brzmiąca nazwa wydawcy Fontes, czyli źródła. Prywatne dzienniki też się przecież do nich zaliczają, a Kazimierz Wiśniak prowadzi swój dziennik z taką wrażliwością, ciekawością świata i taką życzliwością wobec ludzi, że jest to lektura wciągająca i krzepiąca. No i miłośnicy kronik towarzyskich będą mieli używanie. Roi się na tych kartach od wielkich nazwisk polskiej i nie tylko sztuki i teatru, od anegdot, a nawet skandalików, tyle że wspominanych bez złośliwości, jeśli już to z zakłopotaniem i może nawet, może próbka. To raczej silva rerum mieszanina gatunków wzbogacona wspaniałymi i wspaniale zreprodukowanymi ilustracjami. Nieciągłość też nie przeszkadza. Mocniej akcentuje ważne epoki. Najpierw czas okołopaździernikowy, studia na krakowskiej ASP i narodziny piwnicy pod Baranami, która pierwszy raz w Polsce podobno, którą Wiśniak współtworzył. Po piosence następował striptiz. Pierwszy w Polsce podobno. Joannę Olczakówną rozbierano ze zboża, węgla, rudy oraz godności osobistej. I tak dalej, i tak dalej.
0: Dodajmy, że ten wielki fresk na ścianie w piwnicy pod Baranami to jest właśnie autorstwa Kazimierza Wiśniaka.
2: Czyli Kazimierz Wiśniak z ciszonym głosem, dzienniki 1956-2021. Nie można tego przegapić. Wydawnictwo Księgarnia Akademicka, Biblioteka Jagiellonika, Fontes Studia. I jeszcze, jeśli mam jeszcze chwilę, Tygodnik Polityka. Na pierwszej stronie szpital zły, jak afera medyczna zamieniła się w polityczną. A z lżejszych tematów Joanna Podgórska w tekście zatytułowanym Kto zjadł tatara? Znak zapytania. Od emisji pierwszego odcinka 07 Zgłoś się mija właśnie pół wieku.

0: a liczba fanów serialu rośnie. Porucznik Borewicz wiecznie żywy. O książce, która się właśnie ukazała, Rafał Dajbor, książka 07, Zgłoś się, milicyjny serial wczechczasów.
1: No, rozmawialiśmy o tej książce w poranku. Zapis tej rozmowy znajdą państwo na stronie Dwójki.
0: I o tym, że w miejscach, gdzie kręcono film na, w Augustowie, odbywają się zloty fanów. I pytanie, Joanna Podgórska pisze, czy 07 Zgłoś się był serialem propagandowym? I tak, i nie. Z pewnością poprzez postaci porucznika Borewicza czy sierżant Olszański pokazywał ludzką twarz milicji obywatelskiej, ale intencją Szmagiera było przede wszystkim zrobić pełnokrwisty serial kryminalny. Z polskim kryminałem to jest tak. Siedzi dwóch facetów w więzieniu, jeden pyta drugiego, za co siedzisz? Za kasę. Pancerną? Nie, grycaną. Pomyślałem więc, by zrobić coś, co będzie troszkę lepsze. Bardzo ciekawy tekst Joanny Podgórskiej w Polityce. Już tylko zasygnalizuję. Odyseja Odysei to Janusz Wróblewski o oczekiwanej
1: Nolana.
0: Odysei Christophera Nolana.
1: Jerzy Kisielewski towarzyszył państwu od samego świtu, przeglądając prasę i najciekawsze komentarze. Dziękuję bardzo. A przed nami do 8 klasyka amerykańskiego jazzu. Thank you.

0: Autopromocja.
1: Wakacje, czas zacząć. Gauthier Capuçon, Piotr Anderszewski, Fatma Said, Filip Żaruski, Jakub Józef Orliński. To tylko niektórzy z artystów, których płyty będzie można wygrać w konkursie Płyta na lato. Od poniedziałku do piątku w audycji Koncert w porze lunchu około godziny 15.30 zadamy Państwu pytanie. A od tego, jakiej udzielą Państwo odpowiedzi, zależeć będzie ewentualna wygrana. Jest o co walczyć. Płyta na lato. Regulamin dostępny na stronie internetowej polskieradio.pl w zakładce Dwójka Konkursy.
0: Autopromocja.
2: Słuchają Państwo programu

0: Drugiego Polskiego Radia, jest ósma. Witamy w trzeciej godzinie poranka. Magdalena Wojtulanis, Maria Czok i przed mikrofonem Marcin Pesta. Będziemy z Państwem do dziewiątej.
1: Poranek dwójki.
0: Mamy środę, 8 lipca, 189 dzień roku, który potrwa 16 godzin i 33 minuty, bo słońce w znaku raka zajdzie o 20:57. Adrian, Adrianna, Edgar, Elżbieta, Eugeniusz, Grzegorz oraz Prokop to dzisiejsi solenizanci, którym składamy najserdeczniejsze dwójkowe życzenia. Ze świąt nietypowych dziś każdy znajdzie coś dla siebie. Dzień powrotu do dzieciństwa zachęca do odrobiny beztroski. Dzień matematyki 2.0 przypomina o królowej nauk, a dzień czekolady z migdałami daje całkiem dobry pretekst, by do porannej kawy czy herbaty dołożyć coś słodkiego.
1: Pogoda.
0: Dziś sporo chmur, choć miejscami pokaże się też słońce, jak na przykład w Warszawie. Przelotny deszcz może padać głównie na wschodzie i w centrum kraju, a na północnym wschodzie możliwe są również burze. Temperatura maksymalna od 12 stopni na Podlasiu, około 18 w centrum, nad morzem i w rejonach podgórskich, do maksymalnie 22 stopni na zachodzie. Uwaga na wiatr, nad morzem będzie bardzo silny, a w rejonie Zatoki Gdańskiej porywy mogą dochodzić nawet do 120 km na godzinę. Dobra wiadomość jest taka, że po południu wiatr zacznie stopniowo słabnąć. A w poranku na chwilę przenosimy się do Prowansji, gdzie rozgrywa się akcja Arlezjanki.

0: To był Carillon z pierwszej suity Arlezjanka Georgesa Bizeta. A choć sama sztuka nie odniosła sukcesu, suity koncertowe szybko zdobyły popularność, no i do dziś należą do najczęściej wykonywanych utworów tego kompozytora. Grała London Symphony Orchestra pod batutą Claudia Abbado. Prawie 7 minut po 8.
1: Poranek dwójki.
0: W tej godzinie naszego spotkania dobrze Państwu znany korespondent Kamil Zalewski opowie o wakacyjnych propozycjach kulturalnych na Litwie. Swoje kulturalne rekomendacje na środę przedstawi antropolożka kultury Magdalena Zych.
2: Podkarpacie objawia tam takie swoje oblicze wibrujące, gościnne, otwarte, ciekawe świata.
0: Po 8.30 Studio Dwójki odwiedzi Marianna Otmianowska, dyrektorka Muzeum Łazienki Królewskiej w Warszawie, by zaprosić Państwa na wystawę Nabiści, prorocy nowej sztuki, którą od 16 lipca będzie można podziwiać w tamtejszej podchorążówce. Będziemy też mieć zaproszenia dla Państwa na tę wystawę.

0: Carolina Shout, kompozycje Jamesa Johnsona grały siostry Katia i Mariel Labek. Środowy poranek dwójki, 11 minut po ósmej. Wakacje to dobry czas, by odkrywać miejsca nieco mniej oczywiste. Dziś wybieramy się na Litwę, gdzie oczywiście nie brakuje ciekawych wydarzeń kulturalnych. Połączyliśmy się z dobrze Państwu znanym z naszej anteny, korespondentem Polskiego Radia na Litwie Kamilem Zalewskim. Witaj.
1: Dzień dobry, witam.
0: Litwa coraz częściej pojawia się na wakacyjnych mapach Polaków. Czy rzeczywiście to jest dobry kierunek na letni wyjazd i czym może zaskoczyć osoby, które jeszcze tam nie były, a chcą latem na przykład odwiedzić stolicę Litwy?
1: No oczywiście może zaskoczyć niesamowitą przyrodą, ale nie tylko, również wydarzeniami kulturalnymi. Może zacznę od tych najnowszych, bo myślę, że dla każdego turysty z Polski może to być nie lada gratka. Od wczoraj w Muzeum Narodowym Pałacu Wielkich Książąt Litewskich w Wilnie, jest to miejsce, które znajduje się tuż koło Wileńskiej Katedry w sercu miasta, można oglądać niezwykłą międzynarodową wystawę zatytułowaną Symbol Miłości Zygmunta Augusta, dyptyk z portretami Elżbiety i Barbary. Zwiedzający mogą zobaczyć osobistą pamiątkę króla Zygmunta Augusta, czyli taki przenośny ołtarzyk z portretami jego dwóch pierwszych małżonek, które zresztą spoczywają w podziemiach katedry, w zasadzie tuż obok Pałacu Wielkich Książąt Litewskich. Dyptyk to właśnie rodzaj takiego niewielkiego, przenośnego obiektu artystycznego, służącego na przykład do takich prywatnych nabożeństw, czy też w podróży. Złożony jest zazwyczaj z dwóch połączonych zawiasowo i składanych tabliczek. Na wewnętrznej stronie tego dyptyku, który można w Wilnie oglądać, znajdują się namalowane farbą olejną na miedzianych płytach portrety Elżbiety Habsburżanki i Barbary Radziwiłłówny. Obie władczynie zostały ukazane do pasa na jednolitym zielonym tle z dłońmi złożonymi do modlitwy. To nie lada gratka. Można to zobaczyć od wczoraj w Wilnie. Jak dobrze pamiętamy, historia miłości króla Polski i wielkiego księcia litewskiego Zygmunta Augusta, a także Barbary Radziwiłłówny należy do najbardziej romantycznych opowieści historycznych.
0: No nawet serial powstał na ten temat.
1: Tak. Dokładnie, a tutaj w Wilnie król Zygmunt August planował wznieść na terenie Wileńskiego Zamku Dolnego, czyli w miejscu, w którym znajduje się dzisiejsze Muzeum Narodowe, Pałac Wielkich Książąt Litewskich, mauzoleum dla siebie i swoich właśnie dwóch pierwszych żon. Świątyni jednak nigdy nie ukończono. Organizatorami tej wystawy jest nie tylko Pałac Wielkich Książąt Litewskich, ale też przede wszystkim Muzeum Narodowe w Krakowie, i tę ekspozycję można oglądać przez całe lato, a nawet przez jesień aż do 6 grudnia, więc gdyby Państwo tutaj byli, polecamy gorąco, nie trzeba do Krakowa jechać, żeby zobaczyć taką wystawę. No i jeszcze jedna wystawa, skoro jesteśmy w temacie Katedry Wileńskiej. Nie wiem, czy pamiętasz, nie wiem, czy Państwo pamiętają, wielkie odkrycie skarbów w podziemiach właśnie katedry.
0: Tak.
1: To było w 2024 roku, kiedy odnalezione zostały królewskie insygnia litewskich władców.
0: Pamiętam, że nawet przygotowywałeś kwadrans bez muzyki na ten temat i takie oprowadzanie po tych podziemiach.
1: Tak, dokładnie. W podziemiach, w których spoczywają król Aleksander Jagiellończyk, no i królowe Elżbieta Habsburżanka i Barbara Radziwiłłówna, o których już wspomniałem. A więc tak, to jest ten czas, kiedy będzie można już zobaczyć te właśnie skarby, te insygnia królewskie znalezione w 2024 roku. Od jutra będą wystawione w Muzeum Dziedzictwa Sakralnego w Wilnie, które mieści się z kolei w byłym kościele świętego Michała, niedaleko pięknego

do kościoła świętej Anny, gotyckiego kościoła świętej Anny. Na ekspozycji zostaną pokazane korony władców Polski i Litwy, berła, a także jabłko królewskie, odnalezione po raz pierwszy w 1931 roku i ponownie ukryte właśnie na początku II wojny światowej. Zwiedzający zobaczył też odnalezione w tajnej skrytce klejnoty należące do monarchów, w tym pierścienie królowych z cennymi kamieniami szlachetnymi, a także unikatowy medalion królowej

0: rzeczy odkryte w 2024 roku, między innymi insygnia biskupów wileńskich, srebrne plakiety z przełomu XVIII i XIX wieku, przedstawiające sceny z życia świętego Kazimierza, a także zbiór wotów i kamieni szlachetnych. Część eksponatów, to organizatorzy podkreślają bardzo wyraźnie, zostanie pokazana niemal w takim stanie, w jakim wydobyto je z tej tajnej skrytki, po zabezpieczeniu przed dalszym zniszczeniem, ale też przed pełną konserwacją. Ta wystawa czynna będzie też nie tylko latem. Będzie można ją oglądać do końca stycznia przyszłego roku, tak jak już wspomniałem, w Muzeum Dziedzictwa Sakralnego w Wilnie, ale w najbliższy weekend odbędą się tam specjalne wycieczki z przewodnikami, którzy opowiedzą więcej na temat tej właśnie historii. No ale Wilno,
1: no to się bardzo ciekawie zapowiada, jeśli chodzi o turystów właśnie, którzy z Polski chcieliby odwiedzić stolicę. Wilno to jest taki oczywisty wybór, no ale Litwa to przecież znacznie więcej. Gdzie jeszcze warto zajrzeć, jeśli chcemy połączyć zwiedzanie z takim uczestnictwem w wydarzeniach kulturalnych?
0: W wydarzeniach kulturalnych, albo można wręcz sobie wyskoczyć na taki swoisty piknik pod Wilno do Jaszun, to miejscowość, która znajduje się w drodze do Solecznik, najbardziej takiego można powiedzieć polskiego regionu. W Jaszunach bowiem w miniony weekend rozpoczęły się Dni Muzyki, Festiwal Muzyki w Pałacu Balińskich. Jest to bardzo ładne miejsce, odrestaurowany Pałac Balińskich w Jaszunach. Gościł między innymi poetę Adama Mickiewicza, naszego wieszcza, a także wiele innych postaci. I tam w pięknych okolicznościach przyrody, zazwyczaj na trawie, można posłuchać pięknej muzyki klasycznej. Ja na moment jeszcze wrócę jednak do Wilna, ponieważ Wilno to nie tylko wystawy, żeby nikt nie pomyślał, że tutaj tylko wystawami to miasto żyje, to także różne imprezy. W ostatnich latach miasto na przykład mogło być kojarzone dla wielu z festiwalem Chłodnika, ale być może nowy festiwal sprawi, że turyści inaczej będą patrzeć na stolicę Litwy. Mianowicie 25 lipca zostanie zainaugurowany festiwal rzeki, bo przez miasto przepływa rzeka Wilia, która po litewsku nazywana jest Neris. Data wydarzenia nieprzypadkowa. Tego dnia jest obchodzony Dzień Świętego Krzysztofa, patrona miasta, i to właśnie tego dnia brzegi rzeki mają zmienić się w wielką przestrzeń koncertów, sportu i kultury. To też kolejny krok, jak mówią od pewnego czasu władze miasta, aby rzekę zwrócić mieszkańcom. Wilia bowiem od wieków wyznacza rytm życia Wilna. I właśnie nad rzeką, aż od mostu w parku na Zakrecie, po most w Żirmunej, to jest kilka kilometrów, odbędą się koncerty plenerowe, będzie kino pod gwiazdami, odbywać się będą też warsztaty kulturalne, spotkania literackie, a także inne wydarzenia edukacyjne. Najwięcej będzie działo się w okolicy Białego Mostu, gdzie znajduje się duża polana. To właśnie to miejsce nad rzeką zamieni się w plenerową scenę koncertową, a miłośnicy aktywnego wypoczynku będą mogli wziąć udział również w nocnych spływach kajakowych po Wilii. Pierwsza edycja, inauguracja tego festiwalu właśnie w tym roku, ale ponoć festiwal rzeki ma na stale wpisać się w kalendarz letnich wydarzeń stolicy Litwy. A jeżeli chodzi o inne miejsca, no to gorąco polecam Troki, bo tam bardzo dużo się dzieje. Co prawda część wydarzeń kulturalnych za nami, takich jak dni tej byłej stolicy Litwy, ale Troki to takie miejsce, gdzie można połączyć wypoczynek, pływanie rowerem wodnym ze zwiedzaniem pięknie położonego Muzeum Wielkich Książąt Litewskich, gdzie też są stałe ekspozycje, gdzie są ekspozycje czasowe nawiązujące do średniowiecza, a także do złotego wieku, można powiedzieć, Rzeczpospolitej, obojga narodów. Pięknie położony pałac, zamek na wyspie jest oczywiście miejscem, do którego przyjeżdżają turyści, a po drugiej stronie jeziora znajduje się równie pięknie odrestaurowany Pałac Tyszkiewiczów z przełomu XIX i XX wieku i tam też wiele koncertów się odbywa. Ważnym wydarzeniem kulturalnym na Wileńszczyźnie, a w zasadzie w Wilnie ponownie, jest też cykl Pikniki Krzysztofa, który został zainaugurowany wczoraj koncertem polskiej pianistki Aleksandry Bobrowskiej. Takie bezpłatne koncerty w Ogrodzie Bernardyńskim organizowane są w ramach Festiwalu Świętego Krzysztofa i w programie znajdą się recitale fortepianowe, poezja śpiewana, jazz, a także muzyka autorska.
1: A z tego, co mówisz, to nic, tylko jechać na Litwę o najciekawszych wydarzeniach kulturalnych. Tam właśnie na Litwie opowiadał korespondent Polskiego Radia Kamil Zalewski. Bardzo ci dziękuję za to wakacyjne zaproszenie, za naszą

0: XX wieku grała Litewska Narodowa Orkiestra Symfoniczna pod batutą Christophera Lindona G. Poranek dwójki, 25 minut po ósmej.
1: Rekomendacje.
0: Od poniedziałku towarzyszy nam o tej porze antropolożka kultury i kuratorka Magdalena Zych, współautorka i współredaktorka książek Dzieło Działka, owocu pracy badawczej nad zwyczajami i obyczajami działkowców z Krakowa, Katowic i Wrocławia. Magdalena Zych jest także współautorką książki Wesela 21, o tym jak współcześnie wygląda świętowanie ślubów. Publikuje m.in. w kwartalnikach Autoportret oraz Konteksty Polska Sztuka Ludowa. Dziś zaproszenie na Roztocze.
2: Serdecznie Państwu polecam Festiwal Folkowisko. To jest wydarzenie, które odbywa się co roku w lipcu, w tym roku między 9 a 11 lipca w Gorajcu, niewielkiej miejscowości położonej w województwie podkarpackim na pograniczu polsko-ukraińskim, gdzie przez cały rok ludzie ze Stowarzyszenia Folkowisko budują mosty, kładki, mosteczki, tunele między Polską a Ukrainą. Natomiast w lipcu jest wielkie święto, przyjeżdżają artyści. Przede wszystkim jest to festiwal muzyczny, ale nie tylko. Energia Gorajca jest niesamowita. Bardzo lubię tam jeździć. Lubię ten niezobowiązujący klimat dość kameralnego festiwalu. Podkarpacie objawia tam takie swoje oblicze wibrujące, gościnne, otwarte, ciekawe świata z niesamowitą energią w otoczeniu przyrody, która jest częściowo rolniczym światem, częściowo światem roztocza, lasów, leśnych rzek. Urocze miejsce, w którym warto zaczerpnąć świeżej energii. Serdecznie polecam Festiwal Folkowisko w Gorajcu już w tym tygodniu.
0: Festiwal Folkowisko od jutra do soboty to dzisiejsza propozycja Magdaleny Zych. Tak się składa, że to również patronat dwójki. Tym bardziej więc zapraszamy. Jutro w poranku ostatnia już kulturalna rekomendacja tej antropolożki kultury.

0: To była trzecia część sonaty triowej C-dur Jana Sebastiana Bacha, która powstała z myślą o organach, no ale dziś często można ją usłyszeć także w innych opracowaniach, tym razem w wykonaniu trębaczki Elson Balsom, skrzypaczki Aliny Ibragimowej i klawesynisty Alistara Rossa. Minęła 8:31.
1: Gość poranka dwójki.
0: A w naszym studiu zapowiadana historyczka sztuki Marianna Otmianowska, dyrektorka Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie. Dzień dobry.
2: Dzień dobry państwu.
0: Zanim porozmawiamy o wystawie Nabiści, prorocy nowej sztuki, która już niebawem zostanie otwarta, nie mogę nie zapytać o inaugurację 67. sezonu koncertów szopenowskich w Łazienkach Królewskich, która to inauguracja odbyła się w minioną niedzielę. Spodziewała się pani takich tłumów?
2: Muszę powiedzieć, że jestem zachwycona. Wdzięczna wszystkim osobom, z którymi to współorganizujemy, czyli Stołeczna Estrada TIFC, ale też i grupa współpracowników u nas w Muzeum Łazienki Królewskie, za tą ucztę, którą wspólnie przygotowaliśmy dla państwa, a państwu jesteśmy niezwykle wdzięczni za udział, za obecność, za emocje, za te słowa, którymi państwo doceniają ciężką pracę, w którą to nieustannie wkładamy.
0: Musimy powiedzieć, że to była szczególna inauguracja, bo ona była połączona z otwarciem nowej przestrzeni przed pomnikiem Fryderyka Chopina. Jakie prace konserwatorskie udało się wykonać?
2: Nowej i nie nowej. Konserwacja zabytków ma to do siebie, że kiedy się kończą prace, to często sobie zadajemy pytanie, no i co oni tu w zasadzie zrobili? Ale to jest właśnie ten dobry efekt prac konserwatorskich, czyli zabezpieczanie, wspieranie tej tkanki zabytkowej tak, by efekt był piękny, ale obiekt był bezpieczny. Zatem obejrzą państwo odświeżoną przestrzeń. Cała Niecka wokół pomnika, który w tym roku obchodzi swoje stulecie, całe otoczenie, krzewy różane. Jest estetycznie elegancko, ale są też miejsca, których państwo nie widzą, a zostały zupełnie wyremontowane. Albo zobaczą państwo, a są zupełną nowością, tak jak na przykład odkurzacz czyszczący dno Niecki przed pomnikiem Chopina. To były bardzo trudne prace, ponieważ prowadzone w okresie zimowym należało zdemontować absolutnie wszystko wokół pomnika, jednocześnie zabezpieczyć skarpę i systemy korzeniowe. W pracowni wszystko zostało poddane zabiegom konserwatorskim, a następnie z powrotem, jak puzzle, ułożone przed pomnikiem. Także jeśli państwo śledzili te zdjęcia, widzieli państwo, co tam się działo, to efekt, uważam, jest spektakularny. Te prace były oczywiście rozłożone. W czasie, w okresie zimowym wykonywano niezwykle trudne i skomplikowane prace, które najlepiej, gdyby były wykonywane w okresie ciepłym, ale wszyscy wiedzieli, że chcemy, by koncerty w okresie letnim się odbywały. Zatem są to zarówno elementy hydrologiczne i takie działania, których państwo nie widzą, są ukryte w ziemi, a które powodują, że już więcej nie będzie wylewała się nagle woda podczas koncertu wybitnej pianistki czy pianisty, a my nie mamy jak tego zakręcić.
0: Wszystko zostaje po staremu, ale w odnowionej wersji. A jakie miejsce właśnie w tym letnim programie łazienki zajmuje ta wystawa Nabiści, prorocy nowej sztuki, która zostanie otwarta 16 lipca. Czy ona też ma przyciągnąć publiczność, która przychodzi do łazienek na koncerty? Że to nie ma być tylko taka wizyta na godzinę, na półtorej godziny na koncert, ale też, żeby zatrzymać widza.
2: Pięknie pan redaktor to opowiedział i już pan wszystkich zaprosił, za co bardzo serdecznie dziękuję. Dokładnie tak myślimy o naszym Muzeum, o Łazienkach Królewskich. Jest to miejsce, do którego chcemy wracać. Ono kojarzy nam się z dobrymi wspomnieniami. Jest przestrzenią niezwykle bezpieczną społecznie, jest wpisaną w nasz krajobraz. Mówimy o Łazienkach, że jest to Muzeum Zachwytów.

0: I życzymy, by każdy ten zachwyt po swojemu odnajdywał, bo on jest nam potrzebny w codzienności. Stąd też regularnie oferujemy wystawy czasowe, dlatego że zawsze są tym nowym elementem, który powoduje, że Państwo chcą wrócić, obejrzeć, co się zmieniło, jak zaaranżowano, jaki nowy obiekt wisi w galerii, która wydaje nam się już zupełnie znana, a tymczasem okazuje się, że odnaleźliśmy bądź wrócił do kolekcji obraz z inwentarza królewskiego i z powrotem wisi w tym niby znanym nam pałacu na wyspie, a od nowa tworzy zupełnie nowe wrażenie. Wystawy czasowe z kolei proponujemy dla Państwa w budynku Podchorążówki, czyli najbliższe wejście od Szwoleżerów 9, od Myśliwieckiej, od ulicy 29 listopada, to jest to miejsce. I tak myślimy o sezonie letnim już od kilku lat, by wychodzić Państwu naprzeciw. Zatem w soboty wnętrza są otwarte do godziny 20, czyli jak już wszystkie obowiązki zrealizujemy, zapraszamy, by jak najwięcej czasu spędzić także we wnętrzach łazienek. W niedzielę zaś do godziny 16, czyli zarówno po koncertach o 12, jak i przed koncertami o 16, mogą Państwo przyjść i doświadczać sztuki we wnętrzach, czyli zarówno spacer dla zmysłów, oka w ogrodach, cudowna muzyka dla naszego zmysłu słuchu, ale także wizyta we wnętrzach, opowieść o kolekcji, o obrazach, o niezwykłych relacjach między Polską a Francją, dlatego że o tym będzie wystawa na Biści. Jestem przekonana, że wszyscy Państwo, którzy fascynują się tym niezwykłym Paryżem końca XIX wieku, ale też relacjami pomiędzy polskimi a francuskimi twórcami, o tej niezwykłej tkance energetycznej, która funkcjonuje wtedy w Europie, będą Państwo usatysfakcjonowani.
1: To chyba pierwsza w Polsce wystawa poświęcona nabistom. Dlaczego właśnie teraz uznali Państwo, że nadszedł moment, by opowiedzieć tę historię polskiej publiczności?
0: Na taką koncepcję wystawy czasowej składa się często wiele elementów. Otóż czasem zachodzą w rozmowach pomiędzy dyrektorami muzeów, pomiędzy kuratorami, historykami sztuki, nowe zupełnie możliwości. Te relacje polsko-francuskie dla Łazienek Królewskich są szalenie istotne, zarówno współcześnie, jak i historycznie. I teraz, kiedy pojawiła się możliwość, by prezentować dzieła sztuki nabistów w tym bardzo takim ciekawym też kontekście polsko-francuskim, a jednocześnie wiedzieliśmy, że takiej wystawy nigdy w Polsce nie było, to zaczęliśmy wspólną pracę ze stroną francuską, a jednocześnie szykujemy się do przyszłorocznego sezonu Polska-Francja, a tu już od kilku lat pracujemy nad tą wystawą, więc
1: taki
0: świetna okazja, można tak to nazwać. Oczywiście wystawa jest też objęta patronatem i ambasadora Francji w Polsce, za co jesteśmy bardzo wdzięczni, ale też Instytutu Kultury Francuskiej w Polsce. Będzie dla Państwa gotowy katalog. Kuratorami wystawy są dwie ważne postaci, dr Ewa Bobrowska i Jean-René Zayard. Jest to dla nas tym ważniejsze, że dr Bobrowska wydaje się największą skarbnicą wiedzy, jeśli chodzi o te relacje polsko-francuskie i sztukę XIX wieku. Jest dla nas ogromnym wsparciem w pracach nad tą wystawą, naprawdę w wielu obszarach.
1: Wystawa nosi tytuł Nabiści, prorocy nowej sztuki. Kim właściwie byli ci prorocy? Co zapowiadali? No i na czym polegała ta ich rewolucyjność?
0: Otóż, kiedy oglądają Państwo sztukę nabistów i osadzają ją w przestrzeni zarówno wnętrz, jak i ogrodów Łazienek Królewskich, to zaczyna to tworzyć niezwykłą symbiozę. Artyści końca XIX wieku, którzy mówiąc o sobie jako prorocy, pokazują tą potrzebę pracy z kolorem, z plamą, ze światłem, w zupełnie nowy sposób dla obrazu. Wyobraźmy sobie taki zupełnie szeroki kontekst sztuki XIX wieku. Już jesteśmy po doświadczeniach impresjonizmu. Już jesteśmy bogatsi o wiedzę na temat fotografii, a tymczasem grupa artystów zaczyna opowiadać o sobie, że oni wracają do początków sztuki i dają podwaliny pod nową koncepcję malarstwa. I jest to malarstwo bardzo skupione na plamie, na kolorze, na świetle. To wszystko obejrzą Państwo na prezentowanych obrazach w Łazienkach Królewskich. Tych wypożyczeń jest wiele, nie tylko z Musée d'Orsay, ale z innych także ważnych francuskich muzeów.
1: To właśnie czytam, że to jest dzieła pochodzące ze zbiorów 11 zagranicznych instytucji.
0: Także Szwajcaria, także Belgia, ale
1: Węgry. Węgry.
0: Również kolekcje prywatne. I tutaj nie sposób nie wspomnieć o wspaniałym muzeum pana Marka Rifflera i jego kolekcji. Z jego zbiorów również będą pokazywane dzieła sztuki, ale także i z Muzeum Narodowego w Warszawie.

0: Warszawie Muzeum Narodowego w Krakowie, w Gdańsku, w Płocku. Jesteśmy bardzo wdzięczni za te liczne współprace i ten kontekst, w którym będziemy mogli pokazywać dzieła sztuki, na przykład Ślewińskiego i relacje do twórców działających we Francji. A to wszystko jest również powiązane z ważnym wydawnictwem, które miało wtedy miejsce w Paryżu, La Revue Blanche, wydawanym przez braci Natansonów.
1: Tadeusza i Aleksandra.
0: Tak, i pojawia się bardzo ważna, myślę, taka wiadomość, która jeszcze szerszy kontekst nam buduje. Mianowicie Misia z domu Godebska, właśnie w pewnym momencie żona Tadeusza Natansona. Właśnie wtedy, kiedy sztuka nabistów się rozwija, właśnie wtedy, kiedy opisywani są w La Revue Blanche, kiedy mają cudowny dom między Paryżem a Fontainebleau, gdzie goszczą wspaniałych artystów takich jak Bonnard, Villard, Valoton. Te obrazy będziemy pokazywać na wystawie. Ja dzisiaj przyniosłam ze sobą do studio bardzo ciekawą książkę Misia Sert Artura Golda i Roberta Fitzdale, która opowiada o życiu Misi Sert, kobieta, która odkryła Coco Chanel, ale są również świetne fragmenty dotyczące relacji z nabistami, z artystami, o których przed chwilą wspomniałam. Przeczytam taki fragment. Octave Mirbeau, jeden z redaktorów pisma, napisał, że artyści należący do grona nabistów natychmiast i bardzo skutecznie przyciągali uwagę poważnych ludzi odczuwających potrzebę intelektualnego rozwoju. Zaprzyjaźnienie się z nimi nie tylko przynosiło wiele radości, lecz było także bardzo pożyteczne. Otwierali przed innymi nieznany świat ducha, nieprzenikniony i enigmatyczny. Ich towarzystwo dostarczało bardziej przekonujących, mocniejszych i wznioślejszych argumentów, by cieszyć się życiem. W ten sposób bez zbędnego zamieszania, bez żalu i zniecierpliwienia, stopniowo, spokojnie i z radością, świecąc przykładem zarówno w sztuce, jak i w życiu, dopisali kolejny rozdział do historii naszego malarstwa. Był to jeden z najpiękniejszych, najważniejszych i najbardziej poruszających rozdziałów. Bardzo polecam opracowania książki, ale także katalog, który wydajemy w związku z wystawą, by czytać szerzej o tym kontekście i kręgu kulturowym, by wyobrażać sobie relacje między artystami pochodzącymi z Polski, a artystami tworzącymi we Francji. Ta wystawa pokaże Państwu nazwiska absolutnie wybitne, nazwiska, które na co dzień, kiedy jadą Państwo do Musée d'Orsay, oglądają Państwo w kolekcji stałej, a dzięki rewelacyjnej współpracy z Musée d'Orsay, z kuratorami zbioru, możemy pokazywać te prace dla Państwa. Wśród autorów prezentowanych dzieł są takie nazwiska jak Maryse Denis, Paul Serruzier, Edouard Villard, Paul-Élie Ranson, Pierre Bonnard, Xavier Roussel, Félix Valoton, ale także Mela Mutter, Stanisław Wyspiański, Władysław Ślewiński, Witold Wojtkiewicz, Eugeniusz Zak, a zatem już zapraszam Państwa na tą ucztę, na ten przegląd, na tą paletę barw i wzorów.
1: Łazienki Królewskie coraz częściej przygotowują wystawy o takim międzynarodowym znaczeniu, czy taki kierunek, duże projekty o europejskim zasięgu, to coś, co ma się stać takim znakiem rozpoznawczym?
0: Mam nadzieję, że już się staje, dlatego że jest to wielka praca osób pracujących w Łazienkach Królewskich, którzy zarówno dbają o tkankę zabytkową, pracują nad rozwojem kolekcji, ale też i opowieścią o niej, ale także poszukują zupełnie nowych połączeń. Jestem naprawdę dumna z zespołu Łazienek Królewskich. 3 lata temu wystawa zupełnie o zasięgu międzynarodowym, nie tylko europejskim, ale światowym, we współpracy z ambasadą Meksyku pokazywaliśmy pracę Fridy Kahlo z całym szerokim także kontekstem archiwalnym i takim komponentem edukacyjnym. I muszę powiedzieć, że wtedy było to ogromne wyzwanie. 2000 osób dziennie przychodziło na ekspozycję. To były największe kolejki na wystawy w historii Łazienek Królewskich, ale po drodze takie projekty jak wystawa Marii Papy Rostkowskiej, czy Mattia Preti, barokowego artysty z Malty, ale także wystawy pokazujące ten kontekst dzieł nawiązujących bardzo ściśle do Łazienek Królewskich, jak Sztuka Dobrego Myślenia o Stanisławie Herakliuszu Lombomirskim, czy Ikonosfera Wyspiańskiego, opowieść o nocy listopadowej i o pierwszej, jedynej wizycie Wyspiańskiego w Warszawie. To wielka praca kuratorek i kuratorów i całego zespołu, który tworzy wystawę, bo pamiętajmy, że jest to wielka grupa ludzi. Od planowania scenografii poprzez szykowanie ścian, wszelkich elementów związanych z eksponowaniem, ale też z bezpieczeństwem zbiorów i zwiedzających.
1: Wszystko przemyślane i zaplanowane. A

0: Czy ta wystawa jest adresowana przede wszystkim do znawców sztuki, czy właśnie do osób, które nigdy wcześniej nie słyszały o nabistach?
1: Zawsze o wystawach, które odbywają się w Łazienkach Królewskich, myślimy tak, by były szeroko dostępne. Dostępne zarówno z uwzględnieniem tyflografik, czy polskiego języka migowego, audioprzewodników, ale tak, żeby były to różne projekty, które umożliwiają poznanie sztuki, bez względu, czy jesteśmy znawcami, naukowcami, czy też po prostu chcemy obejrzeć coś atrakcyjnego, ciekawego, pięknego, bo piękne jest to, co się komu podoba, więc nie będę narzucała. Ale chcę powiedzieć, że wystawie towarzyszą programy, które dają możliwość doświadczania prezentowanej na wystawie sztuki w postaci warsztatów, wykładów, oprowadzeń kuratorskich, spotkań ze specjalistami. I oczywiście jak do każdej ekspozycji tutaj też przygotowaliśmy wykłady. Zawsze o tych terminach oprowadzeń czy wykładów,
0: wszystko
1: warsztatów. Wszystko jest na stronie www.lazienki-królewskie.pl. Dość powiedzieć o kilku tytułach, które myślę, że będą Państwa uwagę przyciągały. Jak Przyjaciele z liceum, czy bez braci Natanson nabiści staliby się prorokami nowej sztuki, dr Ziembińskiej, albo Artyści polscy wobec ruchu nabi, przyjaźnie i inspiracje, wykład współkuratorki wystawy dr Ewy Bobrowskiej, ale także na przykład Być artystą w Paryżu, rynek sztuki i jego aktorzy, Wojciech Głowacki. To tylko kilka z tytułów, którymi Państwa zapraszamy do doświadczania sztuki nabistów, do odkrywania kontekstu polsko-francuskiego, do podziwiania dzieł sztuki, które jeżdżą do największych światowych muzeów. Możemy je oglądać we Francji, a tym razem od 16 lipca w Łazienkach Królewskich w budynku podchorążówki.
0: Zachęcała do tego i opowiadała o otwieranej wystawie nabiści, a także o tym, co latem dziać się będzie w Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie. Marianna Otmianowska, dyrektorka tej placówki. Bardzo dziękuję za rozmowę.
1: Bardzo dziękuję, serdecznie zapraszam, do zobaczenia.
0: A pani dyrektor przyniosła dla Państwa bilety na tę wystawę. W tej sprawie prosimy o zgłoszenia telefoniczne 22 645 22 22.

niezwykłe spojrzenie na muzykę Fryderyka Chopina w wykonaniu Novi Singers. Zespół od lat 60. należał do najważniejszych polskich formacji wokalnych, zdobywając uznanie również na międzynarodowych festiwalach jazzowych. Za 7 minut 9 w poranku czas najwyższy na rozstrzygnięcia w sprawie naszej płyty tygodnia. Najnowszy album Podróż przez Amerykę, skrzypka Agustina Hadelisia i pianisty Oriona Weissa wysyłamy dziś do pana Zbigniewa Stąpkowic, a nagrodę dodatkową, płytę z utworami Astora Piazzolli w nagraniu Klaudiusza Barana, zdobywa z kolei pani Magdalena z Białej Podlaskiej. Serdecznie gratuluję. Ostatnia szansa na naszą płytę tygodnia jutro. Nie, do soboty, także jeszcze 3 dni mają państwo możliwość zdobywania płyty tygodnia, a nasze środowe spotkanie powoli dobiega końca. Dziękujemy państwu za wspólne 3 poranne godziny. Maria Czok i Marcin Pesta. Mówimy do usłyszenia. Muzykę przygotował dziś Tomasz Szachowski, a na zakończenie poranka słynna piosenka Edith Piaf, La Foule, ale w wersji instrumentalnej grają francuski akordeonista Richard Galliano i Wynton Marsalis Quintet.

0: Autopromocja.
1: Artyści cyklu Z klasyką przez Polskę podróżują także w wakacje. Dlatego w najbliższą sobotę zapraszamy do studia imienia Władysława Szpilmana na spotkanie z Face to Face, czyli duetem znakomitych akordeonistów, Pawłem Janasem i Bartoszem Kołsutem. Zaczniemy jak trzeba od Bacha, a skończymy w filmowych okolicach słuchając muzyki Hansa Zimmera czy Ennio Morricone. Jeśli chcieliby Państwo spotkać się z nami face to face, wystarczy mailowo zarezerwować wejściówkę pod adresem koncertydwojki@polskieradio.pl. A tych, którzy nie mogą do nas dołączyć osobiście, zapraszamy na transmisję w sobotę 11 lipca o 17. Do zobaczenia, do usłyszenia. Agata Kwiecińska.
0: Autopromocja.
2: Wybiła 9.
3: Dwójka. Jesteś na miejscu. Rafał Siwek.
2: Przed mikrofonem Jan Kantyzienko. Pora na wiadomości kulturalne. Nagrodzony Złotą Palmą w Cannes Fjord Krystiana Mundziu będzie filmem otwarcia 26. festiwalu Nowe Horyzonty we Wrocławiu. Do Wrocławia przyjedzie blisko 500 gości, w tym niemiecka reżyserka Angela Schnalec, francuska dokumentalistka Claire Simon, brytyjski twórca filmów eksperymentalnych Ben Rivers, brazylijski reżyser Karim Ayn.

0: Nu, palestyński reżyser i producent Mohanad Yaqubi, irańska twórczyni Pega Ahangarani, a także reżyser, scenarzysta i historyk sztuki Łukasz Ronduda, który będzie bohaterem jednej z retrospektyw i pokaże premierowo swój najnowszy film Powiedz mi, co czujesz. W programie Nowych Horyzontów w tym roku także przeglądy twórczości Austriaczki Marii Kreutzer, autorki filmów W gorsecie, Bez ojca i Gentle Monster oraz 95-letniej Marty Mesharos, pierwszej laureatki Złotego Niedźwiedzia i pierwszej dyplomowanej reżyserki na Węgrzech. Kolejna retrospektywa Nowych Horyzontów będzie poświęcona Niemce, reżyserce, dokumentalistce i fotografce Ulrike Oettinger, której najnowsze dzieło, czyli film Krwawa Hrabina, efekt jej współpracy z Isabelle Huppert, zadebiutowało w lutym na tegorocznym Berlinale. Nowe Horyzonty, które otworzy Fjord Christiana Mundziu, rozpoczną się 23 lipca i potrwają do 2 sierpnia we Wrocławiu. A dziś premiera książki Bigos Obywatelski, czyli wielki szlak kulinarny przedwojennej Gdyni. To kolejna książka badaczki i popularyzatorki dziejów Gdyni, Małgorzaty Sokołowskiej, która w stulecie miasta prześledziła historię restauracji, barów, knajp i kawiarń działających tam w latach 20. i 30.
1: Takich najsłynniejszych to była Kafe Bałtyk przy ulicy 10 Lutego. Tylko jak tak się o niej mówi, co się nie działo w tym Kafe Bałtyk, to może się wydawać, że ona się świetnie prosperowała. Tymczasem nieprawda, bo ona tak średnio co rok padała, ale kto inny przejmował?
2: Jakie inne restauracje?
1: Na przykład na Dworcu Morskim. Pan Władysław Kowalski ją prowadził, tę restaurację. Polska Riviera, oczywiście Hotel Kaszubski, w tej chwili jakby w nowej formie odbudowywany.
0: Te wszystkie historyczne lokale będą mogli Państwo odwiedzić dzięki książce Bigos Obywatelski, kulinarny szlak przedwojennej Gdyni. Jej premiera dziś o godzinie 18 w Muzeum Miasta Gdyni. Wszystkich zainteresowanych informacją o tym, co słychać u Hadziuka, Solejuka i Pietrka, śpieszę poinformować, że zakładają nowy biznes. Trwają bowiem zdjęcia do kolejnego sezonu Rancha. Serial wraca po 10 latach. 11 sezon nadal ma miejsce w Wilkowyjach, a w Wilkowyje nadal wciela się Jeruzal w gminie Mrozy. Centrum tego miasteczka zamieniło się w plan filmowy.
3: Kamera.
4: Tu będzie dobrze! Zaciąg ręczny, Pietrek!
5: 11 sezon Rancha przeniesie widzów i bohaterów 10 lat w przód od ostatniego odcinka. Czekają podobne dylematy i doskonale znany humor w wykonaniu m.in. Piotra Pręgowskiego, czyli serialowego Pietrka.
6: No, co ciekawego, to jakby oczywiste, że tajemnic handlowych nie możemy zdradzać ani żadnych wątków uchylać. Dużo się dzieje.
5: Czy Solejuka, w którego postać wciela się Sylwester Maciejewski.
7: Ta adrenalina, czy się podoba, czy się spodoba, no drugi raz wejście w ten serial. Czy widzowie to kupią?
5: Dla reżysera Wojciecha Adamczyka 11 sezon to podróż sentymentalna. Sceny nagrywane są w tych samych miejscach. Nie zmieniła się też obsada, ale wzrosły apetyty widzów.
8: Nerwy będą większe chyba niż w przypadku tego pierwszego sezonu w 2006 roku i premiery, bo musimy dorównać do tego, cośmy sami stworzyli.
5: Za scenariusz odpowiada nieżyjący już Andrzej Grębowicz. W swoich rolach wystąpią jak dotychczas Cezary Żak, Artur Barciś czy Ilona Ostrowska. Zdjęcia potrwają do 19 sierpnia. Premiera 6-odcinkowego sezonu już jesienią w Telewizji Polskiej. Olga Kwaśniewska, Polskie Radio, RDC.
0: Niemcy zwiększają z 1 do 5 milionów euro roczne finansowanie Instytutu Yad Vashem w Izraelu. Dodatkowe środki mają wesprzeć badania nad Holokaustem i budowę pierwszego stałego centrum edukacyjnego Instytutu, które powstanie poza Izraelem, dokładnie w Monachium.
9: Porozumienie podpisali w Jerozolimie minister spraw zagranicznych Niemiec Johann Wadepol oraz minister spraw zagranicznych Izraela Gideon Saar. Większe finansowanie pozwoli rozwijać badania naukowe, dokumentować losy ofiar Holokaustu i rozszerzyć działalność edukacyjną. W Monachium powstanie pierwsze centrum edukacyjne Yad Vashem poza Izraelem, a w Lipsku jego filia. Placówki mają prowadzić programy dla nauczycieli i młodzieży oraz pomagać zachować pamięć o zagładzie w czasie, gdy odchodzą ostatni jej świadkowie. Plany rozbudowy wywołały jednak dyskusję w Niemczech. Część historyków obawia się, że działalność nowych placówek może stać się przedmiotem sporów politycznych. Diana Skaja, Polskie Radio, Erywań.
0: Korespondencja o Instytucie Yad Vashem kończy to wydanie Wiadomości Kulturalnych. Bardzo dziękuję za uwagę. Zachęcam do słuchania kolejnego wydania o 13:00. To w imieniu Marcina Pes.

0: gazety i zachęcam do śledzenia naszego portalu.
1: Pogoda.
0: Z powodu ostrzeżeń przed bardzo silnym wiatrem i możliwością wystąpienia burz do odwołania zamknięto molo w Brzeźnie. Samorządy i miejskie służby w Trójmieście, na Półwyspie Helskim i w Mierzei Wiślanej apelują do mieszkańców i turystów o ostrożność, bo silny wiatr pochodzi z Niżu Bernadette. Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 994 hektopaskale. Przewiduje się, że będzie wzrastało. Temperatura to dziś od 12 stopni na Podlasiu, około 18 w centrum, nad morzem i w obszarach podgórskich do 22 stopni na plusie. Tyleż samo w zachodniej części kraju.
2: Reklama.
3: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski.
4: Halo, halo, czy nas słyszycie?
3: Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj.
5: Abemus Papam!
3: Plebiscyt polskieradio.pl. Czołówka polskiej sceny jazzowej w jednym zespole. Maciej Obara, Tomasz Dąbrowski, Dominik Wania, Marek Pośpieszalski, Maniucha Bikont czy Emil Miszk. To tylko niektórzy muzycy studia jazzowego Polskiego Radia. Ten legendarny zespół wystąpi w Warszawie w studiu imienia Witolda Lutosławskiego. Bilety już w sprzedaży. Premiera. Jeden z najciekawszych europejskich jazzmenów. Ule Mortenwagen przygotował nowy repertuar i poprowadzi polski zespół 24 lipca w piątek o 18. Bilety na polskieradiobilety24.pl.
2: Reklama.
6: Polskie Radio Dwójka, 7 minut po 9.
1: Letni kanon dwójki.
6: Jest środa, 8 lipca, a ja zacznę tak jak we wtorek, 7 lipca. Magdalena Wojtulanis za konsoletą, Andrzej Słówek przy mikrofonie. Zaczynamy kanon. Kanon, który dziś w przeciwieństwie do dni poprzednich będzie bardzo klasyczny. Klasyczny w sensie repertuarowym, wręcz kanoniczny, chciałoby się powiedzieć. Będzie też bardzo wakacyjny, no ale będzie też kanon klasyczny historycznie. Zacznę od Beethovena, zacznę od dwóch pianistów, których kariera wystartowała w Warszawie, choć w różnych okolicznościach, obaj na konkursach chopinowskich, choć różnych konkursach, różnych chopinowskich i na zupełnie innych instrumentach. I tak się akurat składa, że obaj panowie prezentują swoje nagrania beethovenowskie, choć w stosunku do pierwszego z nich trzeba zrobić pewne zastrzeżenie. Pokazują się, ukazują się zwiastuny nowej płyty Bruce'a Liu. Płyta nie będzie monograficznie beethovenowska, przeciwnie, to będzie taka nocna, nokturnowa składanka. Bardzo jestem ciekaw, jak ten program zabrzmi, ułoży się w całości, no ale nie mogę nie zacząć od najnowszej ścieżki, najnowszego zwiastuna tego albumu, czyli Presto Agitato z sonaty księżycowej Ludwika van Beethovena, a więc, szanowni państwo, Bruce Liu.

No to jest na co czekać. Premiera płyty Lunaris w Bruselu 7 sierpnia tego roku. Znamy już dwie ścieżki z tej płyty. Dotychczas pierwszym zwiastunem było Reverie Debussy'ego, no a dziś mieliśmy okazję posłuchać Presto Agitato, czyli trzeciej części sonaty księżycowej Ludwika van Beethovena. Płyta nosi tytuł Lunaris, kieruje naszą uwagę i wyobraźnię w stronę księżycowego blasku, nocnej atmosfery, a sam pianista mówi o tym przedsięwzięciu, o programie tej płyty dość poetycko, enigmatycznie, zachęcająco. Dla mnie, mówi Bruce Liu, Lunaris jest niejako stanem istnienia. To nocna atmosfera oraz przestrzeń dla introspekcji oraz intymnego blasku. W programie Bach, Beethoven, Chopin, Debussy, Scriabin trzeba pamiętać, że i to już moja uwaga, mój komentarz, że nocturny, muzyka nocy to nie tylko kołysanki i bardzo często nie kołysanki, a często bardziej erotyki. Jest 17 minut po 9. Teraz drugi pianista, który rozpoczął swoją ścieżkę kariery w Warszawie, a w każdym razie tutaj ona na pewno nabrała bardzo szczególnego rozpędu. To Naruhiko Kawaguchi, który w 2018 roku na konkursie chopinowskim na instrumentach historycznych zajął drugie miejsce, wyjechał ze srebrnym medalem. No i Naruhiko Kawaguchi, proszę Państwa, wyrusza w podróż. Wątkiem przewodnim tych moich z Państwem spotkań, pierwszego zwłaszcza ich segmentu, odcinka, są rozmaite podróże. Wczoraj podróżowaliśmy z Bachem na dwór Fryderyka Pruskiego do Berlina, jutro pojedziemy do Pragi, a dzisiaj wyruszymy w innego rodzaju podróż, intymną, wewnętrzną, introspektywną podróż Naruhiko Kawaguchiego do Beethovena. Z Beethovenem w sercu. Journey with Beethoven, taki jest tytuł płyty, ale pianista rozwija trochę tę myśl, mówiąc, że to jest taka podróż serca, którą prowadzi, ścieżka, którą prowadzi Naruhiko Kawaguchi, to nie jest ścieżka wielkich sonat, nie jest to ścieżka tych najbardziej pomnikowych dzieł fortepianowych Ludwika van Beethovena, ale taki bardzo subiektywny, a zarazem intymny wybór drobiazgów. No i sam Kawaguchi zasiada do instrumentu historycznego, fortepianu Rosenbergera wiedeńskiego z roku 1795. Mam głęboką, noszę w sobie głęboką miłość do historycznych fortepianów. Ściślej rzecz biorąc, mówi Kawaguchi, do pianoforte. No to posłuchajmy Poloneza.

Naruhigo Kawaguchi, podróż serca do Beethovena. Drobna korekta, to był fortepian Klementiego, fortepian stołowy z roku 1825. Teraz posłuchamy wiedeńskiego Rosenbergera, skrzydłowego pianoforte, fortepiano, datowanego na rok 1795. Miniaturka presto w tonacji c-moll.

0: Z nagłej nieoczekiwanie kończy się to presto c-moll w nieopusowanej części katalogu dzieł Beethovena, numer 52, Naruhiko Kawaguchi. Naruhiko Kawaguchi nie powiedział jeszcze ostatniego słowa, nie zagrał ostatniego dźwięku w dzisiejszym kanonie. Powróci w odcinku ostatnim, mniej więcej kwadrans po 12, nie tylko jako solista, ale także kameralista. I to w towarzystwie polskiego instrumentalisty, wiolonczelisty. Pozostawiam Państwa z tym niedopowiedzeniem, zaciekawieniem i mam nadzieję także przy głośnikach radiowej dwójki. Tymczasem wybiła, no może nie tyle wybiła, jest 9:30.
1: To się czyta.
2: To się czyta.
0: Bo przed nami kolejny, trzeci już fragment powieści Neio Biedermana zatytułowanej Lazar. To, przypominam, jego druga książka, a jej akcja rozgrywa się na przełomie XIX i XX wieku, a opowiada historię wielopokoleniowej arystokratycznej rodziny von Lazarów. Na ich oczach rozpada się dawny świat, upada monarchia Habsburgów i zbliża się wojna. Czyta Michał Klawiter.
3: Kiedy stojący w przedpokoju zegar wybił dziewiątą, Ilona wstała, zamknęła okno, a potem za parawanem zdjęła nocną koszulę i przywdziała haftowaną sukienkę. Następnie poszła do jadalni, gdzie Ida kończyła akurat nakrywać do stołu. Ciało Idy wypełniała wiosna, choć dla kogoś z boku wyglądało to tak, jakby szalała w niej zimowa gorączka. Policzki miała wiecznie

rozpalone do czerwoności, a czoło gorące. Jej oczy błyszczały jak w febrze, dłonie zaś trzęsły się za każdym razem, kiedy rozstawiała na stole misy i talerze. Dziecko, źle się czujesz? Pytała ją przed każdym posiłkiem Maria. Zanim Ida zdążyła otworzyć usta, ojciec odpowiadał: oczywiście, że nie. Jakżeby mogła się u nas źle czuć? Był ranek i nagle był wieczór. A czas pomiędzy pędził jak szalony, bo w całym tym ferworze i słońcu człowiek w ogóle nie zwracał uwagi na to, jak upływa. I tak mijały godziny, dni, tygodnie. Ojciec nigdy nie zostawał dłużej niż 6 dni. Potem wyjeżdżał, by znowu zająć się interesami i dopilnować porządku w leśnym zamku. Ten czas bez niego był jeszcze cudowniejszy, bo wtedy wolno było się śmiać, nawet przy stole. Poza tym późnym wieczorem, kiedy dzieci już spały, poczciwa Ida mogła wpuszczać do domu Paula i zaszywać się z nim w swojej izdebce, gdyż baronowa wiedziała, jak to jest, kiedy w ciele szaleją wiosna i gorączka, a nie ma się jakiegoś spokojnego miejsca, gdzie można załagodzić ten konflikt. Wczesnym rankiem, jeszcze zanim kasztanowce zaczynały poruszać ciemnozielonymi koronami, Paul musiał wracać do siebie. Ubierał się wtedy, całował Idę w rozgrzane czoło, opuszczał dom z cegły, przechodził przez pustą ulicę i znikał w domu Grünfeldów. W gałęziach kasztanowców gruchały już pierwsze gołębie. Maria, zbudzona ciężkimi krokami na schodach, myślała wówczas o swoim Palu, a Ida, zbudzona pocałunkiem w czoło, myślała o swoim Paulu. Jakub Jakubowski najlepsze lata miał dawno za sobą, o ile w ogóle kiedykolwiek takie przeżył. Przez 4 dekady służył jako sekretarz kapitana na najbardziej wysuniętym na wschód odcinku granicy Wielkiej Monarchii, u progu urodzajnej, żółtej Ukrainy. Jego życie było monotonne, podobnie jak ten rozległy krajobraz. Każdy dzień wyglądał tak samo. Jako że rzeczą nie do pomyślenia wydawało się, że mocarstwo Habsburgów może kiedyś przestać istnieć, nie mieli tu zbyt wiele do roboty. Byli tylko jednym z 1000 miasteczek rozsianych wzdłuż bezpiecznej granicy Wielkiego Imperium. Żołnierze ćwiczyli musztrę, czyścili karabiny, buty i szable, wieczorem szli do kasyna, a potem do burdelu. Czasem spoglądali na bezkresne niebo albo na wiecznie tę samą żółtą samotność Ukrainy i przeklinali cesarza za jego manię wielkości. Jakub Jakubowski widywał niebo i ów krajobraz tylko latem, jako że do gabinetu, który przylegał do biura kapitana, wchodził wczesnym rankiem i opuszczał go dopiero późnym wieczorem. A czas między jednym a drugim wypełniało mu pisanie listów. To były niezmiennie listy miłosne, które adresował w imieniu kapitana do jego 7 kochanek i żon, rozproszonych po całym imperium. Czytał też listy, które kapitan dostawał od nich w odpowiedzi, także po pewnym czasie sam czuł się tak, jakby kochało go aż 7 kobiet w całej monarchii. Przy okazji stawał się coraz łagodniejszy i mniej żołnierski, bo ten codzienny kontakt z miłością coraz bardziej go wysubtelniał. Ale również tutaj, na krańcu świata, czas nieubłaganie upływał, a sekretarz Jakub się starzał. Włosy najpierw mu posiwiały, po czym stały się całkiem białe, a ręce zaczęły drżeć. W końcu kapitan zmuszony był go zwolnić. Rozmazany atrament i chwiejne litery nie pasowały bowiem do honorowego, niezłomnego jak stal mężczyzny, za jakiego chciał uchodzić. Jakub Jakubowski, który przez całe życie był częścią armii cesarskiej, nagle przestał nią być. Przestał być trybikiem tej gigantycznej maszynerii. Odtąd był już tylko zwykłym obywatelem, małym, starym człowiekiem z Galicji.

0: Lucji, który został sam jak palec na tym nieskończenie szerokim świecie. Gdy już trafił do wioski pod leśnym zamkiem, sam nie miał pojęcia, jak się tam znalazł. Wiedział jedynie, z jakiego powodu wybrał akurat to miejsce. Tym powodem była Judika. Judika była mu najdroższa z tamtych 7 kobiet. Już na sam widok jej pięknego, starannego pisma serce biło mu szybciej. Jakub miał wrażenie, jakby w tym piśmie zawierało się całe jej jestestwo, jakby te litery odzwierciedlały jej wygląd, jej myśli, jej świat, który opisywała tak szczegółowo, że te wszystkie ulice, domy i drzewa wydawały mu się tak znajome, jakby mieszkał w tej wiosce od lat. Nie wiedział, jak to sobie wyobrażał, ale na pewno nie tak. Wytarł spocone dłonie o żakiet, wyjął z wewnętrznej kieszeni materiałową chusteczkę i wytarł nią pot z czoła. Po czym znów ją schował, zdjął kapelusz, zapukał do drzwi i czekał. Kiedy nic się nie wydarzyło, zapukał drugi raz. Po chwili po drugiej stronie ulicy otworzyło się okno. Jakaś kobieta w niebieskim fartuchu, przewiązanym w pasie, z na wpół oskubaną kurą w ręce krzyknęła: „Możesz pan tak czekać w nieskończoność! Judika nie żyje!” Gdy Lajosz skończył 5 lat, Szandor zatrudnił dawnego sekretarza jako prywatnego nauczyciela, nie mając pojęcia, że ten przez całe swoje życie pisał jedynie listy miłosne. Jakub, który przez chwilę myślał, że jemu też przyjdzie zaraz dokonać żywota, kupił dom Judiki i przejął go z całym wyposażeniem. Baron poprosił go ostrym tonem, by nie obchodził się zbyt łagodnie z chłopakiem. Nie pobłażał mu i pod żadnym pozorem nie stronił od karcie lesnych i żołnierskiego drylu. Młodzian miał się nauczyć, jak być mężczyzną, baronem von Lazarem. Lajosz jednak szybko się zorientował, że łagodny Jakubowski nigdy by go nie skarcił. Zresztą nie miałby ku temu powodów. Chłopak był pilnym uczniem, który w lot wszystko pojmował. Przede wszystkim kochał pisać. Chociaż kochał to nie jest odpowiednie słowo. Nie robił tego bowiem z miłości, tylko z odbieranego jako absolutnie naturalny przymusu. Przymusu, który najłatwiej porównać do konieczności oddychania. Miał wrażenie, że musi zapisać wszystko, co ważne, że w przeciwnym razie te rzeczy mu umkną, że dopiero kiedy nada im materialną formę, zyskają swoje znaczenie. I tak oto zaczął spisywać na różnych karteczkach kluczowe elementy swojego świata. Najważniejsze wydarzenia w swoim życiu. Większość tych karteczek gdzieś ginęła, a on nie potrafił powiedzieć gdzie. Gdy któregoś razu zapytał o to Imrego, ten stwierdził: „To zamek je połyka. On żywi się wspomnieniami”. Jednak jedno wspomnienie z 1906 roku, które w przeciwieństwie do pozostałych zapisał na ekskluzywnym papierze listowym, co róż znów się pojawiało na przestrzeni 10 lat. Zupełnie jakby nawet zamek nie był w stanie mu go odebrać.
1: Michał Klawiter przeczytał 3 fragment powieści Nelio Biedermana „Lazar”. Książka ukazała się nakładem wydawnictwa Marginesy w przekładzie Danuty Fryzowskiej, a do lektury wrócimy jutro, jak zwykle, o 9:30.
2: Letni kanon dwójki.
1: 9:40. Teraz w myśl zapowiedzi i danej Państwu obietnicy czas na kolejnego klasyka kanonicznego, czyli Wolfganga Amadeusza Mozarta. Ale żeby to przejście nie było tak łagodne, tak oczywiste i tak w gruncie rzeczy historycznie bliskie, proponuję Państwu pewne obejście, o może to jest najlepsze słowo,

króciutką uwerturę, a nie, nawet nie taką króciutką, bo trwającą bez mała kwadrans, kompozytora, który pojawia się w historii tamtego czasu, gdzieś między Mozartem a Beethovenem. To Anton Reicha, urodzony w Czechach w 1785 roku, przybył do Bonn wraz ze swoim wujem Józefem, by wstąpić do dworskiej lektorskiej orkiestry jako flecista. No i w tymże roku 1785 w Bonn poznał kogo? No właśnie, tego, którego już słuchaliśmy, czyli Ludwika. Ludwika van Beethovena, młodszego od siebie o 10 miesięcy, nawiązali przyjaźń. Przyjaźń, która przetrwała, jeśli wierzyć dokumentom i korespondencji, nawet po ich rozstaniu. No i tak, jeden ugruntował swoją pozycję, zbudował karierę w Wiedniu, a drugi, czyli właśnie ten pan Reicha, przede wszystkim w Paryżu. Nie tylko jako kompozytor, także jako pedagog, Reicha wychował takich tuzów francuskiej muzyki, jak Hector Berlioz, César Franck czy Louis Farrand. Ale myślę, że dziś troszeczkę pokieruję Państwa uwagą, nim zaczniemy słuchać Mozarta, i też będą to fantastyczne dzieła i wykonania, w stronę kompozytora, który szukał, który poszukiwał nowych dróg, rozwiązań, który szukał nowego wyrazu dla afektu. Tak zresztą pisał wprost o swojej uwerturze, uwerturze D-dur, której posłuchamy za moment w wykonaniu Monachijskiej Orkiestry Radiowej pod batutą chorwackiego kapelmistrza Valentina Egela. Ta uwertura jest naprawdę zwodnicza. To jest uwertura, to jest utwór, to jest muzyka, w której być może przy pierwszym słuchaniu łatwo się trochę zagubić, no ale od czego są wakacje, by nie błądzić po nieznanych ścieżkach?

Słuchaliśmy uwertury Antona Reichy. Grała radiówka, orkiestra radiowa z Bawarii. No a dlaczego ta uwertura? Uwertura, swoją drogą, nie wiem czy wyczuli to państwo, napisana w bardzo nietypowym metrum. 5/8, metrum, które kompozytor uważał za tyleż odkrywcze, co jednak wymagające werbalnej obrony. We wstępie do tej partytury napisał, że choć metrum pięciodzielne jest obciążone licznymi uprzedzeniami i nikt dotąd nie zdecydował się pisać w tym metrum, bo jest ono rzekomo sprzeczne z naturą ludzkich uczuć, że nie odzwierciedla ludzkiej prawdziwej emocjonalności, to przeciwnie, on, Anton Reicha, uważa, że właśnie w tym metrum można oddawać zupełnie inne strony ludzkiej osobowości, uczuciowości. Ha, być może te najbardziej pokręcone, te skrywane, to już mój komentarz. W każdym razie był z tego utworu dumny. Pierwsze wersje powstały w Bonn na początku lat 90. Potem przerobił tę uwerturę, nie zmieniając istoty tego metrycznej nieregularności, w Paryżu. Mniej więcej 30 lat później, w tym Paryżu, w którym spędził znaczną część swego twórczego i jakże owocnego życia. No właśnie, i teraz to jest bardzo dobry moment, by przenieść się do Paryża i Mozarta, tam wyprawy. Oczywiście cofamy się na osi czasu, cofamy się w kalendarzu. Posłuchają państwo teraz pierwszego nagrania legendarnej, tajemniczej symfonii koncertującej S-dur numer 297b w katalogu Kechla. Symfonii, która no właśnie nie jest do końca rozpoznana, jeśli chodzi o jej genezę, o jej historię. Powstała pierwotnie w roku 1778 w Paryżu na kwartet solowych instrumentów dętych, flet, obój, róg i fagot. Potem zniknęła. Pojawiła się ponownie w roku 1860 w rękopisie i tam już zamiast fletu występuje klarnet w tym kwartecie instrumentów solowych. I w takiej wersji posłuchamy teraz tej symfonii koncertującej. Po raz pierwszy nagranej na instrumentach historycznych, na dokładnych kopiach francuskich instrumentów takich, z jakimi mógł mieć w Paryżu kontakt Wolfgang Amadeusz Mozart. Myślę, że to będzie fantastyczne odkrycie i już teraz anonsuję państwu. Nicolas Baldeyrou grający na klarnecie, Gabriel Pidou obój, David Guerrier na rogu i David Dussault na fagocie. Towarzyszy mu kelner Akademii, dyryguje Michael Alexander Willens, a trzy części tej symfonii to Allegro, Adagio i Andantino con Variazioni.

tajemnicza, wciąż na nowo odkrywana symfonia S-dur koncertująca Wolfganga Amadeusza Mozarta numer 297b w katalogu Kechla. Nicolas Baldeiru, Gabriel Pidou, David Guerrier i David Dussault to soliści w tej symfonii. Towarzyszyła im Kölner Akademii pod dyrekcją Mike'a Aleksandra Willensa. I teraz już nie zwlekając, coś z mainstreamu mozartowskiego, czyli jego, no, jeśli w ogóle jest coś takiego jak mozartowski mainstream. Koncert B-dur, ostatni, numer 595 w katalogu dzieł kompozytora. Mishka Rushdie-Moman, brytyjska pianistka, jej wujkiem jest Salman Rushdie. Towarzyszy jej Radiowa Orkiestra Symfoniczna z Wiednia, dyryguje Howard Griffiths.

0: Miszka Rajdi-Mouman przy wiedeńskim fortepianie, współczesnym Bösendorferze. Towarzyszyła jej Radiowa Orkiestra Symfoniczna, także z Wiednia, dyrygował Howard Griffiths, a to był ostatni koncert fortepianowy Mozarta. Allegro, Larghetto, Rondo Allegro.
1: Reklama.
2: Czołówka polskiej sceny jazzowej w jednym zespole. Maciej Obara, Tomasz Dąbrowski, Dominik Wania, Marek Pośpieszalski, Maniucha Bikont czy Emil Miszk. To tylko niektóre.

0: którzy muzycy Studia Jazzowego Polskiego Radia. Ten legendarny zespół wystąpi w Warszawie w studiu imienia Witolda Lutosławskiego. Bilety już w sprzedaży. Premiera. Jeden z najciekawszych europejskich jazzmenów. Ule Mortenwagen przygotował nowy repertuar i poprowadzi polski zespół 24 lipca w piątek o 18. Bilety na polskieradiobilety24.pl.
1: Tu Polskie Radio Warszawa.
0: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski. Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj. Plebiscyt Polskie Radio.pl.
2: Reklama.
3: Słuchają Państwo Dwójki, minęła 11.
4: Kwadrans bez muzyki.
3: Nastała cisza. Pod takim hasłem w Krakowie już po raz kolejny odbywają się warsztaty muzyki niezwykłej. Kilkaset osób pod kierunkiem doświadczonych śpiewaków zgłębia tajniki muzyki liturgicznej. Ważnym elementem krakowskich spotkań jest muzyka wschodnia. Zanim jednak o niej porozmawiamy, musimy odpowiedzieć na proste, acz podstawowe pytanie. O co konkretnie w warsztatach chodzi? A tę zagadkę próbuje rozwikłać Jakub Kukla.
5: Chodzi o to, żeby ludzie, którzy już śpiewają, śpiewali lepiej, a ci, którzy jeszcze nie śpiewają, zaczęli śpiewać. Łukasz Miśko, dominikanin, dyrektor Dominikańskiego Ośrodka Liturgicznego w Krakowie.
6: Warsztaty muzyki niezwykłej, czyli jakiej? Dla każdego niezwykłość może znaczyć coś zupełnie innego.
5: Staramy się rzeczywiście pokazać różne aspekty muzyki liturgicznej, różne tradycje, stąd ta niezwykłość, bo w takim codziennym funkcjonowaniu parafialnym raczej słyszymy podobną muzykę. Jeśli to jest parafia taka wysoka w stylu, to będzie muzyka może organowa, churalna, jeśli bardziej taka parafia wielbieniowa, to będzie muzyka wielbieniowa. A my pokazujemy różne źródła muzyki liturgicznej naszego kościoła zachodniego, natomiast sięgamy też do chrześcijańskiego wschodu, sięgamy do tradycji bardziej rdzennej. Jest też muzyka polska, pieśni zespołu Jerycho, sięgamy do źródeł śródziemnomorskich, korsykańskich, a zatem ta niezwykłość to jest chyba pokazanie różnorodności, która tworzy jakąś jedność, kiedy ta nasza muzyka jest wykonywana ku chwale Bożej w kontekście liturgii właśnie.
6: Warsztaty odbywają się już od dłuższego czasu. Czy na przestrzeni tych lat wykrystalizowała się jakaś konkretna grupa artystów, którzy tu się pojawiają, czy co roku to jest poszukiwanie nowych inspiracji i nowych źródeł?
5: Przez te lata udało nam się wypracować taką formułę, w której jest pewna ciągłość. Ta ciągłość polega na tym, że zawsze jest śpiew gregoriański. W końcu Kościół rzymskokatolicki ma swoją własną tradycję muzyczną, a natomiast prowadzący zmieniają się. Co roku mamy śpiew bizantyjski. Tu akurat nie jesteśmy wierni od wielu lat Andriejowi Szkrabiukowi, naszemu przyjacielowi z Lwowa, który co roku inne wschodnie tradycje muzyczne nam przedstawia. Co roku przywozi nowe perły muzyki wschodniej. Natomiast jeśli chodzi o polskich prowadzących, tych, którzy uczą śpiewu wielogłosowego, to myślę, że proporcje są takie pół na pół, czyli troszeczkę się tych nazwisk powtarza, ale sięgamy też po nowe nazwiska, żeby ten organiczny rozwój się mógł wydarzać.
7: To już mój siódmy raz, czyli po raz pierwszy trafiłem w 2019 roku. A tak naprawdę wszystko zaczęło się od festiwalu Pieśń Naszych Korzeni w Jarosławiu. Po raz pierwszy tam byłem w 2011 roku i ponieważ to jest pieśń naszych korzeni, to stąd też wyrastają korzenie mojego uczestnictwa w warsztatach muzyki niezwykłej u dominikanów w Krakowie. Po prostu w Jarosławiu poznałem dominikanina, mojego przyjaciela, ojca Wojciecha Sznyka. Od razu tak zaczęliśmy się przyjaźnić. On uczestniczył w tych liturgiach wschodnich, które tam organizowałem w Jarosławiu i już miał pomysł, że trzeba by jakieś elementy albo nawet całe liturgie w stylu wschodnim przenieść do Krakowa. O ile wiem, te warsztaty muzyki niezwykłej po raz pierwszy ruszyły w 2018, a od 2019 faktycznie każdego roku przyjeżdżam oprócz roku covidowego, czyli 2020. Czyli tak licząc od 2019 minus jeden, to już mój siódmy przyjazd.
6: Co przywodzisz do Krakowa?
7: Różne rodzaje muzyki wschodniej. czyli to jest muzyka kręgu monodyjnego bizantyjskiego. Też muzyka polifoniczna kręgu bizantyjskiego. Częściowo muzyka ormiańska, dwa razy większość było ormiańska.

0: Dobrze, spróbuj się sami do tego momentu. O, i ręce by znaleźć melodii.
1: W Polsce to jest muzyka wykonywana rzadko. Jak sobie radzą uczestnicy warsztatów z tego typu repertuarem?
2: To jest taki efekt miłości. Przy czym miłości takiej odruchowej, czyli ten, kto pół godziny był na takich zajęciach, od razu zaczyna to kochać, od razu tworzy się trochę taka fan grupa, która, ja muszę jeszcze raz, a ponieważ właśnie rzadko gdzie można to zaśpiewać, to ludzie chętnie w tym uczestniczą. Chociaż trzeba powiedzieć, że Dominikanie wiele elementów muzyki wschodniej wykorzystują w swoich mszach, w swoich liturgiach. Dostatecznie przewertować ich dwutomowe wydanie O Trójca Niepojęta. Teraz przygotowuje się właśnie trzeci tom. Tam jest wiele muzyki wschodniej, i monodycznej, bizantyjskiej, i polifonicznej. Może to dlatego, że tak naprawdę w swojej najgłębszej, najstarszej płaszczyźnie ta muzyka bizantyjska jest bardzo bliska muzyce łacińskiej, tej najstarszej warstwie.
1: No ale jednak dla przeciętnego Europejczyka z zachodu kontynentu to jest zupełnie inny świat dźwięków niż ten, który go otacza. Jak wygląda to wnikanie w świat muzyki wschodu?
2: Zaczyna się od spolszczenia. Czyli to, co się da, po prostu polonizuję. Robię polskie wersje językowe, a to już tak naprawdę 50%, czyli przynajmniej nie trzeba walczyć z językiem. Dlatego nawet różne ormiańskie rzeczy starałem się spolonizować, czyli po prostu zrobić taki przekład, takie tłumaczenie, które by oddawało tekst, co jest w tym hymnie zawarte, ale nie naruszając rytmu akcentów i sylab, ilości sylab. Nie było to łatwe. Ale po prostu wschodnia muzyka liturgiczna jest mocno chwytająca. Jest łatwa do zapamiętania, chociaż jest trudniejsza od zachodniej. To jest taka główna różnica, że nawet trudniejsze momenty jakoś od razu zapadają do pamięci, przynajmniej temu, kto jest otwarty.
1: Muzyka jest trudniejsza dlatego, że oparta jest na trochę innych skalach, dlatego że zdobienia odbiegają od tych, które może znać przeciętny Europejczyk z zachodu?
2: Tak, ale z drugiej strony są często powtarzane kadencje, które można zobaczyć w różnych tonach i właśnie w różnych skalach, ale w podobny sposób zbudowane. Czyli po prostu jak już zna się taką kadencję, to potem nie jest już tak trudno ją uchwycić w innym tonie, w innej skali, bo ton albo modus muzyczny, liturgiczny, to właśnie jest skala muzyczna. Dlatego po prostu jestem o tym przekonany i cały czas widzę, bo moja grupa nie zmniejsza się. Mimo biegu lat, ja nie mam mniejszej grupy tutaj na warsztatach muzyki niezwykłej. 1/3 to są ludzie, którzy już byli u mnie, ale 2/3 zawsze są nowi ludzie, których to interesuje.

0: A tu już zaczyna się żartobliwy, mówiąc mecz, tak? Ale to jest fajne. Jeszcze raz to trzecie.
1: To są ludzie, którzy mają jakieś doświadczenia wokalne, to są ludzie, którzy po prostu z ciekawości przychodzą, żeby posłuchać muzyki nieoczywistej. Kto się pojawia na zajęciach?
2: Powiem prawdę, po prostu za mało śpiewa się w kościele zachodnim. Po prostu ludzie są stęsknieni za śpiewaniem, są stęsknieni za pieśnią, która nigdy nie robi się nudna. Bo dobra muzyka liturgiczna to pieśń, która nigdy tobie się nie znudzi. To jest ta główna zasada.

Czyli jeśli cały czas powtarzać proste śpiewki, proste hymniki, przepraszam za takie wynajdywanie słówek polskich, to jednak to szybko staje się już takie jakieś obojętne. To już nie chwyta za serce, tak? A nasza muzyka jest nasza, wschodnia, tak? W szerokim rozumieniu jest trudniejsza. Niemniej ona bardzo pociąga i też pociąga ludzi sam fakt, że chwała Boża robi się śpiewem. Poza tym są jeszcze inne proste zasady. Na wschodzie muzyka liturgiczna nie jest oprawą, nie jest ozdobą. Zachodnie myślenie jest takie, że jest msza i w zasadzie może być odprawiona bez żadnego śpiewu i jakby też będzie ważna bez żadnego śpiewu, a na wschodzie to jest nie do pomyślenia. Czyli to nie jest oprawa, a jakby sam rdzeń. Poza tym mogę powtórzyć jednego mnicha z Góry Atos, który bardzo pięknie powiedział, że muzyka polifoniczna wyprowadza duszę człowieka na niebiosa. Taka muzyka liturgiczna, polifoniczna wyprowadza duszę na niebiosa. Natomiast muzyka monodyczna, choral bizantyjski, jednogłosowy, sprowadza niebiosa na ziemię.

0: Mamy różne odcienie tej muzyki, różne warianty tej muzyki. Są tropy greckie, są tropy ormiańskie, są tropy gruzińskie chociażby. Czy któreś są trochę bardziej, a któreś trochę mniej przystępne dla niewprawnych śpiewaków?
1: Wszystko zależy od praktyki. Wszystko zależy, ile czasu temu poświęcamy, a to jest błogosławiony czas. Ja uważam osobiście, że uprawianie takiej muzyki, nawet po prostu bycie na jej próbach, śpiewanie jej samo przez się, jest dobrą praktyką duchową. Czymś podobnym do medytacji na czotkach, tak? Wschodni różaniec. To jest po prostu kontemplacja. Nawet bycie na takiej próbie, nawet uczestnictwo.
0: Kiedy ojciec porównuje to, co dzieje się w trakcie warsztatów z codziennością, nie ma ojciec wrażenia, że coś jako Zachód zgubiliśmy, o czymś zapomnieliśmy?
2: Myślę, że o wielu rzeczach Zachód zapomniał. O tym, żeby czasami zwolnić, choć akurat nie warsztaty muzyczne na 500 osób, które gromadzą się pod jednym dachem. No, to nie jest czas zwalniania, ale przyspieszenia. To jest ul, w którym wszystko buzuje. Natomiast tegoroczne hasło nastała cisza, to też jest takie hasło, które zaprasza do tego, by nie zapomnieć o ciszy jako tym, co jest źródłem naszego myślenia, naszej kontemplacji, też naszego działania. Natomiast jako Zachód na pewno mamy problem z naszą tożsamością. Chrześcijaństwo położyło jakiś fundament razem z kulturą antyczną. No i teraz gdzieś pytanie, co my z tym fundamentem robimy, na ile chrześcijaństwo jeszcze ciągle może kształtować naszą ogólną europejską kulturę. To są ważne pytania, które gdzieś tam są zadawane też mniej lub bardziej eksplicite w czasie tego tygodnia niezwykłej muzyki.
0: Wspomniałeś o Jarosławiu. Czy w tym roku zamierzasz się w Jarosławiu pojawić?
1: Tak, bo to, co robi się w Jarosławiu na festiwalu, jest unikatową formułą. Formułą właśnie, która łączy niebo i ziemię, sprowadza niebiosa na ziemię i robi to w tradycji łacińskiej. Powiem szczerze, po raz pierwszy, jak jechałem w 2011 na festiwal, to byłem przekonany wewnętrznie, że na Zachodzie już nic pięknego muzycznie nie ma. Że kościół zachodni to już po prostu tylko takie proste jakieś piosenki, takie popularne, ale no, że po prostu takiej muzyki liturgicznej na serio w nim nie ma. Ale jak usłyszałem jucznię, pierwszą jucznię łacińską, po łacinie, którą usłyszałem podczas festiwalu jarosławskiego, szczęka mi opadła i wtedy było dla mnie po prostu olśnienie. Nie, jeszcze nie umarł Zachód.

0: Jakub Kukla odwiedził krakowskie warsztaty Nastała cisza. A tymczasem nastała 11:17.
1: Letni kanon dwójki.

A my powracamy w kanonie na piękne, utarte, szerokie trakty muzyki zachodu. Będziemy teraz słuchać sonaty na instrument, który jest bardzo znany, choć prawie nikt go na oczy nie widział. Sonata a-moll Schuberta Arpeggione. No i powraca Naruhiko Kawaguchi, ten pianista, od którego beethovenowskiej Podróży Serca rozpocząłem dzisiejszy kanon. Anonsując Państwu sonatę Arpeggione, zarazem chcę od razu zaprosić na koncert w porze lunchu, bo dziś Magdalena Łoś zaprowadzi Państwa do Wigmore Hall. Tam recital pieśni Franciszka Schuberta, Lisa Davidson i James Baillieu będą wykonywać znakomicie. Niektóre z tych pieśni to po prostu ikony repertuaru wokalnego. Der Earl König na przykład, Małgorzata przy Kołowrotku, Ambach im Frühling. O reszcie opowie Państwu Magdalena o 14, a ja teraz zapraszam do wysłuchania sonaty. Arpeggione kojarzy się z właśnie bardzo wokalnym traktowaniem muzyki instrumentalnej. To był instrument stanowiący swego rodzaju połączenie gitary i wiolonczeli. Jak wiele wynalazków tamtych czasów, zwłaszcza pierwszych dwóch dekad XIX wieku, po chwilowej ekscytacji, wzroście zainteresowania, potem tamte wynalazki często popadały w zapomnienie. Arpeggione rzeczywiście zniknęło kompletnie, zachowało się właściwie wyłącznie jako instrument uwieczniony przez Schuberta w jego jedynej sonacie na ten instrument z fortepianem, ale też był to instrument, który właśnie poprzez swoje wokalne kwalifikacje, jakości brzmieniowe, a jednocześnie zdolność do gry akordowej, trochę tak jak na gitarze, był bardzo bliski tym wszystkim postulatom estetycznym Schuberta, które objawiały się w jego muzyce nie tylko właśnie wokalnej, ale także instrumentalnej. W tym nagraniu z tego roku, bardzo w sumie świeżym, z Naruhiko Kawaguchi, a właściwie może odwrotnie, to Tomasz Strahl i jego wiolonczela będzie grać tę główną rolę tytułowego instrumentu. Dziś warto o tym pamiętać. Arpeggione, choć pojawia się czasem w niektórych nagraniach bardzo wiernych historycznej prawdzie, to jednak najczęściej zastępowane jest przez wiolonczele, co zresztą było także praktyką XIX-wieczną, także czasów Schuberta. No więc Tomasz Strahl z wiolonczelą na Naruhiko Kawaguchi przy historycznym fortepianie. No i ta niezwykła zupełnie sonata trzyczęściowa, której teraz posłuchamy.

Sonata arpeggione Franciszka Schuberta, Allegro moderato, Adagio i Allegretto. Tomasz Strahl grał na wiolonczeli Naruhiko Kawaguchi na Pleyelu z 1842 roku. To nagranie powstało, a właściwie opublikowane zostało przed kilkoma tygodniami. Płyta mieści jeszcze sonatę Chopina, no a ponieważ w tytule płyty jest numer jeden, można zatem spodziewać się, że obaj panowie będą kontynuowali serię sonat wiolonczelowych z historycznym fortepianem. Jest 11:45, za chwilę dobiega końca dzisiejszy kanon dwójki, ale ja proponuję, byśmy zamknęli, spieli ten dzisiejszy program klamrą beethovenowską, raz jeszcze oddając głos i antenę japońskiemu pianiście, przypomnę, laureatowi drugiej nagrody na konkursie chopinowskim na instrumentach historycznych w 2018 roku. Jego podróż serca, podróż duchowa z Beethovenem poprzez repertuar nie ten pierwszoplanowy, ale składający się z utworów mniej znanych, z pominięciem wielkich sonat, wielkich cykli wariacyjnych. To podróż zarazem przez trzy dźwiękowe światy trzech instrumentów. Jest wśród tych fortepianów wiedeński instrument z ostatnich lat XVIII wieku Rosenbergera, jest fortepian stołowy Clementiego z roku 1825, no i jest także protoromantyczny fortepian Grafa, rocznik 1826, na którym japoński pianista gra między innymi drugą część opracowaną na fortepian przez Friedricha Kalkbrennera siódmej symfonii op. 92 Ludwika van Beethovena.

0: Naruhiko Kawaguchi przy historycznym fortepianie Grafa z 1826 roku. To była druga część Allegretto z siódmej symfonii Beethovena w opracowaniu na fortepian Friedricha Kalkbrennera. No i tym sposobem kończy się dzisiejszy kanon. Ta wielka podróż z Beethovenem przez świat muzyki klasycznej. Zapraszam Państwa na kanon jutrzejszy. Już teraz anonsując wycieczkę do naszych południowych sąsiadów. Zaczniemy od Pragi, a potem krążyć będziemy po Czechach, Morawach. Proszę włączyć radio koniecznie, a właściwie najlepiej go nie wyłączać. Kłaniam się Państwu, Andrzej Sułek. Do usłyszenia.
1: Przypadki słowa przedstawia Dorota Gacek.
2: Po raz kolejny w tym tygodniu posłuchamy wierszy angielskiego poety Teda Hughesa z tomu Listy urodzinowe. Długo oczekiwany przez polskich czytelników tom, który swoją światową premierę miał Bagatela blisko 30 lat temu, ukazał się właśnie w przekładzie Tomasza Kuntza i Juliusza Pielichowskiego. Dla wszystkich interesujących się światową poezją to książka legendarna. Ted Hughes, który nosił prestiżowy tytuł poety laureata, powrócił w tych wierszach do małżeństwa z wybitną amerykańską poetką Sylwią Plath. Zakończyło się ono separacją, a potem samobójczą śmiercią autorki Ariela w wieku niespełna 31 lat. Gdy się poznali na jednym ze spotkań literackich w Cambridge, Sylwia napisała do matki: „Zakochałam się straszliwie, co może tylko prowadzić do wielkiego bólu. Spotkałam najsilniejszego człowieka na świecie, którego pracę kochałam, zanim się spotkaliśmy”. Jak pisze Heather Clark w biografii Plath, Czerwona kometa, choć w listach do domu Sylwia zapewniała o małżeńskim szczęściu, pisane przez nią w tym czasie opowiadania wskazują, że od pierwszych dni po ślubie zdawała sobie sprawę z komplikacji, jaki niesie związek dwojga twórczych osób. W wierszach z listów urodzinowych nie brakuje obrazów tych trudnych chwil wspólnego życia. Ale Ted Hughes pisze też o tym, jak poetycki świat żony, jej wyobraźnia, zainteresowania, na przykład fascynacja horoskopami, szamanizmem, magią, wpływały na niego, jak wiele skorzystał jako poeta z tych wspólnych lat. Czyta Andrzej Ferenc.
3: Puszczyk. Ujrzałem mój świat na nowo twoimi oczami. Jak miałem go ujrzeć na nowo oczami twoich dzieci? W twoich oczach wszystko stawało się obce. Zwyczajne głogi w żywopłocie były dziwnymi zjawami, tajemniczymi istotami z osobliwych legend i podań. Dzikie stworzenia, obdarzone nogami, w twoich oczach zjawiały się razem z okrzykiem zdumienia, jakby ukazały się gościom podczas obiadu.

środku stołu. Pospolite kaczki krzyżówki wyglądały jak pozaziemskie stwory. Ich zaloty przypominały hipnagogiczny film wyświetlany przez rzekę. Nie sposób by było pojąć, jakim cudem ich nóżki mogły tkwić spokojnie w lodowatej wodzie. Byłaś kamerą rejestrującą refleksy, których nie potrafiłaś zgłębić. Sprawiłem, że mój świat odegrał dla ciebie najlepsze sceny. Przyjmowałaś wszystko z pełną niedowierzania radością, jak matka, której położna podaje jej nowonarodzone dziecko. Twoje pobudzenie zawróciło mi w głowie. Obudziło we mnie durne, ekstatyczne dzieciństwo sprzed 15 lat. Ale najlepsze zdarzyło się tamtej czarnej nocy na drodze do Grantchester. Zasysając powietrze z pomiędzy zwilżonych palców, naśladowałem gardłowy, głuchy, króliczy lament na skraju zagajnika, w którym puszczyk prowadził swój zwiad. Nagle poderwał się i rozłożonymi lotkami musnął mi twarz, biorąc mnie za palik. Horoskop. Chciałaś studiować swoje gwiazdy, strażników, twojego więziennego dziedzińca, ich zodiak. Planety mamrotały z mocą w swoim babilońskim narzeczu, jak kości rzucone przez szamana. Miałaś rację, obawiając się tego, jak donośny może być krzyk kości, jak wyraźnie ucho może usłyszeć, co wyszeptały kości, nawet gdy wciąż jeszcze tkwią w gorącym ciele. Tyle, że ty nie musiałaś obliczać stopni do tego, co zakłócało twój ascendent w baranie. Nie oznaczało to niczego pewnego, niczego więcej według babilońskiej księgi niż twarz z blizną. Czy jakikolwiek wróżbita mógłby zajrzeć głębiej pod skórę? Musiałaś tylko spojrzeć w twarz pierwszej z brzegu metafory, wydobytej z szafy, zdjętej z talerza, ze słońca, księżyca albo cisu, żeby ujrzeć matkę, żeby ujrzeć ojca, matkę lub mnie, przynoszących ci w darze cały twój los.

Duo Rut to artystki z Estonii Ann Liset Rebane i Katarina Kiwi, które w najbliższą sobotę wystąpią w Centrum Świętego Jana w Gdańsku na festiwalu Dźwięki Północy. Dzisiaj w audycji także zaproszenie na jeszcze jeden koncert tego festiwalu, czyli występ zespołu Dresze. To grupa, której liderką i solistką jest Joanna Gostkowska, kaszubka, która od wielu lat rekonstruuje tradycyjne pieśni i melodie kaszubskie. Poza tym w magazynie Źródła spotkanie z muzykami kapeli imienia Tadeusza Kubiaka z Leśmierza. To z kolei zespół, który otrzymał w tym roku nagrodę imienia Oskara Kolberga za zasługi dla kultury ludowej. Tymczasem przenosimy się na Kaszuby. Teraz wspomniana już Joanna Gostkowska wraz z Hubertem Połoniewiczem, czyli artystami, którzy tworzą zespół Dresze, opowiedzą o kaszubskich instrumentach rytualnych, o których pisał niegdyś Paweł Szewka, znany badacz i etnograf w swojej książce Narzędzia i instrumenty muzyczne z Kaszub i Kociewia. Hubert Połoniewicz dokonał m.in. rekonstrukcji kilku z tych instrumentów, a artyści wykorzystali je także w swoich nagraniach na najnowszej płycie, która zatytułowana jest Rejwach. Już za chwilę, m.in. o tym, jak dawniej wyglądały diabelskie skrzypce, o tym, co to jest bamblowanie oraz berło pasterskie. Wcześniej jednak kołysanka i zespół Dresze.

tym roku udało nam się zrekonstruować część instrumentów obrzędowych według książki Pawła Szewki, Instrumenty i narzędzia obrzędowe Kaszub. Między innymi diabelskie skrzypce, bo kojarzymy kaszubskie skrzypce specyficznie teraz jako instrument perkusyjny, a ta wersja przedwojenna była instrumentem smyczkowym, posiadający takie malutkie pudło i strunę, na której faktycznie można było grać smyczkiem. Teoretycznie myślę, że takie osoby jak Bart Pałyga mogłyby na tym zagrać jakiś koncert. Dla nas jest to w dużej mierze burdon. Nagraliśmy to właśnie na ostatniej płycie w utworze Szedł Pan Jezus. No i myślę, że jeśli się uda, to zaprezentujemy go właśnie na Dźwiękach Północy z zespołem Dreszcze w tym roku, bo

0: Szczerze powiedziawszy, nie jest to instrument, z którym jeździmy na koncerty i gramy. Zajmuje pół samochodu, więc...
1: Ten instrument wygląda, ta przedwojenna wersja wygląda trochę inaczej niż ta komercyjna, którą dzisiaj mamy, którą mają kapele ludowe, które na przykład można kupić na wielu jarmarkach. Ten instrument jest taki prostszy, ale w tej swojej formie jest bardzo interesujący i był on używany podczas zaduszek na przykład. Więc to jest instrument typowo właśnie obrzędowy, tak jak burczybas na przykład. I dzisiaj nikt o tym praktycznie nie pamięta. Wszyscy trochę przesadzam, tak? Ale ogólnie myśli się, że ten instrument zawsze był w zespołach, w kapelach ludowych, a jest to instrument, który po prostu był interesujący wizualnie, tak samo jak burczybas. No i został zaprzęgnięty po wojnie do kapel. Ludzie na początku się burzyli o to i można o tym poczytać, więc no ale oczywiście z czasem wszyscy jakoś do tego przywykli i dzisiaj to jest najbardziej rozpoznawalny kaszubski instrument, ale chcemy pokazać to, jak on mógł wyglądać wcześniej i w pewnym sensie zagrać nim repertuar, chociażby mniej więcej odnoszący się do tego, do tematyki, wokół której on był wcześniej używany.
2: Powiedziałeś rekonstrukcję, czy to jeszcze oprócz tych diabelskich skrzypiec coś było?
0: Był cały szereg instrumentów obrzędowych, które opisał Paweł Szewka. Były to kołatki tak zwane terkotki, czyli kołatki obrotowe. Tutaj mamy kaszubskie słowo knara i drugi rodzaj kołatki, który określany jest jako sznera. Mieliśmy berło pasterskie.
2: A co to berło pasterskie? Powiedzcie jeszcze, jak to wygląda?
0: Jest to atrybut pasterza, rodzaj jakby patyka z dzwonkami, który tak naprawdę pełnił kiedyś pewną jakąś funkcję, bo po ciemku owce na przykład za nim szły, a wilki jednak bały się tego dźwięku. Natomiast tak naprawdę pełnił bardzo ważną funkcję społeczną. Dlatego, że pasterz, który posiadał bardzo dużo owiec, miał ważniejszy głos niż wójt, sołtys czy wojewoda na zebraniach społecznych. Kaszubi byli, są społecznością bardzo wyzwaną i generalnie na takich zebraniach, gdzie podejmowano decyzje dotyczące danej wsi, taki pasterz, używając berła pasterskiego, mógł, zupełnie jak u nas premier w Sejmie, bez zgłoszenia wejść na scenę i podjąć jakby tutaj decydujące zdanie. Był to po prostu taki komunikator trochę, nie? Teraz jest mój głos, ja mówię, słuchajcie, tak? Instrument, który tak naprawdę pełnił później taką funkcję właśnie tylko i wyłącznie społeczną. Wcześniej istniał w formie bardziej prostszej, określano to jako ryńczyk. Były to patyki, na które zakładane były blaszki, różnego rodzaju brzękadełka, które albo w wersji długiej pełniły rolę laski, albo w wersji krótkiej pełniącej formy berła. Podobno stado wilków rzucone takim ryńczykiem uciekało spłoszone, choć trudno mi w to uwierzyć. No ale trzeba wziąć pod uwagę, że te wilki też nie były przebodźcowane, także wiesz, myślę, że samochody na przykład nie odstraszają teraz wilków, potrafią przejść gdzieś szczekające psy czy inne tego typu sytuacje, kosiarka gdzieś w ogródku. Także udało się zrekonstruować cały szereg po prostu instrumentów obrzędowych, o których pisał Szewka. Udało się też to zarejestrować, nagrać i też czasami jeździmy z tym. Moim dużym, wielkim marzeniem jest kiedyś pojechać do jastarni właśnie na zaduszki w okresie właśnie wielkanocnym, kiedy też jest taka sytuacja, że Jezus został złożony do grobu, zdjęty z krzyża i wtedy podobno ministranci, oni jeszcze posiadają, to takie coś się dziedziczy, nie? Ojciec był ministrantem, syn jest ministrantem, dostaje kołatkę. Największy fan i największa radość dla tych chłopaków jest to, żeby przejść o tej 6 rano, wzywając na mszę świętą, grając po prostu arytmicznie, byleby głośnie, jak najwięcej hałasować i straszyć. Myślę, że dla nich wszystkich jest to po prostu łobuzerstwo.
1: Też gra się na bębnach, to się nazywa bamblowani. Więc też odradza się to właśnie, szczególnie na północy Kaszub. Widać ten taki szukanie tych takich ciekawych.

0: ciekawych elementów kultury, o których już nie pamiętamy. A jeżeli chodzi o naszą ostatnią płytę i też zbliżający się koncert Dźwięki Północy, to oprócz Diabelskich Skrzypiec, które możliwe, że zobaczymy, zagra z nami gość specjalny, czyli Piotr Brzoskowski. Jest to wnuk muzykanta, który był bandoneonistą, byśmy powiedzieli bandonistą, że grał na bandoni. Więc Piotr gra repertuar po swoim dziadku i jego utwory wspólnie zagraliśmy też na naszej płycie i będzie można też ten wyjątkowy instrument zobaczyć, usłyszeć na naszym koncercie.
1: Chciałem zaznaczyć, że był to bardzo popularny instrument przed wojną. Wyparty został oczywiście przez akordeon.
0: On jest trochę trudniejszy, dlatego później jak weszły harmonie guzikowe, akordeony, to rzeczywiście on zanikł, ale polecam na mojej stronie Zakuziony Łedimci, to jest strona mojego projektu ministerialnego z zeszłego roku. Tam bardzo dużo zdjęć publikuję z sytuacji społecznych, muzycznych z dawnych lat, z prywatnych archiwów Kaszubów. Jest bardzo dużo zdjęć z wesel, z potańcówek i tam właśnie widzimy ten instrument. Pojawiał się on bardzo często. Często też pojawiał się po prostu w duecie ze skrzypcami, których później już też nie było, bo instrumenty dęte, takie standardowe, no już bardzo były popularne u nas.

A to była kompozycja Szedł Pan Jezus w wykonaniu Dresze, która znalazła się na najnowszej płycie zespołu, która zatytułowana jest Rejwach. Wszystkich, których zainteresowała tematyka muzyki kaszubskiej, serdecznie zapraszam raz jeszcze na koncert tej grupy. Dresze wystąpi na festiwalu Dźwięki Północy w Gdańsku, w centrum Świętego Jana, już w najbliższą niedzielę, czyli w finałowym dniu festiwalu. Teraz natomiast przenosimy się już do regionu łęczyckiego. Przed nami kapela imienia Tadeusza Kubiaka z Leśmierza. To kapela autentyczna, która powstała w roku 1994. Działa w gminie Ozorków przy Gminnym Ośrodku Kultury w Leśmierzu. Jej założycielem, a także kierownikiem do roku 2017 był nieżyjący już niestety skrzypek Tadeusz Kubiak. Najdłużej, bo od samego początku w składzie kapeli gra harmonista Paweł Ladorucki na harmonii trzyrzędowej. Z kolei od roku 2017 na skrzypcach gra uczennica świętej pamięci Tadeusza Kubiaka, Natalia Lewandowska. No a po śmierci wieloletniego bębnisty Andrzeja Dobierzewskiego w roku 2020 jego miejsce zajął Marek Bartczak, grający wcześniej jeszcze w pierwszym składzie. W tym roku, proszę Państwa, ta niezwykła kapela otrzymała nagrodę imienia Oskara Kolberga za zasługi dla kultury ludowej. Serdecznie gratulujemy, a Państwa serdecznie zapraszam do wysłuchania mojej rozmowy z artystami, którą nagrałem w roku ubiegłym w Kazimierzu.

0: Marek Barczak.
1: Paweł Ledorucki.
2: Natalia Lewandowska.
3: I kapela?
1: Imienia Tadeusza Kubiaka z Leśmierza. My gramy w ogóle przy Gminnym Ośrodku Kultury w Leśmierzu i reprezentujemy gminę Ozorków. Kapela jest od 1994 roku, także już 30 lat prawie. No i graliśmy z panem Taziem, jeszcze Natalka nie grała, ale ja grałem z panem Taziem, który miał 93 lata, jak zmarł. I takżeśmy grali 23 lata. I wszystkie teraz te kawałki gramy jego. No. Tylko Łęczyckie. Na przeglądach, na tym. No bo jak na zabawach, no to tam no, wiadomo, że różne. Ale jak nagrywanie czy przeglądy, to tylko gramy nasze łęczyckie utwory.
3: Jakbym zapytał pana, jaka jest taka charakterystyka, co jest takiego oryginalnego w tym repertuarze łęczyckim?
1: To jest
3: porównać do tych ościennych.
1: Właśnie regionów. Tak. Bardzo jest podobny Łęczycki do Łobickiego.
3: No to się czasami przenika wręcz.
1: No bardzo, bardzo jest podobny. Jak ktoś się nie zna na tym, no to powie, że to w Łobiciu grają. Albo z Łęczycy, no tego. Bo są bardzo, bardzo podobne kawałki.
3: Ale są jakieś różnice, które pan słyszy na przykład?
1: No tak, oni grają tak szybko. My chociaż też szybko gramy, ale oni grają, inny styl mają. Inny styl w ogóle mają grania, całkowicie, bo to połowicku to już tak cięcie grają. Chociaż my nie dajemy.
3: Kujawiaki gracie wolniej?
1: Oczywiście. Kujawiaki, Kujony to jest różnica duża, no, bo jedno od drugiego musi się odróżniać.
3: Kto był ważniejszy, harmonista czy skrzypek?
1: No raczej był pan Tadziu był kierownikiem. No,
3: a to jest tak, że skrzypek słucha harmonisty? Czy
1: no odwrotnie? Raczej ja jego słuchałem, bo dlatego, że uczyłem się jego kawałki. Ja grałem z zespołem takim, co się po weselach kiedyś grało, ale to było całkowicie co innego, a jak już na ludowość żeśmy przeszli, no to uczyłem się od pana Tadzia właśnie te wszystkie kawałki łęczyckie.
3: A jakie to jest dla ciebie doświadczenie, powiedz, bo no, to jest duża odpowiedzialność, tak? Wejść taką rolę po takim mistrzu?
2: No tak, tak. Udało nam się na szczęście rok razem grać. Jeszcze na dwóch przeglądach byliśmy.
3: I na
2: dwoje skrzypiec, tak. Ale widzę, że chłopaki czasami się nie słuchają. A tak jak tutaj Paweł wspomniał właśnie, że teraz Paweł przejął to kierownictwo i on, ja od niego się uczam tych utworów, tak? Wcześniej to Paweł od Tadeusza się uczył, także widać trochę te różnice. Ale no na pewno jest to duże doświadczenie i no taki duży zasób tych utworów już mam. Ja tam sobie pomagam, jakieś początkowe nuty piszę, bo jednak nie jestem w stanie zapamiętać tego wszystkiego. Albo tradycyjnie nagrywamy jakieś utwory.
0: Dobrze, że na nuty, bo mamy wszystko słuchowce, z ucha.
2: Tak, ale na nuty nie rozpisuję tak tego wszystko z pamięci.
0: Tak, no
2: ale jest to jednak pomocne.
1: Mamy właśnie nagrane mamy płyty bez nut. Tak jest tego. No bo my nie gramy z nut.
3: No jest,
1: tylko
3: no,
1: tak, co się ucho.
3: Nuty nie przeszkadzają na szczęście.
1: No,
3: to jest nuty,
1: ale
3: nutowcy nie są tacy źli.
1: No nie, bo to jest dobre właśnie, bo dlatego, że jak sobie napiszę tam 2-3 nutki, to my wiemy, o co chodzi. Bo tak, żeby to wszystko skojarzyć, zapamiętać, no to jest. No,

0: Nie da się tak, to tylko komputer odbiera, ale no, głowa ludzka, no to nie tego, no bo to człowiek myśli o wszystkim, tak? I o graniu, i o domu, i o tom, i tamtym, no to jakby tak wszystko miał pamiętać, tylko same granie.
1: Masz jakieś doświadczenie muzyczne ze szkoły, tak? Też,
2: Tak, ze szkoły i też grałam tam takie chałtury, tak, po weselach, także to...
1: Okej, okay, ale to jest tak, że ta muzyka ludowa była dla ciebie jakimś odkryciem, czy to tak istniało, bo byłaś obok tego? Tak pytam, jak ta twoja droga do tej muzyki ludowej wyglądała?
2: To tak w domu rodzinnym zawsze gdzieś tam były jakieś wyjazdy na te dożynki, różne przeglądy i gdzieś tak słuchałam, ale raczej nie interesowałam się tym. Dopiero skorzystałam z tych warsztatów, które prowadził właśnie
0: Witaszewicak
2: w 2016 roku. Także od 17 już tak oficjalnie gram z kapelą.
1: Ukosiło cię, tak?
0: No już ludowość polubiła.
2: Ale nie, też nie od razu. Po tych warsztatach też tam się przespałam, jakoś nie chciałam od razu grać. Paweł tam któregoś dnia zadzwonił, żeby na próbę przyjechać, spróbować. I tak powoli.
0: I to było luks, bo szybko łapała. Szybko łapała właśnie wszystkie utwory. Bardzo szybko. Zdolna dziewczyna, tak powiem. O.
1: Bo ty, rozumiem, skończyłaś skrzypce, tak?
2: Tak, pierwszy stopień.
1: Pierwszy stopień.
2: No i to tak wystarczająco, żeby później już
1: teraz nawet lepiej, żeby nie zepsuć się po tym
2: klasyką. A to tak,
1: klasyką.
2: Też słyszałam, tak.
1: No dużo tak, jak masz ten aparat ustawiony.
2: Prawda, jakby od nowa trzeba się uczyć innego sposobu.
1: Tak, no niektórym to nie przeszkadza, inni narzekają. Nie?
0: Dokładnie.

0: A jeszcze pana Wemnicy zapytam, jak pan się w tym odnalazł? Pan grywał jeszcze z Kubiakiem?
1: Tak. W trójkę zakładaliśmy ten zespół. Aha. Od początku, no i ja później było 3 lata chyba czy coś i odeszłem. No i później jeden kolega grał, drugi, no i z powrotem wróciłem.
2: Bo tam poszli na tamten świat.
1: No, bardzo to mnie to ciągło, no to wszystko. No, bardzo lubię ludowe te utwory, to wszystko.
2: No i teraz żeśmy się spotkali.
1: Z powrotem.
0: A dobrze pana traktują? Bo ta rola bębnisty jest różna.
1: Nie, raczej my się dobrze traktujemy. Natalka krzyczy na nas też trochę.
2: Bardzo dobrze.
1: Wspólnie to wszystko idzie.
0: A macie sporo takich grań? Zdarza się, że zapraszają was gdzieś, czy raczej tylko folklory? Raczej? Tak pytam o takie sytuacje.
2: Zabawy.
0: Może wesele, to jeździć, już też rzadziej.
2: No wesele nie. Najwyżej marszówki.

0: gdzieś tam na wesele.
1: Gdzieś zagrać przed kościołem chociaż, tak?
0: No coś takiego tak bywa. A tak to jeździmy na Mazurki Świata do Warszawy, a to no żeśmy byli w Szczecinie, a to przyjeżdżamy tu na nagrania.
2: Boże Ciało.
0: No takie, takie rzeczy. I różne zabawy. Dożynki, niedożynki, tam takie inne cuda.
1: Czyli jest tego grania trochę,
0: no
1: tak?
0: Jest, no. Na drugi
2: od
0: tydzień.
2: Maja, od maja do października to no, jest taki
0: to,
2: sezon.
0: To już taki sezon ludowy, to jest okej.
1: Okay. I co, wszystkie weekendy potem zajęte, tak?
0: No teraz to raczej co sobota, co niedziela jedziemy. Raczej tak, już od tego przeglądu to tak. Na drugą sobotę jedziemy znowu nad Wisłę i później znowu gdzie tam gdzieś podłowić. Nie, Żelazowa Wola, o tam jeździmy też. A zdarzyło się, że i w Gdańsku żeśmy też byli, ale to jeszcze z panem Tadziem. To jeszcze z panem Tadzie. Żeśmy się bali, że nas wygnaną z restauracji, a tam jak się okazało, to od godziny 20 do 3 rano się bawili i prosto do pracy, bo to było w środę, w robotny dzień. No tak to było.
1: Jak ładnie grają, to nie, ludzie się bawią. No tak. A jak ciebie zapytał, bo ty pewnie też znasz repertuar dosyć dobrze łowicki, prawda? Czy to jest tak, że...
0: Raczej Łęczyński.
2: Ale nie, też zdarzyło mi się kiedyś zastępować Marysię Stępień tam ze Sławkiem.
1: Ze Sławkiem Czekalskim.
2: Tak, no. Także tak na szybko to było wysłanie takich tych kawałków. No miałam tam tydzień czasu, może nie cały.
0: No i dała radę.
2: I to raczej osłuchanie się, taki tam słyszy się spokój większy.
1: Właśnie,
2: taki
1: jak jest... podchodzić do tej różnicy pomiędzy tym...
2: Da się odczuć, tak. Jak już się w tym jest, to słychać. Bo jak ktoś z boku, nie wiem, czy moja babcia, czy ktoś posłucha, to mówi, w kółko to samo gracie, ale to jednak
1: ale
2: jest...
1: spokój, jak ty to odbierasz, jest inny
2: jakoś tak delikatnie, u nas jest taki, Kubiak miał taki charakterystyczny, takie jakby szarpnięcia, smyczkiem to bardziej się da odczuć, bo może na harmonii ktoś tak posłucha, nie jest to od razu słyszalne.
1: Bo melodie się powtarzają, tak?
2: Tak, to są takie obroty zwane, różne. Tak, te części właśnie w danym kawałku, ale słychać tę łagodność raczej właśnie w kapeli tam Jeremiego, Sławka.
1: Tak. A jak ty podchodzisz do tego, bo to jest dla ciebie kopiowanie tej muzyki, co wkładasz od siebie? Jak widzisz tą możliwość właśnie wyrażania się?
2: Mm-hmm. Na początku starałam się tak, tam jeszcze Paweł mi dawał różne wskazówki, ale teraz
1: już nie ozdobników Kubiaka?
2: Staram się właśnie, nie chcę, już nie podoba mi się taka ta wierna kopia, żeby to było, no bo to jednak inna osoba już gra, nie jestem tak. Kubiakiem i no chciałabym bardzo, jak najpodobniej, tak, ale staram się, nie wiem, tak może bardziej dynamikę gdzieś tam ściszyć, zgłośnić, swoje ozdobniki też.
0: No ale z racji budowości to się powinno grać oryginalnie tak jak kiedyś grali.
1: Ale kto to wymyślił, nie? Bo to jest tak, że ktoś tą melodię stworzył, tak Kubiak ją powtarzał.
0: Bo przerabiają.
1: Każdy tak jak pan... po swojemu gra. To się wkłada swojego.
2: No, Kubiak też coś usłyszał, po swojemu dodał.
0: Dokładnie. I na przykład pan Tadziu grał przy Suszy. I tam Janusz to właśnie te... Prusiński, tak. I go posłuchał. I już przerobił to inaczej.
1: Tak.
0: A oryginalnie było tak, jak pan Tadziu grał. Mm-hmm. Jak to kiedyś grał.
1: Bo tu... Ale to myśli pan, że to dozwolone, czy powinno się grać tak samo?
0: Powinno się grać tak samo, ale przerabiają sobie. Przerabiają.
2: Ten oryginał.
0: No, nieraz tego. Ale powinno się tak grać tak. Tak się nauczyłem od pana Tadzia, że tak graj, jak coś tam chciałem przeznaczyć.
1: Czyli co, chce pan powiedzieć, że pan narzeka tutaj na młodą skrzypaczkę? Że gra od siebie?
0: Nie, w żadnym wypadku, tylko tyle.
2: Ale czasem ma jakieś pomysły.
0: No tak, no trochę tak. No bo dlatego, że tam, no, tak jak Polki, czy tego tam cicho, głośno można grać, ale czy zwolnić, czy to. To nie, bo
1: to, żadny, już nie.
0: To już w żadnym wypadku. Jak już Polka, to idzie Polka i tak musi tak być.
2: Czasem jak się Paweł zamyśli, to pozwalam sobie.
0: No bo nieraz takie myśli przyjdą, że aha, co będziemy grać drugie. Tu gram to, a coś tam mi się po tego, że aha, drugi już taki inny kawałek będzie, no to mówię, już mi się to pomyli i to tak idzie. No. Ten się nie myli, co nic nie robi.
1: Swoje melodie na przykład?
0: No na przykład ta Polka to jest właśnie... Prawie, że ode mnie, to co żeśmy dzisiaj grali.
1: Bo można skomponować melodię i to będzie ludowe, no. Myśli pan? No bo ktoś te melodie tworzy, przecież one się nie biorą same, nie?
0: No nie, raczej tak, ja to gdzieś jak tam posłucham.
2: I... Ale to jednak, to już będzie przerobienie.
1: No właśnie, jak tam pan słyszy, potem zapamięta inaczej, zagra inaczej i już jest to
0: właśnie to tak, na tym właśnie gra flaga, że tak, jak tam gdzieś usłyszę coś tego i znam, to... Pewnie tam trochę coś dołożę, przerobię i że to już jest jak to moje, tak zwane, ale to oryginalnie nie jest moje, tak to bym powiedział.

o kapeli imienia Tadeusza Kubiaka z Leśmierza, czyli kapeli, która reprezentuje region łęczycki, opowiadali artyści, którzy są tegorocznymi laureatami nagrody imienia Oskara Kolberga. To Natalia Lewandowska, Paweł Ladorucki i Marek Bartczak. No i na zakończenie powracamy raz jeszcze do muzyki z Estonii, do duo Rut. No i raz jeszcze zapraszam Państwa serdecznie na koncert tego duetu na festiwalu Dźwięki Północy w Gdańsku. To Centrum Świętego Jana i najbliższa sobota. Serdecznie polecam. To wszystko na dzisiaj. Kuba Borysiak, do usłyszenia.

0: Zapiski ze współczesności.
1: W tym cyklu wspominamy Czesława Miłosza w 115. rocznicę jego urodzin. W dzisiejszej gawędzie wydawca Jerzy Ilk i poeta Bronisław Maj będą przypominali przeprowadzkę poety do Krakowa, spotkania w domu poety, a także wpływ pisarza na intelektualne życie miasta.
2: Kiedy poszliśmy do prezydenta Lasoty po otrzymaniu przez Miłosza honorowego obywatelstwa miasta Krakowa, powiedzieliśmy panu prezydentowi, że skoro powiedzieliście A, powinniście powiedzieć B i dać mu tutaj mieszkanie, ponieważ on jak przyjeżdża z Kalifornii, no to muszą zatrzymywać się w hotelach. No i rzeczywiście dostaliśmy wykaz mieszkań, które były w gestii miasta. Wybraliśmy na Bogusławskiego mieszkanie, z którego mógł piechotą sobie spacerować plantami do rynku. Tam bardzo lubił siadać pod noworolem przy kawie i przyglądać się życiu, przyglądać się dzieciom, przyglądać się pięknym dziewczynom. Zawsze te apetyty były w nim bardzo żywe. I pamiętam to, jak uświadomiłem sobie, jaka różnica nastąpiła. W 1981 roku, kiedy on był po raz pierwszy w Polsce, był zjeżony, sprawiał wrażenie kogoś nieprzyjemnego, takiego odpychającego, bo wiedział, że w ekipie, która mu towarzyszy, jest pełno ubeków, że każde jego słowo jest rejestrowane. Bał się różnych prowokacji w czasie spotkań i można było odnieść wrażenie, że jest odpychający, jakiś nieprzyjemny. Natomiast potem, jak się szło z nim plantami i przez rynek, i dzieci go obskakiwały, żeby się z nim sfotografować, ja mówiłem, panie Czesławie, z panem to już strach w ogóle wyjść na ulicę, to jak z niedźwiedziem na Krupówkach, no wszyscy się muszą fotografować. I on promieniał, był szczęśliwy.
3: Ale też no, był kimś nadzwyczajnie ważnym, istotnym, ciekawym dla studentów. Ja wielokrotnie, prowadząc zajęcia, wykłady na Uniwersytecie Jagiellońskim właśnie dotyczące współczesnej literatury, naturalnie, że wiele mówiłem o Miłoszu, zapraszałem go na moje zajęcia i dla Miłosza było żadnym problemem przyjść na moje seminarium, na którym było, nie wiem, kilkanaście osób i odbyć niesłychanie intensywną dyskusję, bo on uwielbiał to, prowokował z no, polskimi studentami pierwszego, drugiego, trzeciego roku. Zawsze, kiedy go poprosiłem, zawsze się stawiał i zawsze zaczynał to spotkanie od jakiegoś prowokacyjnego, otwierającego tych młodych ludzi, nawet irytującego ich pytania. On bardzo, bardzo to lubił. Lubił taką atmosferę dyskusji, sporu. Promieniał wtedy.
2: No tak, moja żona zrobiła taki film dokumentalny z nim w Krakowie i jedną z odsłon tego filmu była lekcja polskiego, którą Miłosz poprowadził w gimnazjum PR-ów na temat swoich wierszy z cyklu Świat poema naiwne. I tłumaczył tym młodym ludziom i odpowiadał na ich pytania, tłumaczył skąd te wiersze się wzięły, dlaczego w tym czasie okupacji, najstraszniejszym ciemnym czasie, on pisał takie świetliste, radosne, dziecięce niemal wiersze.

0: pierwsze, jako przeciwwaga, jako takie zaklęcie, jako samoobrona przed tym naporem ciemności. To było niezwykłe i pamiętam, że wtedy spóźniała się ekipa telewizyjna, Miłosz był tym potwornie zgorszony. Mówi, przecież tam jest dzwonek, lekcja się ma zacząć i my nie możemy się spóźnić. No, dla niego to było coś zupełnie niezrozumiałego. Ale to też był wielki pomysł Miłosza i ta rola jego jako gospodarza tutaj, kiedy osiadł w Krakowie już na dobre, to właśnie było wymyślanie na przykład pierwszego spotkania poetów wschodu i zachodu, kiedy już upadł mur i kiedy można swobodnie wymienić się doświadczeniami, spotkać się. Przyjechało do Krakowa 20 poetów z całego świata i Miłosz pełnił tę rolę patrona, gospodarza. I to były niezwykłe tłumy, przychodziły do świętej Katarzyny 1000 osób na rynku po autografy poetów, którzy siedzieli w kawiarni Noworolskiego. Publiczność przechodziła przez całą kawiarnię, zbierając po kolei autografy. Tam stało 2000 ludzi. Są takie zdjęcia z wieży Kościoła Mariackiego. To było niewiarygodne, że ci ludzie stali po prostu po autografy poetów. Kiedy w roku 2000 robiliśmy drugie spotkanie poetów wschodu i zachodu i Miłosz wymyślił taki wieczór dziadów, że on chce pokazać tym poetom z całego świata, na czym polegał obrzęd dziadów. I wybraliśmy z dorobku naszych gości wiersze o poetach, którzy odeszli niedawno i popłynął taki lament nad sceną właśnie o Herbercie, o Brockim, o Celanie, a Miłosz, który miał być takim guślarzem prowadzącym ten obrzęd, w przeddzień tego padł i myśmy nie byli świadomi, że on właściwie 4 dni przebywał gdzieś już w zaświatach, skąd Andrzej Szczeklik go sprowadził na powrót tutaj, natomiast wieczór musiał jako guślarz poprowadzić Bronek Maj, a pomiędzy wierszami Westalka zapalała świece, a na trąbce akompaniował nam cudowny Tomek Stańko.
1: Ja rzeczywiście musiałem to prowadzić i musiałem też czytać wiersze Miłosza zamiast niego. I wiedziałem, ja wiedziałem, że Miłosz jest bardzo chory i to było dla mnie ogromne przeżycie. Z najwyższym trudem udało mi się te wiersze wtedy przeczytać, a zazwyczaj nie mam tremeltu. Wiedziałem, że coś jednak się bardzo bolesnego dzieje i może się wydarzyć.
0: Bronek powiedział o tym, jakim przeżyciem było czytanie wierszy Miłosza wtedy na scenie Starego Teatru. Ja też pamiętam, że na zakończenie musiałem przeczytać Jasności promieniste i to poczucie, że staję na tej scenie, tej niesamowitej scenie, na której Konrad, Gustaw wcześniej wygłaszali swoje nieśmiertelne kwestie i mam czytać Miłosza Jasności promieniste, to było coś paraliżującego i okropnie jakiegoś trudnego, ale też czułem, wtedy miałem takie cudowne poczucie, jak w tej ciszy te słowa zapadają w tę widownię, w tę salę i jak spełnia się jakiś niezwykły obrzęd. Pamiętam, jak wyszedł tom Na brzegu rzeki, to w tym tomie był taki wiersz do pani profesor Podrazy Kwiatkowskiej w obronie honoru kota. Do tego napisał glosę potem Leszek Kołakowski, a z kolei Kołakowskiego tekst komentował ojciec Jan Andrzej Kłoczowski. I ja ich wszystkich zaprosiłem na promocję i w Dworku Łowczego oni dyskutowali na temat Unde Malum, skąd zło. I pamiętam, odwiedziłem go nazajutrz, to on z dumą pokazał mi okładkę Rzeczpospolitej, gdzie było takie wielkie ich zdjęcie i było filozof, poeta i teolog rozmawiają na temat zła. I mówi, widzi pan, to jest moja rola, na tym polega mój udział w życiu tutaj umysłowym. To było dla niego bardzo ważne. Pojawiał się na promocjach takich książek jak Skrwawione wzgórza Afryki Ewy Szumańskiej. Zaprosiłem wtedy jako takich ekspertów od Afryki Olgę Stanisławską i Ryszarda Kapuścińskiego. I Kapuściński, jak to miał w zwyczaju, wygłosił taki wykład na temat przyczyn tej niepojętej rzezi między Tutsi i Hutu, że to tak naprawdę szło wszystko o dostęp do pastwisk, o przetrwanie takie czysto właśnie biologiczne. I pamiętam, że Czesław siedział na widowni wsparty o lasce. Wiem, że źle słyszał i się zastanawiałem, czy on w ogóle to wszystko percypuje, czy słyszy to, co mówi. I odwiedziłem ich nazajutrz w domu i Carol zreferowała mi stanowisko Ryszarda punkt po punkcie, niesłychanie precyzyjnie. Czesław musiał jej to wszystko po prostu powtórzyć. Także po latach tej strasznej samotności tam w Kalifornii, kiedy mówił mi, że właściwie miał poczucie, że pisanie wierszy to tak jakby wkładał je do dziupli w drzewie i nie spodziewał się, że one kiedykolwiek dotrą do najważniejszej dla niego publiczności, że kiedykolwiek będzie mógł jeszcze tutaj

0: przyjechać. To była straszna samotność, ale właśnie to jest taki dziwny los kogoś, kto został na koniec wynagrodzony za taką wierność sobie, za wierność polskiej mowie, której kładł te kolorowe miseczki z farbami i pisał po polsku właściwie na zatracenie, na przepadłe. I okazało się na szczęście nie. Pamiętam takie ostatnie urodziny Carol w Orient Expressie w restauracji, kiedy Miłosz zapytał, czy chcemy posłuchać jego nowego wiersza, a ponieważ już źle słyszał, więc mówił dosyć głośno i wtedy w całej tej restauracji sztućce zawisły w powietrzu i Miłosz przeczytał wtedy taki wiersz o swoich nieprzyjaciołach, o tym, że już grają nad zajączkiem i tak dalej. Może też trzeba powiedzieć o jednym z ostatnich spotkań, mianowicie myśmy mieli taki uniwersytet latający znaku. Spotkania się odbywały w Bibliotece Jagiellońskiej. Tam nasi autorzy gromadzili nieprzebrane tłumy. No i Miłosz, poproszony o taki wykład, on już bardzo źle widział. Agnieszka Kozińska mu drukowała te jego teksty takimi wielkimi literami. I on sobie wymyślił, że on wygłosi wykład pod tytułem Przyrodnik. O swoich fascynacjach przyrodą, o tym, jak hodował w dzieciństwie trytony w słoju, jak mówił o ochronie Puszczy Białowieskiej. Bardzo to brzmiało aktualnie. I kiedy przyszedł na to spotkanie, ja zobaczyłem, że ten wielki tłum, że wszyscy mają przed sobą stosy ogromnych książek jego do podpisania. I ja sobie uświadomiłem, że to już przekracza jego możliwości i musiałem zacząć od takiej niepopularnej zapowiedzi, że bardzo nam jest przykro, ale pan profesor Miłosz nie będzie mógł dzisiaj państwu tych wszystkich książek podpisać, ale państwo rozumieją, musimy chronić najstarszy zabytek naszej przyrody. No, taka lekka konsternacja i Czesław, i jak on się zaśmiał, no to można już się było śmiać.
1: Ja raczej lepiej pamiętam, wspominam takie spotkania czysto prywatne z Miłoszem. Te były dla mnie najważniejsze. Oczywiście te, kiedy Miłosz w rozmaitych publicznych by także w okazjach mówił, czytał, dyskutował, te także są ważne, ale dla mnie jednak najbardziej te intymne, te kiedyśmy siedzieli u niego na Bogusławskiego we trzech, we czterech, czasami był Andrzej Miłosz jeszcze, czasami Wisława Szymborska, one były w jakimś sensie najistotniejsze. No, mieliśmy świadomość, że jesteśmy na audiencji u króla, cesarza, który w dodatku jest jakoś z nami zaprzyjaźniony i to było najpiękniejsze. Ta istotność tych rozmów.
0: No tak. I to było cudowne, kiedy tutaj czytał, no wielkie brawa, oklaski i potem wychodzimy za kulisy i Czesław Szturcha mnie o gdzie mówi, no i co, udało się jeszcze raz wyciągnąć królika z kapelusza. Więc miał różne oblicza, to bardzo poważne, takie metafizyczne i takie właśnie tego rozdokazywanego chłopca gotowego na...
1: Rozdokazywanego, ale jednocześnie w dobrym sensie słowa żarłocznego. On się rzucał na alkohole, na jedzenie, na kobiety, na rzeczywistość. On, to było niezwykłe zupełnie. Taka dziecięca intensywność, moc, głębia przeżywania, pragnienia, ciekawości rzeczywistości. To było cudowne zupełnie. Przecież znaliśmy go także już jako bardzo starego człowieka w gruncie rzeczy i nigdy tego nie zatracił. Nigdy tej młodzieńczej ciekawości, żarłoczności, pragnienia, poznania, doznania jak najwięcej ze świata, z ludzi, z książek, z wierszy, nigdy tego nie zatracił.
0: No, pamiętam taką scenę u nas, kiedy ja odwrócony tyłem coś tam nakrywałem do stołu i raptem słyszę za plecami taką frazę wypowiedzianą przez Czesława. Mówi, szczęście jest dostępne. I ja sobie pomyślałem, Boże, jakie to jest cudowne, mając lat 90, móc wygłosić taką sentencję, taki właściwie uniwersalny aforyzm. Obracam się, patrzę, a Czesław wypowiada te słowa, trzymając kieliszek mrożonej wódki i krojąc śledzia w śmietanie, którego uwielbiał mojej żony. I tu mu cebulka spadała na spodnie. On chrupał to zadowolony. I to były te jego takie apetyty niesamowite. Ten wiersz, który budził tyle wątpliwości, zastrzeżeń feministek, próba opisania samego siebie na lotnisku, dajmy na to w Minneapolis, kiedy on obserwuje te cudowne dziewczyny w mini spodniczkach, kołysane marzeniami porno i raptem sam siebie kontruje, mówi, stary, lubieżny dziadu, pora tobie do grobu. To jest cały Miłosz. Miłosz dla mnie jest utkany ze sprzeczności. Jego

0: Bogactwo właśnie bierze się stąd, że spotykają się w nim właśnie te ziemskie apetyty, ziemskie pokarmy i to poszukiwanie transcendencji, absolutu, wadzenie się z Bogiem, zadawanie tych pytań fundamentalnych.
1: Jerzy Ilk i Bronisław Maj wspominali przeprowadzkę Czesława Miłosza do Krakowa. Jest to nagranie z 2019 roku. Ciąg dalszy jutro, kwadrans przed 13:00.

0: Minęła 13:00.
1: Dwójka, jesteś na miejscu, Marcel Perez.
0: I pora na wiadomości kulturalne. Marcin Pesta, zapraszam. Spotkania z pisarzami i pisarkami, piknik literacki, warsztaty z grafologii dla dorosłych i zajęcia detektywistyczne dla dzieci. Takie wydarzenia zaplanowano podczas rozpoczynającego się dziś w Gdańsku festiwalu Afera Kryminalna. Dyrektor programowy wydarzenia, na co dzień pisarz Maciej Siembieda, poprowadzi wieczorem pojedynek literacki.
2: Zmierzą się dwie świeże propozycje wydawnicze, czyli pan Bernard Gromek i jego znakomity kryminał retro z czasów Wiosny Ludów w Krakowie i pan Krzysztof Czyżewski, który śledzi jako kolejny z autorów losy zaginionego portretu młodzieńca Rafaela, którym się emocjonują pisarze od dawna. To będzie pojedynek, a ja będę sędzią ringowym. Obszar powieści sensacyjnej z historią w tle jest mi bardzo bliski, dlatego już się cieszę na to spotkanie.
0: Pojedynek literacki Bernard Gromek kontra Krzysztof Czyżewski rozpocznie się o 19:00 w Bibliotece Manhattan we Wrzeszczu. Festiwal Afera Kryminalna, organizowany przez Wojewódzką i Miejską Bibliotekę Publiczną w Gdańsku, potrwa do 11 lipca. Rozpoczął się Międzynarodowy Festiwal Śladami Singera. To święto sztuki inspirowane postacią Isaaca Bashevisa Singera, laureata Literackiej Nagrody Nobla, którego opowieści mają swoje korzenie na Lubelszczyźnie. Artyści przemierzają kolejne miasta, zatrzymując się na krótko, by poprzez działania artystyczne przywołać pamięć, opowiadać historię, edukować i poruszać, mówi Magdalena Baj z ośrodka Brama Grodzka Teatr NN.
3: Co jest ciekawe w naszym festiwalu jest to, że łączymy ludzi z całego świata. W tym roku mamy kilkunastu artystów, którzy przyjechali do nas z Belgii, Anglii, Hiszpanii, Stanów Zjednoczonych, Ukrainy oraz Polski. Będziecie mogli Państwo zobaczyć takie rzeczy jak elementy nowego cyrku, akrobatykę powietrzną, teatr ognia czy performance. Dodam, że dyrektorem naszego festiwalu jest Witold Dąbrowski, natomiast opiekę artystyczną sprawuje nad artystami Arkadiusz Ziętek.
0: Dziś pokazy festiwalowe zaplanowano w Łęcznej, początek o godzinie 17:00, wstęp jest wolny. Festiwal Śladami Singera potrwa do 23 lipca i odwiedzi 14 miejscowości Lubelszczyzny. Justyna Łagowska-Klata obejmie we wrześniu obowiązki dyrektorki Teatru Zagłębia w Sosnowcu. Zastąpi Iwonę Woźniak, która kierowała

0: kierowała sceną od 2018 roku. Decyzję podjęto po nierozstrzygniętym konkursie na dyrektora, a kolejne postępowanie ma zostać ogłoszone w pierwszej połowie 2027 roku. Justyna Łagowska-Klata jest scenografką, reżyserką i wykładowczynią Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu z Teatrem Zagłębia. Współpracowała już przy opowieści wigilijnej, za którą otrzymała Złotą Maskę za reżyserię. Nową dyrekcję czeka nadzór nad rozbudową i modernizacją teatru, wartą 105 milionów złotych. Prace mają zakończyć się pod koniec 2028 roku, a nowa siedziba Teatru Zagłębia ma zostać otwarta na początku 2029 roku. W serwisie smutna informacja: w wieku 85 lat zmarł w Szwajcarii długoletni dyrektor słynnego festiwalu filmowego Berlinale, Moritz de Hadeln.
1: Szefem Berlinale Moritz de Hadeln był 21 lat i to w najważniejszym okresie przemian politycznych w Europie Środkowej i Wschodniej. Za jego czasów ten festiwal definiował się jako miejsce spotkań twórców ze wschodu i zachodu i stawiał w centrum uwagi zarówno reżyserów i ich filmy, jak tematykę. Tu spotykali się artyści z Polski, Czech, Francji czy Włoch, ale także wtedy jeszcze mało znani reżyserzy z krajów azjatyckich. Moritz de Hadeln był prawdziwym kosmopolitą. Urodzony w Wielkiej Brytanii, wychował się we Włoszech, studiował na paryskiej Sorbonie, mieszkał w Szwajcarii. Tam założył wraz z żoną Eriką festiwal filmu dokumentalnego w Nyon. W latach 70. kierował festiwalem w Locarno, a od 1980 do 2001 roku w Berlinie. Po odejściu z Berlinale Moritz de Hadeln, który swą posturą przypominał Donalda Trumpa, kierował jeszcze przez 2 lata festiwalem w Wenecji. Ostatnie lata spędził w Nyon, gdzie zmarł 4 lipca. Z Berlina dla Wiadomości Kulturalnych, Jagoda Engelbrecht.
0: I to już wszystko w tym serwisie. Kolejno 16, a więcej informacji znajdą Państwo na naszym portalu dwójka.polskieradio.pl.
2: Reklama. Czołówka polskiej sceny jazzowej w jednym zespole. Maciej Obara, Tomasz Dąbrowski, Dominik Wania, Marek Pośpieszalski, Maniucha Bikont czy Emil Miszk. To tylko niektórzy muzycy studia jazzowego Polskiego Radia. Ten legendarny zespół wystąpi w Warszawie w studiu imienia Witolda Lutosławskiego. Bilety już w sprzedaży. Premiera. Jeden z najciekawszych europejskich jazzmenów. Ule Mortenwagen przygotował nowy repertuar i poprowadzi polski zespół 24 lipca w piątek o 18. Bilety na polskieradiobilety24.pl.
3: Reklama. Program Drugi Polskiego Radia jest 5 minut po 13.
4: Pas de deux. Dwójkowy magazyn taneczny.

0: Dzień dobry Państwu. Przypominamy, że pas de deux oznacza z francuskiego kroki we dwoje. To taka piękna forma taneczna, wykorzystywana, używana w balecie klasycznym, w wielkich baletach klasycznych, składająca się z duetu, wariacji męskiej i żeńskiej i wspólnej kody. No i my właśnie w tanecznym duecie Państwa witamy.
1: Katarzyna Gardzina.
0: I Katarzyna Sanocka, ale skłamałybyśmy, gdybyśmy powiedział, że jesteśmy w duecie, bo oczywiście mamy w studiu dwójki znakomitych gości, których bardzo serdecznie witamy. Jakie jest menu dzisiejszej audycji? Proszę Państwa, dziś powrócimy do 51. Nagrody imienia Oskara Kolberga za zasługi dla kultury ludowej, ponieważ w kategorii zespoły folklorystyczne nagrodę tę otrzymał zespół regionalny Wesele Krzemienickie. Jest to jeden z najdłużej działających zespołów regionalnych w województwie podkarpackim. Widowiskiem, które powodzeniem prezentuje ten zespół od roku 1947 jest inscenizacja obrzędów wesela wiejskiego z okolic Łańcuta, kultywowanych na przełomie XIX i XX wieku. O tych właśnie tańcach, o zespole opowie profesor Tomasz Nowak z Instytutu Muzykologii Uniwersytetu Warszawskiego, wybitny znawca folkloru muzycznego i tanecznego. Witamy bardzo serdecznie.
2: Dzień dobry.
0: Porozmawiamy także o, w zasadzie wspomnimy zeszłoroczną nagrodę imienia Oskara Kolberga, bo w zeszłym roku w tej samej kategorii nagrodę otrzymał zespół Zbójnicek z Zębu. Spotkamy się, w zasadzie połączymy się z panią Małgorzatą Słodyczką, która kieruje zespołem wraz ze swoim mężem, to za chwilę mężem Tomaszem. No jest oczywiście bardzo wiele takich zespołów, które kultywują tradycje taneczne i muzyczne, przekazują je z pokolenia na pokolenie. No i naprzeciw takiemu wyzwaniu zliczenia tych wszystkich zespołów wychodzi Narodowy

0: Instytut Muzyki i Tańca. Opowiemy o tworzonej bazie zespołów folklorystycznych, a opowiedzą o niej Magdalena Zalipska, kierowniczka działu edukacji i popularyzacji tańca. Witamy cię, Magdo.
1: Dzień dobry.
0: I Mariusz Żwierko, starszy specjalista do spraw edukacji i popularyzacji tańca. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: Ale zaczynamy od naszego baletowego słownika. Od jakiegoś czasu już nie prezentujemy samych terminów baletowych, ale pewne sposoby, no właśnie, tym razem partnerowania. Było partnerowanie za palec, teraz będzie partnerowanie w talii.
3: Tak jest, czyli tancerz chwyta tancerkę, podtrzymuje tancerkę, a właściwie asekuruje tancerkę, trzymając dłonie wokół jej talii, po dwóch stronach talii. Na początku partnerowania ją w tej talii chwyta, troszeczkę właśnie jakby ustawia w pewnej pozycji, pomaga przyjąć pozycję doskonale spionizowaną po to, żeby tancerka mogła wykonać na przykład piruet z wieloma obrotami. Ona może się wówczas siłą własnego rozpędu obracać, a on ją tylko asekuruje, trzymając dłonie w niewielkiej odległości od tej talii, w razie co, żeby dotknięciem skorygować ten pion. Ale może też w tym piruecie pomagać, czyli właśnie dodając już rozpędu, po prostu obracając ją w talii, również potem na zakończenie piruetu trochę wyhamowując albo ustawiając znów w prawidłowej pozycji. To powinno być niewidoczne dla widza, a doskonale pomaga w wykonaniu wielu, wielu obrotów. Też jest bardzo widowiskowe, najczęściej są to bardzo szybkie obroty, przypominające obracającą się śrubę. No i oczywiście mogą być zakończone w jakiejś pięknej pozie, w której również partner trzyma partnerkę, podtrzymuje ją właśnie w talii.
0: Bardzo piękne partnerowanie, rzeczywiście spektakularne, również bardzo przyjemne. Ja chciałam zwrócić na taką rzecz uwagę, że też wymaga odpowiedniego kostiumu.
3: No właśnie o tym samym chciałam powiedzieć, bo pamiętam takie spektakle, gdzie jakieś elementy, jakieś perły tryskały na prawo i na lewo, kiedy rzeczywiście kostiumograf nie wziął tego pod uwagę i w odpowiednim momencie nie zwrócono na to uwagi, że kostium w tym miejscu nie może być specjalnie bogato zdobiony.
0: Tak, i też trzeba uważać na wszelkie zapięcia. Ta talia musi być dostępna dla partnera. No i dlatego też paczki, tutu, czyli te spódnice baletowe, takie przypominające okrąg wokół bioder, no muszą być poniżej stworzone w formie body, po prostu muszą się na ciele tancerki trzymać, no bo inaczej to mielibyśmy taniec, nie wiem, z hula hop, a nie z partnerem. To
3: i wszystko nie mogą się zaczynać w talii, nie tylko mogą nieco poniżej.
0: Dokładnie, tak. Często też zdarzało mi się, że osoby niezwiązane z tańcem pytały mnie, dlaczego te tancerki ciągle te spodnie dresowe, te getry, które mają na zajęciach czy na próbie, tak zwijają i opuszczają poniżej talii, no właśnie dlatego, żeby do tej talii był dostęp. No ale my dzisiaj nie o balecie klasycznym, nie o balecie współczesnym, ale o tańcu ludowym, o folklorze, no że gdzie partnerowanie w talii nie tylko zdarza się bardzo, bardzo często. Nagroda Kolberga za nami, zespół Wesele Krzemienickie. Pytam profesora Tomasza Nowaka. Tomku, co to za zespół? Wielokrotnie miałeś okazję ich oglądać? Opowiedz o nim.
4: Tak, oczywiście miałem okazję oglądać przede wszystkim w czasie ogólnopolskiego konkursu tańca ludowego w Rzeszowie, ale nie tylko tam, ponieważ jest to dosyć aktywny zespół, nie tylko w Polsce, ale występuje również za granicami kraju, prezentując przede wszystkim ten najbardziej znany program, a więc Wesele Krzemienickie. To jest program, który w zasadzie został napisany najpierw w roku 1946, a więc w tym roku obchodzimy dokładnie 80 lat od powstania scenariusza, ale właśnie po raz pierwszy został wystawiony w roku 1947. Tutaj chciałbym może przypomnieć dwie ważne postacie, które zasłużyły się dlatego. Józef Klus, który był autorem scenariusza, więc wykazał się i takim zacięciem etnograficznym, amatorskim oczywiście, ale jednak bardzo udanym i oczywiście okazał się też dobrym dramaturgiem. No a z drugiej strony nauczycielka lokalna, która wtedy działała, zorganizowała ten zespół wielopokoleniowy, Julia Tużańska, która była autorką tego pierwszego wystawienia Wesela. Oczywiście na pewno przez te lata troszeczkę ewoluował ten program. Zespół posiada też inne programy, ale ten jest też dla nas tym najważniejszym,

0: programem, który w zasadzie łączy w sobie wiele rzeczy, a więc obrzędowość, a więc obyczajowość wyrażoną w dialogach, w pewnej akcji dramaturgicznej, ale również stroje, również akcesoria obrzędowe, weselne. Mamy tańce, które nas tu dzisiaj na pewno interesują najbardziej, ale no, również gwara, bo o tym nie zapominamy. To jest jedno z najbardziej zagrożonych zjawisk współcześnie, a dzięki właśnie takim programom możemy ciągle, cały czas mieć do czynienia z tymi przejawami kultury.
1: No właśnie, tańce interesują nas najbardziej, więc wiemy troszeczkę, jakie tam tańce się pojawiają, to znaczy znamy nazwy, ale czy możemy słuchaczom przybliżyć, co to są, jakie to są rodzaje tańca, bo powiedzmy Polka bez nogę, to przynajmniej o Polce coś wiemy, ale już o takim linksie na przykład zupełnie nic.
0: Tak, no tutaj przede wszystkim trzeba sobie powiedzieć, że jeśli chodzi o bardzo dawne tańce, to mamy całkiem niewiele, ale bardzo cenne zachowane obyczaje, a więc tu bym wymienił drobnego, jako taki taniec chodzony. No i kolejna rzecz, którą tu trzeba wymienić, to tańce na białe wieńce, a więc taka sytuacja weselna, taneczna, która była elementem w zasadzie też pożegnania w rodzinie panny młodej, a z drugiej strony udzielenia pewnego wspomożenia parze młodej i wszystko odbywało się w tańcu. Natomiast rzeczywiście takie najstarsze elementy oprócz tańca obrzędowego to jeszcze elementy krakowiaka, które możemy w pewnych polkach znaleźć i w sposobie tańczenia, ale sporo rzeczy znajdujemy takich, które przybyły później na ten teren już w czasach zaborów i między innymi łączą się z osiedleniem się osadników niemieckich, którzy z czasem na ogół ulegli polonizacji i wtopili się w społeczność podkarpacką. I tutaj mieliśmy tą społeczność, która przybywała z różnych stron, ale między innymi z Frankonii, i tak prawdopodobnie przybyła Polka bez nogę, która jest tańczona w takim rozliczeniu na 3, a rytm jest na 2 i to jest dosyć, no wydaje się karkołomne, ale nie dla tancerzy, bo rzeczywiście widać, że co któryś takt stykają się rzeczywiście te frazy razem i to tancerzom absolutnie nie przeszkadza, a rytm jest zachowany. Poza tym links, który oczywiście sama nazwa sugeruje, wskazuje, że chodzi o taniec w lewo, również jeszcze z tych takich przybyszy z czasów zaborów, to trzeba wymienić również Sztajera, który oczywiście przybył ze Styrii z pośrednictwem oczywiście mieszkańców niemieckich, mieszkańców, którzy przybyli z całej Austrii na teren Podkarpacia. Także jest to dosyć bogaty repertuar taneczny, który się zachował, a moglibyśmy tu wskazać również na pewne pozostałości, nawet takie odbicia kultury żydowskiej w tańcach. Możemy spotkać również elementy tańca, które łączą nas już troszeczkę z obszarem Ukrainy, bo nawet takie elementy tutaj się pojawiają w niektórych tańcach. To wszystko tworzy pewien konglomerat już takiego dosyć pogranicznego, może nie tak jak tańce przeworskie, ale już dosyć blisko pogranicznego terenu, jakim to łańcuckie jest.
2: Na ile te tańce uległy na przestrzeni lat stylizacja? Na ile wiemy, że są kontynuowane, kultywowane w takiej formie, w jakiej się rodziły?
0: No, tańce zawsze ulegają zmianom i w ogóle zmiany w kulturze tradycyjnej to są normą, to wiemy. I rzeczywiście trzeba powiedzieć, że nawet jeśli mówimy o Polce bez nogę, która jest szerzej rozpowszechniona na tym terenie, to ona widać, że ona może być troszkę z pewnymi różnicami tańczona w różnych miejscach Podkarpacia, ale to dlatego, że właśnie każda społeczność dostosowuje do swoich lokalnych preferencji te tańce. No, ale podobnie jest też z pokoleniami. Natomiast rzeczywiście, jakkolwiek widać, że młodzież dzisiaj tańczy troszeczkę inaczej niż to starsze pokolenie. My możemy to zobaczyć nawet w programie Wesela Krzemienickiego, bo tańczą i stare.

starsi, tańczą młodsi i my widzimy już te pewne drobne różnice, jak przede wszystkim operowanie ciężarem, jak operowanie przepływem tańca się zmienia, to jednak trzeba powiedzieć właśnie takie programy w pewien sposób, w pewnej mierze petryfikują te tańce.

0: scenariuszem. Z drugiej strony ten walor ochrony zjawiska jest, jest wyjątkowy i niebywale cenny.
1: Jak bardzo cenny jest walor i to, co prezentuje zespół Zbójnicek, o tym porozmawiamy już za chwilę. To jest zespół, który otrzymał nagrodę imienia Oskara Kolberga w zeszłym roku. Nagrodę, przypominam, w kategorii zespoły folklorystyczne, a z nami na łączach pani Małgorzata Słodyczka, która kieruje tym zespołem. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam wszystkich serdecznie, witajcie Syćka.
1: Witamy serdecznie, pozdrawiamy z Warszawy, ze studia Dwójki. Pani Małgorzato, dziękuję, to jest dobra okazja, żeby trochę powspominać. Pamięta pani emocje, jakie towarzyszyły pani, zespołowi i całej waszej społeczności, kiedy odbieraliście w zeszłym roku nagrodę imienia Oskara Kolberga?
2: No nie sposób nie pamiętać tych emocji, bo to były chwile, które z pewnością pozostaną w naszej pamięci na zawsze. Zresztą nie tylko w naszej jako kierowników, ale całego zespołu. To było coś wyjątkowego i na wspomnienie tego wydarzenia za każdym razem się wzruszamy, bo to było zwieńczenie całych 60 lat historii naszego zespołu i ogromne wyróżnienie. To był wyraz wdzięczności i uznania od całej Polski dla wszystkich, którzy z zespołem pracowali, tworzyli jego szeregi, także naprawdę to było coś wyjątkowego.
3: A czy w takim razie w jakiś sposób na państwa pracę, czy może ewentualnie na sytuację zespołu ta nagroda jeszcze jakoś wpłynęła? No mam nadzieję, że tak i że na plus.
2: Oczywiście, że tak. Jesteśmy z tej nagrody ogromnie dumni i tak jak już wspomniałam, jest to dla nas bardzo duże wyróżnienie. No i też, jeżeli teraz gdziekolwiek wysyłamy CV i taką nagrodą możemy się pochwalić, no to myślę, że jesteśmy też oceniani wysoko. Także to jest naprawdę wielki atut dla zespołu.
1: Które tańce, a pewnie o tańcach góralskich i o tym, co dotyczy Skalnego Podhala, moglibyśmy i mogłybyśmy rozmawiać bardzo długo, ale dla pani, dla zespołu, dla artystów, którzy w nim występują, które z tańców, które z obrzędów są najistotniejsze, takie najbardziej emblematyczne i ważne dla podtrzymania tej tanecznej, no i oczywiście muzycznej kultury Podhala?
2: No niewątpliwie bardzo żywymi obrzędami to są obrzędy, które są wpisane w życie człowieka, przede wszystkim od narodzin, czyli chrzest i w tym momencie też wesele, które na Podhalu jest ciągle żywe i praktycznie każdy zespół ma w swoim repertuarze wesele góralskie i to są bardzo ważne rzeczy. Ale dla nas też bardzo ważną sprawą jest, żeby młodym ludziom pokazywać obrzędy i zwyczaje, które już trochę zniknęły. Razem z tym, że zniknęła tak zwana nasza gazdówka. Nie ma tego gospodarstwa codziennego, więc młodzież już nie ma możliwości widzieć tych zwyczajów, które kiedyś były przeprowadzane przy pasterstwie, przy koszeniu, przy zbieraniu plonów, jak hałdamas i tak dalej. No i też staramy się takie programy robić, do których później wplata się właśnie taniec, śpiew, muzykę, ale też, żeby młodzież była świadoma tego, jak to kiedyś wyglądało.
3: No właśnie, a czy możemy jakoś przybliżyć kalendarz może takiego życia właśnie w gazdówce, później na hali i jakie temu towarzyszyły tańce, zabawy ewentualnie, no bo tutaj spotykamy się oczywiście przede wszystkim w sprawie tańca.
2: No tak jest. No przede wszystkim zaczniemy wyjątkowo może od wiosny, kiedy wszystko budzi się do życia. No i wtedy przy gospodarstwach przede wszystkim był wypas owiec, więc owce wychodziły na hale. Już przy samym tym było mnóstwo różnych zwyczajów, jak poświęcenie tego, wyprowadzanie tych owiec na hale. To też towarzyszył temu śpiew nieodłącznie. Wiele tam się składało, na to też nie mamy teraz czasu, żeby to tak wypunktować, no ale to była pierwsza, tak jakby zaczynamy od tego. No i później na tej hali przede wszystkim wypas owiec, obrzędy na świętego Jona na przykład, że kobiety nie mogły przychodzić, a po świętym Jonie, jak już przysły, no to wtedy też były posiady, też to w jakiś sposób honorowano, świętowano. No i przede wszystkim żniwa. Praca na polu, sadzenie ziemniaku, później obrabianie tego, no i później hałdamas, kiedy zbierano te plony. Hałdamas, czyli u nas to jest takie świętowanie po

0: skończonej pracy
1: pracy.
0: w polu po zebraniu plonów i wtedy też odbywały się tańce, śpiewy, muzyka. Ja pamiętam, moja babcia opowiadała, że schodzili się na sąsiedztwie na przykład z najbliżsi sąsiedzi i wspólnie świętowali. To był czas na odpoczynek i na to, żeby można było poświętować.
1: Pani Małgorzato, jakie plany mają Państwo na najbliższy czas? Gdzie zespół Zbójnicek wystąpi i pojedzie? Już macie za sobą no, takich tras koncertowych całkiem sporo i to oczywiście nie tylko w Polsce, ale daleko za granicą.
0: No tak jest. Byliśmy bardzo, najdalej byliśmy na Filipinach, natomiast to nie tylko to. Zjeździliśmy już troszkę w różne miejsca, ale co do planów, no to z radością mogę się podzielić taką informacją, że 6 sierpnia wylatujemy na festiwal folklorystyczny na Maderę.
1: Wspaniale. Będziemy
0: do naszych przyjaciół, tak.
1: Trzymamy zatem kciuki za bezpieczną podróż i za wspaniałe taneczne emocje. Pięknie pani dziękujemy i pozdrawiamy bardzo serdecznie z Warszawy Małgorzata Słodyczka, która kieruje zespołem Zbójnicek, a ten zespół otrzymał nagrodę imienia Oskara Kolberga w kategorii zespoły folklorystyczne w 2025 roku. Dziękujemy pani Małgorzato pięknie, ale wcale nie kończymy o pani Małgorzacie opowieści i o panu Tomaszu, ponieważ niedawno byli oni, no to nie tylko metafora, ale dosłownie mistrzami tańca. Spoglądam na Magdę Zalipską i na Mariusza, którzy reprezentują Narodowy Instytut Muzyki i Tańca. Opowiedzcie proszę, czym jest projekt Mistrz Tańca? No i jak to było, kiedy pani Małgorzata i Tomasz Słodyczkowie przyjechali no i nauczali tego, czym się zajmują na co dzień? Magdo.
2: Tak, to jest taka piękna historia i tutaj pięknie nam się wszystko połączyło i bardzo się cieszymy, że mogliśmy panią Małgorzatę usłyszeć, dlatego że zaczynając od początku, czyli od naszego projektu, którym jest Ogólnopolska Baza Zespołów Folklorystycznych, którą realizujemy w Instytucie i rozwijamy prężnie już od 2 lat, mamy taką koncepcję, która wynikła z potrzeby zgłaszanej przez zespoły. Powołaliśmy tą bazę do życia po to, żeby po pierwsze policzyć zespoły, policzyć, dowiedzieć się o nich więcej, dowiedzieć się, jakie mają kadry, jakie działania realizują, pomóc im w promowaniu ich, dlatego stworzyliśmy piękne wizytówki tych zespołów, które są u nas w bazie, ale też po to, by zapytać ich o to, jakie mają potrzeby. I oczywiście jako instytut nie jesteśmy w stanie być może wszystkich zaspokoić, a na pewno nie naraz, ale te podstawowe potrzeby zgłaszane przez zespoły w ogromnej większości to był rozwój kompetencji i stała potrzeba podnoszenia własnych kwalifikacji, kwalifikacji swoich kadr, również potrzeba aktualizowania wiedzy, dlatego że część instruktorów wiedzę, którą posiada, pozyskała lata temu na kursach, studiach i czuję, że dobrze byłoby ją weryfikować. Dlatego powstał program Mistrz Tańca, w którym chcielibyśmy umożliwić instruktorom z całej Polski podnoszenie tych kwalifikacji, ale również poprzez sięganie właśnie do takich sprawdzonych źródeł. I tutaj z jednej strony działamy na rzecz zespołów takich regionalnych, jak zespół Zbójnicek, który również jest w naszej bazie, umożliwiając im promowanie siebie, a z drugiej strony zwracamy się do takich mistrzów tańca, jak pan Tomasz i pani Małgorzata, po to, żeby dzielili się ze swoją wiedzą z innymi instruktorami tańca z całej Polski. I w taki sposób udaliśmy się do Ludźmierza, do Instytutu Niematerialnego Dziedzictwa Ludów Karpackich, gdzie folklor Górali Podkarańskich właśnie uczyli, przekazywali instruktorom pani Małgorzata i pan Tomasz. I myślę, że tutaj ta synergia i ta wzajemna korzyść, a przede wszystkim to, że instruktorzy mogli właśnie uczyć się od źródła, od pani Małgorzaty i pana Tomasza, którzy w swoim zespole kultywują ten swój regionalny folklor i nasza ogromna wdzięczność dla nich, że zechcieli się tą wiedzą i tym swoim bogactwem podzielić. I myślę, że tutaj wszyscy wyjechali bardzo usatysfakcjonowani z tych warsztatów i bardzo zadowoleni z tego, że rzeczywiście nie prowadziliśmy ich w Warszawie, nie tu u nas, tylko tam na Podhalu mogliśmy rzeczywiście dotknąć tego folkloru tak z bliska.
1: Wyobrażam sobie, jak wyglądały te zajęcia. Myślę, że było bardzo gorąco i też chyba radośnie, Mariusz, jak wspominasz. I też jak wspominają te warsztaty i te zajęcia z mistrzami tańca uczestnicy, jak bardzo im to pomaga, no i też jak bardzo jest potrzebne.
3: Myślę, że jest to bardzo potrzebne. to spotkanie na Podhalu było takim trochę pomysłem szalonym. Na początku nie planowaliśmy w ogóle, żeby zabierać instruktorów z całej Polski.

0: bo taki jest fakt, jest to zawsze około 40 osób od morza po Tatry, od Poznania po Białystok. Żeby tych ludzi, którzy prowadzą zespoły pieśni i tańca, zespoły regionalne i zespoły folklorystyczne różnej maści, w różny sposób podchodzące do materii tańca ludowego, w różny sposób się z nim utożsamiających, zaprosiliśmy właśnie na Podhale, do miejsca, gdzie folklor, taniec, tradycja jest ciągła, nie ma przerwania tej tradycji. I tak jak słyszeliśmy od Gosi Sudyczka, że to, co się dzieje, trochę może umiera, ale taniec jest wciąż żywy. I to w takiej formie nieopracowanej, in crudo jeszcze do tego in situ, czyli na miejscu, w surowej formie. Więc zabraliśmy do tego miejsca naszych specjalistów od tańca, mistrzów tańca do innych mistrzów tańca. Było to zderzenie niesamowite, bo spotkało się środowisko sceniczne ze środowiskiem też scenicznym, bo umówmy się, taniec tradycyjny dzisiaj funkcjonuje w dużej mierze również na scenie i jest to dla niego naturalna przestrzeń rozwoju i życia, tak jak profesor Nowak już też dzisiaj stwierdził przy weselu krzemienickim. Spotkanie było żywiołowe. Na początku może było to takie trochę niepewne z dwóch stron, zarówno ze strony prowadzących Tomasza i Gosi z Podhala, którzy może też nie wiedzieli, jak podejść do specjalistów, do choreografów z Polski, jak z nimi to prowadzić. Pierwsze zajęcia były faktycznie takie trochę szukaniem się wzajemnie, natomiast po trzech dniach wspólnego tańczenia i śpiewania i bycia razem, dwie strony wyjechały zadowolone i wzbogacone nie tylko o technikę tańca podhaleńskiego, o ile można w ogóle mówić, żeby przez dwa dni nauczyć się czegoś więcej niż rozumienia dyskursu tanecznego
1: czy idiomu
0: tanecznego, prawda? I tak naprawdę w naszych rozmowach już poza warsztatami pojawiały się takie głosy, okej, ja już wiem, że ja się za Podhale nie wezmę. Mówię, no to dobrze. A ktoś
1: to
0: inny
1: też
0: mówi,
1: trzeba wiedzieć.
0: Też trzeba wiedzieć, żeby, trzeba spróbować,
1: że
0: to jednak pewne formy lepiej zostawić autochtonom, ale są też odważni, którzy, okej, ja chętnie taniec podhalański wezmę na warsztat, ale będzie to dla mnie inspiracja. Ja nie będę udawał, że jestem góralem, ale już wiem, jakie tematy, jakie kroki, jaki sposób tańczenia, jakie zasady w tańcu podhalańskim bardzo istotne, do tej pory kultywowane, tak jak tańce samych mężczyzn, czy samych kobiet, czy parowe, co jest, w jakiej kolejności, jak zachować potem nawet w głębokiej stylizacji scenicznej. I o to nam chodzi, czyli łączymy tradycje, źródło, kroki autentyczne, tak zwane, autentyczne, ze współczesnym podejściem choreograficznym, z myślą sceniczną i to jest takie zderzenie tej współczesności, współczesnego sposobu myślenia o scenie ze źródłem i z tradycją i z tańcem ludowym, tak zwanym ludowym.
1: No tak, bo wydaje mi się, że rzeczywiście Podhale jest jeszcze takim ostatnim rejonem, gdzie można też ten taniec naprawdę jeszcze czasami, no to zobaczyć po prostu, przepraszam, w knajpie wieczorem, tak? I to nie jest występ dla turystów, nie mówiąc właśnie o jednak, no to tutaj wszyscy podkreślali, no jednak obrzęd zaślubin i wesela nadal też, no na Podhalu po prostu zobaczymy te przynajmniej te korowody weselne, a później również na weselach, no po prostu jeszcze się te tańce tańczy.
0: Tak, nie tylko na Podhalu, w ogóle na południu Polski, w Karpatach, wśród Lachów Sądeckich na przykład młodzież do dziś tańczy polki lachowskie na imprezach do muzyki na żywo, nawet jak nie jest muzyka lachowska, to też tańczą w taki sposób, jak ich starsi koledzy, dziadkowie albo starsi koledzy po prostu. Są to zazwyczaj ludzie z zespołów, ale jednak fajnie zobaczyć to, że oni bawią się tym tańcem, którego uczą się na próbach.
1: Tak.
0: Tak samo jest na kurpiach. Zresztą kurpie też były tematem naszej poprzedniej edycji. Też zabraliśmy naszych instruktorów z całej Polski do zespołu, do Nowogrodu, do skansenu w Nowogrodzie, a specjalistami byli Witold Kuczyński i jego syn Cezary Kuczyński, którzy przedstawili nam, odświeżyli wiedzę na temat tańców krupiowskich, śpiewu, muzyki z Pawłem Domkowskim, który tam też jest działaczem muzycznym, więc zabieramy tych naszych, tak już mówimy, naszych mistrzów w różne miejsca w Polsce, zmierzamy ich na nowo z lokalną tradycją w tym miejscu, gdzie ona jeszcze żyje lub żyła. I trochę czasami otwieramy oczy na pewne rzeczy. Poza kurpiami i Podhalem pierwsze dwie edycje dotyczyły tańców narodowych w kontrze do tańca tradycyjnego, czyli był krakowiak narodowy zestawiony z tańcami krakowiaków zachodnich, a oberek narodowy zestawiony był z tańcami księżaków łowickich. Poza tym były jeszcze tematy urozmaicające pracę sceniczną, choreograficzną.

0: sceniczną, tak jak oświetlenie sceniczne, też ważne w pracy, również choreografa, instruktora tańca ludowego, a w tym roku wybieramy się do Białej Podlaskiej, nie uczyć się tańców podlaskich, a uczyć się, jak pracować z ciałem tancerza / tancerki.
1: Przypomniałam sobie, że moje dzieciństwo spędzane w trakcie wakacji w Nowym Sączu mojej świętej pamięci babci wiązało się również z tym, że był tam na rynku festiwal wspaniały Święto Dzieci tak. Gór i pamiętam, że byłam zawsze oczarowana tą różnorodnością, no bo góry to góry, myślę o małe dziecko, a tu się okazuje, że jest tyle barw, kolorów i tak odmienne są te tańce, tak różnorodne. W takim razie w tej bazie, którą tworzycie, którą tworzy Narodowy Instytut Muzyki i Tańca, z pewnością te różnice, tę różnorodność widać. Czy można wskazać, w którym rejonie, już trochę o tym powiedzieliście, że południe troszkę dominuje, ale gdzie jest najwięcej takich zespołów, albo w ogóle gdzie są takie zespoły, podążając śladem Mariusza, in crudo in situ, czyli te, które są najbliżej tych korzeni?
2: Tych zespołów rzeczywiście w Polsce jest bardzo wiele, ale możemy już na przykładzie tego, co udało się w bazie zarejestrować, zaobserwować pewną tendencję, że są regiony Polski, gdzie tych zespołów jest więcej i tak jest to południe, a są takie, gdzie te tradycje są być może trochę mniej kultywowane i być może w inny sposób, ale rzeczywiście jeżeli chodzi o zespoły, to tutaj ta zachodnia część Polski, tego zagęszczenia, zwłaszcza tych zespołów regionalnych, tak jak to jest na południu Polski, aż takiego nie ma. Tam rzeczywiście w miastach są zespoły, duże zespoły z pięknymi tradycjami, ale prawda jest taka, że na południu Polski tak naprawdę w malutkich miejscowościach, we wsiach, tak nawet tutaj rozmawialiśmy w trakcie warsztatów o tym z panią Małgosią i z panem Tomkiem, że tam każda wieś tak naprawdę ma swój zespół i ta tradycja i ta, to podtrzymywanie tej tradycji jest tam na tyle ważne, że rzeczywiście każdy chce ten region tego konkretnego, specyficznego miejsca, miejscowości pokazywać, dbać o niego, nawet po to właśnie, żeby pokazać swoją odrębność. Więc ta specyfika Polski rzeczywiście jest tutaj bardzo różnorodna i to, co obserwujemy czy w centralnej Polsce, czy bardziej na północ, a to, co widzimy na południu, bardzo się od siebie różni.
3: Czy możemy to, Tomku, jakoś historycznie wytłumaczyć? Bo wiem, że możemy.
4: Tak,
3: choćby tymi czasami zaborów.
4: Tak, to jest na pewno istotna sprawa. No, musimy się cofnąć zresztą bardzo daleko, no bo trzeba przypomnieć takie tragiczne wydarzenia jak Rabacja Galicyjska, która myślę, że społeczność szlachecką wiele nauczyła i między innymi wtedy zaczynają się takie duże programy działalności na rzecz społeczności wiejskiej, które by też wyprowadzały z takiego zacofania wieś galicyjską, no bo to było w XIX wieku przysłowiowe. Natomiast rzeczywiście lata 80. przyniosły działalność pierwszych amatorskich zespołów, bardzo różnych. To były czasami orkiestry dęte, to były czasami zespoły churalne, to były zespoły teatralne przede wszystkim. I to nie jest bez przyczyny, bo szczególnie tuż przed I wojną światową, zresztą też właśnie na terenie Galicji bardzo formalnie zaczęły działać zespoły teatralne i one były taką bardzo mocną pożywką do tego, żeby powstawały przede wszystkim zespoły regionalne. Natomiast kiedy ta idea powstawania tych zespołów w innych zaborach powstała, to były już inne pożywki. W zachodniej Polsce w zasadzie nawet w szkołach pruskich uczono szacunku przyszłych nauczycieli do tradycji wiejskich, przede wszystkim do stroju, ale również do kultywowania tradycji tańców. I to polscy nauczyciele wychowani w tych pruskich szkołach przenieśli w lata 20-30. To nie jest przypadek, że właśnie pierwsze publikacje o tańcach regionalnych dotyczących właśnie tych tańców wiejskich pochodzą z regionów, które były w zaborze pruskim. Natomiast z zaborem rosyjskim była chyba najtrudniejsza sprawa, no bo tu rzeczywiście każda działalność była bardzo mocno kontrolowana, mało było takich możliwości. Tu też zaczęły powstawać zespoły pieśni i tańca, pierwsze zespoły pieśni i tańca, między innymi tutaj Jadwiga Mierzejewska była taką twórczynią w latach 30. zespołów, które bardziej koncentrowały się na tym, żeby pokazać

0: bogactwo i różnorodność folkloru całej Polski. Takie hasło od Tatr do Bałtyku, to jest właśnie hasło z lat 30. i rzeczywiście to hasło właśnie miało tak scalać te zabory. To było bardzo szczytne w tamtych czasach. Ono przetrwało do dnia dzisiejszego. No, ale dzisiaj często z kolei spotyka się z taką krytyką przede wszystkim tych środowisk, które powstały po latach 90., które bardziej są skoncentrowane na muzyce in crudo i właśnie takie podejście jest przez nie właśnie krytykowane, takiego właśnie rozdrobnienia się poprzez to, że nie wszyscy zagłębiamy się, ale wszyscy tańczą wszystko. No, to udało się jakoś jednak zachować tą tradycję regionalną na południu Polski. To też była presja, szczególnie w czasach socrealizmu, żeby ten właśnie, no, socrealizm do tego też dążył, żeby unifikować wiele rzeczy, więc starano się uciekać przed tym, żeby rozdrabniać, a raczej łączyć całą polskość, roztapiać w takim tyglu właśnie ogólnej polskości. No i to się mimo wszystko udało ocalić dzięki działalności regionalistów, szczególnie skupionych przy Cepeli, co ciekawe. Tu taki widzimy dysonans, tu wiem, że Muzeum Narodowe w Krakowie przygotowuje taką wystawę wielką o Cepeli, między innymi będzie też dotyczyć, wspomniane będą zespoły. No właśnie, bo w Cepeli, jeśli ta kultura materialna to była taka, stawała się coraz bardziej ogólna, to zespoły cepeliowskie właśnie dążyły, starały się pogłębić te tradycje regionalne. No i ta idea została przyjęta zresztą przez Małopolskie Centrum Kultury Soku, które działa do dzisiaj. Zresztą Święto Dzieci Gór to jest właśnie festiwal prowadzony przez tą instytucję. I właśnie Małopolskie Centrum Kultury stara się raczej promować i wspierać te zespoły, które są osadzone we własnym regionie. Tu na końcu bym jeszcze powiedział, że z tym to wszystko łączy się nam również z Nagrodą Kolberga. No bo właśnie Nagroda Kolberga, jak słyszeliśmy, jest wielkim wyróżnieniem dla zespołów. W zasadzie nie ma większej nagrody w Polsce, która by miała taki sam status jak Nagroda imienia Oskara Kolberga i która by obejmowała w zasadzie wszelką działalność w zakresie kultury ludowej i rzeczywiście świetnie, że ona jest. Świetnie, że możemy doceniać tych ludzi, którzy są zasłużeni. Kto wie, może by się przydało, żeby tych nagród było troszkę więcej.
1: Wszyscy byśmy sobie tego życzyli. To na zakończenie tego wątku jeszcze chciałam, Tomku, ciebie zapytać o to, w jaki sposób taniec się bada, bo to może tak wydawać się proste pytanie, ale przecież sztuka ulotna, ta tradycja przekazywana z pokolenia na pokolenie gdzieś zanika, gdzieś się czasami zmienia, gdzieś się ulatnia. Jesteś badaczem tej przestrzeni, tych dziedzin sztuki. Poza tym, co można zbadać i zobaczyć w regionie, jakie źródła jeszcze służą ci do badania tego tańca ludowego, tego tańca folklorystycznego?
0: To prawda, że taniec to w ogóle bardzo ciekawa dziedzina i bada się na różne sposoby. Zresztą te badania w Polsce w zasadzie rozwinęły się w latach 20-30, nawet bym powiedział. I potem bardzo taką ważną postacią, no to może wymienię Cezaria Bodubendę, Kurtenaj, Ehrenkreutz Jędrzejewiczowa, czy na przykład wymieniłbym Roderka Langego, Grażynę Władysławę Dąbrowską, kilka takich nazwisk z różnych epok, które bardzo te badania rozwinęły. No, przede wszystkim koncentrowano się zawsze na samej formie tańca, na tym, żeby utrwalić formę różnych tańców, ale w miarę upływu czasu zaczęliśmy zwracać też uwagę, że czasami przy takiej próbie zebrania, skatalogowania tych tańców, które są, umyka gdzieś ta sprawa indywidualnego ruchu, stylów indywidualnych i dzisiaj, chociaż już coraz trudniej jest badać same formy ruchowe, to jeszcze są takie miejsca, miejsca, gdzie my staramy się te style lokalne, indywidualne badać. I takim terenem jeszcze ciągle znakomitym jest właśnie Podhale, gdzie uwielbiam przyjeżdżać, a szczególnie też zareklamuję inną taką imprezę, jak właśnie konkurs tańca zbójnickiego i pokaz tańca góralskiego, jaki ma miejsce

0: czasie karnawału góralskiego w Bukowinie Tatrzańskiej.
1: Co tam się dzieje?
0: Co tam się dzieje?
2: Pięty odpadają.
0: I przyjeżdżają masowo mieszkańcy wszystkich wsi, których reprezentanci występują, i to jest niesamowite obserwować, jak dużo fanów jest tańca tradycyjnego i jak potem te dyskusje trwają do późna w noc pod Domem Ludowym w Bukowinie
2: Tatrzańskiej. Kto lepiej krzesał.
0: Kto lepiej krzesał, kto lepiej tańczył, a nawet próbuje się młodzież jeszcze prześcigać po konkursie jeszcze w tym tańcu. No tak, to jest jeszcze miejsce, gdzie rzeczywiście możemy próbować te style w dużej mierze właśnie wioskowe nawet, ale też indywidualne zapisywać, rejestrować, dokumentować. Dużo jest takich rzeczy, których my czasami może pomijaliśmy, jak na przykład sprawa kobieta-mężczyzna w tańcu, tak jak jeszcze na przykład Włodzimierz Kotoński opisywał głównie taniec góralski z perspektywy mężczyzny. Mhm. Natomiast dzisiaj, kiedy rozmawiamy z kobietami, które chętniej opowiadają o tym, pokazują, okazuje się, że ta kobieta potrafi sprowokować mężczyznę do wielu elementów w czasie tańca i jest to dosyć ciekawe zagadnienie, które też dzisiaj badamy. A no właśnie, i tu przechodzimy płynnie do takiej sprawy. Często badając dawniej formę tańca, zagubiliśmy też kwestię kontekstów kulturowych. My ciągle możemy takie konteksty kulturowe badać również z przekazów słownych, również z takich wspomnień właśnie tej mówionej historii, i to też są fascynujące badania. No nie mówiąc już jeszcze w ogóle o badaniach historycznych, które sam miałem okazję prowadzić, ale to jest ciągle otwarta księga, bo my ciągle odkrywamy jakieś nowe przekazy tańca z różnych czasów, czasami zaskakujące, tak jak, no powiem jako przykład, w 2016 roku publikowałem książkę poświęconą tańcom narodowym, a już dosłownie od tego czasu mamy dwa duże źródła poświęcone polonezowi, źródła odnalezione w Niemczech, które bardzo precyzyjnie opisują całkowicie inną formę, niż my ją znamy, formę poloneza właśnie z XVIII wieku.
2: Do tych tematów, do tych tańców z pewnością w audycji PADD będziemy wracać. Profesor Tomasz Nowak, Instytut Muzykologii, Uniwersytet Warszawski. Bardzo dziękuję za tę opowieść.
0: Bardzo.
2: O bazie zespołów folklorystycznych opowiadali Magdalena Zalipska i Mariusz Wierko z Narodowego Instytutu Muzyki i Tańca. Bardzo wam dziękuję.
3: Dziękujemy.
4: Dziękujemy bardzo.
2: Jeszcze nie kończymy, bo mamy dla państwa recenzję Kasi Gardziny. Katarzyna ostatnio była w Poznaniu i podziwiała balet Caravaggio. To z kolei inspiracja wiekiem 16, 17, więc
3: ale
2: idziemy dużo głębiej, ale inspiracja,
3: ale inspiracja jednak. Tak, jeżeli chce się zobaczyć spektakl, który nie tyle może mówi o bohaterze, o jego, nie wiem, osobowości, już nie mówiąc o tym, że nie o jego życiorysie, ale zobaczyć spektakl, który czerpie z twórczości malarza. Oczywiście odrobinę z jego życiorysu, ale bardziej jednak z twórczości, z nastroju tego malarstwa. Zobaczyć ten spektakl bardzo piękny wizualnie, bardzo wysublimowany tanecznie. Jednocześnie po prostu przyjemny, bo to się też rzadko teraz zdarza, żeby mieć wielką przyjemność z oglądania poszczególnych zmieniających się obrazów. To też nie jest spektakl, który by naśladował malarstwo, nie pokazuje kadrów z obrazów Caravaggia, tylko jakoś przenosi na scenę właśnie to światło, ten nastrój, trochę te emocje, które ten światłocień bardzo silny przekazuje.
2: Piękno ludzkiego ciała też po prostu.
3: Zdecydowanie, zwłaszcza w wykonaniu, świetnym naprawdę wykonaniu. Ja oglądam premierowy spektakl w wykonaniu baletu Teatru Wielkiego w Poznaniu. I kolejna wielka rola, nie wiem czy nie największa, solisty tego zespołu, Mateusza Sieranta, którego właśnie oglądam na tej scenie od początku kariery do dziś. I naprawdę tutaj też za pośrednictwem radia szczere gratulacje, bo to jest jeszcze coś innego niż to, co zawsze Mateusz pokazywał i w rolach klasycznych, i w rolach współczesnych. Bardzo, bardzo piękna, złożona kreacja. Zresztą cały zespół w świetnej formie. Tam dużo jest pomniejszych partii solowych, ale właściwie największą wartością czysto choreograficzną i taneczną to są duety. One są niezwykle akrobatyczne, skomplikowane, jednocześnie nie widać w nich wysiłku, więc wielka przyjemność oglądania tego.

0: tego spektaklu.
1: Mamy też przyjemność zaprosić Państwa na spotkanie z Krzysztofem Sabo.
2: Kolejny solista.
1: Właśnie, wspaniałym solistą Polskiego Baletu Narodowego, który no, ma na swoim koncie wiele pięknych ról. Zresztą gościł nieraz w audycji Padedy. No a teraz, jak rozumiem, będzie można poznać go troszeczkę jakby zza kulis.
2: Tak, już w poniedziałek, 13 lipca w Polsko-Węgierskim Instytucie w Warszawie o godzinie 17 spotkanie z Krzysztofem Sabo. Balet jako język, rozmowa o sztuce, karierze i korzeniach. No rzeczywiście tutaj to, żeśmy z Krzysztofem rozmawiały, ile w nim jest z tych korzeni węgierskich, jak się odnosi do tej kultury, więc myślę, że stąd pomysł na to spotkanie. No a ostatnie jego kreacje chociażby w Androidach też skłaniają do rozmowy o poszczególnych rolach tego artysty.
1: Polecamy Państwu to spotkanie, polecamy zajrzeć na stronę Taniec Polska, gdzie mogą Państwo zobaczyć bazę zespołów folklorystycznych tworzonych przez Narodowy Instytut, tworzoną przez Narodowy Instytut Muzyki i Tańca. No i w ogóle warto w ten temat się zagłębić, bo on jest wciąż jeszcze, jak przed chwilą profesor Tomasz Nowak mówił, niezgłębiony i wciąż jest wiele do odkrycia. My będziemy Państwu te odkrycia na pewno w audycji PADD przybliżać. Pięknie za dzisiaj dziękujemy.
2: Katarzyna Gardzina
1: i Katarzyna Sanocka. Do usłyszenia za 2 tygodnie.
3: Literacka siesta.
4: Małgorzata Szymankiewicz, dzień dobry. Zapraszam na kolejny fragment lalki Bolesława Prusa w interpretacji Jerzego Kamasa. Jest to nagranie z 1996 roku.
5: Jedna rzecz w wysokim stopniu ułatwiała jej wyjście za mąż dla stanowiska. Oto panna Izabela nigdy nie była zakochaną. Przyczyniał się do tego jej chłodny temperament, wiara, że małżeństwo obejdzie się bez poetycznych dodatków, nareszcie miłość idealna, najdziwniejsza, o jakiej słyszano. Raz zobaczyła w pewnej galerii rzeźb posąg Apollina, który na niej zrobił tak silne wrażenie, że kupiła piękną jego kopię i ustawiła w swoim gabinecie. Przypatrywała mu się całymi godzinami. Myślała o nim i kto wie, ile pocałunków ogrzało ręce i nogi marmurowego bóstwa. I stał się cud. Pieszczony przez kochającą kobietę głaz ożył, a kiedy pewnej nocy zapłakana usnęła, nieśmiertelny stąpił ze swego piedestału i przyszedł do niej w laurowym wieńcu na głowie jaśniejący mistycznym blaskiem. Siadł na krawędzi jej łóżka, długo patrzył na nią oczyma, z których przeglądała wieczność, a potem objął ją w potężnym uścisku i pocałunkami białych ust ocierał łzy i chłodził jej gorączkę. Odtąd nawiedzał ją coraz częściej i omdlewającej w jego objęciach szeptał on, Bóg światła, tajemnice nieba i ziemi, jakich dotychczas nie wypowiedziano w śmiertelnym języku. A przez miłość dla niej sprawił jeszcze większy cud, gdyż w swym boskim obliczu kolejno ukazywał jej wypiększone rysy tych ludzi, którzy kiedykolwiek zrobili na niej wrażenie. Raz był podobnym do odmłodzonego generała bohatera, który wygrał bitwę i z wyżyn swego siodła patrzył na śmierć kilku tysięcy walecznych. Drugi raz przypominał twarzą najsławniejszego tenora, któremu kobiety rzucały kwiaty pod nogi, a mężczyźni wyprzęgali konie z powozu. Inny raz był wesołym i pięknym księciem krwi jednego z najstarszych domów panujących. Inny raz dzielnym strażakiem, który za wydobycie 3 osób z płomieni na 5. piętrze dostał legię honorową. Inny raz był wielkim rysownikiem, który przytłaczał świat bogactwem swojej fantazji, a inny raz weneckim gondolierem albo cyrkowym atletą nadzwyczajnej urody i siły. Każdy z tych ludzi przez pewien czas zaprzątał tajemne myśli panny Izabeli. Każdemu poświęcała najcichsze westchnienia, rozumiejąc, że dla tych czy innych powodów kochać go nie może. I każdy z nich za sprawą bóstwa ukazywał się

w jego postaci w półrzeczywistych marzeniach. A od tych widzeń oczy panny Izabeli przybrały nowy wyraz. Jakiegoś nadziemskiego zamyślenia. Niekiedy spoglądały one gdzieś ponad ludzi i poza świat. A gdy jeszcze jej popielate włosy na czole ułożyły się tak dziwnie, jakby je rozwiał tajemniczy podmuch, patrzącym zdawało się, że widzą anioła albo świętą. Przed rokiem w jednej z takich chwil zobaczył pannę Izabelę Wokulski. Odtąd serce jego nie zaznało spokoju. Prawie w tym samym czasie pan Tomasz zerwał z towarzystwem i na znak swoich rewolucyjnych usposobień zapisał się do resursy kupieckiej. Tam z pomiatanymi niegdyś garbarzami, szczotkarzami i dystylatorami grywał wista, głosząc na prawo i na lewo, że arystokracja nie powinna zasklepiać się w wyłączności, ale przodować oświeconemu mieszczaństwu, a przez nie narodowi. Za co, wywzajemniając się dumni dziś garbarze, szczotkarze, dystylatorzy, raczyli przyznawać, że pan Tomasz jest jedynym arystokratą, który pojął swe obowiązki względem kraju i spełnia je sumiennie. Mogli byli dodać, spełnia co dzień od 9 wieczór do północy. I kiedy w ten sposób pan Tomasz dźwigał jarzmo stanowiska, panna Izabela trawiła się w samotności i ciszy swego pięknego lokalu. Nieraz Mikołaj już twardo drzemał w fotelu. Panna Florentyna, zatkawszy sobie uszy watą, na dobre spała, a do pokoju panny Izabeli sen jeszcze nie zapukał, odpędzany przez wspomnienia. Wtedy zrywała się z łóżka i odziana w lekki szlafroczek, całymi godzinami chodziła po salonie, gdzie dywan głuszył jej kroki i tylko tyle było światła, ile go rzucały dwie skąpe latarnie uliczne. Chodziła, a w ogromnym pokoju tłoczyły się jej smutne myśli i widziadła osób, które tu kiedyś bywały. Tu drzemie stara księżna, tu dwie hrabiny informują się u prałata, czy można dziecko ochrzcić wodą różaną. Tu rój młodzieży zwraca ku niej tęskne spojrzenia, albo udanym chłodem usiłuje podniecić w niej ciekawość. A tam girlanda panien, które pieszczą ją wzrokiem i podziwiają, albo jej zazdroszczą. Pełno świateł, szelestów, rozmów, których większa część, jak motyle około kwiatów, krążyły około jej piękności. Gdzie ona się znalazła, tam obok niej wszystko bladło. Inne kobiety były jej tłem, a mężczyźni niewolnikami. I to wszystko przeszło. I dziś w tym salonie chłodno, ciemno i pusto. Jest tylko ona i niewdzięczny pająk smutku, który zawsze zasnuwa szarą siecią te miejsca, gdzie byliśmy szczęśliwi i skąd szczęście uciekło. Już uciekło. Panna Izabela wyłamała sobie palce, ażeby pohamować się od łez, których wstyd jej było nawet w pustce i w nocy. Wszyscy ją opuścili, z wyjątkiem hrabiny Karolowej, która, kiedy wezbrał jej zły humor, przychodziła tu i szeroko, zasiadłszy na kanapie, prawiła wśród westchnień. Tak, droga Belu, musisz przyznać, że popełniłaś kilka błędów, nie do darowania. Nie mówię o Wiktorze Emanuelu, bo tamto był przelotny kaprys króla, trochę liberalnego i zresztą bardzo zadłużonego. Na takie stosunki trzeba mieć więcej, no nie powiem taktu, ale doświadczenia, ciągnęła hrabina skromnie, spuszczając powieki. Ale wypuścić, czy jeśli chcesz odrzucić hrabiego Saint-Augusta, to już daruj. Człowiek młody, majętny, bardzo dobrze i jeszcze z taką karierą. Teraz właśnie przewodniczy jednej deputacji do Ojca Świętego i zapewne dostanie specjalne błogosławieństwo dla całej rodziny. No a hrabia Chambord? Nazywa go Cher Cuisine? Ach, Boż. Myślę, ciociu, że martwić się tym już za późno, wtrąciła panna Izabela. Alboż ja chcę cię martwić, biedne dziecko. I bez tego czekają cię ciosy, które ukoić może tylko głęboka wiara. Zapewne wiesz, że ojciec stracił wszystko, nawet resztę twojego posagu. Cóż ja na to poradzę? A jednak tylko ty

0: możesz radzić i powinnaś, mówiła hrabina z naciskiem. Marszałek nie jest wprawdzie Adonisem, no ale gdyby nasze obowiązki były do spełnienia łatwe, nie istniałaby zasługa. Zresztą, mój Boże, któż nam broni mieć na dnie duszy jakiś ideał, o którym myśl osładza najcięższe chwile? Na koniec mogę cię zapewnić, że położenie pięknej kobiety, mającej starego męża, nie należy do najgorszych. Wszyscy interesują się nią, mówią o niej, składają hołdy jej poświęceniu, a znowu stary mąż jest mniej wymagający od męża w średnim wieku.
1: Jerzy Kamas przeczytał fragment powieści Lalka Bolesława Prusa. Do tej lektury wrócimy jutro o 13:50.
2: Dwójka jesteś, namiestcu Delfingeru.

0: Słuchają Państwo programu Drugiego Polskiego Radia. Jest 14.
1: Koncert w porze lunchu.
0: Magdalena Wojtulanis niezmiennie za konsoletą, a ja mówię dzień dobry. Magdalena Łoś przy mikrofonie, jak co dzień o tej porze od poniedziałku. Zapraszam na trzecie koncertowe spotkanie, ale wiedzą Państwo, że latem w tej dwugodzinnej audycji to nie tylko koncerty słuchamy, ale gramy też z Państwem o płytę. Dziś będzie to album Późne utwory fortepianowe Johannesa Brahmsa, ostatnia płyta Piotra Anderszewskiego, a więc posłuchamy jej oczywiście po koncercie. No i rozstrzygniemy wczorajszy konkurs Płyta na lato. To wszystko niebawem po kolei. Tymczasem zapraszam Państwa na koncert do Wigmore Hall, do Londynu, by świętować razem z publicznością mającą okazję słuchania całej serii koncertowej z okazji jubileuszu tej świetnej sali, świątyni muzyki, jej 125. urodziny. Z tej właśnie okazji 2 czerwca w serii świętującej jubileusz wystąpili Wigmore Hall, jedni z najwybitniejszych artystów świata, właśnie w repertuarze pieśni doskonale się dopełniają. Sopranistka Lise Davidsen, norweska artystka, której słuchamy najczęściej w operach, jest jedną z najwybitniejszych sopranistek repertuaru wagnerowskiego i verdiowskiego, ale dla nas na szczęście wykonuje także repertuar kameralny, który przedstawia szerokiej publiczności podczas światowego tournée, w tym właśnie czasie, no, w czerwcu, z pianistą Jamesem Baillieu. W czerwcu w Wigmore Hall wykonali program zbudowany z pieśni Schuberta i powtórzę za dziennikarzem radia BBC, radia, które udostępniło nam ten koncert w ramach współpracy w Euroradiu, że jak mówił Martin Handley, iluż to pieśni Schuberta śpiewane w Wigmore Hall słuchaliśmy wspólnie w transmisjach bądź odtworzenia. Niewątpliwie to będzie kolejna perełka na tym sznurze klejnotów. Rzeczywiście w ciągu ostatniego ćwierćwiecza regularnych transmisji, regularnych bytności w Wigmore Hall takich programów było wiele. Zaczynamy. Zapraszam.

Recital pieśni ułożone w serii świętującej 125. rocznicę istnienia wspaniałej świątyni muzyki Wigmore Hall w Londynie. Koncert Lisa Davidson i Jamesa Bailey odbywał się w tej właśnie sali 2 czerwca. To recital pieśni Franciszka Schuberta, Am Bach im Frühling, pierwsza otwierająca ten właśnie program w katalogu dzieł Schuberta numer 361. No i rzeczywiście napisana do tekstu Franza von Schobera, przyjaciela Schuberta, pokazuje nam radosny obraz wiosennej przyrody, kontrastujący z melancholią i tęsknotą za utraconą miłością. I kolejna pieśń do słów Goethego, 544. pozycja w katalogu dzieł Schuberta, to zachwyt nad pięknem wiosennego poranka. No i to też takie zespolenie z naturą, pewną ekstazą, to obcowaniu mistycznym ze światem boskim. To muzycznie tu też jest przedstawione. Gościmy w Wigmore Hall i słuchamy kolejnych pieśni wieczoru, dziś po południu, w porze lunchu, ułożonego właśnie wyłącznie z pieśni tego kompozytora Lisa Davidson i James Bailey, i kolejne przed nami doskonale znane.

Słyszą Państwo zachwyt publiczności, którą mam nadzieję wszyscy podzielamy. Bardzo miłe koncertowe popołudnie, koncert w porze lunchu to dziś jeden z koncertów serii świętującej jubileusz tej sali, której muzyczne urodziny świętowano tak pięknie w Londynie. To 125. rocznica powstania Wigmore Hall w czerwcu, a więc całkiem niedawno. No i gościmy tam właśnie za sprawą recitalu pieśni Franciszka Schuberta. Kolejne dwie za nami, wykonywane tam 2 czerwca. Lise Davidsen, norweska sopranistka przy fortepianie. Znakomity partner to pianista James Bailey. No i za nami kolejne 3. i 4. pieśń Karzeł i Małgorzata przy Kołowrotku. Znów tu akurat poezja czy tekst Johanna Wolfganga Goethego, który jest też autorem kolejnych słów pieśń Mignon, Znasz li ten kraj, to będzie 321. pieśń w katalogu, czy utwór w katalogu Franciszka Schuberta. No i potem 877. cykl Wilhelma Meistra. Tam przez chwilę się zatrzymamy, by jeszcze w tej serii usłyszeć Śmierć i dziewczyna, pieśń oznaczoną numerem 531 w katalogu kompozycji Franciszka Schuberta.

Gościmy w Wigmore Hall, gdzie 2 czerwca recital pieśni Franciszka Schuberta wykonywali Lise Davidsen, norweska sopranistka i jej znakomity partner, pianista James Beilu. To kolejna porcja ich interpretacji, bo ten recital rzeczywiście składał się z kilku takich bloków. No i za nami doskonale znane pieśni, teraz wysłuchane. To 5., 6. i 7. już siódma pozycja w tym skrojonym, szeroko, w sumie trwającym długo recitalu z przerwą w środku, bo to koncert wieczorny z Nasz i ten kraj, potem 3 pieśni z

cyklu czterech Wilhelma Maistra i Śmierci dziewczyna, Der Tod und das Mädchen. No i przed nami trzy kolejne, Syn Mus, Śmierch i Płacz i Sulejka pierwsza.

Proszę się nie obawiać, to jeszcze nie koniec, choć oklaski rzeczywiście mogłyby to zwiastować. Entuzjazm publiczności w Wigmore Hall 2 czerwca to ważna część tego koncertu w porze lunchu, którego dziś słuchamy. Program pieśni Schuberta znakomicie wykonywanych, to przypominam dzisiejsza propozycja w koncercie w porze lunchu. Lise Davidsen, norweska sopranistka i świetny partner muzyczny James Beaulieu w Wigmore Hall 2 czerwca przedstawiali ten program pieśni Franciszka Schuberta. No i za nami trzy kolejne. Najpierw do tekstu Johanna Wolfganga Goethego, Syn mózg, pieśń 764, numer w katalogu dzień Schuberta oczywiście.

I to ten poeta wędrujący przez cuda natury, który no, niesie muzykę i właściwie nią zaraża ludzi. I to jest rzecz, którą i my w dwójce staramy się robić. Później poezja Friedricha Rückerta, Lachen und Weinen, śmiech i płacz w jednym, pieśń 777, miłość, która potrafi wywoływać śmiech o poranku, a wieczorem łzy smutku. No i teraz ta pieśń, wiadomość przekazywana wiatrem, Sulejka I, Marianne von Willemer, autorka tekstu i fantastyczne rzeczywiście posłannictwo wieści o głębokiej miłości, tęsknocie i łzy. I łzach, które oczywiście powoduje rozłąka. Jesteśmy dalej w Wigmore Hall, świętując 125. rocznicę jubileusz powstania, istnienia tej znakomitej świątyni muzyki, w której w Londynie uczestniczymy regularnie w kolejnych świetnych koncertach, często też słuchając właśnie pieśni Schuberta.

Lisa Davidson i James Bailey gościmy w Wigmore Hall 2 czerwca tego roku. Tam właśnie przedstawiali program pieśni Franciszka Schuberta. I znów tekst Johanna Wolfganga Goethego, pieśń opiewająca piękno natury, to rejs łodzią pod czystym jeziorze. Auf dem See i 543. pozycja w katalogu dzieł Schuberta na jeziorze właśnie. A przed chwilą kolejna pieśń, tym razem 833. numer Der Blinde Knabe. Jakob Nikolaus Kreiger der Jochleuta jest autorem tekstu i to opowieść o tym, jak niewidomy chłopiec pragnąłby zobaczyć światło, słońce, świat wokół, który my wokół widzimy. Der Blinde Knabe. Kolejne pieśni przed nami, gościmy wciąż w Londynie.

Kolejne dwie pieśni programu przedstawianego 2 czerwca w londyńskiej sali Wigmore Hall świętującej 125. urodziny. Lisa Davidson i James Bailey to wykonawcy, świetni interpretatorzy przedstawianych w Londynie, a dziś w koncercie w porze lunchu w dwójce pieśni. Dubis de Rue, jesteś spokojem, ty jesteś spokojem, to poezji Friedricha Rückerta, właściwie wyznanie miłosne, ukochana osoba jest tu tym uosobieniem tego, co najlepsze w spokoju, ciszy, wewnętrznej harmonii, lekarstwem na ból. No a teraz wyznanie religijne, pełen uniesienia religijnego, hymn die Allmacht, wszechmoc Boga jest tu przedstawiana. Kolejne trzy pieśni z tego recitalu, tak właściwie zamknie się program występu, ale obiecuję Państwu, no, słychać po entuzjazmie, z jakim londyńska publiczność przyjmowała ten właśnie występ, że będą jeszcze bisy.

Genialnie ułożony program, który na koniec właśnie miał przynieść uspokojenie i pewną też refleksję w tej modlitwie za zmarłych. Wcześniej słynny król Olch i to ten pełen niepokoju muzycznie oddany tekst Johanna Wolfganga Goethego, raz jeszcze Erlkönig, czyli König, czyli po prostu król Olch w tej centralnej części trzech pieśni wykonanych na koniec recitalu przez Lisę Davidson i Jamesa Bailey, no ale na początku także modlitwa pełna spokoju i oddania Die Junge Nonne, 828 pozycja w katalogu dzieł Schuberta, Król Olch to 328, a Am Tage aller Seelen to ta litania przed chwilą wykonana, 343 numer. Mówiłam Państwu, że te pełne entuzjazmu oklaski w Wigmore Hall 2 czerwca są obietnicą bisów i one właśnie przed nami.

0: Te dwa bisy wykonane przez Lise Davidsen, norweską sopranistkę, i Jamesa Bailey, towarzyszącego jej przy fortepianie w Wigmore Hall 2 czerwca, to właściwie pochwała muzyki, wdzięczność wobec muzyki Andy Music w katalogu pieśni Schuberta, 547 pozycja. No a później to pieśń o naturze, pochwała natury, Andy Natur, 372 numer. Pieśń o naturze, która jest przewodniczką i też źródłem spokoju. Słuchają Państwo cały czas programu drugiego, 27 minus po 15. Koncertowa część spotkania w koncercie w porze lunchu za nami.
1: Płyta na lato.

0: Sponsorem nagród jest wytwórnia Warner Classics i Erato.
1: I gramy z Państwem o kolejną pozycję. Dziś nagranie ostatnia, wydana w styczniu. Płyta, najnowsze nagranie Piotra Anderszewskiego. Ale po kolei, zanim jej posłuchamy i zanim poznają Państwo pytanie, czas poznać laureatów wczorajszego konkursu, a graliśmy z Państwem o album zatytułowany Chausson. Renaud Capuçon to skrzypek, który był tu głównym bohaterem w dwóch kompozycjach, solistą w pierwszej, w koncercie na skrzypce, fortepian i kwartet smyczkowy, drugim był jego nieżyjący od 4 lat, nieodżałowany amerykański pianista Nicolas Angelich, a towarzyszył im kwartet smyczkowy Eben. No a potem Renaud Capuçon i Filharmonia w Brukseli, Stefan Deneuve poprowadził całość, ten poemat, którego również wczoraj słuchaliśmy. Gratuluję pani Beacie z Warszawy i panu Janowi z Kielc. Otrzymają państwo 2 egzemplarze tego nagrania. A pytaliśmy o państwa wspomnienie ważnego przeżycia muzycznego w pandemicznym lockdownie, bo przypominam, że nagranie koncertu na skrzypce, fortepian i kwartet smyczkowy powstało jako zapis takiego koncertu bez publiczności, jak policzył Renaud Capuçon po 55 dniach tego pandemicznego zamknięcia, no i chęć nagrania z przyjacielem.

tego ważnego dla nich, właściwie kluczowego w ich repertuarze od lat 90. utworu Chausona mogła być upubliczniona, wydana na płycie tylko na podstawie tego live zapisu koncertu bez publiczności. No i pytaliśmy o te muzyczne przeżycia, które wspierały nas w tamtym czasie i tu mamy właśnie piękny opis czas powrotu do gry na instrumencie, muzykowania z bliskimi i odkrywania na nowo pasji. Mamy też cieszenie się ciszą na podwórzu, ulicy. To była jedyna dobra strona pandemii. Ta cisza była jak muzyka, bo przecież wtedy można było słyszeć, jak śpiewają kosy, szumi wiatr i dzwonią dzwony. No i także wśród wielu ciekawych państwa wypowiedzi znalazł się na przykład i taki głos, że to był czas słuchania nagrań bachowskich Ewy Pobłockiej. To też wygrany wówczas w płycie na lato album polskiej pianistki Pokrzepienie serca, emanacja nadziei. No i tak codziennie gramy o nowy tytuł. Dziś za chwilę posłuchamy kilku przykładów z albumu wydanego w styczniu. Późne utwory fortepianowe Piotr Anderszewski i jego interpretacje muzyki Johannesa Brahmsa. To program wykonywany od ubiegłego roku w sierpniu kilkakrotnie w Polsce. Mieli państwo być może okazję słuchania go na naszej antenie, retransmisji recitalu podczas ostatniego festiwalu Chopin i jego Europa, albo być mogli państwo także na recitalach w Katowicach, w Łodzi, w Warszawie. Tych okazji było sporo, ale nie ma to jak mieć dla siebie album Piotra Anderszewskiego i dlatego jestem pewna, że no, będą państwo chcieli o ten album zawalczyć. Pytanie może zadam teraz państwu od razu, przypomnę zasady konkursu, a potem jeszcze przypomnę, no właśnie, program tej płyty, ideę, ale najpierw pytanie, który program płytowy, który nagrany program dotychczas przez Piotra Anderszewskiego pozostaje szczególnym w państwa opinii, a może ważny jest jakiś koncert, na którym państwo byli, pozostaje takim kluczowym w pamięci, takie spotkanie koncertowe, może który kompozytor wydaje się państwu idealnie jakby przemawiający właśnie w interpretacjach Piotra Anderszewskiego. Mówiąc krótko, prosimy o kilka zdań uzasadnienia takiego wyboru, takiego wspomnienia, takiej rekomendacji nagrań czy wspomnienia koncertów, czy rekomendacji kompozytora w interpretacjach Piotra Anderszewskiego. Konkurs rozstrzygniemy jutro. Odpowiedź poprzedzoną słowem, prefiksem lato, kropka i dalej ta właśnie odpowiedź. Proszę je słać do północy. Numer telefonu 71 211 złoty 23 brutto za wysłanie takiej wiadomości. SMS powinien mieć do 160 znaków na całość i prosimy podać od razu swoje dane kontaktowe, imię, nazwisko i adres pocztowy. To ułatwi nam później wysłanie nagród laureatom konkursu.

Szóste intermezzo opus 118 Esmol Andante Largo e Mesto. To koniec, tak zamyka Piotr Anderszewski program późnych dzieł Johannesa Brahmsa, ułożony przez siebie jak zawsze autorsko. Płyta to nasza propozycja w konkursie Płyta na lato. Ten ostatni album polskiego pianisty. Późne dzieła Brahmsa są niczym testament. Piotr Anderszewski tak właśnie to widzi, stawiając jednocześnie pytanie, co ten tajemniczy człowiek nam tu objawia, a może raczej co wciąż próbuje ukryć, skrywając to do samego.

tego końca, wzbudzając w nas nieodpartą chęć odgadnięcia, co to jest. Być może właśnie w tym tkwi piękno tych partytur. Piotr Anderszewski, ten program to wybór klejnotów z późnych dzieł fortepianowych Brahmsa, op. 116 i kolejne do 119. Wybór jak zawsze w starannie zaplanowanej kolejności, którą teraz, sięgając do początku, zachowamy. Będziemy słuchać pierwszego i trzeciego intermezzo opus 119, no ale przypomnę Państwu pytanie, bo w końcu to konkurs, w którym gramy o te nagrania, dwa egzemplarze płyty dla Państwa. Który program dotychczas nagrany przez Piotra Anderszewskiego jest dla Państwa szczególnie ważny i poruszający? A może to będzie wspomnienie jakiegoś z jego występów koncertowych? A może kompozytor, którego muzyka w jego interpretacjach, Piotra Anderszewskiego interpretacjach, przemawia do Państwa w sposób wyjątkowy. Prosimy o krótkie uzasadnienie tego wyboru. Odpowiedź poprzedzoną słowem lato, to prefiks, potem kropka, należy wysłać do północy pod numer telefonu 71211, koszt złoty 23 brutto za wysłanie wiadomości. SMS powinien mieć w całości 160 znaków, więc proszę tam także podać dane kontaktowe, imię, nazwisko i adres pocztowy.

Tak rozpoczyna się program złożony autorsko przez Piotra Andyszewskiego z późnych fortepianowych dzieł Johannesa Brahmsa, o których mówił właśnie w cytowanym przeze mnie wstępie do tego nagrania wydanego w styczniu naszej płyty Na lato. Dziś o nią z Państwem gramy, że te późne dzieła Brahmsa są niczym testament i pytanie, co ten tajemniczy człowiek nam to objawia, a może raczej co wciąż próbuje ukryć. I za nami tak pierwsze i trzecie intermezzo z czterech utworów fortepianowych opus 119. Jeszcze starczy nam czasu, by posłuchać intermezji numer 4 i 5 opus 116. To z tej najnowszej płyty. A pytamy Państwa, przypomnę, pytamy o to, który dotychczas nagrany program Piotra Andyszewskiego jest dla Państwa szczególnie ważny i poruszający. Może to będzie jakieś wspomnienie koncertu, spotkania na koncertach, a może ważny kompozytor, którego muzyka w interpretacjach Piotra Andyszewskiego przemówiła do Państwa w jakiś wyjątkowy sposób. Prosimy o takie wskazanie z krótkim uzasadnieniem wyboru i przypominam najpierw słowo lato, kropka, dalej miejsce na odpowiedź. Do północy można słać odpowiedzi na numer 71211 pod ten numer telefonu, złoty 23 brutto za wysłanie tej wiadomości. SMS powinien mieć do 160 znaków i prosimy też o dane kontaktowe, imię, nazwisko i adres pocztowy.

0: Opus 116 i intermezzi 4 i 5 zbioru Piotr Andryszewski i późne dzieła fortepianowe Johannesa Brahmsa. O tę płytę wydaną w styczniu gramy z Państwem. To nasza płyta na lato. Który program nagrany dotąd przez Piotra jest dla Państwa szczególnie ważny i poruszający? A może będzie to wspomnienie jakiegoś z jego występów koncertowych? A może kompozytor, którego muzyka w interpretacjach artysty przemawia do Państwa w sposób wyjątkowy? Prosimy o krótkie uzasadnienie wyboru. Odpowiedź przed północą proszę wysłać, poprzedzić słowem lato, prefiks w konkursie i słać pod numer 71211, koszt złoty 23 brutto za wysłanie wiadomości. SMS powinien mieć do 160 znaków. Prosimy też tam podać swoje dane kontaktowe, imię, nazwisko i adres pocztowy. Dziękuję za dziś. Konkurs rozstrzygniemy jutro. Do usłyszenia. Magdalena Łoś.
1: Poezja ukraińska w dwójce.
2: W nocy dziś rano rosyjskie wojska przeprowadziły ataki w obwodach charkowskim, kijowskim, zaporowskim, dniepropietrowskim i sumskim. Zginęły co najmniej 4 osoby, a wiele zostało rannych. Wiersz w przekładzie Anety Kamińskiej czyta Krzysztof Kwiatkowski.
3: Pawło Korobczuk. Bez tytułu. Odłameczek. Taki maluteńki odłameczek. Właśnie roztopiony i znowu stwardniały. Metalowy. Cały we krwi. Kapie z niego doleja, który się zrobił od uderzenia. Krzyczysz, ale niczego nie słyszysz. Krzyczysz, ale w odpowiedzi z leja rozlega się jeszcze boleśniejszy krzyk. Z tym krzykiem leczymy swoje świeże rany. Z tym krzykiem się rodzimy. Z tym krzykiem walczymy. Z tym krzykiem od teraz żyjemy, kochamy, pracujemy, odpoczywamy. Krzyk, który zjawił się w chwili wielkiego wybuchu. I wszechświat się rozszerza, cały w takich samych odłamkach jak ten, wyciągnięty własnymi rękami z własnej czaszki. Możemy czasem nawet nie słyszeć tego krzyku, ale od teraz on będzie rozbrzmiewać w każdym z nas przez całe życie.

0: Jest 16.
1: Dwójka, jesteś na miejscu. Petr Zelenka.
0: I pora na wiadomości kulturalne. Marcin Pesta, zapraszam. Rewitalizacja bezcennych ozdób ściennych pałacu w Wilanowie znalazła się na nowej liście projektów konserwatorskich. Dyrekcja Muzeum oraz Ministerstwo Kultury przedstawiły plany instytucji na najbliższe miesiące.
2: Zdobienia to zabytkowe, prawie 200-letnie papierowe tapety z francuskiej manufaktury. Znajdują się one w jednej z komnat. Przez 60 lat były przykryte tkaniną. Jak mówi Agnieszka Pawlak z muzeum, są one w dobrym stanie, ale wymagają prac konserwatorskich.
3: Wiele zacieków pudrują się, więc ta warstwa malarska jest bardzo osłabiona.
2: Muzeum w Wilanowie zaprasza także na wakacyjne warsztaty dla dzieci i młodzieży oraz na obchody jubileuszu powstania muzeum. 6 sierpnia minie 221 lat od tego momentu. Jak mówi pełniący obowiązki dyrektora placówki Piotr Górajec, tego dnia wstęp do pałacu i ogrodów będzie darmowy. Przewidziano też wiele innych atrakcji.
4: Pojawią się rekonstruktorzy historyczni, z którymi będzie można porozmawiać.
2: Pałac w Wilanowie jest jednym z najstarszych publicznych muzeów na ziemiach polskich. Aleksander Przoniak, Polskie Radio.
0: Barwny korowód kapel rozpoczął jubileuszowe 60. sabałowe bajania w Bukowinie Tatrzańskiej. Główną drogą przejechały konne fasiągi z muzykantami i śpiewakami z różnych regionów Polski. Festiwal Kultury Regionalnej jak co roku przyciąga tłumy mieszkańców i turystów. Do niedzieli w Bukowiańskim Centrum Kultury będą trwały konkursowe przesłuchania, mówi jeden z organizatorów, Piotr Kuruc.
5: Przesłuchania konkursowe każdego dnia. Jest to ogólnopolski konkurs gawędziarzy, instrumentalistów, śpiewoków, drużbów i starostów weselnych. W tym roku ta wyjątkowa edycja ubogacona jest jeszcze występami, potańcówkami, meza wsego do mezy, sabałowe bajania. To jest najdłuższa noc w roku, od środy do niedzieli i w tym roku naprawdę Bukowina nie pójdzie spać ani na chwilę. My tu będziemy cały czas, będziemy śpiewać, tańczyć, weselić się.
0: Wyniki konkursów poznamy na koniec festiwalu w niedzielę po południu. Nowością tegorocznych sabałowych bajań będą pierwsze zbójnickie igrzyska, zawody zręcznościowe o bukowiańską beckę na Wierchu Rusińskim. W programie są także koncerty, kiermasz rękodzieła i regionalnych potraw oraz tradycyjna sabałowa noc z pasowaniem na zbójnika i rozpaleniem watry. Międzynarodowy sukces krakowskiego teatru KTO, spektakl Bal w reżyserii Jerzego Zonia i z choreografią Eryka Makochona został nagrodzony Wind Award podczas 32. festiwalu PUF w chorwackiej Puli. To wyróżnienie przyznawane przedstawieniom, które wyróżniają się oryginalnym językiem artystycznym i wyznaczają nowe kierunki rozwoju współczesnego teatru. Jury podkreśliło, że Bal to wielowarstwowe widowisko, które poprzez taniec, muzykę i ruch opowiada o ludzkich emocjach, relacjach i doświadczeniach wspólnoty. Doceniono również znakomitą pracę całego zespołu aktorskiego oraz precyzję choreografii. Dla teatru KTO to kolejne ważne międzynarodowe wyróżnienie potwierdzające silną pozycję krakowskiej sceny na europejskich festiwalach. Tymczasem podczas trwającego Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Karlowych Warach nie brakuje polskich akcentów. Publiczność miała już okazję zobaczyć ojczyznę Pawła Pawlikowskiego. W programie znalazł się również najnowszy film Tomasza Mielnika.
6: Tworzący w Czechach polski reżyser i scenarzysta opowiada w Wybrańcu historię wyrzutka, który zostaje papieżem. Produkcja wymykająca się jednoznacznym podziałom gatunkowym miała w Karlowych Warach swoją światową premierę. Do kin trafi w grudniu. Portal Seznam Sprawy ocenił, że film może podzielić widzów. Jedni uznają jego świadomie teatralną stylistykę za zbyt sztuczną. Inni docenią baśniowy, miejscami mroczny klimat z nutą Monty Pythonowskiego humoru. Polski akcent pojawił się także w branżowej części.

0: części festiwalu. W programie Promises, wspierającym rozwój najbardziej obiecujących projektów z Europy Środkowo-Wschodniej, wyróżniono producentkę Monikę Matuszewską, pracującą nad filmem Bierzmowanie, którego premiera jest planowana za 2 lata. Polska producentka otrzymała nagrodę Rotterdam Lab. Z Pragi Wojciech Stoba, Polskie Radio.
1: To były wiadomości kulturalne, a więcej informacji znajdą Państwo na naszej stronie internetowej dwójka.polskieradio.pl.
2: Reklama.
3: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski.
4: Halo, halo, czy nas słyszycie?
3: Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj.
5: Habemus Papa.
3: Plebiscyt Polskie Radio.pl. Czołówka polskiej sceny jazzowej w jednym zespole. Maciej Obara, Tomasz Dąbrowski, Dominik Wania, Marek Pośpieszalski, Maniucha Bikont czy Emil Miszk. To tylko niektórzy muzycy studia jazzowego Polskiego Radia. Ten legendarny zespół wystąpi w Warszawie w studiu imienia Witolda Lutosławskiego. Bilety już w sprzedaży. Premiera. Jeden z najciekawszych europejskich jazzmenów. Ule Mortenwagen przygotował nowy repertuar i poprowadzi polski zespół 24 lipca w piątek o 18. Bilety na polskieradiobilety24.pl.
2: Reklama.
6: Program drugi jest 6 minut po 16.

0: Witamy Państwa w środę, jest 8 dzień lipca, to jest 189 dzień roku. Słońce w znaku Raka zajdzie dziś o 20:57, a imieniny obchodzą Adrian, Adrianna, Edgar, Elżbieta, Eugeniusz, Grzegorz, Prokop i Wirginia. Wszelkiej pomyślności. Katarzyna Fürst-Wojtkowska, Klaudia Baranowska, Beata Stylińska i Jakub Kukla. Dzień dobry. Zapraszamy serdecznie do godziny 18, a zabierzemy dziś Państwa m.in. do parku.
1: Draniu! Skradłeś moją pozycję i miano! Pierwszej nikt nie poważał, z drugiego się śmiano, co prawda. A już gdybyś zniósł to, co dzisiaj zniosłem, wolałbyś być nie mną, lecz pasożonym osłem!
0: Szekspir w parku. To przedsięwzięcie świętuje 10. urodziny. O nim więcej powiemy za kilka minut. Potem skupimy się na MedRen 2026. MedRen, czyli Medieval and Renaissance Music Conference, to jest największe na świecie coroczne wydarzenie naukowe poświęcone badaniom nad muzyką średniowiecza i renesansu. Co roku ta konferencja odbywa się w innym kraju, jest organizowana przez inną jednostkę naukową albo ze względu na rozmiar tego przedsięwzięcia przez kilka jednostek. W tym roku po raz pierwszy MedRen odbywa się w Polsce. Do Warszawy przyjechało blisko 300 muzykologów z całego świata. O programie tego wydarzenia i o jego randze naukowej opowiedzą profesor Paweł Gancarczyk, koordynator i członek Rady Programowej MedRen, i Jacek Iwaszko z Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina. To spotkanie o godzinie 16:30. Powiemy też o koncercie uczestników kursu Jerwiego i Jerwi Sinfonietta w Tallinie. To jeszcze przed 17:00. Po 17:00 z kolei porozmawiamy z redaktorami drugiego tomu korespondencji Leopolda Buczkowskiego. A na zakończenie zajrzymy do najnowszego numeru kwartalnika literacko-kulturalnego Elevator.
2: Bohaterem tego numeru jest Philip K. Dick, znakomity amerykański pisarz science fiction. No, postać kultowa, też oczywiście znana w Polsce.
0: Człowiek, który był przekonany, że Stanisław Lem to w rzeczywistości nazwa kodowa dla grupy radzieckich pisarzy albo Komitetu Komunistycznej Propagandy. Do Elewatora i twórczości Philipa K. Dicka wrócimy przed godziną 18:00.

0: McCore Quartet i kwartet smyczkowy Claude'a Debussy'ego. Słuchaliśmy części drugiej. 13 minut po godzinie 16. Wyglądam za okno i zastanawiam się, jak będzie dziś wieczorem, bo pogoda jest nie bez znaczenia przy okazji tego przedsięwzięcia, o którym teraz chcemy Państwu opowiedzieć, bo ono czasem odbywa się w promieniach słońca, innym razem w blasku księżyca, często z towarzyszeniem komarów. Na scenie i na trawie ogrodów Pałacu Królewskiego w Wilanowie chodzi o Szekspira w parku. Na jubileusz dziesięciolecia tego programu twórcy przygotowali szaloną komedię omyłek. Powieść o bohaterach udających kogoś innego lub postrzeganych jako ktoś inny. Akcja sztuki rozgrywa się w okolicach Efezu, natomiast my teraz z Dorotą Kołodziejczyk zaglądamy oczywiście do parku.
1: Draniu! Skradłeś moją pozycję i miano! Pierwszej nikt nie poważał, z drugiego się śmiano, co prawda. A już gdybyś zniósł to, co dzisiaj zniosłem, wolałbyś być nie mną, lecz pasożonym osłem!
2: Coś to za hałas, dramia!
3: Bartek Kasprzykowski w Szekspirze w parku. Jestem od 10 lat, także obchodzę razem z nim te 10 urodziny. W komedii Omyłek gram postać Szczypawy, w oryginale Dr. Pinch. Jest to postać, która pojawia się bardzo krótko, ale dość intensywnie w tej sztuce. I tutaj zdradzę Państwu, będzie to scena śpiewana. I do tej sceny dostałem pozwolenie napisać tekst. Więc pierwsze 4 wersy są Barańczaka, czyli Szekspira. A potem to już jest Kasprzykowski.
4: Dominik Bąk. Jestem w Szekspirze w parku obok Łukasza Kurczewskiego, drugą osobą, która brała udział w każdym ze spektakli, które zostały do tej pory wyprodukowane. W komedii Omyłek gram postać

0: Baltazara. Baltazar w tym przedstawieniu jest jedyną postacią, która mówi prawdę, która mówi jak jest i przez to ponoć bywa śmieszny. Jestem przyjacielem jednego z antyfolusów i po prostu mu pomagam, bo chcę popełnić straszne głupstwo. Ja go jako przyjaciel wstrzymuję i taka jest moja rola.
1: No, moja postać, doktora Szczepawa, jest troszeczkę odklejona od tej rzeczywistości. Jego tożsamość jest zupełnie osobna. Dlatego też osobny jest trochę kostium poszywany z łat, z różnego rodzaju cytatów.
2: Ja na sobie mam takie szatki, można by rzec trochę perskie, no dalekowschodnie. Mam spodnie alladynki, mam błyszczący, złotolustrzany pas, wisiory złote. Mam mnóstwo rzeczy przeszywanych złotem, mam turban na głowie. Ostatnio pomyślałam sobie, że już dawno nie grałam w żadnym spektaklu na saksofonie. I akurat tutaj jest taki fragment, gdzie mogę sobie wyjść i zagrać, a są to też takie rytmy perskie, więc ten saksofon z tym swoim wysokim dźwiękiem tutaj się pięknie znalazł. Monika Dryl, gram Adrianę, żonę Antyfolusa, staż drugi rok. Adriana jest zapowiedzią współczesnej kobiety, ponieważ Adriana porusza tematy nierówności płci. Więc bardzo często jest interpretowana jako osoba zawzięta, zawistna i zazdrosna, ale ja w niej widzę pierwsze feministki.
1: Jest to sztuka o odnajdywaniu siebie. W tej sztuce szczególnie Szekspir dotyka tematu tożsamości. Tego, jak nie tylko jesteśmy postrzegani, ale jak też sami postrzegamy siebie. Jak czasami to jest rozbieżne z tym, co dostajemy w tym sygnale zwrotnym. Ta identyfikacja siebie jest bardzo dzisiaj rozbudowana i wywołuje dużo kontrowersji. A więc znowu Szekspir staje się bardzo współczesny nam, bliski nam, naszym problemom. No ale dlatego, że zawsze dotykał serca przede wszystkim. To znaczy, niezależnie od tego, jakby nas kultura, historia warunkowała, to zawsze ten nasz gen człowieczy, przez Szekspira dobrze rozczytany, wyjdzie w jego sztukach.

0: My name is John Weisgerber. I'm a Canadian.
1: John Weisgerber, założyciel projektu oraz reżyser. Co tutaj robi? To przypadek. Właściwie przyleciałem do Polski, poznałem tutaj swoją żonę, potem się rozwiedliśmy i oto jestem tutaj, w tym miejscu, w którym jestem i robię to, co robię. Zacząłem jeszcze uczyć w międzyczasie i jakoś tak.
0: I love Shakespeare. And in 2013 I realized in the summertime there was nothing really.
1: Miłość do Szekspira przywiało mnie tutaj. I tak się zdarzyło, że w 2015 roku dotarło do mnie, że Warszawa nie ma takiej inicjatywy, w związku z czym zapoczątkowałem ją przy współudziale moich wspaniałych aniołów stróżów, którzy są naszymi sponsorami. Otoczyłem się grupą wspaniałych ludzi, z którymi współpracuję i oto jesteśmy.
2: Tamara Arciuch w spektaklu Komedia Omyłek grałam postać kurtyzany. Jestem w projekcie od 2022 roku bodajże, od spektaklu Romeo i Julia. Doświadczenie jest nieporównywalne z niczym innym. Atmosfera jest tak wspaniała i ludzie są tak nastawieni na to, że chcą tego Szekspira słuchać. Bo ja się trochę bałam, że może będzie hałas, może będzie ciężko się przebić, no bo ludzie przychodzą, siadają na kocykach, otwierają sobie tam czasem nawet jakieś winko, czy coś jedzą, dzieciaki biegają wokół sceny. To właśnie, że się dzieje to pod gołym niebem, że ta przyroda jest jakby równoprawną scenografią. Zwłaszcza w śnie, no to było niesamowite, kiedy elfy wychodziły wśród tej zieleni. Akcja Snu Nocletni dzieje się w lesie, jak wiemy. I to współgrało bardzo.
3: Ja myślę, że to też wiąże się z tym, że to powstawało na taką scenę, bo przecież The Globe nie miał sufitu i tam też, jeżeli padał deszcz, to padał i się stało, i słuchało, i patrzyło na tego Szekspira. Jestem zakochany w tej formie generalnie, w tym graniu wśród drzew, pod księżycem, pod słońcem zachodzącym, wśród ptaków, chrabąszczy, trzmieli. Mamy też zakochaną widownię, czego dowiodła wielokrotnie, na przykład przychodząc na spektakl po raz kolejny i cytując nas z widowni podczas niektórych scen.
4: No rozrasta się to istotnie, bo jak zaczynaliśmy, to mówiliśmy sobie, że będzie fajnie, jak przyjdzie 100 osób. Już na szóstym spektaklu było 450, a 3 lata temu zdarzył się taki weekend, że wyprzedaliśmy w piątek, sobota, niedziela maksymalną ilość wejściówek, jaką mieliśmy na spektakl, w liczbie 3000. Czyli jak się 9000 pojawiło w weekend, to zrozumiałem, że istotnie się zmienił Szekspir w parku.

To jest właśnie urok pleneru, że to jest niepowtarzalne i na każdy spektakl ma wpływ tysiące czynników. Od widowni, która przychodzi, przez aktorów, ich dzień, pogodę. Za każdym razem się to dzieje po raz pierwszy. Szekspir Szekspirem. Szanujemy, kochamy i to jego słowo wypowiadamy, więc słowo jest bardzo ważne w tym spektaklu, więc staram się dbać o to, żeby ono doszło. Gram na mikroportach, więc doskonale

0: wrażenie, że widownia to czuje i bawi się razem z nami.
1: Oby tylko nie było zbyt głośno, bo znów wybuchnie skandal. Premiera komedii Omyłek w ramach 10. programu Szekspir w Parku dziś wieczorem, jeśli oczywiście pogoda pozwoli. Biletem wstępu są wejściówki do ogrodów Pałacu Królewskiego w Wilanowie. Program drugi, 20 minut po 16:00.

Piąta część, finał trzeciej symfonii Estur Roberta Schumana. Orchestre de Champs-Élysées i Philippe Herewehe. 26 minut po godzinie 16. Jeśli państwo nie wyjechali jeszcze na wczasy z Warszawy albo przyjechali na kilkudniowy urlop do stolicy właśnie i nie mają jeszcze planów na sobotę, chętnie pomożemy. Chcielibyśmy państwa uwagę zwrócić na kolejny koncert z cyklu Z klasyką przez Polskę. Tym razem w sobotę o 17 w studiu imienia Władysława Szpilmana wystąpi duet Face to Face. To dwóch akordeonistów, Paweł Janas i Bartosz Kołsut, którzy w swoich programach z wielką swobodą łączą najróżniejsze muzyczne gatunki, tworzą oryginalne przedsięwzięcia z pogranicza klasyki, muzyki filmowej i rozrywkowej. W sobotę zaprezentują program sięgający od muzyki baroku, od Bacha i Vivaldiego, po kompozycje najnowsze, choćby Landscapes Pawła Janasa, czyli jednej drugiej wspomnianego duetu. Jeśli państwo chcieliby się na ten koncert wybrać, zapraszamy serdecznie na godzinę 17 do radiowego studia imienia Władysława Szpilmana. 22 645 22 22 czekają wejściówki.

0: Ex Trinitatis Culmin Piotra Zgrudziądza w wykonaniu zespołu La Morra.
1: Goście dwójki.
0: W studiu profesor Jacek Gancarczyk, koordynator... Paweł, przepraszam, Gancarczyk, koordynator i członek Rady Programowej MedREN i... Tu właśnie Jacek Iwaszko z Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: Witam panów bardzo serdecznie. MedREN, czyli Medieval and Renaissance Music Conference, jest na półmetku. W tym roku odbywa się w Polsce i można by zapytać, dlaczego teraz po raz pierwszy, panie profesorze, w Polsce?
2: To są konferencje, które zaczęły się odbywać w latach 60. XX wieku i za każdym razem odbywają się w innym ośrodku.
0: Naczekaliśmy się.
2: Doczekaliśmy się, ale trzeba wziąć pod uwagę, to jest wszystko wpisane w historię Polski. Pierwszy raz uczestnicy z Polski, dokładnie profesor Leszczyńska i ja, wzięliśmy udział w tej wielkiej konferencji, która jest najważniejszym forum spotkań badaczy muzyki dawnej, średniowiecza i renesansu, w 2005 roku. Gdybyśmy wtedy zaproponowali Warszawę, prawdopodobnie nikt nie chciałby tutaj przyjechać, bo nikt nas nie znał. Nikt nie znał polskich badań. Byliśmy na marginesie narracji o historii muzyki średniowiecza i renesansu. Oczywiście prowadzono nas badania, ale one rzadko były prezentowane na forum międzynarodowym. I trzeba było dopiero zbudować jak gdyby markę naszych ośrodków. Trzeba było tam trochę pojeździć. Pamiętam, jak odbywało się MedREN, czyli jedno z wydań tych konferencji w Pradze. To też na początku było im trudno. To było około 10 lat temu, bo w czasie głosowania na to, czy ma się to odbyć w Pradze, czy w Wiedniu, wybrano Wiedeń. Praga musiała trochę poczekać. No i poza tym jest to ogromne przedsięwzięcie, które wymaga wielu lat przygotowań.
0: Jak rozumiem, fakt, że w tym roku ta konferencja odbywa się w Warszawie, oznacza, że pewne zaległości zostały już nadrobione.
2: Oznacza, że jesteśmy w centrum. Mhm. Oznacza, że jesteśmy absolutnie w centrum, bo śmiem twierdzić, że to jest największa w ogóle w historii Polski konferencja muzykologiczna. To jest około 300 osób, naprawdę z całego świata, nie to, że tylko, nie wiem, z Polski, Francji, Wielkiej Brytanii, bo mamy uczestników też z Azji, z Australii, z Ameryki Południowej i ten świat badaczy muzyki dawnej się bardzo rozszerza.
0: Czy tego rodzaju spotkania, tego rodzaju konferencje mają jakiś główny temat?

0: motyw przewodni, czy to jest raczej podsumowanie pewnego stanu aktualnych badań?
1: To jest raczej podsumowanie aktualnych badań, aczkolwiek zawsze sugerujemy pewne wątki i w tym przypadku są to pewni wybrani kompozytorzy, jak na przykład Valentin Bakwar, który był lutnistą nadwornym na dworze króla polskiego w Krakowie, ale też no, wybitnym lutnistą XVI wieku. No i takim tematem przewodnim jest na przykład zaginione tradycje, zaginione źródła, to poniekąd związane też z historią Polski, czyli to, co budujemy pewne narracje, nie mając fizycznych obiektów, o których wiemy, że kiedyś istniały. Także takie tematy przewodnie są, ale po prostu prezentuje się swoje badania, najnowsze odkrycia, których naprawdę teraz jest bardzo dużo.
0: Jeżeli chodzi o Fryderyka Chopina, umiarkowanie był związany, czy to ze średniowieczem, czy z renesansem. Czy NIFC wspiera uniwersytet w organizacji tego rodzaju przedsięwzięcia?
2: Nasz udział w organizacji MEDREN wynika przede wszystkim z tego, że już od jakiegoś czasu również i źródłami wcześniejszymi polskimi zaczęliśmy się dosyć intensywnie zajmować, to znaczy digitalizujemy je i opracowujemy i sięgamy nie tylko do muzyki XIX-wiecznej, stanowiącej znakomity kontekst dla twórczości naszego patrona, ale też sięgamy głębiej, a będziemy się starać sięgać najgłębiej, jak to tylko możliwe, żeby właśnie muzykę średniowieczną i renesansową, której w Polsce zachowało się mimo wszystko, choć we fragmentach sporo, przybliżyć też właśnie badaczom. Stąd też nasze zaangażowanie w tę konferencję.
0: Wspomnieliśmy, że to jest wydarzenie bardzo ważne i też obejmujące bardzo dużo wydarzeń. Czy tego rodzaju spotkanie to jest szansa, żeby wywołać jakąś synergię w środowisku muzycznym, żeby zaangażować instytucje, które się wspierają?
1: Tak. To też właśnie jest bardzo ważne, bo w ogóle wszelkiego rodzaju konferencje, umówmy się, no możemy poczytać o jakichś badaniach, ale no to jest ważne, że się spotykamy. I to jest też okazja do tego, żeby porozmawiać, żeby zintegrować się ze środowiskiem. Bardzo dużo takich rozmów kuluarowych, a też dla danego ośrodka, no tutaj mówimy o Warszawie, bo to są trzy instytucje, które to organizują, pokazać też naszą lokalną kulturę. Nie mówię o tym, że na przykład mamy dzisiaj oficjalne kolacje i pewnie pojawią się też polskie dania, ale są też na przykład wystawy, koncerty. Jacek może coś więcej na ten temat powiedzieć, bo to była głównie jego działka organizacyjna.
2: Tak się rzeczywiście szczęśliwie złożyło, że przypadła mi w udziale praca nad organizacją koncertów. W tym momencie, w połowie konferencji, jesteśmy już po dwóch wspaniałych występach. Pierwszy to był recital Koriny Marti na renesansowym klawesynie. Usłyszeliśmy utwory pochodzące z tabulatury Jana z Lublina. Wczoraj w Kościele Świętej Trójcy mieliśmy z kolei szansę usłyszeć La Morre, również prezentującą muzykę polskich rękopisów późno-średniowiecznych z pierwszej połowy wieku XV i dyskutowaliśmy na temat tego koncertu właśnie bezpośrednio po nim i jeszcze dziś w kuluarach i uznaliśmy, że to były niemal wzorcowe wykonania dawnej muzyki polskiej, którą my, badacze, znamy dosyć dobrze ze słyszenia, natomiast usłyszeć ją w takiej wersji na żywo, to było rzeczywiście wielkie przeżycie i bardzo dobre doświadczenie, zwłaszcza dzięki obecności tak renomowanego zespołu. Czeka nas jeszcze jeden występ. Jutro, czyli w czwartek 9 lipca o godzinie 19 w klasztorze Ojców Dominikanów na Freta wystąpi zespół Gregorianum i zaprezentuje muzykę XVI wieku. Z kolei również ze źródeł polskich, przede wszystkim z Krakowa, ale także fragmenty z tabulatur pelplińskich.
1: I dodajmy, że to są koncerty otwarte dla publiczności. Sama konferencja jest raczej dla zarejestrowanych, środowiskowa, aczkolwiek nas jest naprawdę bardzo dużo. Natomiast koncerty są otwarte dla publiczności, tak więc jakby ktoś chciał jeszcze jutro wybrać się na Freta, to można posłuchać, no często prawykonań utworów, tak, które nigdy jeszcze wcześniej nie wybrzmiały.
0: Panie profesorze, pan wspomniał o kolacji, a ja zastanawiam się, czy serwowane będą dania według receptur średniowiecznych i renesansowych?
1: Aż tak daleko się nie posuwamy. Nie, może nie, ale no to jest właśnie jeden z tych elementów. No po prostu nauka współczesna jest globalna, jak wiadomo, i to każdy typ nauki, nie

0: nie tylko muzykologia, no, to dotyczy też nauk ścisłych. I tutaj bez takiego nawiązywania kontaktów, no, zbudować zespół międzynarodowy, zespół badawczy, nie znając ludzi, jest bardzo trudno. No, tylko przez mail, czy przez, nie wiem, Teamsy, czy jakiś inny środek. Natomiast w momencie, gdy my się widzimy, zaczynamy ze sobą rozmawiać, to wtedy te zespoły nawiązują się w sposób spontaniczny, bo albo się lubimy, albo mamy wspólne zainteresowania. I tutaj takie zespoły już się zawiązują, bo tutaj już w tej chwili nie da się prowadzić badań w pojedynkę. I właśnie w tej chwili zakończyła się taka sesja poświęcona polskim źródłom fragmentarycznie zachowanym, na której ja prezentowałem swoje badania, ale też kolega z Kremony i kolega z Honolulu, uwaga, nie żartuję, który no, dokonał niesamowitych odkryć dotyczących naszych źródeł, używając narzędzi, najnowocześniejszych narzędzi tak zwanej muzykologii cyfrowej. Także to jest no, rzeczywiście bardzo dużo, myślę.
1: Chociaż zespół dość egzotyczny, trzeba przyznać.
0: Zespół egzotyczny, a jeszcze dodam, żeby było śmieszniej, całą sesję prowadził kolega z Seulu.
1: Muzykologia nie zna granic. Zakładam, że dla środowiska naukowego tego rodzaju spotkania są nie do przecenienia. Czy one mają jednak wyraźne, konkretne przełożenie także na praktykę wykonawczą, na życie muzyczne?
2: Bardzo duża część referatów bezpośrednio porusza kwestię praktyki wykonawczej. Pojawiają się również prezentacje, którym towarzyszą mini recitale pokazujące najnowsze ustalenia badaczy dotyczących właśnie techniki instrumentalnej, czy też sposobu wykonywania źródeł, które do tej pory były wykonywane w sposób intuicyjny bardziej niż podbudowany naukowo. Bardzo ciekawym fragmentem naszych badań muzykologicznych jest też kwestia improwizacji średniowiecznej i renesansowej. I na ten temat również coraz więcej się dowiadujemy, także dzięki tym prezentacjom wzbogaconym przez nie tylko dźwięk odtwarzany w sali, ale też na żywo wykonany przez badaczy.
0: Przede wszystkim pojawia się nowy repertuar. Ja wysłuchałem takiej serii referatów kolegów z Włoch, którzy odkryli takie cienkie paseczki rękopisu z początku XV wieku, które za pomocą technik cyfrowych udało się zrekonstruować. W tej chwili mamy pełny rękopis, który mamy kilkanaście nieznanych utworów z końca XIV wieku, które spokojnie można wykonać, bo one są praktycznie w całości. To jest takie składanie takich paseczków, troszeczkę jak wyciągamy to, co jest z niszczarki dokumentów. Te paseczki były używane w nowszych rękopisach do wsparcia związania oprawy z tak zwanymi składkami. One zostały wyciągnięte i z tych takich kilkumilitrowych paseczków, których jest dziesiątki, poskładano, w zasadzie zrekonstruowano cały rękopis. To jest bardzo popularny teraz typ badań, czyli fragmenty muzyczne. Dzięki tym technikom cyfrowym można mnóstwo muzyki nowej odkryć.
1: Czyli swego rodzaju puzzle sprzed wieków.
0: Tak, dokładnie tak to wygląda.
1: A czy sztuczna inteligencja jakoś przychodzi z pomocą w tego rodzaju badaniach?
0: Też, bo właśnie też wysłuchałem referatu kolegi zresztą z Warszawy, który właśnie używa za pomocą technik, no, za pomocą sztucznej inteligencji, jakby bada już bardziej obecność muzyki dawnej w nagraniach płytowych, to jaki sposób, jak gdyby to, co współcześnie funkcjonuje w nagraniach płytowych, jak ta muzyka dawna, średniowiecza i renesansu współcześnie funkcjonuje w nagraniach płytowych, ale w tym sensie, jak one zmieniają narrację o tej dawnej muzyce. I on tam do tych analiz tysięcy nagrań płytowych używa właśnie narzędzi sztucznej inteligencji w taki sposób dosyć zaawansowany. Nie to, że on sobie wrzuca, pyta i coś mu tam odpowiada. Nie, to są rzeczywiście już specjalistyczne oprogramowania wykorzystywane w dzisiejszych badaniach humanistycznych również.
1: Swoją drogą, jeśli chodzi o koncerty, przypomnijmy jutro ostatni, trzeci koncert towarzyszący konferencji. To chyba należałoby pogratulować artystom, bo występ przed grupą kilkuset muzykologów musi wymagać nie lada odwagi. Takie mam wrażenie, a może się mylę.
0: No, my organizując tą konferencję odbieraliśmy mnóstwo ofert, bo oczywiście każdy zespół muzyki dawnej chciałby wystąpić teraz w Warszawie, ale nasza polityka była taka, że prezentujemy nasz dorobek,

0: nasze źródła, utwory, nie wiem, Mikołaja Radomskiego, Wacława Szamotu, no bo to jest unikatowa okazja. No, mamy najbardziej wpływowych w tym wycinku życia muzycznego na świecie, mamy najbardziej wpływowych po prostu ludzi tutaj
1: w jeszcze
0: Polsce.
1: Do 10 lipca potrwa konferencja MedRen. To na sam koniec jednym zdaniem, czy młodzi naukowcy garną się do badania muzycznych śladów średniowiecza i renesansu?
0: Oj, garną się. Tak, tak, tak. Cały czas jest to, wbrew pozorom, dosyć atrakcyjne, bo być może w tym sektorze badań muzykologicznych to jest coś takiego jak trochę taki Indiana Jones, prawda? Jak z tymi fragmentami. To naprawdę no, jest tam dreszczyk emocji. To nie jest tylko patrzenie w partytury, analiza, tylko no, to są rzeczywiście z takich bardzo drobnych ułamków budowanie pewnych narracji, rekonstruowanie. Wymaga to ogromnej wiedzy specjalistycznej, nie tylko muzykologicznej, ale z zakresu filologii klasycznej, z zakresu kodykologii, czyli wiedzy o dawnych rękopisach i wielu innych aspektów badań humanistycznych nad przeszłością.
1: Jeśli chodzi o konferencję, życzę zatem jeszcze owocnych spotkań, intrygujących odczytów, no i oczywiście wspaniałego koncertu. Konferencja MedRen w Warszawie potrwa jeszcze do 10 lipca. Ostatni koncert jutro, a o tej konferencji mówili profesor Paweł Gancarczyk, koordynator i członek Rady Programowej MedRen, i Jacek Iwaszko z Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina, współorganizator konferencji. Bardzo panom dziękuję.
0: Dziękujemy bardzo.
1: Program drugi, 16:46.

0: muzyka z południa, a my tymczasem spoglądamy na północ. Jest 16:51, łączymy się z Karolem Furtakiem. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Który jest już w Parnawie, ale dopiero co był w Tallinie. Tam odbywają się kursy Järvi Akademii, czyli kursy dyrygenckie, cieszące się popularnością.
1: Zdecydowanie, jak przekonają się państwo w przerwie dzisiejszej transmisji, bo w szczegółach opowie państwu o tym dyrektor generalny nie tylko kursów, ale także Pärnu Music Festival, czyli powiązanego z nimi muzycznego festiwalu, który rozpoczyna się dziś. No, ponad 200 osób chciało w tym roku tylko w zakresie dyrygentury wziąć udział w tych kursach sygnowanych jednym z tych najbardziej, myślę, możemy powiedzieć gorących nazwisk dyrygenckich. Mam na myśli nazwisko Järvi, no ale nie chodzi tylko o Paavo Järviego, ale także o jego brata Christiana, no i o Nestora rodu Järvich w muzyce, czyli Neeme Järviego.
0: 200 osób chciało wziąć udział w tych warsztatach, w tej akademii. Ile ostatecznie bierze?
1: Ostatecznie jest to 24 czynnych uczestników. Poza tą grupą Paavo Järvi wraz ze swoim zespołem dopuszcza do udziału kilka osób na zasadzie biernego uczestnictwa, ale ten trzon grupy, która pracuje tu w Parnawie, faktycznie wcześniej pracowała w Tallinie, od dziś tym centrum muzycznego życia Estonii staje się Parnawa, to grupa mniej więcej 24 osób.
0: Wrażeniami podzielą się dziś wieczorem, a co usłyszymy w dwójce wieczorem właśnie?
1: Usłyszymy kolejną grupę bardzo młodych artystów, którzy na zaproszenie, można powiedzieć, rodziny Järvich ściągają do Parnawy. Mam na myśli grupę instrumentalistów, którzy znów przyjechali do Estonii wcześniej, choć akurat ta grupa uczestników warsztatów to w dużej mierze obywatele tego kraju, by doskonalić swoje umiejętności gry na instrumentach pod kątem warsztatu orkiestrowego z muzykami, z którymi na co dzień współpracuje Paavo Järvi. To właśnie z nich rokrocznie tworzy się Järvi Academy Symphony Orchestra, która tradycyjnie inauguruje Pärnu Music Festival. Ta inauguracja to po prostu dialog pokoleń, bo równie tradycyjnym jest to, że koncert inauguracyjny prowadzi ten najstarszy z rodu Järvich, czyli Neeme Järvi, dziś już blisko 90-letni dyrygent z renomą sięgającą zdecydowanie dalej niż granice Europy, bo przecież ogromna część jego dorobku dyrygenckiego to kariera za oceanem. No a program, o który pytasz, Kubo, to muzyka ułożona na wieczór w zasadzie w oparciu o dwa tematy. Pierwszym z nich jest temat natury, drugim natomiast przebudzenie narodowe w trzech kulturach. To kultura norweska, będzie zatem muzyka Edvarda Grieg'a. Bardzo nostalgiczny jego utwór, jedna z dwóch elegijnych melodii Ostatnia wiosna. Poza tym muzyka czeska, nie tylko Bedřicha Smetany, ale także, jak się państwo przekonają, dość blisko związanego z nim, nieco dziś zapomnianego kompozytora Zdenka Fibisia. No a to trzecie narodowe przebudzenie, które pojawia się w programie koncertu inaugurującego Pärnu Music Festival, to rzecz jasna przebudzenie związane z kulturą muzyczną Estonii i to, mam poczucie, z naszej perspektywy kolejne takie odkrycie nas czeka wieczorem, bo zabrzmią aż dwie kompozycje niejakiego Heino Ellera, nauczyciela Arvo Pärta i jednego z tych kompozytorów, którzy w sensie profesjonalnym zaczęli tworzyć to, co dziś nazywamy estońską muzyką klasyczną.
0: I o tym wszystkim z Parnawy opowiadał

0: Autopromocja.
1: Na szlaku naszych letnich, wieczornych, muzycznych wędrówek oczywiście nie może zabraknąć bardzo bogatego programowo festiwalu w Montpellier. Druga na nim wizyta w tym tygodniu to jest recital fortepianowy Bertranda Chamailloux opatrzony bardzo nośnym tytułem Od Mendelssohna do Lennona. Co z Johna Lennona, to na razie sekret, ale muzyka Felixa Mendelssohna to będzie obszerny wybór z jego pieśni bez słów. Na transmisję recitalu Bertranda Chamailloux zapraszam we czwartek. Z Montpellier połączymy się o 20. Marcin Majchrowski.
0: Autopromocja.
2: Program drugi, zbliża się godzina 17.
0: Przegląd prasy zagranicznej.
2: I Mariana Krill w pełnej gotowości. Dzień dobry.
3: Dzień dobry. Rozpoczynamy od przeglądu ukraińskiej prawdy. W nocy z 2 na 3 lipca jedno z ukraińskich wydawnictw straciło około 800 tysięcy książek w Kijowie. To właśnie w wyniku ataku Rosji na Kijów. Także opowiemy o Drohobyczu. Schulz łączy w niedzielę w Drohobyczu rozpocznie się 12. Międzynarodowy Festiwal Brunona Schulza w 134. urodziny pisarza. A w Wenecji

Francji otwarto pawilion protestacyjny przeciwko udziałowi Rosji w Biennale Sztuki Współczesnej. Jedno z ukraińskich wydawnictw straciło około 800 tysięcy książek. W ubiegłym tygodniu rosyjskie ataki na Kijów zniszczyły centralny magazyn partnera logistycznego, w którym przechowywano książki wydawnictwa. Żaden z pracowników nie ucierpiał, informuje Ukraińska Prawda. To książki, nad którymi pracowali autorzy, tłumacze, redaktorzy, ilustratorzy, projektanci, drukarnie, menedżerowie i logistycy. To lata pracy wielu ludzi, czytamy w komunikacie. W Kijowie ucierpiała również drukarnia Mega Poligraf, współpracująca z charkowskim wydawnictwem Ranok, poinformował dyrektor wydawnictwa Wiktor Kruchlow. Obecnie produkowane są tam podręczniki na nowy rok szkolny, uszkodzony sprzęt, papier, półprodukty, świeżo wydrukowane podręczniki do historii Ukrainy. Obecnie zakład wstrzymał działalność. Na szczęście pracownicy nocnej zmiany nie odnieśli żadnych obrażeń. Falę uderzeniową zatrzymały przegrody, przekazał dyrektor wydawnictwa. W dniach 12-18 lipca w Drohobyczu odbędzie się 12. Międzynarodowy Festiwal Brunana Schulze, na który przyjadą pisarze, poeci, literaturoznawcy, tłumacze oraz miłośnicy twórczości autora sklepów cynamonowych. Czytamy na portalu Drog Media. W tym roku festiwal zapowiada się niezwykle bogato i intensywnie. W programie znalazły się wydarzenia, które będą odbywać się równocześnie z niewielkim przesunięciem w czasie. To taki eksperymentalny pomysł, swego rodzaju równoległa rzeczywistość w ramach programu festiwalu. Nie da się tego zrobić inaczej, bo będzie około 100 uczestników, opowiada Wira Meniok, kierowniczka Centrum Polonistycznego imienia Igora Menioka przy Uniwersytecie Pedagogicznym w Drohobyczu. Wira Meniok podkreśla, że festiwal zmienił się zarówno pod względem formatu, jak i repertuaru gatunkowego. Stał się znacznie bardziej intensywny. Nie jest już tylko podróżą po miejscach i tekstach Schulza. Jeśli przyjrzeć się tematyce, w tym również tej, która dziś budzi szczególne emocje dotyczące stosunków polsko-ukraińskich, to ona również jest obecna. Festiwal zainauguruje spotkanie dwóch poetów, Sergija Żadana i Ryszarda Krynickiego. Obaj autorzy będą komunikować się za pomocą wierszy. Krynicki przeczyta swoje utwory, Żadan tłumaczenia, a następnie każdy z nich zaprezentuje własne nowe wiersze. Cykl Wierszy w schronach, realizowany po raz pierwszy w ramach festiwalu w 2022 roku, będzie kontynuowany również w tym roku jako symboliczny akt protestu przeciwko agresywnej wojnie rosyjsko-ukraińskiej. Tym razem w schronach, w Drohobyczu, w różnych miejscach swoje wiersze będą czytać ukraińscy autorzy Sergij Żadan, Jurij Andruchowicz, Ostap Sławiński, Oleg Kadanow, Helena Kruk i inni. W Wenecji otwarto pawilion Dissens, którego celem jest wyrażenie sprzeciwu wobec udziału Rosji w Biennale Sztuki Współczesnej, a także danie głosu krajom, narodom i osobom, które doświadczyły represji i agresji ze strony Rosji, informuje portal Liwej Berech. Projekt zainicjowała artystka i dziennikarka Katia Margolis, która po rozpoczęciu pełnoskalowej wojny Rosji przeciwko Ukrainie otwarcie krytykowała zbrodnie Rosji i wzywała do wsparcia sił zbrojnych Ukrainy. Do organizacji pawilionu dołączyły również organizacja Memorial Italia i Arts Against Aggression. Pawilion mieści się w przestrzeni dawnego kościoła San Leonardo i skupia artystów, kuratorów, aktywistów oraz działaczy kultury, których prace poświęcone są więźniom politycznym, kolonializmowi, wojnie, przymusowym wysiedleniom tożsamości i prawom człowieka. Jak podano w komunikacie prasowym, dzięki wystawom, instalacjom, materiałom archiwalnym, performansom i spotkaniom publicznym, przestrzeń kościoła ma przekształcić się w miejsce wspólnej obecności wielu głosów, które nie sprowadzają się do jednej narracji. Podczas otwarcia w pawilionie wyświetlono film młodego ukraińskiego reżysera Danila Denesewicza, który zginął na froncie pod Bachmutem w maju 2023 roku w wieku 21 lat. I to wszystko w przeglądzie prasy ukraińskiej na dziś.

0: Muzyka Erika Satie w opracowaniu na trąbkę i zespół smyczkowy. 9 minut po godzinie 17 w debiutanckiej powieści Wertepy pokazywał wielokulturowość podolskiej wsi. Historia literatury zapamiętała go przede wszystkim z eksperymentalnej prozy Czarnego Potoku, a całą jego twórczość literacką i plastyczną przenika pamięć o wojnie i zacięcie dokumentacyjne. Leopold Buczkowski, bo o nim mowa, pozostaje artystą wciąż nieodkrytym, jednym z najbardziej charakterystycznych głosów w polskiej literaturze XX wieku, a równocześnie twórcą o niejasnej biografii. Jaki portret pisarza wyłania się z listów? O tym ze swoimi gośćmi będzie rozmawiała Monika Kopcik.
1: Goście dwójki.
2: W studiu dwójki gościmy Macieja Libicha i Piotra Sadzika, czyli redaktorów razem z Agnieszką Karpowicz serii ineditów Leopolda Buczkowskiego w wydawnictwie Austeria, a także redaktorów drugiego tomu korespondencji Leopolda Buczkowskiego, listów wymienianych z artystami, krytykami i przyjaciółmi.
3: Dzień dobry, cześć.
4: Dzień dobry.
2: Tom jest obszerny, porównuję go tak z pierwszym tomem, listami rodzinnymi wydanymi w tej samej

0: bakterii i materiał przyrasta. Powiedzcie proszę, jak wyglądał proces selekcji listów, które weszły do tego tomu? Jakie to było zadanie?
1: Zadanie było czasochłonne i pracochłonne. Musieliśmy przejrzeć wszystkie listy Buczkowskiego, które zachowały się w jego archiwum w Muzeum Literatury Adama Mickiewicza w Warszawie. Po jakimś czasie wybraliśmy tyle listów, które złożyły się właśnie na 800 stron tej publikacji. Po prostu skrupulatna lektura archiwum.
2: Przy czym dopowiem, skoro jesteśmy w dwugłosie, od razu będę podchwytywał twój głos.
0: Mówi Piotr Sadzik.
2: To ten zbiór, który leży w Muzeum Literatury, był dla nas tylko kłębkiem, z którego kolejne nitki wyplątywaliśmy. I to nie jest tak, że w tym 750-stronicowym tomiszczu są wyłącznie listy, które znajdują się w Muzeum Literatury. To był dla nas kierunkowskaz na dobrą sprawę. A czasem nawet nie było szczególnych kierunkowskazów i my sami musieliśmy takie kierunkowskazy znaleźć w innych miejscach. Korzystaliśmy no, chociażby ze zbiorów Ossolineum, ale wykroczyliśmy też poza Polskę, to domagało się od nas podróży, a to do Pragi, a to do Londynu, a to archiwa Izraela, a to archiwa Yad Vashem. No więc wszystko, co udało się nam tak naprawdę przechwycić na nasze radary, gdzie pojawiał się Buczkowski, w tym tomie się znajduje. Wszystko, co najciekawsze oczywiście, bo to też jest wybór tych listów Buczkowskiego, istnieje tak naprawdę dużo więcej.
0: To skoro już mówicie o kryteriach selekcji, czy o tych nitkach narracyjnych, które wydobywaliście z archiwum, jakie kwestie problemowe były dla was najistotniejsze, żeby pokazać Buczkowskiego w tej sieci kontaktów?
1: To była dla nas trochę drugorzędna sprawa, ta kwestia problemowa. Ona się wyklarowała, kiedy już opracowaliśmy te najciekawsze listy. Staraliśmy się wtedy stworzyć jakąś taką konstelację, która by w miarę pokazywała właśnie szereg tych problemów, motywów, powiedzmy. I może to jest jeszcze istotne, że w archiwum nie ma listów samego Buczkowskiego. To znaczy to, co było dla nas najważniejsze, ten materiał literacki, na którym nam najbardziej zależało, no to był rozsiany właśnie po różnych adresach. Dopiero wtedy mogliśmy złożyć z tego jakąś całość, jak już te wszystkie śledztwa detektywistyczne były za nami.
2: I rzeczywiście, tak jak mówi Maciek, my dopiero wraz z przyrastaniem materiału dowiadywaliśmy się o tym, jakie konstelacje problemowe w tym materiale są. To znaczy ten materiał jakoś nam się zaczął sam układać i podaliśmy to w tomie w takim zwartym bloku, bez żadnych delimitacji, bez podziału na rozdziały, bo po prostu uznawaliśmy, że taki podział przecinałby niektóre nitki, które po prostu pojawiają się w różnych miejscach. Pierwszy taki duży zbiór to są kwestie żydowskie, drugi zestaw to duży zestaw listów z przyjaciółmi wymienianych przez Buczkowskiego, z malarzami, literatami. Te listy z malarzami są o tyle ciekawsze, że to z naszego tomu też chyba wynika, że Buczkowski był raczej malarzem, który zaczął pisać, a nie tak jak myślimy po przejściu przez formację polonistyczną, że był pisarzem, który parał się sporadycznie innymi aktywnościami artystycznymi. No i potem przechodzimy do też sporego bloku krytyków literackich i wreszcie do Buczkowskiego, który wyrusza daleko w świat. To znaczy zadajemy pytanie o to, czy Buczkowski mógł zaistnieć w językach obcych. Zaistniał tylko w jednym, w wielu innych mógł, ale nie zaistniał. Najczęściej z własnej woli, nie chcę powiedzieć winy, ale sabotował te kolejne plany tłumaczenia swoich książek.
0: A skoro już mówimy o układzie książki, czy teraz post factum uważacie, że ona się układa w jakąś historię quasi biograficzną Buczkowskiego? To znaczy, czy tutaj można wyróżnić jakąś linię od punktu A do punktu B, czy to jest właśnie taka biografia rozproszona, problemowa, która się przenika na kilku poziomach?
1: To jest zdecydowanie biografia problemowa. Chronologiczny układ był niemożliwy z tego powodu, że z niektórymi osobami jest garstka listów z krótkiego okresu. Mamy też korespondencję z przyjaciółmi, na przykład emigrantami, która się rozciąga na dekady. Także nie tworzy nam się z tego uporządkowana, ustrukturyzowana biografia. Na to jeszcze będziemy musieli poczekać.
2: Powiedział biografista Buczkowskiego, autor powstającej biografii Buczkowskiego, to ja tylko dopowiem, że myślę, że wykonywaliśmy tutaj taki dwutakt, czy taki ruch dwukierunkowy, to znaczy z jednej strony odczepialiśmy od Buczkowskiego te etykietki, które do niego przyczepiono i różne figury, frazy, które narosły nad Buczkowskim, jedną z takich najbardziej chodliwych, upowszechnionych w obiegu literaturoznawczym jest fraza mówiąca o tym, że Buczkowski to samotnik z Konstancina. No to myślę, że ten nasz tom dowodzi dosyć niezbicie tego, że we frazie samotnik z Konstancina

0: Konstancina częściowa prawda zawiera się tylko w słowie Konstancin. To po pierwsze, Buczkowski nie był w żadnym razie człowiekiem tworzącym na uboczu wobec nurtów intelektualnych, środowisk artystycznych i staramy się go wpisać rzeczywiście w całą sieć powiązań. No więc to jedno, to odczepianie etykietek, a z drugiej strony napełnianie treścią tego, co już wiedzieliśmy. To znaczy wiedzieliśmy, że Buczkowski jest autorem w moim przekonaniu najwybitniejszych, najważniejszych książek traktujących o Zagładzie, a nic nie wiedzieliśmy o powiązaniach Buczkowskiego z rzeczywistymi ocalałymi. Ten tom, myślę, pokazuje dosyć dobrze to, że Buczkowski utrzymywał kontakty z ocalałymi, przyjaźnił się z nimi. Jego pisanie spotykało się z entuzjastycznym odzewem ze strony ocalałych.
1: Jesteśmy z Piotrkiem literaturoznawcami. Słowo ma dla nas prymat nad materią raczej. Natomiast tak jak wspomina Piotrek, to było dla nas bardzo, powiedzmy, otrzeźwiające, że zobaczyliśmy, jak ogromna część życia Buczkowskiego skupiała się wokół sztuk plastycznych. Dzięki temu tomowi korespondencji dowiadujemy się wiele o wystawach Buczkowskiego, które odbywały się we Lwowie, w Poznaniu, w Kielcach, w Warszawie. Dowiadujemy się o ogromnej liczbie jego prac, jakie powstawały. Poznajemy tytuły prac, które zaginęły. To jest być może coś, co mnie uderzyło najmocniej. To znaczy, że on jest urdzenia jakby widzi w obrazach, w kadrach. I to, co w jego debiutanckiej powieści w Wertepach widać, powiedzmy, w takim lirycznym, poetyckim języku, to w tych późniejszych, awangardowych powieściach, które na nas robią takie wrażenie, się może ujawnia bardziej w formie kolażu, w fragmentaryczności, ale w każdym razie to gdzieś tkwi u sedna tego pisarstwa i myślę, że ta korespondencja to pokazuje.
0: Obszerny blok zajmuje tutaj korespondencja z Marianem Kratochwilem, a więc malarzem, z którym Buczkowskiego łączyły związki jeszcze z przedwojnia. No i to też jest, jeżeli pytasz o te kwestie biograficzne, to jest też ciekawy zbiór z tego względu, że tam uwyraźnia się no, ta stała jakość Buczkowskiego i największy problem dla biografów i siedzącego po mojej prawicy biografa przyszłego, to znaczy Buczkowski konfabulował i podkradał elementy cudzych biografii, wpasowując we własną. I tak było właśnie z Marianem Kratochwilem, uczestnikiem kampanii wrześniowej, któremu ten właśnie epizod biograficzny Buczkowski podkradł i przypisał samemu sobie.
2: Czyli korespondencja jest też miejscem śledzenia pewnych nieścisłości czy inwencji Buczkowskiego, które dla biografa, patrzę tutaj na Macieja, mogą być też pomocne.
1: Tutaj jest bardzo dużo takiego materiału i no to w ogóle nam wyjaśnia trochę tę strategię Buczkowskiego, żeby konfabulować i tak polibiografizować swoje życie. To się oczywiście łączy z jego literaturą, to się łączy z jego opowieściami o wojnie, właśnie z tym z ciągłym poczuciem zagrożenia, życiem w ukryciu, zacieraniem własnych śladów, jakiejś takiej partyzantki, no to też jest taki rodzaj partyzantki biograficznej, jeżeli mogę zaryzykować takie słowa.
0: Ja cały czas podchwytując nitki przez Maćka rozsnuwane, dopowiedziałbym do czegoś, co nam już wybrzmiewało półgębkiem na początku, do tego wątku wzajemności listów, no bo to może być mylące, kiedy mówimy listy Buczkowskiego. No właśnie, najczęściej to są listy do Buczkowskiego. Czasem udało nam się zrekonstruować wzajemność i wtedy mamy dwie strony dialogu, ale jest to sytuacja raczej mniejszościowa w tym tomie. Przy czym, no właśnie, zwróciłbym na to uwagę i na to położył akcent, że to jest tom tyle o Buczkowskim, ile o innych Buczkowskiego. To znaczy o ludziach go otaczających, ludziach z niewiarygodnymi też niekiedy biografiami. I mamy nadzieję, że ta książka też wydobędzie ich z zapomnienia, bo warto.
2: Padł tutaj tytuł Wertepy i to też jest interesujący wątek w tym tomie korespondencji, bo można śledzić recepcję utworów Buczkowskiego. W przypadku Wertepów ciekawy jest bardzo list Kazimierza Wierzyńskiego, który pisał z Ameryki, że ta forma, ta powieść go podbiła. Czy dla was były też zaskoczenia, jeżeli chodzi o to, z kim Buczkowski się kontaktował, albo jaka była reakcja na jego teksty?
1: Tak, no Wierzyński to oczywiście to było zaskoczenie, że skontaktował się z Buczkowskim, choć potem wyjaśniło się, że prawdopodobnie był znajomym brata Leopolda, czyli Mariana Rozbuczkowskiego, również pisarza i autora przed wojną głośnej powieści Tragiczne pokolenie, o takim katastroficznym wydźwięku, jak zresztą sam tytuł wskazuje. Jest też oczywiście korespondencja, jest jeden list do Jarosława Iwaszkiewicza na przykład, który nas zaskoczył bardzo tym, jak jak on może wpływać na odczytania biografii Buczkowskiego.

Mówimy eufemistycznie w tym momencie, żeby się w szczegóły nie wdawać. Ale może właśnie te największe nazwiska tutaj nie są najbardziej kluczowe. To znaczy, te listy są interesujące, ale dla nas właśnie największym odkryciem było to, że Buczkowski potrafił wejść w tak żywy, pogłębiony dialog z osobami, które na naszych radarach w ogóle nie występują.

0: Ewa Amit Chmielowska, zapomniana polska malarka z niewiarygodną biografią. Mieczysław Musil, Sprawiedliwy wśród narodów świata, najbliższy przyjaciel Buczkowskiego. Osoby zapomniane, o które ten tom się upomina jako pierwszy, ale jeżeli chodzi o te duże nazwiska, o które pytałaś, to dla mnie jako dla człowieka paryskiej kultury największym odkryciem było to, że Buczkowski mógł być autorem z kręgu Giedroycia, że naprawdę niewiele brakowało, żeby Instytut Literacki w Maison Lafitte wydał Buczkowskiego, żeby jakieś fragmenty tekstów Buczkowskiego ukazały się w kulturze. Było to na etapie pisania Młodego Poety w Zamku. No i naprawdę wydawało się, że już to się ma ziścić, no i z jakiegoś powodu się właśnie nie ziściło. Odpryskiem tego zainteresowania Buczkowskim ze strony ludzi kultury jest korespondencja z Zygmuntem Hercem. Chociażby okazuje się, że Instytut Literacki ułożył też jak dary materialne dla Buczkowskiego i jego rodziny, przesyłając je do Polski, ale też takim ważnym odpryskiem tej relacji z kręgiem kultury jest przede wszystkim korespondencja z Jerzym Stępowskim, który popełnił jeden zwłaszcza list, który mnie przynajmniej, nie wiem czy paraliżuje, robi piorunujące wrażenie i wracam do niego i nie umiem przejść obok niego obojętnie. List, w którym Stępowski pisze w zasadzie recenzję pierwszej świetności. Jest to wciąż, wydaje mi się, najdoskonalszy tekst o pierwszej świetności, jaki powstał, a Stępowski popełnia to po prostu w liście kierowanym do Buczkowskiego.
1: Piotrze, patrzę w twoim kierunku, bo na przykład Salomon Łastik mówił w liście o Leopoldzie Buczkowskim: należy do szperaczy i znawców judaików. No i teraz, czy w tym temacie, który był oczywiście związany z Buczkowskim, to znaczy kwestie tożsamości żydowskiej, kwestie pamięci o wojnie, coś było dla ciebie odkryciem, patrząc teraz w podszewkę tego tematu w listach?
0: Mnóstwo było odkryć i to było dla nas niezwykłe, no bo wydawałoby się, że akurat, jak mówiłem, Buczkowski i temat zagładowy to takie przestrzeń już zbadane. Podczas gdy po pierwsze właśnie Salomon Łastik, czyli autor monografii Haskali, czyli żydowskiego oświecenia, był jedną z osób korespondujących z Buczkowskim, no to właśnie od niego pochodzą te słowa o Buczkowskim jako zbieraczu judaików. No więc to też pokazuje, że Buczkowskiego zainteresowanie kulturą żydowską nie było incydentalne, że mieliśmy do czynienia z pewnego rodzaju konsekwencją. Znaczy Buczkowski naprawdę chodził na targi staroci, naprawdę wydobywał takie książki, do których dostępu już praktycznie nie mamy, jakieś szpargały, gazety żydowskie. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, która zrobiła na mnie piorunujące wrażenie, to materiały z Żychu. Też nieznane zupełnie, nam jeszcze przed chwilą nieznane. I w tym tomie po raz pierwszy od 1955 roku prezentujemy zespół trzech rysunków. Te rysunki Buczkowski przygotował na wystawę z okazji 10. rocznicy powstania w getcie warszawskim. To była wystawa inicjująca funkcjonowanie Żydowskiego Instytutu Historycznego w Warszawie. I te rysunki, małe, drobne rysunki, zawisły pośród wielkoformatowych, socrealistycznych bohomazów na tej wystawie i zostały zdjęte w styczniu 1955 roku ze względu na to, że stan techniczny tych rysunków był już bardzo marny. To znaczy doszło tam do jakiegoś procesu chemicznego, który sprawił, że na rysunkach pojawiły się tajemnicze czerwone plamy. No i wtedy właśnie te rysunki zostają zdjęte z wystawy w Żychu, lądują w magazynie i od 1955 roku w tym magazynie przebywają. Są w tej chwili w katastrofalnym stanie i mam nadzieję, że jakoś zespół konserwatorski coś z tym zrobi. Te rysunki były na tyle niezauważone, że nie wiedziała o nich ani buczkowskologia, aby tak rzec, ani nie występują te rysunki w monografii tej wystawy, która wyszła kilka lat temu. No więc one po prostu znalazły się w magazynie. Ale tak, to jest też dla mnie tak, dlatego tak ważne znalezisko, z tego względu, że lubię myśleć o tych rysunkach jako o wizualnym suplemencie do Czarnego Potoku, bo one powstają w czasie pisania tej książki. Wiemy też z listów z korespondencji z dyrektoriatem, by także z Żychu, że dyrektor Żychu, Bernard Mark, odegrał jakąś rolę w wydaniu samej powieści. No więc to jest też taki pierwszy dla nas punkt, w którym widzimy, że Buczkowski miał kontakt z żydowskimi instytucjami też.
2: To, co w tych rysunkach jest jeszcze tak wspaniale interesujące dla nas.
0: Przepraszam, nie wiem, czy powiedziałem. Chodzi o rysunki żydowskich partyzantów. Nie wiem, czy mówiłem. No co właśnie, o tyle ważne, że akurat ten wątek żydowskiej partyzantki jest u Buczkowskiego mocno wyeksponowany. Pardon.
2: Tak, że nie tylko, że chodzi o rysunki żydowskich partyzantów, lecz także o to, że jeden z tych partyzantów nazywa się Czaczkes tutaj. co od razu nam nasuwa skojarzenia z postacią

0: z Czarnego Potoku, ważną, Czaczkiesa. I jeżeli chodzi o takie odkrycia, to dla mnie z kolei, no właśnie może właśnie jako dla biografa Biutkowskiego, jego twórczości, to był list jego do Stefana Lichańskiego, który zrecenzował Wertepę, gdzie Buczkowski otwarcie mówi, że wszelkie postacie z tej powieści, znachor Grzybniak, tkacz Ćpindel czy ksiądz Samosaczyński, są wzorowane na prawdziwych, rzeczywistych postaciach. I podobnie o tym nam mówi list, który opublikowaliśmy w aneksie. List żony Leopolda Buczkowskiego do redakcji Nowej Kultury. W tej to Nowej Kulturze ukazał się bardzo zjadliwy tekst Artura Sandauera o Czarnym Potoku. Sandauer nazywa tam Czarny Potok majaczliwym żydowskim westernem, jeśli mnie pamięć nie myli. Maria Buczkowska była oburzona i napisała list ze sprostowaniem, z wyjaśnieniem, w którym bardzo otwarcie pokazuje, jakie postacie z Czarnego Potoku są wzorowane na postaciach prawdziwych. Buczkowski wielokrotnie mówił w swoich różnych wywiadach i takich autowypowiedziach, że w istocie jest dokumentalistą, że w istocie on prowadził jakąś dokumentację z wojny, że to nie jest literatura. To się niejako potwierdza, to znaczy zyskujemy namacalne dowody na to, że ten świat tych jego przerażających, zagładowych powieści był jak najbardziej prawdziwy.
1: Czekamy zatem na kolejne informacje o Leopoldzie Buczkowskim, choć z tego, co mówicie, wydaje się, że chyba więcej niewiadomych niż wiadomych powstaje z takiego przeszukiwania archiwów.
0: Niewątpliwie. To znaczy kolejne tropy otwierają nam mnogie ścieżki, którymi powinniśmy podążać. Większość z nich się okazuje całkowicie ślepa. Naoczni i nauszni świadkowie bardzo często już nie żyją, nie pamiętają. Dokumenty często zaginęły, spłonęły. Jest duża szansa, że wiele z tych pytań, które my sobie zadajemy, pozostanie pytaniami bez odpowiedzi, ale może to jest jedna z tych rzeczy, która nas tak w tym Buczkowskim interesuje, że zarówno w swojej literaturze, jak i w swoim życiu nie daje żadnych wytycznych. No, dla badacza, ale też dla czytelnika to jest jednak bardzo przyjemna frustracja.
2: Jeżeli chodzi o niewiadome, dla mnie taką dojmującą niewiadomą są losy Lechosławy Amit-Chmielowskiej, wspomnianej przeze mnie. Zjeździłem za nią trochę Europy i przesiedziałem trochę w archiwach i coś udało się nam dowiedzieć, ale to wciąż za mało. Nie wiemy, być może w następnych etapach uda nam się ustalić więcej z tej biografii, ale rzeczywiście takich ślepych plamek jest więcej. Dość powiedzieć, że Buczkowski utrzymywał, że po powstaniu warszawskim no, współdzielił los warszawskiej ludności, która przechodziła przez Dulag w Pruszkowie. Wybraliśmy się, a dokładnie Agnieszka Karpowicz, do archiwum Dulagu, żeby sprawdzić, czy są tam jakieś ślady obecności Buczkowskiego, jako że strona Dulagu mówi, że Buczkowski tam rzeczywiście przebywał po powstaniu. Problem polega na tym, że jedynym świadectwem mówiącym o tym, że przebywał, jest artykuł Macieja Libicha. No więc trafiliśmy nagle w taką przestrzeń skończona, albo z Borgesa, gdzie nagle to my sami, wytwarzając ślad, natrafiamy na swoje ślady, które miały jednak wytłumaczyć nam coś z Buczkowskiego.
0: Tudzież Kubusia Puchatka, gdzie krążąc dookoła Gaiku zostawiamy coraz więcej śladów i wydaje nam się, że hefalumpy są już naprawdę blisko.
1: Maciej Libich i Piotr Sadzik, dziękuję wam bardzo za spotkanie.
2: Dziękujemy.
0: Dziękujemy.
3: Z redaktorami drugiego tomu korespondencji Leopolda Buczkowskiego rozmawiała Monika Kopcik.

0: Serranas y Vuestros Ojos, folia Luisa de Briseño, w wykonaniu zespołu Le Poème Harmonique pod dyrekcją Vincenta Dumestra. Ten zestaw artystów wystąpi w tym roku na Festiwalu Bachowskim w Świdnicy już niedługo, bo 18 i 19 lipca. Zresztą w tym roku rozpoczyna się w jakimś sensie nowy etap świdnickiego festiwalu, bo Jan Tomasz Adamus chciałby, żeby w najbliższych latach w Świdnicy zabrzmiały, czy wybrzmiały wszystkie kantaty Jana Sebastiana Bacha. 34 minuty po godzinie 17. Teraz zmieniamy i kierunek, i temat. Philip K. Dick, amerykański pisarz science fiction, który miał znaczący wpływ na rozwój tego gatunku literackiego, jest bohaterem najnowszego numeru kwartalnika literacko-kulturalnego Elevator. To 44 numer czasopisma, którego promocja odbyła się w minionym tygodniu w Domu Kultury 13 MUS.
1: Damian Romaniak, naczelny Elevatora. No właśnie mamy 44 numer. Dla ciebie chyba bardzo ważny.
2: Tak, jest bardzo ważny, bo bohaterem tego numeru jest Philip K. Dick, znakomity amerykański pisarz science fiction. No postać kultowa, też oczywiście znana w Polsce. Liczba 44, no nam się kojarzy z trzecią częścią Dziadów. Słynne zdanie, a imię jego 44. Liczba jest interpretowana jako symbol Mesjasza, proroka, takiego wybawiciela. I Philip K. Dick sam by powiedział, że to jest rejestr jakby z alternatywnej rzeczywistości, nie z tego świata. On sam, można powiedzieć, był wizjonerem, był geniuszem, który doskonale wyczuł nasze czasy, tak? Czasy, w których zastanawiamy się, czy nasze życie jest prawdziwe, czy my nie żyjemy w jakiejś bańce, w jakimś matriksie. A biorąc pod uwagę to, co się dzieje w internecie, w mediach społecznościowych, w rozwoju sztucznej inteligencji, możemy zauważyć, że Dick genialnie wyczuł naszą epokę.
1: Philip K. Dick to jest ten, według którego powieści Ridley Scott zrobił Łowców Androidów.
2: Tak, on żył niespełna 53 lata. No właściwie jego życie zamyka się w latach 1928-82, ale paradoksalnie mimo przedwczesnej śmierci pozostawił bardzo dużo pism, bardzo dużo tekstów. Wspomniałaś o filmie Łowca Androidów, no i to jest troszeczkę przykre, że on tak naprawdę nie dożył premiery tego filmu i w ogóle nie dożył premiery żadnej adaptacji. A potem te adaptacje filmowe, no one nakręciły modę na Philipa K. Dicka. To była postać, która jest jedną wielką zagadką tak naprawdę, jedną wielką tajemnicą. To był pisarz oczywiście na wskroś amerykański, który planował tak naprawdę twórczość realistyczną. On chciał tworzyć opowiadania, powieści realistyczne, ale już w tamtym czasie byli tacy pisarze na panteonie jak John

0: Updike i tak naprawdę Dick no, nie mógł się z nimi równać. I stwierdził, że nie ma sensu, że on nic nie osiągnie w tej prozie i przeszedł na fantastykę, na stronę fantastyki. A jak wiemy, z fantastyką też są problemy, bo mainstream często się śmieje, że ta twórczość jest niepoważna, że to jest taka troszeczkę głupia twórczość, popularna i to nie jest żadna ambitna literatura. Ale Dick przede wszystkim zastanawiał się troszeczkę jak filozof, taki filozof amator. On też bardzo dużo czytał, pochłaniał książki także filozoficzne, między innymi Platon, Plotyna, Spinozy, Bergsona i on się zaczął zastanawiać, czym jest prawda, co jest rzeczywistością, czy nasze życie przypadkiem nie jest jakimś fałszerstwem, jakąś podróbką. Mówił o alternatywnych rzeczywistościach. On też zafascynował się takim synkretyzmem religijnym, bo tam mamy taką mieszankę u niego i gnozy, i tej myśli żydowskiej. Według niego światem rządzi zły Bóg. Taki zły demiurg, który zaciemnia obraz świata, powoduje to, że człowiek jest ograniczony, zagubiony, który nas zwodzi, ale Dick nie kwestionował tego dobrego Boga, że ten dobry Bóg istnieje, tylko my musimy tak naprawdę do tej prawdy dojść. Musimy po prostu odczytywać znaki, te rejestry z tego świata nadprzyrodzonego. I tutaj mamy problem czasami z Dickiem, bo Dick przeżył dwa objawienia. W 63 roku ta największa epifania miała miejsce w roku 74. Pod jej wpływem między innymi zaczął pisać tą słynną egzegezę, której nie dokończył. Dzieło, które zawiera ponad 8 tysięcy stron. Dla niektórych to jest zupełne wariactwo, że po prostu Dick oszalał, że to była schizofrenia paranoidalna, a niektórzy mówią nie, że po prostu on autentycznie przeżył takie objawienie, taką iluminację i to nim jakby wstrząsnęło i też porzucił ten okres związany z narkotykami, bo tutaj nie ukrywamy. Końcówka lat 60. to były eksperymenty z narkotykami, z LSD, z
1: amfetaminą. Tylko on, to pół Ameryki dorobił.
0: Pół Ameryki, oczywiście bitnicy, ale Dick dostrzegał ciemną stronę, tak? On też widział, że narkotyki to jest zło, że to nie była do końca prawda, jak mówili hipisi, że narkotyki miały otworzyć tak, tą, powiedzmy, te horyzonty rzeczywistości, nowe światy, ale one krzywdziły. One powodowały, no, że ludzie umierali, odwracali się od bliskich.
1: Co jest w Elewatorze? Bo tu są i jego teksty, ale też są teksty o nim.
0: Łowca androidów to jest adaptacja filmowa, natomiast oryginalny tytuł tej powieści, na podstawie której powstał ten film, on, to jest taki tytuł surrealistyczny. Czy androidy śnią o elektrycznych owcach? To był 66 rok, ale...
1: Nie wiem, czy w filmie to Łowcach androidów to podtytule nie jest.
0: Czasami wiem, że ten podtytuł się pojawia też w polskich wydaniach właśnie tej powieści Dicka. Natomiast trzeba wspomnieć o powieści Ubik, bo dla wielu badaczy Dicka, dla wielu krytyków, czytelników, to jest absolutne arcydzieło. To jest jego opus magnum, najwybitniejsza powieść, która jest tak naprawdę wołaniem o potrzebę absolutu, o potrzebę Boga, tak? Bo tutaj Dick mówi, że świat bez absolutu, bez Boga podlega degrengoladzie, on parszywieje. To jest taka najbardziej dickowska z dickowskich powieści. W tych czasach, kiedy ona się ukazała, ona była w Ameryce skrytykowana, że Dick tak naprawdę nie umiał tworzyć powieści, że to zakończenie było niezrozumiałe, niejasne. Dicka czekała ostra krytyka. Paradoksalnie w Europie Dick został doceniony, że to był wybitny pisarz, bo francuscy marksiści zauważyli u niego krytykę kapitalizmu, konsumpcjonizmu.
1: On też miał szczęście do polskiego rynku, bo miał tłumacza dobrego.
0: Tak, to znaczy przede wszystkim taką fundamentalną postacią, która wypromowała Dicka w Polsce, to był Lech Jęczmyk. On przede wszystkim napisał dla fantastyki taki słynny esej i tam pokazał właśnie fenomen twórczości Dicka i dzięki niemu w czytelniku, tak, w polskim przekładzie ukazały się te dwie powieści, czyli Słoneczna Loteria i Człowiek z Wysokiego Zamku. No ale tutaj trzeba by było wspomnieć o Stanisławie Lemie, który był konkurencją, można powiedzieć, dla Dicka, ale dzięki Lemowi w połowie lat 70. mógł ukazać się Ubik. No nie tak, że Lem tutaj...
1: Tak, o którym zresztą, jak powiedziałeś, Dick powiedział, że Lem jako Lem nie istnieje, bo to jest niemożliwe, żeby jeden człowiek napisał tyle powieści.
0: Ten Elewator został w całości zdominowany przez teksty dotyczące Dicka i bardzo się cieszymy, że tak ochoczo autorzy przysłali nam. 19 tekstów jest łącznie dotyczących...
1: To dużo.
0: Bardzo dużo. Zachęcam lekturę od wywiadu Karola Samsela z Pawłem Goćkiem właśnie dotyczącym twórczości Dicka, jego osoby i też tego motywu, tematu transcendencji, który się pojawia. I to jest świetne wprowadzenie właśnie do twórczości tego pisarza. Mamy też świetny artykuł na temat adaptacji właśnie filmowych, o których wspomniałaś. Ja tutaj mogę rekomendować, że ten numer jest zarówno dla miłośników, fanów Dicka, bo na pewno rozszerzą sobie wiedzę, na pewno dowiedzą się wielu nowych rzeczy, ale jak najbardziej polecam go tym osobom, które jeszcze może nie czytały ani jednej książki, ani

0: jednej powieści, ani jednego opowiadania Dicka i mam nadzieję, że po przeczytaniu tego numeru no sięgną po niektóre jego powieści, jak Ubik właśnie, czy o androidach, tą słynną powieść. Także mam nadzieję, że to będzie też takie świetne wprowadzenie, preludium do tego, żeby tym Dickiem zająć się na poważnie, żeby się zainteresować jego twórczością.
1: Dick w centrum 44 numeru. Przypomnijmy, Elevator to pismo, w którym oprócz najnowszej poezji i prozy twórców z jednej strony uznanych, z drugiej debiutujących, mieszkających w Polsce i za granicą, można znaleźć teksty literackie przetłumaczone na język polski, szkice o literaturze, eseje, felietony i recenzje. Dzięki stałym współpracownikom z Dublina, Kijowa, Londynu, Paryża i Nowego Jorku, Elevator ma charakter globalny i interdyscyplinarny.

To trzecia część Suity Karelia Sibeliusa, Gothenburg Symphony Orchestra i Neme Järvi. To nazwisko dziś na naszej antenie jeszcze się pojawi, jeszcze będzie powracało, choćby wieczorem w czasie transmisji z Parnawy. A tymczasem 17:47 mamy dla Państwa zaproszenie w nieco inne rejony. Jeśli nęci Państwa na przykład Ścinawka Górna, albo Polanica Zdrój, albo Nowa Ruda, czy inne miasta i miasteczka Dolnego Śląska, to być może powinni Państwo wybrać się na Festiwal Góry Literatury, który rozpoczyna się 10 lipca, potrwa do 18 lipca. W tym roku na Dolnym Śląsku pojawi się całe mnóstwo pisarzy, pisarek, aktorów. Będą występy teatralne, będą spotkania, będą koncerty, a my mamy dla Państwa na kolejne dni tego festiwalu zaproszenia. A więc jeśli chcieliby się Państwo na Festiwal Góry Literatury na Dolny Śląsk wybrać, proszę do nas zadzwonić. 22 645 22 22.

0: To muzyka Emanuela Chabrie, fragment jego suity pastoralnej. Program drugi, 17:52.
1: Halo, halo! Uwaga, uwaga!
2: Mówi Radio Wolna Europa.
3: Wolne słowo. Wolna Europa. Zaprasza Andrzej Mietkowski.
4: Oto dokończenie szkicu Włodzimierza Odojewskiego poświęconego obojętnej postawie Zachodu wobec mocarstwowej polityki Rosji. 10. rocznica śmierci autora przypada w najbliższych dniach. Wypowiadał te słowa przestrogi w 1993 roku. Jakże aktualne pozostają 33 lata później.
5: Oddalanie się Ameryki od Europy obnaża jednocześnie to, co do niedawna nie było zbyt widoczne albo było maskowane górnolotną frazeologią, mianowicie niedojrzałość Europy Zachodniej do samodzielnego załatwiania własnych problemów, do mówienia jednym głosem, zwłaszcza zaś do mówienia stanowczego, które by było wstępem do czynów. Kiedy po zwycięstwie Jelcyna groźba wojny domowej i totalnego chaosu została w Rosji odsunięta, paradoksalnie dla nas sytuacja ta była nader korzystna, nastąpiło gwałtowne wzmocnienie rosyjskiej armii, dalsze nasilenie się tamtejszych tendencji imperialnych. Reakcją na to Zachodu stało się coraz pilniejsze liczenie się z opinią rosyjskich generałów, a z drugiej strony rosnąca jego obojętność na naciski rosyjskie na Polskę, jak i zresztą także inne państwa Europy Środkowo-Wschodniej, aby nie podejmowały żadnych działań, które by w jakiś najmniejszy nawet sposób kolidowały z interesem rosyjskim. Jest to tym groźniejsze, że zasadniczą gwarancją trwałej naszej niepodległości jest jednoznaczne znalezienie się na Zachodzie. To wcale nieprawda, że historia się nie powtarza. Historia to warianty wydarzeń dyktowane przez tradycję narodów, odwieczną politykę państw, temperament społeczeństw, ich przyzwyczajenia, idee przenoszone z pokolenia na pokolenie przez elity i przez praktykę. Tych wariantów historycznych na styku Polska, Rosja, czy też Rosja i inne kraje ościenne nie jest znowu tak wiele. Więc powtarzać się muszą. Chociażby w polityce zbierania ziem ruskich, co może prowadzić do zaprzepaszczenia przez nas z takim trudem odzyskanej niepodległości.
4: Włodzimierz Odojewski pisał ten komentarz 5 lat przed przystąpieniem Polski do NATO, 10 lat przed dołączeniem do Unii Europejskiej. W tym sensie udało się uniknąć rysowanego scenariusza, ale pod każdym innym względem diagnoza była zdumiewająco trafna.
0: Tym bardziej warto do tych przemyśleń wracać. To wszystko już na dziś. Bardzo Państwu serdecznie dziękuję.

0: Autopromocja.
1: Dwie architektki, Barbara Brukalska i Helena Syrkus. Ich biografie, rozwijające się na tle burzliwego XX wieku, biegną równolegle, ale pod wpływem osobistych decyzji przyjmują w końcu odmienne kierunki. O tym w studiu projektowym w czwartek parę minut po 13. Aldona Łaniewska-Wołk, do usłyszenia.
0: Autopromocja.
2: Program drugi, zbliża się 18.
3: Jazzowy klub dwójki.
2: Katarzyna First-Wojtkowska i Przemek Psikuta. Kłaniamy się Państwu, witamy w naszym jazzowym klubie. Dziś środa, a więc oczywiście zajrzymy do twórczości Coltrane'a. Kontynuujemy naszą podróż, szukając jednocześnie ciekawych kontrapunktów dla kolejnych płyt, kolejnych sesji Johna Coltrane'a. Dziś zestawimy płytę koncertową Coltrane'a, słynną płytę, na której Coltrane i jego nowy zespół powracają do klubu Willis.

Beach Vanguard. Legendarna koncertowa płyta nosząca tytuł Live at the Village Vanguard Again. Po 5 latach znów ustawiono mikrofony w słynnym klubie po to, aby zarejestrować, aby nagrać, aby pokazać światu nowe wcielenie Traina na gruncie tematów, które podejmował właśnie znacznie wcześniej, bo na tej płycie koncertowej zarejestrowanej dokładnie 28 maja 1966 roku Train ze swoim nowym zespołem podjął tematy, które publiczność doskonale znała, doskonale pamiętała. Chodzi o My Favorite Things, a także o słynną balladę Neyma. Zatem dziś ten materiał koncertowy i proponuję, abyśmy zestawili go z zupełnie nową płytą Chrisa Pottera, który nie dalej jak w niedzielę zamykał festiwal Warsaw Summer Jazz Days, dając bardzo ciekawy koncert, o którym też Państwo do mnie napisali, za co bardzo dziękuję. Przypominam, adres przemyslaw.psikuta@polskieradio.pl. Chris Potter, rocznik 1971, w styczniu skończył 55 lat. W znakomitej formie, wciąż poszukujący, wciąż budujący nowe zespoły, nowe grupy. Jego płyta, której fragmentów dziś posłuchamy, nosi tytuł Alive with Ghosts Again. Alive with Ghosts Today, przepraszam. Chris Potter i jego bardzo ciekawie pomyślany zespół z Billem Frizzellem grającym na gitarze. I płyta, którą możemy traktować jako suitę inspirowaną historią Johna Browna, amerykańskiego abolicjonisty, który w ubiegłym stuleciu stanął na czele zbrojnego ataku na arsenał w Harper's Ferry, wierząc, że w ten sposób przyspieszy kres niewolnictwa. Ważna postać i Chris Potter, który pokazując, przypominając nam tę historię, absolutnie nie chcę, aby to był projekt historyczny. To nie jest muzyka, która próbuje opowiedzieć o tamtych wydarzeniach wprost, ale jest rodzajem takiego manifestu, jest rodzajem muzyki, sztuki, która mówi, aby walczyć z fanatyzmem, aby pamiętać o tym, co się kiedyś wydarzyło, bo jak wiemy, to wszystko wokół nas niekiedy próbuje powracać. Posłuchajmy na początek, jak ten album się zaczyna. Rozpoczyna go kompozycja tytułowa, która przechodzi w pierwszy taki właściwy temat Osawatomie Brown.

Chris Potter i jego muzyka, którą jeden z recenzentów opisał nawiedzona przez historię, ale wcale nie martwa. Przeciwnie, pulsująca, pełna oddechu i jakiegoś niezwykle ciekawego wewnętrznego ruchu. Alive with Goats Today. Chris Potter i jego zespół, jeśli idzie o warstwę czysto muzyczną, to słyszeliśmy amerykańskie korzenie, dużo bluesa, elementy folku, elementy, które podejmowali także dwudziestowieczni kompozytorzy amerykańscy z Aaronem Copelandem na czele. Zespół Pottera, Bill Frisell, gitara, Bernie Stravis, bas, gitara basowa, Nate Smith, bębny, Rain Moore, klarnet, Cecereia L. McGarbell, puzon, Sarah Caswell, skrzypce, no i oczywiście Chris Potter na saksofonach, na saksofonie tenorowym i sopranowym. Jego tematy, jego pomysł na brzmienie, jego układ całości, która jest suitą, jak mówiłem na początku, oddającą hołd wszystkim tym, którzy działali w ruchu na rzecz zniesienia niewolnictwa, przede wszystkim historia zainspirowana postacią Johna

Browna. Wrócimy jeszcze dziś do tego albumu. A teraz zabieram Państwa do klubu Village Vanguard i John Coltrane, który tam również powracał. Powracał systematycznie. Dziś interesuje nas ten szczególny występ, który odbył się 28 maja 1966 roku. W zespole Traina, Pharoah Sanders, przede wszystkim na niego zwrócimy, myślę, uwagę we fragmencie, którego dziś posłuchamy. Pharoah Sanders grający na saksofonie tenorowym i flecie. Przy fortepianie Alice Coltrane, na kontrabasie Jimmy Garrison, jedyny, który pozostał z klasycznego kwartetu Coltrane'a. Jimmy Garrison, który w sposób fantastyczny odnajdywał się w nowym coltrane'owskim świecie, który ozdabiał koncerty Traina swoimi długimi solami, introdukcjami. Tak było w tym przypadku, gdzie zagrał 6-minutową introdukcję do tematu My Favorite Things. No i perkusja, Rashid Ali na perkusji, na instrumentach perkusyjnych Emmanuel Rahim. John Coltrane na sopranie, na tenorze, na klarnecie basowym oraz flecie. Proponuję, abyśmy posłuchali dziś z tego long playa coltrane'owskiej Najmy, czyli temat, który skomponował w swoim czasie dla swojej pierwszej żony. Temat, który pojawia się po raz pierwszy na legendarnej, niezwykle ważnej płycie w dorobku Traina, Giant Steps. Ben Ratliff, którego lubimy przytaczać w naszych opowieściach, tak pisze o tym utworze, którego posłuchamy. Solo Pharoah Sandersa w Najmie zaczyna się od szorstkiego posapywania, mocno przypominającego dźwięki, które lubił uzyskiwać na przykład Archie Shepp. To przebija się w dzikich pasażach, w szybkich pochodach repetycyjnych, przy potwornie brzydkich atakach na przemian tłumionych i piszczących dźwięków lub mięsistych, ochrypłych kawalkadach po linii melodycznej. Słychać tu osobowość, absolutnie własne brzmienie, zero nudy. Sanders stosuje logikę metamuzyczną w niemal czystej postaci, intuicyjne wybuchy nerwowej emocji i w 7-minutowej solówce uzyskuje wielką spójność. Natomiast u Coltrane'a, który gra krótsze, intensywniejsze i tradycyjnie niezwykle natchnione sola przed Sandersem oraz po nim, wciąż czujnie nasłuchujemy rozwiązania akordu. Coltrane gra nieustannie, nawiązując do harmonii, do melodii, do tematu.

28 maja 1966 roku. Nowojorski Village Vanguard, a na deskach Quintet, a tak naprawdę Sextet Johna Coltrane'a. Quintet widnieje na okładce, na tej słynnej fotografii zrobionej przed klubem Village Vanguard, czyli John Coltrane i Pharoah Sanders przede wszystkim saksofony, Alice Coltrane fortepian, Jimmy Garrison kontrabas, Rashid Ali bębny, ale w składzie pojawił się jeszcze na instrumentach perkusyjnych Emmanuel Rahim, który grał podczas tych wielu koncertów majowych, bo zespół, grupa Coltrane'a rezydowała w klubie Village Vanguard w maju, 20-22 maja, a później następny weekend 27-29. Coltrane'owska Neyma w ten właśnie sposób pokazana z tym rozwidleniem, z tym rozłożeniem partii solowych, przede wszystkim saksofonów tenorowych pomiędzy Sandersa a Coltrane'a. Ari, który jest z nami na tych wszystkich etapach podróży, napisał dziś tak. Life at the Village Vanguard again obchodzi niemal dokładnie 60 lat. Materiał zarejestrowany w klubie, w którym Coltrane dzielił swoją rezydencję obok Clarka Terry'ego i Colemana Hawkinsa. Materiał nie jest

Nowy, od dawna grany przez Traina, Neyma i My Favorite Things. Oba te tematy były już rozpoznawalnymi przebojami, można powiedzieć. A jednak tu, mając do dyspozycji zupełnie nowy skład, oba otrzymują nowy kształt, pokazując kreatywność, nowy etap rozwoju Traina. Mnie przy tej okazji zastanawia, czy wszystkie sety wtedy z tych majowych koncertów w klubie zostały zarejestrowane i jakie jeszcze tematy znalazły się w rękach tego składu. Właśnie, to bardzo ciekawe, bo wiemy, że zespół koncertował przez dwa długie weekendy, dzieląc, jak wspomniał Ari, scenę. Pierwszy weekend z Clarkiem Terrym, drugi z Colemanem Hawkinsem. Swoją drogą publiczność miała pełen kontrast, słuchając na przykład Terry'ego, a później właśnie tego składu, który zagrał dziś dla nas Neymę. Nie doczekaliśmy się takiego boksu z tego powrotu do klubu Village Vanguard, jaki ukazał się, upamiętniając tę pierwszą rezydencję, tę słynną z roku 1961. No i teraz, jeśli państwo pozwolą, zderzymy sobie właśnie Neymę z 61 roku, czyli cofamy się o 5 lat. Jest 1 listopada 1961 roku. Ten sam temat, ta sama scena, a grają tutaj Elvin Jones na perkusji, Reginald Workman na kontrabasie, McCoy Tyner na fortepianie, Eric Dolphy, klarnet basowy i John Coltrane, saksofon tenorowy.

jego występów, napisana dla Naomi Grubbs, ówczesnej żony Coltrane'a, ówczesnej w 1959 roku. No i ta wersja studyjna, jak być może Państwo pamiętają, trwająca niewiele ponad 4 minuty, nagrana w maju 1959 roku i utrwalona na kanonicznej płycie Giant Steps. No a później Naima podróżowała z Coltrane'em. Przed chwilą ta wersja z 1 listopada 1961 roku. Pokazana przez kwintet z Ericiem Dolphym na klarnecie basowym i tym żelaznym składem wówczas, czyli Tyner Workman Jones. No i oczywiście John Coltrane na saksofonie tenorowym. Takie zderzenie dziś tego tematu rozpiętego na przestrzeni 5 lat. Do Coltrane'a powracamy za tydzień, a dziś powracamy do tej ostatniej studyjnej sesji Chrisa Pottera i jego septetu z Billem Frizzellem na gitarze, ze znakomitą Sarą Caswell grającą tu na skrzypcach. Płyta, rodzaj suity, o której mówiłem na początku. Na otwarcie tego spotkania poznaliśmy kompozycję tytułową, która przeszła w ten temat właściwy, poświęcony Johnowi Brownowi, a teraz wejrzenie Pottera w świat Afryki, Into Africa i ogniwo suity, które prowadzi nas już do jej finału.

Chris Potter i jego świetnie skrojony, świetnie zgrany septet. Chris Potter, który tą suitą wpisuje się w tradycję amerykańskiej muzyki improwizowanej. Dave Douglas, Dave Holland, Bill Frisell, który zresztą tutaj gra także na gitarze. Alive with Ghosts Today. Żegnamy się tematem Mine Eyes Chrisa Pottera. Tak dziś było w jazzowym klubie dwójki. Przemek Psikuta, kłaniam się. Do usłyszenia.

0: Uwaga podróżnicy! Jeśli tego lata chcecie zejść z utartych szlaków i odkryć nieznane, mamy dla Was jedyny właściwy kierunek – Sopot. To tu podczas 16. Międzynarodowego Festiwalu Muzycznego NDI Sopot Classic spotkają się wyjątkowi artyści, epickie muzyczne opowieści i koncerty pełne przygody. Wołosi, Agata Szymczewska, Maciej Zakrzewski, Symfonia Alpejska, Szeherezada i wiele więcej już od 4 do 11 lipca. Spakujcie ciekawość. Niech wybrzmi przygoda. Bilety www.sopotclassic.pl. Zapraszają Polska Filharmonia Kameralna Sopot, Miasto Sopot oraz Grupa NDI.
1: Czołówka polskiej sceny jazzowej w jednym zespole. Maciej Obara, Tomasz Dąbrowski, Dominik Wania, Marek Pośpieszalski, Maniucha Bikont czy Emil Miszk. To tylko niektórzy muzycy studia jazzowego Polskiego Radia. Ten legendarny zespół wystąpi w Warszawie w studiu imienia Witolda Lutosławskiego. Bilety już w sprzedaży. Premiera. Jeden z najciekawszych europejskich jazzmenów. Ule Mortenwagen przygotował nowy repertuar i poprowadzi polski zespół 24 lipca w piątek o 18. Bilety na polskieradiobilety24.pl.
2: Reklama.
3: Przez cały czas słuchają Państwo programu drugiego. Właśnie wybiła godzina 19. Przenosimy się teraz do Parnawy w Estonii, gdzie jest Karol Furtak.
1: Letni festiwal muzyczny.
4: Dzień dobry, wszystko się zgadza. Witam Państwa bardzo serdecznie z południa Estonii, gdzie w zasadzie tuż nad Morzem Bałtyckim rozpoczyna się dziś Pärnu Music Festival, czyli wydarzenie bardzo ściśle związane nie tylko z miastem, jakim jest Parnawa, ale także z osobą Paavo Järviego, jego brata Christiana i jego ojca Neeme Järviego. W zasadzie możemy powiedzieć to otwarcie jednej z legend dyrygentury nie tylko ubiegłego stulecia, bo jak przekonają się Państwo, dziś wieczorem Neeme Järvi pozostaje artystą jak najbardziej aktywnym. Od dziś przez 9 dni to właśnie Parnawa będzie stolicą muzyki nie tylko Estonii, ale także całej północnej Europy. Hasło tegorocznego festiwalu odbywającego

mieście w Parnawie, to cały świat spotyka się w tym mieście. I to prawda, bo do Parnawy dzięki temu festiwalowi i towarzyszącym im warsztatom przyjechało mniej więcej 140 młodych muzyków, artystów, instrumentalistów i dyrygentów. Poza tym, z tego co przynajmniej zdążyłem się pobieżnie zorientować przed dzisiejszym koncertem, który inauguruje festiwal muzyczny w Parnawie, przyjechało tu sporo osób związanych z muzyką z całego świata. Z festiwalem, który powołany do życia został w 2009 roku, związana jest Estońska Orkiestra Filharmoniczna. Festiwalowa, rzecz jasna, przepraszam. Estońska Orkiestra Festiwalowa dziś jest marką samą w sobie. Koncertuje nie tylko tu w Estonii na festiwalu, ale także na międzynarodowych turne, a płyty, które nagrywa m.in. z Paavo Järvim, nagradzane są licznymi wyróżnieniami. I tak może zrodzić się pytanie, dlaczego to nie Estońska Orkiestra Festiwalowa otwiera festiwal muzyczny w Parnawie. Otóż clue tego wydarzenia tak naprawdę jest nie tylko muzyka, ale także międzypokoleniowa wymiana wiedzy i doświadczeń. Wspomniałem Państwu o tych młodych muzykach. W wyniku warsztatów to właśnie oni tworzą Järvi Academy Symphony Orchestra, zespół, który jest już na estradzie koncertowej, w sali koncertowej w Parnawie. Zespół, który dziś wystąpi. Poprowadzi tę orkiestrę właśnie Neeme Järvi, a więc osoba z ogromnym, naprawdę ogromnym doświadczeniem. Dość powiedzieć, że ten estoński dyrygent już niebawem skończy 90 lat. Właśnie ze względu na ten aspekt warsztatów i festiwalu muzycznego w Parnawie dzisiejszy koncert ma taki, a nie inny kształt i stało się to już tradycją tego aspirującego festiwalu. Między innymi o tych aspiracjach opowiada teraz publiczności zebranej w sali koncertowej miasta Parnawa Christian Halik, dyrektor generalny Järvi Academy i Festiwalu Muzycznego w Parnawie, ale Państwo wysłuchają jego refleksji w przerwie dzisiejszego koncertu, bowiem udało mi się z nim porozmawiać jeszcze zanim dojechałem do Estonii i to właśnie on opowie Państwu o specyfice tych wydarzeń, o programowaniu, no i o tym, w jaki sposób Pärnu Music Festival stara się dorównać tym absolutnie najważniejszym wydarzeniom muzycznym nie tylko Europy, ale i całego świata. Jednak, co warto już teraz podkreślić, nie stara się być festiwalem o charakterze megalomańskim. Poza młodymi artystami rzecz jasna przyjeżdżają tu międzynarodowej renomy soliści. W tym roku publiczność zebrana w Parnawie będzie mogła słuchać m.in. interpretacji Amihaja Grosza, ale ten dzisiejszy program to muzyka stricte orkiestrowa, wybrana według klucza, który podyktowały dwa tematy przewodnie. Pierwszy z nich to temat bardzo uniwersalny, temat szeroko rozumianej natury. Drugi to coś, co możemy najogólniej nazwać po prostu przebudzeniem narodowym. I to temat, który Neeme Järvi i dyrektor artystyczny festiwalu, czyli jego syn Paavo, postarali się przedstawić publiczności z perspektywy trzech tradycji muzycznych. Pierwszą z nich jest tradycja norweska. W tym programie bowiem znalazła się jedna kompozycja Edvarda Grieg'a. Poza tym artyści zerknęli także w stronę naszych sąsiadów, w stronę Czechów. Do programu tak trafiła muzyka Antonina Dvořáka i Bedřicha Smetany, zabrzmi m.in. jego słynny poemat Vltava oraz muzyka nieco mniej znanego, ale wyraźnie związanego z twórczością Bedřicha Smetany Zdenka Fibicha. Ten trzeci narodowy temat to, nie ma się co dziwić, temat estoński i być może spodziewają się Państwo związanego zresztą bardzo ściśle także z festiwalem muzyki Arvo Pärta, ale nie. Pobrzmiewać dziś będą dwie kompozycje jego nauczyciela, jednego z pionierów estońskiej muzyki symfonicznej i klasycznej w ogóle w dzisiejszym rozumieniu, czyli Heino Ellera. Jeden z jego utworów zresztą otworzy ten dzisiejszy program. Jego tytuł to po prostu Świt. Heino Eller urodził się dość późno, bo w 1887 roku, a to estońskie narodowe przebudzenie datuje się przynajmniej w dziedzinie literatury mniej więcej od lat 50. XIX stulecia. Zresztą ma to ścisły związek także z miastem, w którym się znajdujemy, bo to właśnie tu, w Parnawie, zaczęto po raz pierwszy wydawać prasę w języku estońskim. Niemniej muzyka na to swoje przebudzenie musiała poczekać. Wspomniałem Państwu, że Heino Eller to jeden z pionierów tego estońskiego nurtu.

0: tu łatwo domyślić się odwołującego się w jakimś sensie do tradycyjnej muzyki tego kraju, tworzył tak naprawdę od lat nastych XX stulecia, a dziś usłyszą Państwo jedną z jego pierwszych kompozycji, utwór, który powstał jeszcze wtedy, gdy Heino Eller studiował w Konserwatorium Muzycznym w Sankt Petersburgu. To był dokładnie rok 1915. Kompozytor zresztą bardzo ściśle związany był z tematem natury. Wprost stwierdził kiedyś, że to właśnie natura podyktowała całą, absolutnie całą jego twórczość. Świt jest w tym kontekście utworem bardzo, ale to bardzo wymownym. Kompozytor bardzo bezpośrednio zdradził, że myślał o spacerach w swojej rodzinnej okolicy, czyli w okolicy miejscowości Tartu, tu w dzisiejszej Estonii, i o długich spacerach. Nie tyle o świcie, co wtedy, gdy noc powoli dogasa, a wszystko wokół zaczyna się budzić. To budzenie się przyrody Heino Eller w swoim dość krótkim poemacie symfonicznym przedstawił przede wszystkim za pomocą instrumentów dętych drewnianych. Na początku usłyszą Państwo obój, a to temat, który generalnie odnosić ma się jeszcze do ciszy i nastrojowości nocy. No i oczywiście do ciemności. Jednak wykorzystanie oboju bardzo wyraźnie sugeruje, że Eino Hellerowi ta ciemność estońskiej nocy kojarzyła się także z jakimś rodzajem ciepła. Potem, stricte podążając za późno romantyczną muzyką, Heino Eller powoduje, że to wszystko tu narasta, aż osiąga coś, co stało się jednym z jego znaków rozpoznawczych. Takie bogate, pełne brzmienie całej dużej orkiestry symfonicznej. Potem następuje dramatyczna pauza i Heino Eller zdradza, że bardzo ważnym źródłem inspiracji była dla niego także muzyka francuska przełomu XIX i XX stulecia. Usłyszą Państwo zatem delikatne, impresjonistyczne brzmienie. Te brawa natomiast oznaczają, że na estradę wchodzi właśnie Neeme Järvi, przywitany owacjami na stojąco. Myślę, że to doskonale świadczy o tym, jak wielkim szacunkiem darzy go międzynarodowa i w szczególności estońska publiczność. Neeme Järvi kłania się, witając się z publicznością zebraną tu dziś w Parnawie. A już za chwilę, właśnie pod jego batutą, zabrzmi poemat Świt Heino Ellera. Przypomnę, gra młodzieżowa orkiestra Järvi Akademii Symfony Orkiestra.
1: Heino Eller, symfoniline poem, koit.

0: kõlas Heino Elleri sümfooniline poeem Koit. Küllap üks
1: XIX-wiecznej, w muzyce XIX stulecia Heino Eller i jego poemat symfoniczny. Świt otworzył Pärnu Music Festival, a Neeme Järvi, który prowadzi dziś przypomnę, młodzieżową Järvi Academy Symphony Orchestra. Dziękuję właśnie muzykom tego zespołu. Nie ma się co dziwić. Dziękuję przede wszystkim tym instrumentalistom, którzy w poemacie Świt Heino Ellera wykonywali partie instrumentów dętych, drewnianych. Ten specyficzny, powiedzmy delikatny romans Heino Ellera z impresjonizmem poskutkował tym, że jego muzyka do dziś, bardzo znana zresztą w Estonii, postrzegana jest przede wszystkim przez pryzmat jego kunsztu orkiestracyjnego. Usłyszą to zresztą Państwo jeszcze dziś wraz z inną jego kompozycją. O podobnym temacie można powiedzieć, bo tytuł tego utworu to Zmierzch. Do przerwy tu w sali koncertowej w Parnawie publiczności, no i Państwu na falach programu Drugiego Polskiego Radia towarzyszyć będzie muzyka czeska, najpierw w Królestwie Natury op. 91 Antonina Dworzaka, czyli Dworzak, który naturę postrzega w bardzo panteistycznym wymiarze. Posłuchajmy. Järvi Academy Symphony Orchestra dyryguje Neeme Järvi.
0: Antonin Dworzak, koncertowa mäng looduses.

0: Nicht Kaul, nicht Lotus Hillit, Klasit Antonin Dworzak.
1: Pierwsza część pomyślanego przez Antonina Dworzaka, tryptyku Natura, życie i miłość, koncepcji, z której kompozytor

zrezygnował. Usłyszeliśmy zatem nie poemat Natura, a W Królestwie Natury op. 91 Antonina Dworzaka. Przypomnę, że dziś prosto z Parnawy słuchają Państwo koncertu młodzieżowej orkiestry Jervi Academy Symfony pod batutą samego Neeme Jerviego, który brzmienie tego zespołu kształtował dosłownie przez kilka dni w formule warsztatów. Programowość Dworzaka to temat dość złożony i skomplikowany. Dość powiedzieć, że ten utwór był rozważany także jako w ustronnym miejscu Letnia noc albo po prostu uwertura lirika. Jednak to liryzm, taki poetycki liryzm, ujęty w formę wielkiego symetrycznego łuku w tej koncertowej uwerturze, króluje w muzyce Antonina Dworzaka. Zupełnie inaczej jest w przypadku programowości i muzyki starszego kolegi Dworzaka, czyli Bedřicha Smetany. Tak, już za chwilę usłyszymy jeden z jego tych najbardziej znanych poematów, czyli Vltavę z cyklu Moja ojczyzna. Utwór programowy od A do Z, począwszy od tematów dwóch fletów symbolizujących dwa źródła Vltavy, skończywszy na powracającym tu kilkukrotnie temacie słynnego Wyszehradu. Vltava z Ma Vlast. Raz jeszcze dziś słuchamy interpretacji Jervi Academy Symfony Orchestra pod batutą Neeme Jerviego.

Usłyszeli Państwo te okrzyki brawo tuż po zakończeniu interpretacji poematu symfonicznego Wełtawa z cyklu Mavlast Bedřicha Smetany. Teraz publiczność zebrana w sali koncertowej miasta Parnava wstała, by podziękować Neeme Jerviemu i Jervi Academy Symphony Orchestra za pierwszą dopiero część dzisiejszego koncertu. Myślę, że warto przypomnieć, że gdy Bedřich Smetana w latach 70. XIX wieku napisał swoją Wełtawę, to notę programową do tej kompozycji, bardzo szczegółową notę zresztą, zakończył takimi oto słowami. Majestatycznie znika w oddali, kończąc swój bieg w Łabie. Neeme Jervi generalnie chyba starał się powściągnąć ten młodzieńczy entuzjazm muzyków Neeme Academy Symphony Orchestra, ale słyszeli Państwo, były tu też takie momenty, gdy po prostu pozwolił tym muzykom cieszyć się partyturą Wełtawy Bedřicha Smetany. Zresztą to wszystko w interpretacji Neeme Jerviego z wykorzystaniem tych jakże charakterystycznych dla niego bardzo oszczędnych ruchów i tego skupienia na orkiestrze. Kiedy widzi się Neeme Jerviego, który dyryguje, to ma się wręcz pewność, że nie interesuje go opowiadaniem muzyki, gestami publiczności. Interesuje go kontakt z muzykami orkiestry, a ta orkiestra powstała na potrzeby nie tylko tego dzisiejszego koncertu, który inauguruje Pernu Music Festival, ale także do pracy młodych dyrygentów zaproszonych do udziału w Jervi Academy w 2026 roku. No tak czy inaczej, to zespół powołany dopiero co do życia w tym kształcie, który dziś gości na estradzie sali koncertowej miasta Pernu w południowej Estonii. Wełtawa kończy pierwszą część dzisiejszego wieczoru. Wieczoru, który skupia się nie tylko na wątkach natury, ale także na wątkach muzyki narodowej reprezentatywnej dla trzech kultur. Wróci jeszcze muzyka czeska. To za sprawą twórczości mało znanego dziś czeskiego XIX-wiecznego kompozytora Zdenka Fibicha. Będzie kolejna odsłona estońskiej twórczości z tego zakresu, czyli kolejny poemat symfoniczny Eino Hellera.

0: oraz taki delikatny, naprawdę delikatny, bo bardzo kameralny, norweski akcent, czyli muzyka Edvarda Grieg'a. To jednak po przerwie. Te mniej więcej 30 minut, bo tyle potrwa przerwa w dzisiejszym koncercie inaugurującym Pärnu Music Festival, Państwo spędzą po pierwsze z muzyką, z jedną z wizytówek estońskiej kultury muzycznej w dziedzinie kameralistyki. Na razie zdradzę tylko, że mam dla Państwa interpretację goszczącej zresztą kilka lat temu na zaproszenie Paavo Järviego na festiwalu muzycznym w Parnawie Lizy Batiaszwili i Ellen Grimaud. Ale przede wszystkim mam dla Państwa refleksję dyrektora generalnego Pärnu Music Festival i Järvi Academy, czyli warsztatów z zakresu dyrygentury symfonicznej i instrumentalistyki, warsztatów nakierowanych w tej materii właśnie na pracę w orkiestrze. Mając okazję spotkać się z nim, pytałem o formułę festiwalu, o jego historię, o zainteresowanie oraz o to, jak pragmatycznie organizuje się festiwal tej rangi, zapraszający nie tylko młodych muzyków, ale także bardzo dobrze rozpoznawalne w całym muzycznym świecie nazwiska, co tu dużo mówić, w bardzo małym mieście. Na początek jednak spytałem dyrektora o muzyczną historię tego miejsca, Parnawy. Proszę posłuchać, jak odpowiedział mi wspomniany już dyrektor, czyli Christian Halik.
1: The history of a music festival already more than 50 years. It was
2: Parnawa jako miasto ma już swoją historię muzycznych festiwali. Liczy ona ponad 50 lat. Dawid Oistrach przyjeżdżał tu w końcu ze swoimi uczniami, a to było powodem organizowania ich wspólnych koncertów letnią porą. W ugruntowaniu muzyki jako elementu letniego życia Parnawy odegrał również rolę Neeme Järvi. 55-56 lat temu zaczął tu bowiem organizować wydarzenia pod szyldem Dni Beethovenowskie. To był może dość krótki, ale ważny z perspektywy lokalnej festiwal. Teraz, choć Parnawa to niewielkie miasto, działa tu regularna miejska orkiestra symfoniczna. Może lepiej byłoby nazwać ją sinfoniettą, bo w końcu nie jest to wielki symfoniczny zespół, ale działa tu na stałe, co daje możliwość organizowania regularnych koncertów. Z kolei nasz festiwal, organizowany tu rok rocznie latem, jest największym tego typu wydarzeniem Parnawy związanym z muzyką klasyczną.
1: Our festival is the biggest in classical music at the moment.
0: A co ze specyfiką tego miasta? Muzyka jako część letnich wydarzeń Parnawy ma swoją bogatą historię, to już wiemy. Ale jak to się ma do sposobu postrzegania tego konkretnego miasta w estońskiej kulturze? Chyba fakt, że festiwal odbywa się latem, nie jest przypadkowy.
1: Yes, because up to Pärnu, of course, Pärnu is a summer capital of Estonia, a city like that.
2: Tak, to faktycznie nie jest przypadek. W końcu Parnawa nazywana jest letnią stolicą Estonii i kiedy się tu przyjedzie, rozumie się, że nie jest to tytuł nadany Parnawie na wyrost. To po prostu miasto ośrodków wypoczynkowych. Jest ich tu mnóstwo. Powiedziałem już, że to niewielkie miasto. Na co dzień żyje tu około 40 tysięcy mieszkańców, ale miasto ma swoją naprawdę bogatą historię. Sięga ona w przeszłość aż do XIII wieku, przynajmniej jeśli chodzi o formalne założenie miasta jako pewnej struktury organizacyjnej. Jednak wtedy miasto miało zupełnie inną specyfikę. Ta etykieta letniej stolicy Estonii zaczęła być znakiem rozpoznawczym Parnawy na początku XX wieku, mniej więcej w latach 30. To wtedy zaczęło tu powstawać tyle nadbałtyckich ośrodków wypoczynkowych.
0: Czy mógłby Pan nam opowiedzieć o festiwalu odbywającym się w Pärnu w tym kształcie, albo przynajmniej w kształcie bliskim temu, który znamy dziś? Kiedy tak naprawdę zaczyna się historia tego wydarzenia?
1: We started actually 18 years ago with the masterclasses, and then it grew to the festival. Now.
2: Zaczynaliśmy nie od festiwalu. Pierwotnie organizowaliśmy tu warsztaty i kursy mistrzowskie. To było 18 lat temu. Dopiero potem, na ich bazie, wyrósł nasz festiwal, który w tym roku odbywa się już po raz 16. Założenia i kształty festiwalu w zasadzie są te same od samego początku. W jakimś sensie ta idea się co prawda rozrasta,

0: Ale nie jest to żadna skokowa rewolucja. To delikatny proces, zupełnie naturalny. Organizujemy mniej więcej 2 tygodnie wydarzeń koncertowych, ale mimo że festiwal jest ściśle związany z Parnawą, to wydarzenia odbywają się także w innych lokalizacjach. Mówię teraz o Tallinie i Centrum Arvoperta. Najpierw więc organizujemy wydarzenia tam, a potem wszyscy przyjeżdżamy do Parnawy. Natomiast sam kształt festiwalu nie uległ zasadniczym zmianom od tych kilkunastu lat. Sercem festiwalu jest orkiestra, Estońska Orkiestra Festiwalowa, a drugim filarem wydarzenia jest wszystko to, co ma związek z działalnością IRV Academy. Trzeci filar natomiast to soliści. Z jednej strony zapraszamy do Parnawy nazwiska o ugruntowanej już pozycji w świecie muzyki, z drugiej natomiast staramy się promować młodych wykonawców, szczególnie pochodzących z Estonii lub, myśląc nieco szerzej, naszych sąsiadów.
1: Skoro w tej naszej rozmowie pojawiło się już hasło Estońska Orkiestra Festiwalowa, czy byłby pan na tyle uprzejmy, by opowiedzieć, jak duży to zespół? Jak często artyści zrzeszają się pod tym szyldem i mają okazję ze sobą grać? No i skąd pochodzą muzycy, którzy tworzą tę orkiestrę?
2: Festival orchestra is usually around 70-80 people. They are coming together every summer and
0: zwykle orkiestrę tworzy od 70 do 80 osób, które spotykają się latem, by w pewnym sensie na nowo powołać zespół. Potem jednak, to znaczy już po zakończeniu festiwalu, odbywa się tournée orkiestry. Najczęściej ma ono miejsce jesienią, choć zdarza się, że wyjeżdżamy z orkiestrą na koncerty także zimą. Członkowie orkiestry to muzycy, których osobiście wybiera Paavo Järvi. W zasadzie około połowa muzyków to artyści estońscy, ale niekoniecznie są to muzycy związani z tutejszymi orkiestrami. Wielu z nich na co dzień pracuje za granicą, a w okresie wakacyjnym spotykają się właśnie w Parnawie. Druga połowa zaangażowanych w to przedsięwzięcie artystów to muzycy związani z tymi wielkimi zespołami orkiestrowymi, z którymi pracuje Paavo. Mamy tu więc artystów z Berliner Philharmoniker, London Philharmonic Orchestra, z Monachium, no i można by wymieniać jeszcze długo.
2: Berlin Phil or from London Phil, also from Munich, etc., etc.
1: Chciałbym, by wybrzmiało to wyraźnie. To Paavo Järvi osobiście decyduje o składzie osobowym orkiestry, tak?
2: Yes, we don't have audition.
0: Tak, nie organizujemy przesłuchań. Paavo Järvi osobiście odpowiada za wybranie konkretnego składu muzyków na dany rok.
2: Paavo is inviting them myself.
1: A jakie kryteria kształtują program festiwalu? Wiem, że nie jest pan jego dyrektorem artystycznym, ale nawet gdy pobieżnie przegląda się program festiwalu, bardzo łatwo zauważyć, że sporo uwagi poświęcają państwo tu muzyce estońskiej albo, myśląc nieco szerszymi kategoriami, muzyce tej części Europy, w której leży Estonia.
2: Yes. Yeah, my part is... programming the chamber music part, that's true, especially the festival orchestra programs.
0: Ma pan rację. To znaczy, co prawda nie jestem szefem artystycznym festiwalu, ale odpowiadam za jego program w dziedzinie muzyki kameralnej. Co do muzyki estońskiej, tak, to prawda. Szczególnie jeśli pomyśli się o działalności właśnie Estońskiej Orkiestry Festiwalowej, to ona odpowiada w dużej mierze za prezentowanie publiczności muzyki rodem z północnej Europy, w szczególności muzyki estońskiej. Dużo naszej uwagi poświęcamy prawykonaniom. W tym roku na przykład przygotowujemy 4 premierowe wykonania kompozycji. W zasadzie ten trend trwa od początku naszej historii i od pierwszych festiwali organizowanych tu w Parnawie zamawiamy regularnie utwory u estońskich kompozytorów. Z drugiej jednak strony orkiestra wykonuje bardzo dużo tego repertuaru, który stanowi trzon dla dyrygenckiej kariery Paavo Järviego, czyli muzykę Beethovena, etc. Ten kameralny program festiwalu w zasadzie rodzi się z tego, co proponują artyści biorący udział w programie pod tytułem Estońska Orkiestra Festiwalowa i ci, którzy są mentorami Järvi Academy. to w końcu bardzo znani i cenieni artyści, a do tego bardzo aktywni zawodowo. To dlatego otrzymujemy bardzo bogatą i interesującą ofertę różnych kameralnych, koncertowych przedsięwzięć,

A dzięki temu możemy zaproponować naszej publiczności prawdziwy kalejdoskop kameralnych wrażeń. Z jednej strony staramy się, by nasza oferta w tym zakresie była naprawdę wysokiej jakości. Z drugiej staramy się zwracać uwagę na mało znane kompozycje. Prezentujemy je jednak najczęściej w kontekście utworów bardzo dobrze poznanych, stanowiących kanon kameralnej literatury muzycznej dzisiejszego świata koncertowego.

0: Festiwal jest także mocno zaangażowany w działania edukacyjne i promocję młodych muzyków. Wspomniał Pan już o młodych solistach, od nich więc zacznijmy ten temat. Kto w tym roku należy do tego grona i odwiedza Parnawę?
1: Yes, the young soloists, we always have had some of the young soloists.
2: Cóż, zawsze staramy się zwracać uwagę na młodych solistów. Dotychczas byli oni wybierani spośród uczestników programu Jervi Academy, ale w tym roku Paweł Jervi powołał do życia nowy organizm. Nazywa się po prostu Młode Talenty. Paweł wybrał na festiwal w tym roku troje młodych muzyków, którzy będą występować jako soliści z Estońską Orkiestrą Festiwalową. To skrzypaczka Paloma So, pianistka Tahe Le Liv, która pochodzi z Estonii, ale studiuje teraz za granicą, oraz harfistka Anael Touré. Jednak jeśli mowa o młodych talentach, to zdecydowanie mamy już w tym doświadczenie, między innymi dzięki programowi Jervi Academy. Z jednej strony biorą w nim udział młodzi dyrygenci z całego świata, którzy do Parnawy przyjeżdżają, by spotkać się z Neme, Pawo i Christianem Jervini. Z drugiej jednak program adresowany jest także do młodych instrumentalistów. Akademia ma w swoich szeregach młodych artystów specjalizujących się w grze na wszystkich instrumentach orkiestry, a jej formuła to po prostu kursy mistrzowskie. Młodzi muzycy pracują w grupach obejmujących instrumenty smyczkowe, dęte drewniane, blaszane i perkusyjne. Tak powstaje ta nasza młodzieżowa orkiestra, czyli Jervi Academy Orchestra. Dziś, to znaczy podczas koncertu inaugurującego Pernum Music Festival, orkiestra gra pod batutą Neme Jerviego, ale potem ci młodzi artyści zostają z nami, by pracowali z nimi dyrygenci, uczestnicy Jervi Academy.
1: But later they are also one of the participating orchestra in Jervi Academy for the young conductors.
0: A jak generalnie wygląda zainteresowanie tymi przedsięwzięciami?

0: przedsięwzięciami, akademią dla dyrygentów, lekcjami mistrzowskimi dla instrumentalistów, etc. Ilu potencjalnych uczestników zgłasza się, przynajmniej mniej więcej, do tych programów?
1: For the conducting masterclass, we have, depending on the year, but almost 200 candidates.
2: Wszystko zależy od roku, o którym mówimy, ale na przykład w 2026 mieliśmy około 200 zgłoszeń młodych dyrygentów. Możemy przyjąć niestety tylko około 20 osób, to znaczy 16 czynnych uczestników warsztatów i kilka osób, które mają tu status uczestników biernych. Po prostu obserwują to, jak prowadzone są warsztaty. Jeśli zaś chodzi o instrumentalistów, to zainteresowanie nie jest aż tak olbrzymie, ale nadal interesujące, bo mamy zawsze więcej zgłoszeń niż miejsc do zagospodarowania na warsztatach. Tych jest rok rocznie około 100 do 120. Warto podkreślić, że poza warsztatami i doświadczeniem w pracy z orkiestrą, w tym doświadczeniem pracy pod kierownictwem bardzo doświadczonych dyrygentów, ci młodzi muzycy zdobywają doświadczenie jeszcze w inny sposób. Częścią ich pobytu jest po prostu chodzenie na wszystkie festiwalowe koncerty. Pobyt w Pernu zakłada, że bilety na koncerty są dla uczestników Akademii darmowe. Poza tym młodzi muzycy regularnie chodzą na próby Estońskiej Orkiestry Festiwalowej, zdobywając dodatkowe doświadczenie. To w końcu możliwość obserwowania muzyków z naprawdę bardzo cenionych orkiestr. Jest jeszcze jeden aspekt tego, co w zakresie rozwoju zapewnia im Akademia. To networking. Możliwość zainicjowania kontaktów, które w przyszłości mogą się tym młodym muzykom przydać. Znamy już kilka przypadków takich znajomości, które zostały zawarte w Parnawie, a później odbiły się wyraźnym śladem w życiorysach naszych uczestników. Mam na myśli to, że młodzi muzycy znajdują tu swoich nauczycieli, u których później odbierają wyższą edukację muzyczną na przeróżnych uniwersytetach, i to, że niektórzy z profesorów angażowali poznanych tu młodych ludzi do swoich rozmaitych przedsięwzięć. Tak więc festiwal w Parnawie to letni festiwal, ale dla niektórych jego konsekwencje mogą rozciągać się na cały sezon.
1: We see this Parno connection working also not only summertime, but through the season.
0: Skoro rozmawiamy podczas koncertu inauguracyjnego, powiedzmy choć dwa zdania na temat samej sali koncertowej w Parnawie. Myślę, że to dobry moment, by podkreślić, że to miasto zamieszkuje zaledwie mniej więcej 40 tysięcy osób.
2: To nie jest wielka sala koncertowa. Ma nieco ponad 800 miejsc na widowni. Powiedzmy, że jest ich w sumie 850. Jednak akustyka tej sali zdecydowanie wyróżnia się na tle innych w Estonii. Nie będę daleki od prawdy, jeśli powiem, że jest najlepsza. W Tallinie nie ma żadnej nowej sali koncertowej, a ta w Parnawie, z której korzystamy, została wybudowana jakieś 20-25 lat temu.
0: Pytam o to, bo w tej naszej rozmowie padło już pewne hasło. Parnawa, letnią stolicą Estonii. Ale na co dzień mieszka tu, no właśnie, tylko 40 tysięcy osób. To naprawdę nie jest, mówiąc kolokwialnie, wielka metropolia. Jak więc kształtuje się tu publiczność i jej zainteresowanie muzyką klasyczną, w tym Pernu Music Festival?
2: Mamy to dość dobrze opisane w liczbach. Około 1/3 naszej publiczności to osoby mieszkające w Parnawie i najbliższej okolicy. Nieco więcej niż kolejna 1/3 to publiczność dojeżdżająca tu z Tallina i innych regionów Estonii. Publiczność zagraniczna to około 15% wszystkich zainteresowanych, a pozostałe bilety to miejsca dla naszych uczestników. Uważamy, że w tej chwili życia festiwalu to po prostu bardzo korzystny stan równowagi.
0: Jak widać, dość skrupulatnie podchodzą Państwo do mierzenia efektów swojej pracy. Ostatnie kilka minut, jeśli to nie kłopot, pomówmy proszę o Państwa planach na przyszłość festiwalu. Czy jak dotychczas jest coś, co bardzo chcieli Państwo włączyć do jego programu, a na co nie było jeszcze okazji? No i czy zamierzają Państwo wracać do tych niezrealizowanych jeszcze

0: planów i idei.
1: One approach is building the festival team a bit stronger.
2: Na pewno czymś takim jest potrzeba rozwoju festiwalu jako instytucji. Co do zasady, jesteśmy dość małym zespołem, a nasze przyszłe plany raczej sugerują, że powinniśmy stać się nieco więksi, a tym samym silniejsi. W tej chwili większość osób, które z nami współpracują, są częścią festiwalu jedynie w okresie letnim. Nie ukrywam, że na tym zależy nam najbardziej. Jesteśmy w końcu przekonani, że tylko wzmocnienie stałego zespołu pozwoli na zapewnienie rangi i przyszłości festiwalu na, powiedzmy, najbliższe 15 lat. Myślimy o przyszłości i przygotowujemy się na nią, powiedzmy, krok po kroku, stopniowo. Poza tym myślę, że festiwal jest obecnie w swoistym stanie równowagi. Mam na myśli to, że mamy dobre, naszym zdaniem, proporcje pomiędzy międzynarodowymi nazwiskami artystów z bardzo wysokiej półki, a młodymi talentami, że nasza festiwalowa orkiestra regularnie koncertuje nie tylko w Parnawie, a muszę przyznać, że należało to jednak do naszych najważniejszych celów od samych początków festiwalu. Z całą pewnością nie chcemy także rozrosnąć się do bardzo dużych rozmiarów. Festiwal w Parnawie nie powinien być naszym zdaniem wielką, rozbudowaną imprezą trwającą 3-4 tygodnie, a może i jak niektóre tego typu inicjatywy 2 miesiące. Mam wrażenie, że wtedy bardzo trudno skupić się na festiwalu jako spójnym wydarzeniu tworzącym całość. Poza tym, nie powiem pewnie nic odkrywczego, ale staramy się spełniać tu w Parnawie najwyższe standardy organizacyjne i dostarczać publiczności możliwie najwyższą dostępną jakość interpretacji muzycznych. Bardzo cieszy nas rozwój samej akademii i działającej w związku z nią młodzieżowej orkiestry. Dziś stała się ona międzynarodowym organizmem. Jeszcze kilka lat temu orkiestrę tworzyli przede wszystkim estońscy młodzi artyści. Od 3-4 lat nabrała ona prawdziwie międzynarodowego wymiaru. To ważne, bo zależy nam, by nasza młodzieżowa orkiestra stała się z czasem jednym z najlepszych tego typu organizmów w skali Europy. Myślę, że tak określiłbym nasze cele szczegółowe, ale też najważniejszy, główny cel naszej działalności to to, by festiwal w Parnawie stał się jednym z najważniejszych, najbardziej cenionych na kontynencie. Mam nadzieję, że w ciągu najbliższych 10-15 lat uda nam się ten cel osiągnąć.
3: Zakończmy zatem, jeżeli pan pozwoli, bardzo pragmatycznie. Festiwal nie jest instytucją państwową, o ile dobrze rozumiem. Nie jest też instytucją miejską. Jak więc kształtuje się katalog źródeł, z których budują państwo zaplecze finansowe festiwalu?
1: We are a private institution, a non-profit, and we...
2: Jesteśmy instytucją prywatną, ale nie przedsiębiorstwem, to znaczy działamy non-profit. Generalnie źródła finansowania festiwalu dywersyfikujemy pomiędzy trzy rodzaje dostępnego dla nas finansowania. Pierwsza grupa to środki publiczne, na które składają się dotacje przyznawane na szczeblu państwowym i miejskim oraz donacje, którymi dzielą się z festiwalem estońskie przedsiębiorstwa. W sumie ta grupa to niewiele więcej niż 1/3 naszego budżetu. Kolejna trzecia część naszego finansowego zaplecza, albo by być bardziej precyzyjnym, niecała trzecia jego część, to środki od pozostałych sponsorów. Resztę po prostu zarabiamy ze sprzedaży biletów i z opłat za uczestnictwo w zajęciach sygnowanych szyldem Akademii.
3: Kulisy działalności i organizacji Pernu Music Festival zdradzał państwu Christian Halik, dyrektor generalny tego przedsięwzięcia, a także bardzo ściśle powiązanych z nim warsztatów i kursów mistrzowskich zarówno w dziedzinie dyrygentury, jak i w dziedzinie wykonawstwa muzyki orkiestrowej. Wracamy do państwa z Parnawy w południowej Estonii, gdzie powoli, po dość długiej przerwie, publiczność zaczyna zajmować swoje miejsca. W pierwszej części dzisiejszego koncertu Järvi Academy Symphony Orchestra, czyli młodzieżowego zespołu powoływanego rokrocznie na potrzebę tych warsztatów pod batutą Neeme Järviego, jak dotychczas mogliśmy

wysłuchać muzyki Antonina Dworzaka i jego koncertowej uwertury W krainie natury. To opus 91, przypomnę. Była także słynna Wełtawa Bedřicha Smetany i muzyka w Estonii bardzo popularna. Dla nas raczej nowa, bardzo rzadko pojawiająca się w programach koncertowych chyba gdziekolwiek poza Estonią, czyli twórczość Heino Ellera. Ten koncert otworzył jego krótki poemat symfoniczny Świt. Część drugą dzisiejszego wieczoru otworzy kolejne dzieło Heino Ellera. Kolejny, nawiasem mówiąc, poemat symfoniczny, bo ten akurat gatunek stał się jednym z ulubionych w jego twórczości. Tym razem jednak będzie to Zmierzch. Potem bardzo nostalgiczna chwila z muzyką Edwarda Grieg'a. Zabrzmi jedna z jego dwóch elegijnych melodii napisanych na orkiestrę smyczkową na podstawie pieśni Edwarda Grieg'a. Będzie to Ostatnia wiosna. No a na koniec powrót do czeskiej muzyki, tym razem jednak w zdecydowanie mniej należącej do głównego nurtu odsłonie, bo wsłuchamy się w nawiązujący do tematu Zmierzchu bardzo wprost poemat symfoniczny niejakiego Zdenka Fibisia. Nie jest tajemnicą, że wszystko to, co od dziś dzieje się w Parnawie pod hasłem Muzycznego Festiwalu tego miasta, ma ogromny związek z pedagogiką, z dbaniem Pawła Jerwiego, Neeme Jerwiego i Christiana Jerwiego o to, by kolejne pokolenia muzyków mogły zdobywać jak najwięcej doświadczenia, zarówno jako dyrygenci, jak i jako muzycy orkiestrowi. To właśnie dlatego festiwal inaugurowany jest koncertem młodzieżowego zespołu, co, biorąc pod uwagę tak pragmatyczne aspekty życia, jak choćby sprzedaż biletów, mogą się Państwo domyślić, nie jest zabiegiem oczywistym, tym bardziej, że warto przypominać, że przy festiwalu działa już orkiestra o międzynarodowym znaczeniu, czyli Estońska Orkiestra Festiwalowa. Kolejnym dość ważnym elementem programów Pärnu Music Festival jest estońska muzyka, w szczególności muzyka nowa. O tym świadczy doskonale choćby fakt obecności na festiwalu muzycznym w Parnawie Amihaja Grosza, który prawykonywał będzie pewien estoński koncert na altówkę i orkiestrę, ale artyści tu przybywający głównie po to, by spotkać się i móc szkolić pod opieką całej rodziny Jerwich, zadbali o to, by oddać hołd tej dawniejszej estońskiej muzyce, między innymi muzyce Heino Ellera. Co tu dużo mówić, no, z naszej perspektywy to kompozytor zupełnie nieznany. Być może to nazwisko jakoś pobrzmiewa nam w uszach, gdy wczytamy się albo gdy przypominamy sobie biografię Arvo Pärta, bo ten urodzony pod koniec lat 80. XIX stulecia estoński kompozytor, pionier klasycznej estońskiej muzyki orkiestrowej, uczył Arvo Pärta. Zresztą ta działalność pedagogiczna Heino Ellera jest świadectwem takiego, powiedzmy, specyficznego i delikatnego konfliktu, który w pierwszych latach funkcjonowania Estonii jako niepodległego państwa wyraźnym śladem odbijał się w tutejszej kulturze muzycznej. Wracając, Heino Eller to kompozytor najsilniej związany z miastem Tartu. To tam się urodził i tam odebrał swoje pierwsze muzyczne doświadczenia edukacyjne. Potem, wspomniałem już Państwu o tym, wyemigrował do Sankt Petersburga i tam uczył się nie kompozycji, a gry na skrzypcach. Ale w 1920 roku, czyli dokładnie w tym momencie, kiedy po I wojnie światowej i po wojnie estońsko-bolszewickiej powstało de facto państwo, jakim jest dziś Estonia, powrócił do Tartu i tam założył pewną szkołę. Szkołę, która stała w konflikcie, która w jakimś sensie podejmowała dialog z tą edukacją muzyczną, którą w tamtym czasie w Estonii można było odbierać głównie, przede wszystkim w Tallinie. Jednak w 1940 roku tak to się złożyło, że mimo tego konfliktu Heino Ellera dostał on posadę na Uniwersytecie Muzycznym, w konserwatorium w Tallinie, gdzie wykładał aż do śmierci. No i cóż, wykształcił naprawdę całe pokolenie bardzo ważnych z perspektywy kultury muzycznej Estonii artystów. To temat, który w jakimś sensie jest nam obcy. Nie ma co tego ukrywać. Żeby uświadomić sobie, w jakim tempie musiała się rozwijać estońska muzyka, wystarczy wsłuchać się w twórczość Heino Ellera z początków XX wieku, czyli twórczość, która pobrzmiewa dziś na otwarcie festiwalu muzycznego w Parnawie. Słyszeliśmy już jego poemat symfoniczny Świt. Za chwilę usłyszymy poemat symfoniczny Zmierzch. No i usłyszeć to, jak bardzo ta muzyka zakorzeniona jest jeszcze w XIX-wiecznym sposobie

postrzegania kultury muzycznej. Mimo delikatnych wpływów impresjonizmu, mimo delikatnego nawiązywania do muzyki bardziej modernistycznej, mam na myśli choćby neoklasycyzm, i do ekspresjonizmu, Heino Eller pozostał wierny romantycznej szkole kompozytorskiej. Mimo to uczył Arvo Pärta, który przecież już w latach 60. bardzo wyraźnie zwrócił się w kierunku awangardy, no

to naprawdę warto zwrócić uwagę, tym bardziej, że przecież mówimy o kulturze kraju, który przez setki lat rozwijał się, podobnie zresztą jak Polska, w cieniu mocarstw, to znaczy w cieniu kultury niemieckiej z jednej, z drugiej natomiast strony pod pręgierzem kultury muzycznej Imperium Rosyjskiego. I to te wpływy zdecydowanie przeważają na tym terenie, a w zasadzie przeważały mniej więcej do początku XX stulecia, bo tym przełomowym momentem w historii estońskiej muzyki, przede wszystkim symfonicznej, był rok 1900, kiedy to w Tartu założono pierwszą estońską orkiestrę symfoniczną. Za chwilę rozpocznie się druga część dzisiejszego koncertu, część o zupełnie innej poetyce. Publiczność powoli dociera już na swoje miejsca w sali koncertowej miasta Parnawa po dość długiej przerwie. Poetyka, która za chwilę w stosunku do pierwszej części koncertu zdecydowanie ulegnie zmianie, jest świadectwem bardzo specyficznego programowania, z którym mamy do czynienia w przypadku koncertu inaugurującego Pärnu Music Festival. Po pierwsze, trzeba przypomnieć sobie o tym, że ten koncert w dużej mierze jest dla młodych muzyków, którzy tworzą przecież orkiestrę działającą pod szyldem Jervi Academy Symphony. Po drugie, publiczność chętnie przychodzi na tego typu programy, to znaczy na programy nie dość, że opowiadające pewne pozamuzyczne historie, to jeszcze bardzo rozromantyzowane. Każdy utwór, który dziś pobrzmiewa w interpretacji młodzieżowej orkiestry Jervi Academy, to utwór mocno osadzony w realiach XIX-wiecznego jeszcze rozumienia muzyki. Ale wracając do tego pedagogicznego, edukacyjnego aspektu, to może się wydawać, że Neeme Jervi prowadzi dziś bardzo monotematyczny program. No bo z jednej strony mamy te wszystkie bardzo wyraźne, choć nie zawsze bardzo jednoznaczne odniesienia do tematu natury. Z drugiej, no właśnie, dość monotematyczny, można byłoby pomyśleć, język muzyczny. Ale gdy dobrze się nad tym zastanowić, to proszę dostrzec, jak wiele różnic można znaleźć w tkance dźwiękowej tych kompozycji, które Neeme Jervi wybrał jako program koncertu inaugurującego Pärnu Music Festival. W przypadku tego estońskiego kompozytora, którego muzyka pobrzmiewa dziś w najszerszym wymiarze, czyli Heino Ellera, mamy do czynienia z twórczością, która z jednej strony patrzy w przeszłość z perspektywy tej wielkiej narracji, jaką jest historia muzyki Europy przełomu XIX i XX stulecia, ale z drugiej strony mamy te momenty wyraźnie delikatniejące, wyraźnie odcinające się od tej potężnej poetyki dzieł orkiestrowych związanych przede wszystkim z niemieckim poematem symfonicznym, z niemiecką kulturą muzyczną w dziedzinie symfoniki. Z drugiej strony słyszeliśmy już muzykę Dworzaka, bardzo poetycką, i muzykę Bedřicha Smetany, jakby w opozycji. Nie mam tu na myśli tylko tego, w jaki sposób Smetana spoglądał w kierunku muzyki Wagnera, ale to, że jego programowa muzyka jest zdecydowanie bardziej epicka niż poetycka. Warto też dodać, że sam warsztat orkiestrowy Smetany zdecydowanie różnił się od muzyki, którą z wykorzystaniem tego, jakże popularnego przecież w kulturze muzycznej drugiej połowy XIX wieku instrumentu, pisał Antonin Dworzak. W końcu ten kompozytor także w pewnym sensie zerkał w stronę twórczości Ryszarda Wagnera, ale nie było to aż tak silne jak w przypadku Bedřicha Smetany, a na pewno nie tak trwałe. Powoli rozpoczynamy drugą część dzisiejszego koncertu. Za chwilę zatem kolejna porcja muzyki Heino Ellera, jeszcze bardziej delikatny jego poemat symfoniczny, tym razem opowiadający, mówiąc w cudzysłowie, o zmroku. A może w przypadku muzyki Heino Ellera lepiej mówić o swego rodzaju osobistych impresjach, co podkreślał ten estoński kompozytor, komentując swoją twórczość. Potem Edward Grieg i jedna z dwóch jego elegijnych melodii. Muzyka pisana na podstawie pieśni, a więc twórczość, w którą temat programowości wkracza w zupełnie innym sensie. Ale co interesujące, to zdecydowanie bardziej kameralna tkanka orkiestrowa, bo w końcu melodie elegijne Edwarda Griega to muzyka, w zasadzie transkrypcje pieśni pisane na orkiestrę smyczkową. Na koniec dość zapomniany akcent z czeskiej historii muzyki. Ja mam nadzieję, że będę miał szansę
wskazać Państwu przynajmniej jeden podstawowy powód, dla którego ta muzyka na wiele, wiele lat zniknęła z programów koncertów.

Mam na myśli twórczość niejakiego Zdenka Fibicha, urodzonego w 1850 roku czeskiego kompozytora, który żył w ewidentnym rozdarciu pomiędzy światem niemieckiej symfoniki a światem rodzącej się w jego czasach czeskiej narodowej muzyki. Zresztą niektóre jego kompozycje były bezpośrednim punktem wyjścia dla Bedřicha Smetany, którego fragment Ma Vlast Vltava zabrzmiał już dziś w interpretacji Jervi Akademii Symfony Orkiestra pod batutą Neeme Jerviego. Jak Państwo doskonale słyszą, orkiestra już się stroi. Czekamy zatem na to, jak na estradę sali koncertowej miasta Parnava wróci Neeme Jervi i jak pod jego batutą zabrzmi kolejny już dziś utwór estońskiego kompozytora Heino Ellera. Zmierzch to temat bardzo wdzięczny z perspektywy nie tylko Hellera, ale także innych kompozytorów, którzy chętnie pisali według romantycznych wytycznych kompozycji muzycznej. Zmierzch to utwór, jak chyba zdążyłem już Państwu wspomnieć, nieco delikatniejszy niż jego świt. Usłyszą Państwo m.in. skrzypce solo, które oddają się takim, powiedzmy, pastoralnym do szpiku kości, impresyjnym fragmentom. Na początek bardzo ciepły wstęp. Zresztą to charakterystyczne ciepło, które czuje się choćby za sprawą orkiestracji, pobrzmiewa w muzyce Heino Ellera naprawdę często. Potem kompozytor na kartach tej partytury Zmierzch proponuje także nieco intensywności, ale co więcej, nadaje choćby za sprawą harfy takiego specyficznie błyskotliwego i magicznego, aż chciałoby się powiedzieć w romantycznym duchu, fantastycznego charakteru. Osiąga to zresztą także bardzo charakterystycznym wykorzystaniem instrumentów dętych drewnianych. Słyszeliśmy te sola pobrzmiewające w jego świcie. W przypadku Zmierzchu Heino Eller wykorzystał instrumenty dęte drewniane przede wszystkim w wysokim rejestrze, podkreślając tę fantastyczność, którą da się odnaleźć na kartach tej akurat jego partytury, nieco młodszej, z 1917 roku. Podobnie jak świt, to w Estonii utwór bardzo znany. Ja dziś nie ukrywam, będę tę partyturę odkrywał. Mam nadzieję, że Państwo także. Neeme Jervi jest już przy pulpicie dyrygenckim. Możemy zatem rozpocząć drugą część koncertu, a więc Zmierzch Heino Ellera. Przypomnę, gra Jervi Akademii Symfony Orkiestra.

0: Da kalla sejno ellery symfonii linia
1: te skrzypce solo, może się wydawać, to podmiot doświadczający tego delikatnego, ciepłego i nokturnalnego zmierzchu w muzyce Heino Ellera, bo to jedyny moment, w którym ta bardzo spokojna i bardzo wyciszona narracja ożywia się na chwilę. Mam na myśli tę kadencję przeznaczoną na skrzypce solo. Tym razem zmierzch Heino Ellera zabrzmiał w Parnawie w interpretacji Jervi Akademii Symfony Orkiestra pod batutą Neeme.

Jerwiego. Teraz kolejna przerwa, zdecydowanie krótsza, ale muzycy sekcji instrumentów dętych, drewnianych i blaszanych muszą nieco przeorganizować się na estradzie. Następna kompozycja, której wysłuchamy, to utwór na orkiestrę smyczkową, jedna z dwóch elegijnych melodii Edwarda Grieg'a. Utwór bardzo osobisty, będący świadectwem jednego z powrotów Grieg'a, który całe życie musiał mierzyć się z problemami zdrowotnymi do formy.

0: see oli Kilpili variant Edward Griegi laulust Kevad.
1: Między innymi pisząc taką muzykę, Edward Grieg wracał do formy. To była jego ostatnia wiosna, opus 34, numer 2, czyli jedna z dwóch elegijnych melodii. W tych powrotach do formy Griegowi pomagał m.in. Osmund Olafsson Vinje, poeta, który napisał wiersze, na podstawie których powstało 12 pieśni, czy może lepiej powiedzieć melodii do jego wierszy. I to właśnie z nich Edward Grieg, wtedy gdy został szefem orkiestry w Bergen, wybrał dwie. Ostatnia wiosna jest jedną z nich. Utwór nostalgiczny, bo podmiot liryczny ma świadomość, że doświadcza wiosny po raz ostatni. Na koniec Zdeněk Fibich i jego Po zmierzchu. Jervi Akademii Symfony Orkestra dyryguje Neeme Jervi.

0: Solisty na Kvibichy, symfonilinę poem.
1: Pachnący wyraźnie Wagnerem poemat symfoniczny o zmierzchu, opus 39 Zdenka Fibicha. To właśnie ta kompozycja kończy przynajmniej tę oficjalną część dzisiejszego koncertu. Koncertu Jervi Akademii Symfony Orkiestra pod batutą Neeme Jerviego. To zmierzch, który ewidentnie Fibichowi kojarzył się z idyllą i taką specyficzną intymnością. Ale być może pamiętają Państwo, pojawiający się mniej więcej w połowie tego poematu duet, pojawiający się duet fletu i wiolonczeli. To muzyka, do której wkradła się bardzo wyraźna nuta namiętności, takiej namiętności podszytej, chciałoby się wręcz powiedzieć, ekstazą. Doskonale wyjaśnia to choćby to, że poemat o zmierzchu Fibicha powstał na podstawie tematu, który Fibich zanotował w swoich prywatnych muzycznych dziennikach jako temat niejakiej Aneszki Szulcowej. To była jego uczennica, pianistka. Fibich wdał się z nią w płomienny romans i to stąd ten specyficzny posmak namiętności i delikatnej ekstazy w jego poemacie o zmierzchu, opus 39. Poemacie, którym mimo, że nie jest to muzyka powszechnie oklaskiwana na estradach koncertowych, skradł serca publiczności zebranej dziś w sali koncertowej miasta Pernu. Słyszą Państwo te gromkie owacje. Publiczność zresztą wstała, tak samo jak wstała witając dziś przy pulpicie dyrygenckim Neeme Jerviego, legendę dyrygentury, ale z perspektywy estońskiej publiczności to hasło legenda, mam wrażenie, pisane jest wręcz wielką literą. Przypomnijmy, że kompozycje, których dziś mieliśmy okazję wspólnie słuchać, to utwory wykonane przez młodzieżowy zespół. Zespół, którego życie de facto rozpoczęło się nie dalej niż tydzień temu za sprawą warsztatów orkiestrowych prowadzonych pod szyldem nazwiska Jervi, bo w te warsztaty Jervi Academy oraz w Pernu Music Festival zaangażowany jest nie tylko prowadzący dziś orkiestrę Neeme Jervi, który powoli wraca na estradę koncertową w Parnawie, ale także jego synowie Paavo Jervi i nieco mniej znany, przynajmniej z międzynarodowej perspektywy, Christian Jervi. Raz jeszcze Neeme Jervi dziękuję zarówno publiczności, jak i chyba przede wszystkim orkiestrze, która tak samo gromko jak publiczność oklaskuje te kilka dni współpracy z nim, współpracy polegającej na przygotowaniu tego specyficznego, związanego z tematem natury w muzyce.

sztuce wyraźnie zerkającej w kierunku poetyki, romantyzmu w różnych odsłonach. Między innymi to muzyka Dworzaka, Bedřicha Smetany, muzyka Zdenka Fibisia, który był dla Smetany bardzo ważnym punktem odniesienia, bo jedna z jego kompozycji, opera odwołująca się do słynnego, choć fałszywego, rękopisu królowo dworskiego, Zaboj Slavoj Aludek, była bezpośrednim źródłem inspiracji dla Bedřicha Smetany, gdy myślał on o swoim słynnym poemacie Moja Ojczyzna, z którego dziś Vełtava zabrzmiała w interpretacji Jervi Akademii Symfony Orkiestra pod batutą Neeme Jerviego. Poza tym estońska muzyka Heino Elleranoi Edward Grieg. Tak kształtował się ten dzisiejszy program, ale to chyba nie koniec. Muzycy ponownie usiedli przy pulpitach. Neeme Jervi jest także na swoim miejscu. Będzie zatem bis.

0: Neeme Jerwi, przedstawiając tę kompozycję, powiedział wprost, doskonale znają Państwo tę muzykę, rozpoznają ją. Jerwi Academy Symphony Orchestra, no i Neeme Jerwi, który raz jeszcze kłania się zebranej w sali koncertowej miasta Parnawa publiczności. Raz jeszcze dziś zabrzmiała muzyka, jak się zdaje, Zdenka Fibicha. Raz jeszcze mogliśmy posłuchać tego brzmienia, które udało się przygotować Neeme Jerwiemu dzięki tym kilku dniom pracy z młodymi artystami z całego świata, którzy do Estonii przyjechali, by wziąć udział w Jerwi Academy, czyli w tym przedsięwzięciu sygnowanym nazwiskiem.
1: Sümfooniaorkester Neeme Jerwi juhatusel.
0: Jerwi, by doskonalić swoje umiejętności związane z wykonawstwem muzyki orkiestrowej. Neeme Jerwi tradycyjnie rozpoczyna Pärnu Music Festival jako dyrygent. Równie tradycyjnie rozpoczyna koncertem z młodzieżową orkiestrą Jerwi Academy, ale dziś dyrektorem artystycznym całego festiwalu jest Paavo Jerwi. Myśl dokończę później. Będzie

0: teise lisanuna kõlas siis nüüd Tchaikovski.
1: Paweł Jerwi, o którym chciałem powiedzieć, że nie tylko prowadzi tu kursy mistrzowskie, ale także poprowadzi m.in. estońską orkiestrę festiwalową. Wracając jednak do tu i teraz, do sali koncertowej w Parnawie, gdzie właśnie zabrzmiał drugi bis Jerwi Academy Symfony Orchestra pod batutą Neeme Jerwiego. Usłyszeli Państwo, że ten estoński dyrygent tym razem z porcją uśmiechu zapowiedział publiczności, że usłyszą muzykę, którą doskonale znają. I mam wrażenie, że chyba nikt nie miał wątpliwości, że przed chwilą jako drugi bis zabrzmiał walc kwiatów z Dziadka do Orzechów Piotra Czajkowskiego. Natomiast ta pierwsza zapowiedź Neeme Jerwiego i te same słowa, znają Państwo tę muzykę, świadczą o tym, że bardzo wysoko Neeme Jerwi ceni sobie erudycję muzyczną publiczności, bo był to poemat Zdenka Fibicha, faktycznie najbardziej znane z jego dzieł orkiestrowych, jednak muzyce takiej jak choćby Wełtawa Bedřicha Smetany czy Walc kwiatów zdecydowanie w odniesieniu do popularności ustępuje. To w zasadzie smutna konstatacja, że czasem historia płata takie figle, że muzyka dla tych, którzy byli ważnym źródłem inspiracji dla wielkich, ginie jakoś w natłoku dziejów. Przyczyną, dla której Zdeněk Fibich stał się pod koniec XIX stulecia kompozytorem postponowanym, było to, jak chętnie nawiązywał do muzyki Ryszarda Wagnera. Podobne głosy ostrej krytyki kierowano zresztą wobec Bedřicha Smetany, ale na przełomie XIX i XX stulecia, kiedy rozpoczęła się walka o to, który z czeskich kompozytorów będzie tym, którego nazwie się ojcem czeskiej muzyki. W zasadzie nazwisko Fibicha było już poza konkurencją, a ta toczyła się między Smetaną a Antoninem Dworzakiem. Neeme Jerwi raz jeszcze wrócił do publiczności zebranej dziś na koncercie inauguracyjnym Pärnu Music Festival. Wrócił także do oklaskujących go równie entuzjastycznie co publiczność młodych artystów tworzących Jerwi Academy Symphony Orchestra. Artystów, którzy dziś wykonali program z jednej strony złożony z bardzo, bardzo popularnych dzieł, mam na myśli te kompozycje, do których należy choćby Wełtawa Bedřicha Smetany. Z drugiej natomiast artyści ci zmierzyli się z materią dźwiękową zapewne w większością obcą dla siebie, szczególnie chyba biorąc pod uwagę bardzo młody wiek artystów, muzyków, których interpretacji dziś słuchaliśmy. Tu mam na myśli muzykę Heino Ellera, także niezbyt popularną koncertową uwerturę Antonina Dworzaka w Krainie Przyrody, opus 91, no i twórczość, której autorem jest Zdeněk Fibich, którego o zmierzchu kończyło dzisiejszy program koncertowy i którego poemat zabrzmiał jako pierwszy bis dzisiejszego wieczoru. Oklaski jeszcze tu trwają.

0: Publiczności nie chcę pożegnać się z Noemi Järvim. Ja wspomniałem Państwu na początku, że ten estoński dyrygent, legenda, w zasadzie jest tu witany z owacjami na stojąco. Teraz żegna się już chyba na dobre z publicznością. Przesłał symboliczny pocałunek, wyraz wdzięczności i swojego otwarcia na potrzeby publiczności. Muzycy orkiestry Järvi Akademii Symfony dziękują sobie za nie tylko ten koncert, ale zapewne za dość trudny, wymagający i wypełniony pracą mniej więcej tydzień. Ja zatem także podziękuję Państwu za uwagę, a jako że słyszymy się prosto z sali koncertowej miasta Pernu, podziękuję nie tylko w imieniu swoim, ale także Sima Meesalu, który odpowiadał dziś za reżyserię dźwięku. Pora oddać głos do studia w Warszawie. Do usłyszenia. Tam czeka na Państwa Agata Kwiecińska.
1: Bardzo dziękujemy Karolowi Furtakowi, który transmitował dla nas, komentował koncert, który otwiera Pernu Music Festival. Festiwal rozpoczął się uroczyście dziś i potrwa do 18 lipca. W Warszawie 21:19, a w Parnawie w Estonii już 22:19. Nam pozostało mniej więcej 40 minut wspólnego słuchania muzyki i proponuję, byśmy słuchali artystów, którzy pojawią się na festiwalu w Parnawie. Co prawda nie będziemy już transmitować żadnego koncertu, ale otrzymamy nagrania tych koncertów i będziemy do nich bez wątpienia wracać. Festiwal, jak wspominał Karol Furtak, kładzie bardzo duży nacisk na edukację, więc bardzo wiele jest wydarzeń angażujących młodych wykonawców, no ale także gra tam znakomita estońska orkiestra festiwalowa i właśnie ona wraz z Paavo Järvim i Alice Saron-Ott będzie zamykać festiwal 18 lipca. Teraz przed nami bohaterka tego koncertu, pianistka Alice Saron-Ott i muzyka Edwarda Grieg'a, do której wracamy.

Alice Sarah Ott i muzyka Edwarda Griega. W Parnawie grać będzie jeden z koncertów Ludwika van Beethovena, trzeci koncert C-moll 18 lipca, a ja jeszcze powracam na moment do tej płyty, na której znalazł się koncert fortepianowy A-moll Edwarda Griega, ale także właśnie utwory liryczne. Słuchaliśmy utworu z 10 księgi, opus 71, numer 1, a teraz jeszcze księga 3 i motyl i księga 1 i kartka z albumu przy fortepianie nadal Alice Sarah Ott.

Alice Sarah w miniaturach fortepianowych Edwarda Grieg'a. Wybrane utwory liryczne były uzupełnieniem jej znakomicie przyjętej płyty z koncertem fortepianowym Edwarda Grieg'a. Poza utworami lirycznymi także fragmenty z suit Peer Gynt na tym krążku się znalazły. To jeszcze przez moment pozostaniemy w towarzystwie tej urodzonej w Monachium pianistki, ale teraz Alice Sarah Ott w duecie z Lisą Batyashvili i w muzyce Klary Schumann.

Dwa romanse Klary Schumann, muzyka kameralna w wykonaniu Lisy Batiaszwili i Alice Sary Ott. Usłyszeliśmy romans pierwszy w tonacji Desdur i romans drugi w tonacji Gmol. A teraz już porzucamy nagrania Alice Sary Ott, ale dalej wędrujemy tropem tego, co będzie się działo w Parnawie na Pärnu Music Festival. Za nami dziś koncert inauguracyjny, który prowadził Neme Järvi. Jak wspominał Karol Furtak podczas transmisji, później pałeczkę przejmują jego synowie, a więc Paweł Järvi i Krystian Järvi, i prowadzą kolejne koncerty. Jest ich sporo i bardzo szeroka jest to oferta, prezentująca także estońskich muzyków, no ale nie tylko, bo pojawiają się też znakomici goście. Jednym z takich gości jest właśnie Alice Sary Ott. Wystąpi w tym roku w Pärnu także Rudolf Buchbinder, a jednym z gości będzie także znakomity altowiolista Amihai Grosz. To jest muzyk, który związany był z kwartetem jerozolimskim, Jerusalem Quartet, a od 2010 roku jest koncertmistrzem altówek, pierwszą altówką berlińskich filharmoników. I w Parnawie grać będzie premierowe wykonanie, prawykona tak naprawdę, koncert na altówkę i orkiestrę symfoniczną zatytułowany Secret Garden, czyli Tajemniczy Ogród Tonu Kortwica. Ja proponuję Państwu teraz wspólne słuchanie jednego z jego nagrań kameralnych z płyty, którą firmowała swoim nazwiskiem Janine Jansen. To jest taki album sprzed wielu już lat, z 2012 roku, na którym Janine Jansen wraz z zaproszonymi muzykami, wśród nich jest właśnie Amihai Grosz, zarejestrowała Rozgwieżdżoną noc Arnolda Schönberga, ale także ostatnie dzieło kameralne Franza Schuberta, czyli kwintet smyczkowy C-dur, który u Deutscha ma numer 956. Posłuchamy trzeciej i czwartej części, a więc skerca i czwartej części Allegretto. Grają wspomniana Janine Jansen, skrzypce. Na altówce gra właśnie Amihai Grosz, w gronie wykonawców jeszcze Jens Peter Mainz, Maxim Rysjanow i Torleif Tejden.

Słuchaliśmy trzeciej i czwartej części kwintetu smyczkowego Franza Schuberta, Janine Jansen i Boris Browcin skrzypce, a Michał Grosz altówka, Torleif Tejden i Jens Peter Mainz wiolonczele. I tak już prawie kończymy nasze dzisiejsze spotkanie w letnim festiwalu muzycznym. Jutro wieczorem przeniesiemy się do Montpellier, by słuchać recitalu fortepianowego Bertranda Chamayu, a ja jeszcze na moment wracam do dyskografii Alice Sary Ott. Słuchaliśmy w jej interpretacji drobiazgów Edwarda Grieg'a. To teraz na dobranoc jeszcze jeden z nokturnów Johna Filda.

0: Nocturne Bedur, Johna Filda, Alice Sarah Ott i to już wszystko ode mnie. Agata Kwiecińska, bardzo dziękuję. Do usłyszenia. Jest 22.
1: Tworzyć, pamiętać, być. Rok Józefa Czapskiego.
2: Małgorzata Szymankiewicz, dobry wieczór. Witam bardzo serdecznie w kolejnej audycji poświęconej Józefowi Czapskiemu. A moimi gośćmi są dziś Róża Tun. Dobry wieczór.
3: Dobry wieczór.
2: I Andrzej Franaszek. Dobry wieczór.
4: Dobry wieczór Państwu, dobry wieczór Pani redaktor.
2: Spotykamy się, aby porozmawiać o Czapskim rodzinnym, a jak myślimy Czapski rodzinny, to od razu dodajemy do Józefa Czapskiego jego siostrę Marię, ale Czapski miał więcej sióstr. Jest z nami Róża Tun, spokrewniona z Józefem Czapskim poprzez siostrę Róże. Róża była mamą Marii, Maria była mamą Róży. Taka jest koligacja.
3: Potem ja jestem matką Marii, a Maria jest matką Róży.
2: To pokoleniowo się tak pięknie ułożyło. Do naszej rozmowy niech punktem wyjścia będzie zapis w dzienniku Marii Czapskiej z roku 1974. Mama, Maja, mówi, że ludzie dzielą się na dwa narody. Marynitów, tych, co adorują ciocię Marynię, i Józefitów, adoratorów wuja. A jeśli jest się obojga narodów, to co? Róża Woźniakowska. Takie stwierdzenie padło w 1974 roku. Pani jest obojga narodów?
3: Moje wspomnienia cioci Maryni i wuja Józia. Moja babka była najmłodszą siostrą z siedmiorga rodzeństwa Czapskich z Przyłuk. Jest z bardzo wczesnej młodości. I jednak chyba jako niemal dzieci albo młodzi ludzie, jeżeli udało się wyjechać i byliśmy w Maison Lafitte, to jednak bliższy kontakt chyba wszyscy mieliśmy z wujem Józiem jednak. Chyba też dlatego, że on się szalenie nami interesował. Czasem wołał z taką rozpaczą, przecież jak ja mogę was wszystkich pokochać, bo jest nas dużo. Tego rodzeństwa właśnie było siedmioro i kilkoro z nich miało liczne potomstwo w Polsce właśnie. I od czasu do czasu udawało się jeszcze za czasów młodości, zanim przyszło zaangażowanie w politykę, w opozycję antykomunistyczną, dostawać paszport jakimiś sztukami, autostopami. Dojeżdżaliśmy do tego Maison Lafitte. Nie mogliśmy się przedtem nawet umówić porządnie, bo ani telefonować nie było jak, a do Czapskich, do kultury paryskiej wysyłać listów na ten adres nie mogliśmy. Znaczy nie dochodziły po prostu.
2: Zatrzymywane przez cenzurę.
3: Pisaliśmy.

0: Byliśmy przez znajomych, oni się nazywali karzełki i pisało się do innych ludzi z dopiskiem, że to dla karzełków. Obydwoje mieli niemal po dwa metry wzrostu. Jakoś to się udawało, ale rzeczywiście kontakt z Józefem Czapskim dla młodych ludzi był szalenie łatwy. Bo ta jego pasja, żeby dowiadywać się, jak my żyjemy, co czytamy, co nam się podoba, co nie, no to bym mogła godzinami opowiadać. I jakoś no, to zupełnie inna bajka była, bo jednak ten człowiek, który pisał, malował, dbał o polską myśl i o kulturę, i o politykę, a tutaj takie żółtodzioby przyjeżdżały do niego. I on z nami rozmawiał i o swoich obrazach, i pierwszy raz w Luwrze byłam z nim właśnie, jakie ja miałam pojęcie.
1: Znakomity przewodnik, prawda?
0: Zabrał mnie do Luwru. Wątpię, żeby mi się jego obrazy podobały. Pierwszy raz, jak go spotkałam, pierwszy raz miałam chyba 14 lat. I to nie jest malarstwo dla dzieci. Zabrał mnie do Luwru i od razu wyczuł, co takiemu dziecku się może podobać, chociaż nie miał dzieci przecież. I zaprowadził mnie do tej części Luwru, wtedy nie było tam takich tłumów jak dzisiaj, gdzie jest malarstwo holenderskie. Mhm. Te śliczne, martwe natury z kropelkami soku na winogronach i z motylami i tak dalej. Chodziłam zupełnie zachwycona i mówi mi, wybierz sobie któryś obraz, one są takie małe, to go ukradniemy. Ja mam taki płaszcz, on chodził w takich luźnych ubraniach. Mam taki duży płaszcz, na sobie schowamy. Ja też wybiorę, zobaczę, czy trafimy na ten sam. No więc zabawa była przednia. Chodziłam po tych salach, przyglądałam się tym obrazom bardzo pilnie. Wuj Józio chodził też swoją ścieżką po tych samych salach, no i wybrałam któryś. On też chyba coś wybrał, nie wiem, bo pyta się mnie, który wybrałaś. No i ja mu pokazuję bardzo zadowolona i on mówi, no wspaniale, wybrałaś naprawdę najlepszy. Ja bym ten sam ukradł natychmiast, no więc kradniemy go. Ale czemu go kradniemy? Czemu ci się podoba? I rozmowa o tej martwej naturze, jak ona jest skomponowana. A tutaj zobacz, gdyby uciąć ten kawałek, to mógłby być osobny obraz, równie pięknie skomponowany. A zobacz, jak jest trudno namalować, żeby to się świeciło, żeby to lśniło. A i biel, zobacz, jak to jest, żeby to białe było naprawdę białe. Ja tej rozmowy do dzisiaj nie zapomnę. To była tak wspaniała rozmowa o tej martwej naturze.
2: Godne pozazdroszczenie wspomnienie.
0: Tak, nie, cudowne właśnie. No, nie zapomnę, jak gdzieś tam oglądaliśmy jeszcze perły na jakimś obrazie i ta biel. Jak to zrobić, żeby to naprawdę było białe? Ile kolorów tu trzeba pomieszać? To są moje wspomnienia z dziecinnych niemal rozmów z Józefem Czapskim.
1: Warto chyba powiedzieć, dlaczego Józef Czapski i Maria Czapska znaleźli się we Francji. Józef Czapski podjął po prostu decyzję w pewnym sensie polityczną, że nie wraca do Polski. Maria Czapska dojechała do Paryża i zamieszkała w Maison Lafitte. Jakie były losy rodzeństwa Czapskich, Marii i Józefa?
2: Może najpierw zaznaczę, że tutaj wraz z Różą reprezentujemy dwie zupełnie inne perspektywy. Z jednej strony to jest perspektywa rodzinna, czy przede wszystkim perspektywa prawdziwej znajomości, prawdziwej bliskości, no może nawet pewnego rodzaju miłości, jaka was mogła wiązać. W moim przypadku jest to zupełnie zapośredniczona perspektywa biografa, kogoś, kto poznaje postać poprzez różne źródła, poprzez dzieła, które zostawił Józef Czapski, poprzez wspomnienia innych osób, poprzez rozmowy z tymi, którzy go znali. Więc oczywiście mam inny ogląd i też nie jestem w stanie oddać tej najbardziej osobistej jakby części osobowości Czapskiego, chociaż doskonale rozumiem, że właśnie był osobą bardzo łatwo nawiązującą więzi, bardzo łatwo przekraczającą jakieś granice dystansu, różnic wieku, różnic pokoleń, skracający ten dystans i też bardzo spragniony prawdziwego kontaktu, bardzo zaangażowanego emocjonalnie. To znaczy, jeżeli wyobrażamy sobie na przykład kogoś, kto utrzymuje takie poprawne, dyplomatyczne kontakty z ludźmi, potrafi prowadzić tak zwane small talki, nie przekraczając granicy jakiejkolwiek prywatności czy intymności, no to Czapski był, stał na po prostu całkowicie opozycyjnym stanowisku. Zresztą dla wielu to było trudne, taka żywiołowa bliskość, szczerość wypowiedzi. Wracając do rodzeństwa. Z naszego punktu widzenia współczesnego jest to bardzo egzotyczne, to znaczy rodziny, w których rodzi się bardzo wiele dzieci. Rodzina Czapskich, te dzieci rodzą się pod koniec XIX wieku. Najmłodsza z nich, wspomniana Róża, to jest rok 1900. Później miała być jeszcze jedna córka, ale zmarła wkrótce, a za nią podążyła matka. No więc to jest siedmioro rodzeństwa.

0: swoje to oczywiście nie był żaden rekord tamtych czasów, to była chyba wręcz przeciętna. Losy wszystkich tych członków rodziny, tych dzieci są dramatyczne, no bo nie mogły nie być dramatyczne, biorąc pod uwagę chwilę, w której przychodzą na świat i miejsce, w której się wychowują.
1: Są rówieśnikami XX wieku.
0: Otóż to, są rówieśnikami oszalałego, krwawego, bolesnego XX wieku. A zaczynają swoje życie, w każdym razie wychowują się na początku pod Mińskiem, we wspomnianym już tutaj majątku w Przyłukach. No i później te życiorysy się bardzo różnie układają. Józef Czapski nie miał wyjścia, on nie mógł wrócić do Polski, ponieważ był tym, który ocalał z tak zwanego Katynia. Co więcej, dawał świadectwo wielokrotnie swoim przekonaniu, że tego mordu dokonali Rosjanie. No więc gdyby wrócił do Polski, zostałby po prostu aresztowany.
1: Śledztwu, bo przecież on też został powołany do tego, aby zbadać tę sprawę.
0: Tak, starał się w każdym razie odnaleźć tych oficerów, swoich kolegów, którzy wtedy jeszcze byli uważani przez Polaków za zaginionych. W każdym razie takie nadzieje długo ci ocaleni mieli. Oczywiście wiemy, że były to nadzieje płonne. No a później spisuje wspomnienia starobielskie, później publikuje książkę Na nieludzkiej ziemi. No i żadną miarą wrócić nie mógł. To nie wchodziło w grę. Później...
2: Jego nazwisko było cenzurowane we wszystkich tekstach, czy to o malarstwie, czy to o polityce, czy jakieś proste wspomnienia, czyjeś nazwisko Czapski było na liście cenzury.
0: To było przesądzone, zresztą to było całkowicie zgodne z jego poglądami, że musi zostać i musi, użyję takich słów, walczyć o wolną Polskę. Mhm. Także po wojnie, no, na takie sposoby, jakie one były jeszcze mu dostępne. I nie oznaczało to bynajmniej tylko malarstwa na przykład, czy esejów o sztuce, bo także pewne działalności stricte polityczne, o których może osobno warto wspomnieć. No a Maria Czapska, przeżywszy wojnę w Warszawie, trafia następnie do Zakopanego, do Poronina i do Krakowa. W Krakowie przez chwilę zaczyna pracować w redakcji właśnie powstałego Tygodnika Powszechnego. To jest jej środowisko katolickie, ale takiego katolicyzmu otwartego. Wcześniej możemy wymienić Laski podwarszawskie. To jest ta przestrzeń duchowa dla obojga Czapskich, zwłaszcza dla niej, dla Marii Czapskiej. Później, jak mówisz, wyjeżdża czy dojeżdża. To jest na pół legalny, czy raczej nielegalny wyjazd, chociaż to nie oznacza, że ona gdzieś się ukrywała, powiedzmy, w podwójnym dnie wagonu kolejowego, ale udało jej się poprzez Pragę dotrzeć dalej do amerykańskiej strefy okupacyjnej w Niemczech, a następnie do Włoch, do Ancony, gdzie stacjonował właśnie drugi korpus. Już tam jej brata nie było zresztą. Raczej nielegalnie, o tak powiedzmy, raczej nielegalnie opuszcza Polskę, no bo czuje się przede wszystkim bardzo silnie emocjonalnie związana z bratem. Ona chyba mogłaby zostać w Polsce, tak jak pozostałe siostry, ale też nie miała dzieci, nie miała tej najbliższej rodziny, męża, dzieci, no więc też nie była związana w tym sensie z Polską, bardziej była związana emocjonalnie właśnie z bratem, no i decyduje się na ten, jak się później okaże, oczywiście bardzo trudny emigracyjny los. Jedno tylko zdanie, bo ono by otwierało szerszy temat. Myślę, że Maria Czapska jest trochę niedoceniona, że zawsze była, zresztą sama to odczuwała w cieniu swojego brata. No i myślę, że warto właśnie w związku z tym osobno poświęcać jej uwagę.
2: Szczególnie, że jej książka o Mickiewiczu, jej liczne artykuły są mało znane, a to jest bardzo poważna, dobra, pięknie napisana literatura.
0: Najlepiej zwłaszcza książka o Ludwicy Śniadeckiej, bo to jest ta książka, która dostała zresztą Nagrodę Wiadomości Literackiej w roku 1938 i być może wtedy Maria Czapska była jakby u początku takiej, no powiedzmy, błyskotliwej, ale albo w każdym razie porządnej, sensownej kariery jako historyczka literatury i eseistka, bo miała właśnie też po prostu bardzo dobre pióro. Czapski ma swój niezwykle charakterystyczny, taki rozwichrzony styl. Maria była o wiele bardziej ułożona także w języku, jakim się posługiwała, ale pisze bardzo ładnie i pisze też, co jest istotne, bez jakichś takich łatwych klisz patriotycznych, narodowych czy religijnych. I zarówno kiedy pisze właśnie o swoich bohaterach, o Mickiewiczu, czy o owej Ludwice Śniadeckiej, czy kiedy pisze o własnej rodzinie, a więc...
1: Europa w rodzinie.
0: Otóż to, kiedy pisze...
1: 1970.
0: Właśnie. To nie są takie ckliwe jakieś wspominki, tylko rodzaj bardzo trzeźwego spojrzenia na swoją rodzinę, na tradycję, w której została wychowana, i wreszcie na samą siebie. A ta opowieść o młodej dziewczynie, która dorasta w w niezwykle katolickiej rodzinie i

0: bardzo mocno przeżywa to doświadczenie, wręcz na granicy, jak sama o tym mówiła, choroby psychicznej w pewnym momencie, takie poczucia winy.
1: Której ratuje ją ksiądz zresztą.
0: Której zresztą ratuje ją ksiądz, udzielając ogólnego rozgrzeszenia, że nie powinna, nie wiem, chodzić w jakichś przerażających ubraniach, które by ją całkowicie zakrywać, bo ona gdzieś szła w kierunku takiej radykalnej dewocji, wielkiego poczucia grzeszności związanego z ciałem. Z tego się wyzwala i ma bardzo trzeźwe spojrzenie. I może tylko jeszcze jeden wątek dla mnie samego, kiedy zacząłem to badać, szukać materiałów, czytać jej artykuły z dwudziestolecia międzywojennego, było to pewnym odkryciem. Otóż Maria Czapska stoi wtedy w dwudziestoleciu na stanowisku bardzo, bym powiedział, prokobiecym. Czy nazwać go prefeministycznym, no można, to byłoby takie nośne, zachęcające, ale to nie w tym rzecz.
2: Sufrażystowskim.
0: Trochę to ładnie brzmi. W każdym razie bardzo wyraźnie pisze o prawach kobiet. Popiera na przykład powstałą wtedy w Warszawie poradnię promującą świadome rodzicielstwo, no więc także antykoncepcję taką, jaka wtedy była dostępna, chociaż jest, zawsze jest katoliczką i tu nie ma co do tego wątpliwości.
2: Tak samo jak Józef Czapski.
0: Tak, w sensie. Przy czym myślę, że w każdym razie udokumentowane przez dzienniki doświadczenia duchowe Józefa wskazują na o wiele większy stopień dramatyzmu, odchodzenia od wiary, zbliżania się do wiary, także przeżywania własnego homoseksualizmu w tym kontekście. Maria tutaj chyba była w większym stopniu, że tak powiem, wierną córką Kościoła. To nie jest ironiczne z mojej strony stwierdzenie. Nie zmienia to faktu, że bardzo silnie dostrzega i podkreśla właśnie prawa kobiet do bycia równoprawnymi w społeczeństwie.
1: To rodzeństwo było z sobą zawsze bardzo blisko związane. Zawsze, od dzieciństwa. Oni też urodzeni są jedno po drugim. W tej kolejności są blisko siebie. I ich emocjonalna więź, pewnie też intelektualna właśnie, była tak mocna, że Maria Czapska podążała za Józefem Czapskim, za swoim bratem, czy to w stronę rewolucji, czy to właśnie potem do Paryża. Całe życie mieszkali razem w Maison Lafitte. Oni mieszkali w bardzo skromnych warunkach. Oni w ogóle materialnie żyli na niezwykle niskim poziomie. I to w ogóle nie grało żadnej roli. To było dla nich zupełnie nieważne. Oni żyli myślą właśnie i tym wszystkim, o czym profesor Franaszek tutaj wspomina. Różnica może była taka, że on właśnie, tak jak mówiłeś, w tych tekstach, które są czasami bardzo spontaniczne, pewnie dla kogoś, kto pisze biografię, czasem trudne do ułożenia w taki tok, żeby czytelnikowi było łatwo za tym podążać. Ciocia Marynia była niezwykle zdyscyplinowana. Miała porządeczek w pokoju, zawsze była bardzo starannie ubrana. Wiedziała, o czym chce rozmawiać. Właśnie te rozmowy o niczym niesamowicie ją męczyły. Takie grzecznościowe rzeczy ją męczyły, to była dla niej strata czasu. Czytała jego teksty, robiła mu uwagi. Nie wiem, czy mu porządkowała, czy nie.
2: Taka pierwsza redaktorka. Taka,
0: owszem, moim zdaniem tak. Moim zdaniem porządkowała do pewnego stopnia. Starała się tak uładzić jego pisanie.
1: Przecież ja pamiętam to, jeżeli tam nocowaliśmy u nich, jak wuj Józio zrywał się rano i pędził z jakimś tekstem, bo musiał ze swoją siostrą porozmawiać, omówić. Strasznie głośno rozmawiał, bardzo emocjonalnie nad każdym tekstem. Bez niej możliwe, że on by się rozprzęk jakoś. Łącznie z tym, że potrafił na takim malutkim motorowerku dojeżdżał do Paryża, póki jeszcze miał siły, a potem tylko dojeżdżał do stacji kolejowej na tym motorowerku i już pociągiem jeździł do Paryża z tego Maison Lafitte. To nie jest daleko, to są przedmieścia właściwie, ale Paryż duży. I on potrafił taki zababrany farbą, nagle coś mu się przypomniało, musiał zobaczyć jakiś obraz w Paryżu, cały brudny wskakiwał na ten motorowerek i ciocia Marynia wołała przez okno: Józefku, Józefku, musisz się przecież przebrać. Więc rozpaczliwym głosem. Ale bez niej on by zapominał jeść i pić dosłownie, chociaż to jedzenie też tam było.
2: Trzymała go w ryzach.
1: Bardzo byle jakie, bo nie to było ważne. Pomagała mu jakieś ramy sobie nałożyć jednak i ubrać się i zjeść od czasu do czasu. A poza tym była dla niego tą rozmową, której on tak niezwykle potrzebował. On szalenie potrzebował kontaktu, rozmowy na temat właśnie tego, co czytał, czy co malował, czy kogoś spotkał i potem chciał to skomentować. Ona była dla niego tą osobą pierwszą, codziennie rano, do której pędził podzielić się myślami, przemyśleniami, spotkaniami wczorajszymi, snami, ja nie wiem.
2: Zastanawiam się jeszcze, czy w pani domu także jakoś komentowani byli Maria i Józef. Myślę o tym, o pani babci Róży albo pani.
1: Znaczy, to rodzeństwo było niezwykle z sobą związane.

0: I mimo tej okropnej żelaznej kurtyny i tego, że taki trudny był kontakt, ten kontakt stale był. Oni byli zawsze obecni u nas w domu i myślę, że my u nich też byliśmy wszyscy bardzo obecni. Dlatego właśnie wuj Józio mówił, jak ja mogę was wszystkich pokochać, bo nas tutaj w Polsce jest dużo, którzy pochodzimy po tej siódemce rodzeństwa Czapskich. Ciągle była ich korespondencja przede wszystkim i od czasu do czasu którejś z tych sióstr albo ich potomkom udawało się wyjechać. Wtedy zawsze opowiadaliśmy sobie nawzajem, jak to było i co się dzieje. Już nie mówiąc o tym, że przysyłali nam od czasu do czasu albo czasopisma, albo dla nas, dla dzieci przychodziło La Vie des Bêtes, ilustrowane takie pisma o zwierzętach no, z licznymi uwagami, szczególnie cioci Maryni, które zwierzęta, jakie. Boję się, że nie mam tych egzemplarzy, ale te rodziny zawsze były z sobą szalenie blisko i potrzebowały takiej wymiany emocjonalnej i intelektualnej. Te rodzeństwa się bardzo kochały.
1: Z naszego punktu widzenia, a w każdym razie może ostrożnie powiem, z mojego punktu widzenia, a więc dziecka XX wieku, no i przy tym jedynaka, co tu kryć, ten stopień bliskości i stopień emocji, jaki ich wiąże, no jest niebywały zupełnie. Także dlatego, że może w tym odzywa się taki trochę zwyczaj językowy, konwencja XIX wieku. Mówię o języku, ponieważ no ja znam to z listów, po prostu zachowało się mnóstwo korespondencji. Przede wszystkim listów, kartek wymienianych pomiędzy członkami tej rodziny w różnych okresach, ale także w wielkim mierze, nawet w tym okresie powojennym, że mimo jednak cenzury, mimo wszystkich problemów, te kartki jakoś krążyły między członkami rodziny i to jest właśnie dla mnie, to było coś przedziwnego, ten stopień miłości, takiej ekstatyczności wręcz w przeżywaniu myślenia o rodzeństwie, zwłaszcza o Józefie, jako tym właśnie no, ukochanym przez wszystkich bracie.
0: Tak, jakoś koncentrował te uczucia na sobie.
1: Bo może dlatego, że on był spełnionym artystą w oczach pozostałych członków rodziny. Tu może najmniej Stanisław jakoś w tym wszystkim uczestniczył, natomiast siostry niewątpliwie adorowały po prostu Józia. Także dlatego, że właściwie większość spośród tego rodzeństwa miało jakieś takie mocne wychylenie poza mieszczański na przykład, czy ziemiański tryb życia. Oni wszyscy jednak jakieś w innym kierunku szli. Maria i Józef, no to jest najbardziej kierunek, powiedzmy, intelektualny, a w przypadku Józefa także artystyczny, ale w przypadku pozostałych także sióstr, to jest jakieś życie duchowe, życie religijne i właśnie taka potrzeba jakby obcowania z wyższą rzeczywistością.
0: I permanentna lektura, bardzo dużo czytania, tak pamiętam od mojej babki.
1: Nawet, no,
0: dokładnie
1: chciałem powiedzieć
0: czas
1: o twojej babci, czyli Róży Plater-Zyberg, a z domu Czapskiej, która gdzieś komentuje jakichś dalszych, powiedzmy, członków rodziny w listach, i nie może zrozumieć, jak to jest, że jakiś mężczyzna no, myśli tylko właśnie o dobrym obiedzie, o jakimś ubraniu, czy czymś w tym stylu, a nie zachwyca się nie, muzyką, albo nie dostrzega piękna jakiejś modlitwy, którą właśnie, powiedzmy, ciocia Marynia przepisała i wysłała w liście i tak dalej. Większość z nich jak żyła troszkę ponad ziemią, mimo tego, że byli z drugiej strony no, przez historię dramatycznie z tą ziemią sfastrygowani.
2: Rewolucja, to wszystko dotknęło te rodziny.
1: No oczywiście całkowicie zgruchotało ich, chociaż tutaj są ważne, przynajmniej charakterystyczne dwa elementy. Jeden to jest to, o czym napomykałaś nieco wcześniej, czyli to podążanie w stronę rewolucji, a więc ten falanster religijny, to coś w rodzaju sekty religijnej, którą tworzą właśnie dwie siostry, Józef, a przede wszystkim Antoni Marylski, późniejszy współtwórca Lasek wspomnianych również. Tak. Przez Czapskich młodych uznawany Marylski za Mesjasza, to, że kogoś, kto osiągnie taki poziom jakiegoś duchowego skupienia, że modlitwą zacznie nawracać ludzi i zmieniać świat. Brzmi to dość egzotycznie dla nas, ale jak też się wpisywał w pewien klimat ówczesnej epoki. A druga kwestia, to owszem, to jest rodzina zgruchotana, która traci w najzwyczajniej świecie majątek, najpierw jeszcze w konsekwencji wojny polsko-bolszewickiej, no potem oczywiście już II wojna światowa załatwia wszystko do końca, ale równocześnie dla części z nich, czyli dla Józefa przede wszystkim, może również dla Marii, ale przede wszystkim dla Józefa, była to mimo wszystko pewna szansa na wolność. Sam Józef mówił, że gdyby żyła moja mama, gdyby nie historia, no to ja bym musiał się ożenić, oczekiwano by ode mnie, że będę miał żonę, dzieci, może przejmę część majątku, będę nim administrował. On na to nie miał najmniejszej ochoty, prawda? On chciał być malarzem, pisarzem.
2: No, na pewno nie chciał się
1: miłość wiązała go z mężczyznami, tak. Mimo różnych też
0: nie
1: innych
0: tylko,
1: historii w życiu.
0: Też.

0: kobietami też, ale jednak no, zasadniczo jego wielkie miłości to byli mężczyźni, to raczej kobiety się w nim kochały i też wiele im, jak sądzę, zawdzięczał. To, że został jakby wykorzeniony, wypadł z pewnych torów przewidywalnych dla rodziny, czy dla jego formacji, no to też trochę mu pomogło, mimo wszystko.
1: Ja bym tego słowa zgruchotani właśnie dokładnie z tego powodu, o którym mówisz, nie użyła.

0: nawet, bo przyjeżdżają z tej Ameryki czasami, ale to byli ludzie, nigdy w życiu nie słyszałam, żeby narzekali na coś, żeby jakoś tak wspominali z pretensją do historii, że oni materialnie wszystko stracili. To byli ludzie, którzy jakoś byli spełnieni, szczęśliwi, mieli rodziny albo nie, jeżeli nie mieli własnych rodzin, które pozakładali, to mieli właśnie to rodzeństwo. Żyli niezwykle intensywnie w tym świecie, który był. Pamiętam te wszystkie ciotki jako niezwykle pogodne osoby, a w Maison Lafitte w ogóle tryskało życie. Oni naprawdę niezwykle skromnie żyli, to sobie trudno wyobrazić. Jest wspaniale odtworzony przez Krystynę Zachwatowicz-Wajdzinę ten pokój Józefa Czapskiego w pawilonie Czapskiego w Krakowie. Wszystkim polecam, żeby zobaczyć, w czym, jak on żył przez całą swoją starość. Ale mnie się wydaje, że to życie duchowe właśnie i religijne, i intelektualne było tak bogate, a może oni dlatego właśnie je tak rozwinęli, żeby może ono zastępowało to, te dobra materialne, w których oni żyli przedtem, nie wiem, ale ta rodzina chyba od początku nie była całkiem typowa, bo jak wuj Józio wspomina, ja pamiętam, jak się sama go zapytałam, kto z wuja zrobił Polaka, bo przecież ten ojciec jednak wychowany bardzo w rosyjskiej kulturze właściwie, matka Austriaczka z Czech, która się nauczyła po polsku dopiero po ślubie, i on mówi, no mama oczywiście, naturalnie mama. To szalenie nietypowe jest wszystko, żeby matka, która nie miała kropli polskiej krwi, tunówna z domu, szalenie obecna w naszych rodzinach do dzisiaj, ona musiała być jakąś niezwykłą zupełnie postacią. Wychowuje ich na Polaków, dlatego że ta wartość walki o niepodległość, o katolicyzm versus prawosławie, wydaje mi się, że to też dla niej było szalenie ważne. O zachowanie polskości. Ona widziała tą nawałnicę rosyjską, która chce zniszczyć polskość. I ona to widziała jako ogromną wartość. Nie ma w tym cienia nacjonalizmu, tylko tutaj chodzi wyłącznie właśnie o tą wartość, której Polacy bronią. I chyba ona z nich zrobiła taką kochającą się rodzinę, ponieważ sama wyszłam za mąż za Tuna. Tunowie są szalenie rodzinni, bardzo się trzymają razem. Możliwe, że to, ta siódemka rodzeństwa Czapskich ma to po matce.
1: Taka standardowa, często wspominana anegdota na ten temat brzmi, iż owa młodziutka jeszcze Józefina mówi do swojej z kolei matki, że chce wyjść za mąż za Polaka, ponieważ Polacy to jest taki nieszczęśliwy naród. No i chce coś dla nich zrobić i to jej się rzeczywiście udało, no bo wyszła za mąż za Polaka. Myślę, że czuła się umiarkowanie szczęśliwa w tym majątku pod Mińskiem, przeniesiona tam z Pragi. Wychowuje dzieci na Polaków w takiej sentymentalnej, raczej dość nieostrej atmosferze, bo to też Czapski później wspominał, że owszem, śpiewali Jeszcze Polska nie zginęła, ale tak naprawdę jakiś kontakt z Piłsudskim, z czynem legionowym, świadomość w ogóle tych wydarzeń przyszedł znacznie później i niewątpliwie wychowuje ich właśnie w duchu bardzo mocnej religijności, oraz jakieś takie właśnie skierowanie pewnych potrzeb ku wyższym sferom.
2: Powstała fundacja imienia Józefa Czapskiego.
0: Bardzo jest ważne, żeby takie postacie jak Maria i Józef Czapscy, tutaj mówimy o fundacji Józefa Czapskiego, były obecne i w naszej myśli, i w naszej pamięci, i żeby dbać o to, żeby nie zostały wypaczone, żeby jakaś fałszywa interpretacja na nich nie spadła, żeby zainteresowanie nie spadało. Teraz będą wystawy, jest rok Józefa Czapskiego, głównie jako malarz on jest widoczny, ale wychodzi ta biografia, która naprawdę się szykuje jako dzieło fascynujące, nad którą Andrzej Franaszek pracuje już od dawna. I bardzo ważne jest, żeby był jakiś punkt, który scala tę wiedzę, tę pamięć, również to, co zostało po Józefie i Marii Czapskich.
1: Zupełnie niedawno rzeczywiście założyliśmy fundację imienia Józefa Czapskiego. Tak niedawno, że nawet nie mogę jeszcze Państwa odesłać do jakiejś, nie wiem, strony internetowej czy nawet profilu facebookowego. Wszystko to musimy zrobić dopiero. Założenie właściwie główne chyba byłoby takie, żeby chronić pewną wieloznaczność, wieloaspektowość, nietuzinkowość tych postaci, bo także Marii Czapski chętnie jest tak jakby naginany do jakiegoś pewnego wzorca. arcypolak, wzorowy Polak.
0: A nie mieści się w żadnych ramach.
1: Patriota, a dokładnie tak jak Muriel Ganebin pisała o jego obrazach, że one są tak kadrowane, że zawsze coś wystaje, nie mieści się płótnie, to on sam dokładnie się nie wpasowuje w pewną rolę. Jest katolikiem, ale katolikiem nieortodoksyjnym.

0: Innym wątpiącym, tracącym wiarę, odzyskującym. Jest niewątpliwie Polakiem, ale mówiącym, że z Polską łączą go konkretne postacie, konkretni ludzie, że to jest dla niego miłość ojczyzny. Poznaje tą Polskę późno w gruncie rzeczy. No, wiemy, znamy te wszystkie opowieści o legendzie Młodej Polski Brzozowskiego, którą czyta o ciekawostko w poczekalni u dentysty. Właśnie nie wchodzi w pewien szablon i mnie się wydaje, że z tego punktu widzenia może być wzorcem pewnego mądrego, krytycznego patriotyzmu. Widać jego zachowania, jego komentarze dotyczące stosunków polsko-żydowskich, polsko-ukraińskich. Nie chodzi o to, że on jest tak tylko i wyłącznie krytyczny wobec polskości. Jest na przykład o wiele mniej krytyczny niż był Czesław Miłosz. Natomiast właśnie dostrzega no, po prostu ciemne i jasne strony. Widzi bohaterstwo żołnierzy walczących w wojnie polsko-bolszewickiej, ale widzi też przejawy antysemityzmu wśród tych żołnierzy. I po prostu jedno i drugie dostrzega, a po części także zapisuje. Więc myślę, że może być takim patronem patriotyzmu na nasze bardzo skomplikowane współczesne czasy.
1: Czekamy na biografię Józefa Czapskiego autorstwa Andrzeja Franaszka. Bardzo dziękuję za to dzisiejsze spotkanie. Róża Thun.
2: Dziękuję bardzo.
1: I Andrzej Franaszek.
0: Dziękuję również.
1: Małgorzata Szymankiewicz, żegnam się z Państwem. Do usłyszenia.
3: Autopromocja. Z pozoru jest czymś przejrzystym, niekontrowersyjnym, oczywistym. Tymczasem przez ponad 200 lat była polem sporów filozofów, socjologów, rewolucjonistów, chrześcijańskich myślicieli, feministek i polityków. Bywała językiem emancypacji, ale także narzędziem wykluczenia. O historii idei Solidarności porozmawiamy w sobotę o 23:00. Do usłyszenia. Michał Nowak. Autopromocja.

0: Słuchają Państwo programu Drugiego Polskiego Radia. Rozpoczynamy nocną strefę. Dobry wieczór.
1: Tomasz Grygorczyk.
0: I Janusz Jabłoński. Dzisiejsze nasze spotkanie upłynie pod znakiem w drugiej połowie nowości wydawniczych. Takich, które czekały trochę na publikację i takich, które ukazały się dosłownie kilkanaście dni temu, czyli już tego lata.
1: No to może powiedzmy, że gdzie zawitamy? Na Łotwie będziemy.
0: W Szwajcarii.
1: W Macedonii, w Stanach Zjednoczonych. No to już nie jest jakaś wielkie odkrycie.
0: No i w Polsce oczywiście.
1: No i w Polsce będziemy słuchać interpretacji tekstów Witkacego. Będzie znany gitarzysta grający na fortepianie. Będzie odrobinę muzyki, właściwie może nawet całkiem sporo muzyki współczesnej. I na tym poprzestańmy, żeby Państwa zachęcić do wysłuchania tej drugiej części audycji z nowościami wydawniczymi. W pierwszej, powiedzmy to już teraz, koncert dwóch fantastycznych artystów, Steve Noble i Marek Pospieszalski. Skąd, kiedy, to wszystko powiemy za moment.
0: Ale najpierw wprowadźmy się w odpowiedni nastrój, sięgając po płytę, do której obiecywaliśmy, że będziemy wracać i wracamy. No, taka propozycja na lato, płyta z lutego w sam raz, prawie jak klimatyzacja. Ecosphere GD, płyta solowa, nagrana na gitarze przez Adama Witkowskiego i utwór, no ciekawe, czy kogoś ta muzyka Państwu przypomni. Utwór nosi tytuł Bez matek versus bez tatek.

0: płyta, która powstała w różnych ciekawych lokalizacjach, między innymi na parkingu podziemnym, w Kolonii Artystów, w Galerii Zachęta w Warszawie. Adam Witkowski na gitarze, na różnych gitarach w zasadzie na płycie, bo poza zwykłą sześciostrunową elektryczną sięga również po gitarę barytonową i po gitarę dwunastostrunową. Album Ecosphere GD czy GD, utwór, którego wysłuchaliśmy, nosi tytuł Bez matek versus Bez tatek.
1: A teraz, proszę Państwa, koncert. My zawsze cieszymy się i uznajemy to za duże wydarzenie, kiedy możemy retransmitować jakieś nagranie koncertowe dla Państwa. Tym razem przeniesiemy się do Warszawy do września 2025 roku. 21 września. To była niedziela. W Pardon to Tu, zasłużonym warszawskim klubie, odbywał się jeden z wieczorów warszawskiej edycji festiwalu, również zasłużonego, Avant Art. Wystąpił Shabaka Hutchings, nie on dzisiaj zabrzmi, oraz Steve Noble i Marek Pospieszalski. Taki oto duet artystów, o których powiemy tutaj dwa słowa, bo no, z jednej strony już, no my słyszeliśmy to, ale być może Państwo wytrawni słuchacze audycji jazzowych w dwójce mogą sobie wyobrazić taki duet, może po prostu Państwo byli na tym koncercie. Więc tak, te dwa nazwiska się sklejają, aczkolwiek jednak one są, no jest w tym coś intrygującego. Przede wszystkim no to są osobne sceny geograficznie, Wielka Brytania i Polska, to jest oczywiste. Jednak inne pokolenia. Nie powiedziałbym, żeby Marek Pospieszalski uprawiał wyłącznie swobodną improwizację w takim ścisłym właśnie brytyjskim rozumieniu. W zasadzie Steve Noble również, ale no, jednak wycieczek w stronę elektroniki, tak jak na przykład czyni to często, szczególnie w duecie na przykład Malediwy, Marek Pospieszalski, w dyskografii Steve'a Noble'a nie ma.
0: No tutaj w tym materiale Marek Pospieszalski sięga po koncepcję, którą do tej pory rozwijał w formacie solowym, bo spore fragmenty są grane na amplifikowanym saksofonie bez zadęcia, czyli metodą kontrolowania sprzężeń zwrotnych. I pytanie dla tych z Państwa, którzy nie byli na tym koncercie w klubie Pardon to Tu, jak to się połączy z perkusją Steve'a Noble'a? I jeszcze drugie pytanie, bo skoro redaktor tutaj powiedział, może byli Państwo na tym koncercie, to ja jestem bardzo ciekaw, jeżeli ktoś z Państwa był, to byłbym wdzięczny za opinię, jak to brzmiało w klubie, a jak to w Państwa uszach, w Państwa głowie brzmi teraz z radia. facebook.com/improwizowane albo improwizowane@polskieradio.pl.
1: To co, jeszcze takie małe, krótkie biogramiki? Steve Noble, rocznik 1960, jedna z absolutnych, centralnych postaci brytyjskiej sceny, jeśli chodzi o muzykę swobodnie improwizowaną i free jazz, czy łamaną przez free jazz, o tak. Grywał z Peterem Brotsmanem, między innymi oczywiście z artystami angielskimi, których ma na rozkładzie no, absolutnie wszystkich najważniejszych, Johna Edwardsa, Johna Butchera, z Derekiem Bailey'em jeszcze nagrywał, bo przecież debiutował no, gdzieś tam w latach 80., więc zdążył. My go widzieliśmy w Krakowie, na krakowskiej jesieni jazzowej. To chyba były urodziny Kena Vandermarka i taka wielka impreza, na którą zaprosił improwizatorów z całego świata, między innymi Noble'a, i tam Steve Noble zagrał taki solowy, krótki set. Czy on grał wtedy na widelcu? Tak, to chyba było wtedy. Używał jakichś takich przedmiotów codziennego użytku. Było to absolutnie niesamowite. Ja pamiętam, że nasze wrażenie potęgował fakt, że ta muzyka czasami była dość, można by rzec, tradycyjna. To znaczy on nie odżegnywał się od rytmu stałego. Oczywiście też tworzył tekstury, plamy i kolory, bo to też taki perkusista. No, ale ten taki tradycyjny element wciąż w graniu Noble'a był i jest. Jeżeli chodzi o Marka Pospieszalskiego,
0: no chyba nie trzeba przedstawiać tego artysty, który rozwija swoją sztukę w formacie od sola do sekstetu co najmniej, interpretował.
1: No, oktet wspomniał.

0: Miejmy tutaj Oktet przecież taki ważny zespół.
1: No tak, interpretował polskich kompozytorów współczesnych, swobodnie improwizował, łączył swoją muzykę z elektroniką. Nieobce mu są ludyczne dźwięki spod znaku Alberta Eilera, lubi sięgać po melodię i melodyjność, lubi sięgać po eksperyment.
0: No dobrze, skoro zabrzmiało słowo o artystach, niech teraz zabrzmią sami artyści. Przenosimy się do końca września 2025 roku. Jesteśmy w Pardonie, to tu zamykamy oczy, na scenę wchodzą Steve Noble, Marek Pospieszalski.

0: Można bić brawo. Marek Pospieszalski, Steve Noble, koncert z klubu Pardon to tu w Warszawie z 21 września ubiegłego roku. Słuchają Państwo programu Drugiego Polskiego Radia. Można się z nami kontaktować cały czas, nie tylko podczas audycji. facebook.com/improwizowane, improwizowane@polskieradio.pl. Za nami retransmisja, przed nami przegląd nowych płyt.
1: Nowych w naszym przypadku oznacza z ostatnich kilku miesięcy. Ta płyta akurat została wydana w maju, ale pod koniec. Witkacy, kompozycje astronomiczne. Wojciech Mazolewski, Marcin Dorociński.
2: Mój oddech staje się równy. Przestaje istnieć czas. Cały wszechświat należy do mnie. Oddaje mi się, przenika mnie. Stapiamy się w absolutną jedność. Wszystko wokół traci kontury. Zamienia się w

0: bez końca. Z albumu Witkacy kompozycje astronomiczne. Marcin Dorociński, którego głos być może Państwo rozpoznali. Wojtek Mazalewski, którego być może kompozycje Państwo tutaj, myślę, dość charakterystyczne rozpoznali, grający również na kontrabasie, rzecz jasna. Oprócz niego Oskar Torok, trąbka, Stanisław Pańta, fortepian, Wojtek Zieliński, perkusja, Piotr Chęcki, też rozpoznawalny na saksofonie tenorowym i Wiktor Wysocki na klarnecie basowym. Kolejna płyta jazzowa poświęcona, czy inspirowana Witkacym. Myślę, że tego materiału zebrałoby się na całkiem ciekawy program. Czy dużo materiału jest poza tymi oczywistymi płytami? Tym albumem nowym, poza Stańką i poza Leszkiem Kłakowskim, który chyba dwukrotnie nawet do Witkackiego podchodził. No, ustawmy sobie takie zadanie. Może podczas naszych letnich, środowo-czwartkowych spotkań w dwójce wrócimy do tematu. Za tydzień, pozwolę sobie tak wyskoczyć w przyszłość, za tydzień zajmiemy się innym gigantem, ale już bardzo jazzowym. Być może
1: innym ekscentrykiem.
0: Być może będziemy go chcieli chociaż odrobinę odjazzowić. Mhm. Kilkukrotnie nam to się uda. Thelonious Monk, jego muzyki przede wszystkim interpretowanej przez innych. Będziemy słuchać i przyjrzymy się, jak ta spuścizna Monka żyje, czy kogo inspiruje, czy już stał się takim klasykiem, którego nie ma po co ruszać, czy jednak twórcy, którzy gdzieś tam popychają tę muzykę jazzową, a może właśnie nie tylko jazzową do przodu, również czerpią jakąś energię z tych niepodrabialnych kompozycji.
1: Tak się zawahałem, bo nie byłem pewien, czy chcesz zdradzić słuchaczom nazwisko, czy pozostać przy ekscentryku. Thelonious Monk za tydzień, Piotr Chęcki przed momentem, opatrzony tutaj podpisem rozpoznawalny saksofonista. A skoro jesteśmy przy rozpoznawalnych saksofonistach, to teraz sięgamy po płytę, która każdy test świeżości jednak zda. Nie tylko według naszych kryteriów, ponieważ ukazała się 26 czerwca. Jeszcze nie ma miesiąca. Nakładem szwajcarskiego Intaktu to jest kwartet Jamesa Brandona Lewisa, który tworzą lider na saksofonie tenorowym, Aruan Ortiz na fortepianie, Brad Jones na kontrabasie i Chad Taylor na perkusji. Album nosi tytuł Omni.

0: The Sermon, drugi utwór z płyty Omni kwartetu Jamesa Brandona Lewisa, który tworzą Leader na tenorze, Arwan Ortiz na fortepianie, Brad Jones na kontrabasie i Chad Taylor na perkusji. Album Omni został nagrany w Winterthur w Szwajcarii, czyli nie tak, że materiał mailem przyjechał z Nowego Jorku i tylko dostał pieczęć intaktu.
1: To ktoś tak jeszcze robi, naprawdę?
0: Że jeździ naprawdę, prawda? No tak to właśnie wyglądało i świetnie brzmi ta płyta. A drugi album z katalogu Intaktu, jaki na dzisiaj przygotowaliśmy dla Państwa, to jest płyta, która powstała w zupełnie innych okolicznościach i w zupełnie inny sposób. Została zarejestrowana na żywo w Café Otto w Londynie, a później poddana postprodukcji, ponieważ lider tego zespołu jest nie tylko pianistą, ale też obsługuje syntezator, sampler i zajmuje się produkcją. Alexander Hawkins i jego album No Nation But Imagination. Album do połowy koncertowy, od połowy niekoncertowy. Zespół tworzą Alexander Hawkins, fortepian, syntezator, sampler, Rodri Davis, harfa, Hamid Drake, perkusja, Nicole Mitchell, flet i Matthew Wright na gramofonach, czyli skrecze.

0: A tu na tej płycie takiej nienachalnej poezji, i to nie tylko w muzyce, ale też w tytułach. Sam album nosi tytuł No Nation But Imagination. No, na płycie znajdziemy też takie utwory jak na przykład Open Sea, Boats Land. A ten, którego posłuchaliśmy, nosi taki trochę zawieszony tytuł Resolution Each and Every. No właśnie, Alexander Hawkins.
1: A teraz wybieramy się do Macedonii, do Skopje. Wiedzą już Państwo, bo prezentowaliśmy wielokrotnie nagrania działającej właśnie w Skopie oficyny PMG, czy też PMG Jazz. Rozmawialiśmy z Wladanem Drobickim, który działa w tej oficynie, puzonistą również, który no, jest taką istotną częścią od, nie wiem, 30 lat macedońskiej sceny jazzowej, również free jazzowej, która jest tam bardzo prężna, działa tam wielu muzyków, kraj może nie bardzo ludny, no ale te sceny lokalne często są naprawdę czymś więcej niż ciekawostką. I PMG Jazz od jakiegoś czasu rozwija skrzydła, wydaje muzyków nie tylko z Macedonii czy krajów ościennych. Tym razem wydało Wiedeńczyków. Kanei Rau to jest no, taki właściwie najprościej, można by rzec, punkowo-free jazzowy zespół z Wiednia, który no, coś z tymi Bałkanami ma wspólnego, ponieważ pierwsza płyta zespołu wydana w tym roku w marcu to koncert z Bukaresztu, a druga płyta zespołu wydana 28 czerwca. No to jest po pierwsze koncert z Bułgarii, dwa wydawca to jest oficyna macedońska. Wymieńmy muzyków. Lilith Issa na saksofonie altowym, Muri Anda na saksofonie tenorowym, Michael Massen na drugim alcie, Lukas Weber na perkusji i perkusjonaliach, Potz Blitz Brak na gitarze i Sept Marder, samplery, bas i wszyscy ci wykonawcy również udzielają się wokalnie. A zatem koncert z lutego z 2026 roku z Alarma Punk Jazz Festiwalu w Sofii z Bułgarii. Słuchamy. A tytuł płyty to Sofia.

Sofia, zespół Kanei Rau z Wiednia. W składzie Lilith Issa na saksofonie altowym, na drugim alcie Michael Massen na saksofonie tenorowym, Muri Anda na perkusji, perkusjonaliach Lukas Weber. Poc, beats, wykrzyknik Brak na gitarze i sampler, bas, Sept Marder. Wszyscy również śpiewali. Koncert z Sofii z Bułgarii z lutego 2026 roku. Koncert wydany przez macedońską oficynę PMG Jazz. Trochę takiego, nie trochę, słuszny kawał wiedeńskiego punk free jazzu z takim bałkańskim kontekstem, szczególnie na początku. I on też będzie wyczuwalny dość wyraźnie. Zawahałem się, bo to nie jest sens tego muzyki tej grupy, te ludowe odniesienia, ale gdzieś tam one są, tkwią. Zespół nazywa się Ta Chu B. Płyta Ming Ming, wydana przez nadal oficynę PMG Jazz ze Skopje. To jest akurat płyta ze stycznia 2026 roku. U nas to jest wciąż nowość wydawnicza. Również wątki rozwichrzone, niekoniecznie jazzowe, raczej rockowe będą tutaj słyszalne. No i co jest istotne, to jest również rozszerzenie działalności PMG Jazz na kraje, akurat w tym przypadku ościenne, czyli na Serbię, bo stamtąd pochodzą Marko Ćurić, Nemanja Tasić. Tasić na perkusji, Ćurić na basie elektrycznym, a na saksofonie altowym Ilja Belorukow. Posłuchajmy.

0: Juric i Ilja Belorukow. Perkusja, gitara basowa, saksofon altowy plus efekty. Płyta zatytułowana Mink Mink, wydana przez oficynę PMG Jazz ze Skopje z Macedonii.
1: Pozostajemy przy płytach z muzyką kolektywnie komponowaną. Zmieniamy katalog wydawniczy. Teraz sięgamy po nowe płyty, nowe płyty z katalogu przeżywającej bardzo dobry czas i to od dłuższego czasu już. Fundacji Słuchaj. Album być może najświeższy spośród tych, jakie dziś prezentujemy, ponieważ ukazał się wczoraj. I występują na nim Frank Gratkowski, saksofon altowy, klarnet, klarnet basowy i kontrabasowy i flet, i Sebi Tramontana na puzonie i Steve Beresford na fortepianie. No, a wśród tych instrumentów wymienionych tutaj nie ma gwizdu. Rzadko słyszymy gwizdzących muzyków w kontekście muzyki swobodnie improwizowanej, a tu usłyszymy. Podejrzewam, że to Steve Beresford. On jest zdolny do wszystkiego. Album nosi tytuł Almost This. Ukazał się wczoraj, a utwór, po który sięgamy, nosi tytuł Residual Motion.

Oh,

Thank you.

0: Almost This. Album nagrany przez Franka Gratkowskiego, Sebi Tramontane i Steve'a Beresforda. Nowy album w katalogu wytwórni Fundacja Słuchaj. Gdzie to zostało nagrane? W lofcie w Kolonii w 2024 roku. Płyta ukazała się wczoraj, nosi tytuł Almost This. Pozostajemy w katalogu.
1: Pytanie, przepraszam.
0: Fundacji Słuchaj, tak?
1: Brzmi, kto gwizdał?
0: Kto gwizdał?
1: Bo ja pewności nie mam.
0: No tak.
1: Jeżeli się posłucha tego, co Steve Beresford, no bo myśli się o nim, że to on, powiedziałeś to, prawda? Ale jeżeli posłucha się tego, co gra i jednocześnie tego, co gwiżdże, to jest piekielnie trudne. Może jednak.
0: Może jednak Sebi Tramontana, puzonista. No, kto wie. No, w każdym razie Frank Gratkowski wtedy był zajęty grą na flecie, a trudny jest jednocześnie gwizdać i grać na flecie.
1: A kto wie? To Frank Gratkowski, on umie wszystko, a nawet to, czego nie można zrobić.
0: A zatem kto gwizdał? Fundacja Słuchaj, kolejny album, patrzę na datę premiery, też wczoraj. Rob Brown, Joe Morris, Anna Weber i Matthew Russo. Counter Spectacle. Album kwartetowy i utwór pierwszy z tej płyty, tym razem Lift.

0: Joe Morris tutaj jako lider i kontrabasista i kompozytor wszystkich nagrań z tej płyty. Rob Brown na alcie, Anna Weber na tenorze i flecie, Matthew Rousseau na perkusji. Nagranie z klubu Firehouse 12 w New Haven w stanie Connecticut z 2025 roku. Nowa płyta Counter Spectacle z katalogu Fundacji Słuchaj. Wysłuchaliśmy utworu Lift.
1: Taka oś północ-południe nam się tutaj geograficznie układa ze Skopie przez Warszawę. Przenosimy się do...
0: Nie licząc New Haven.
1: No dobrze. W każdym razie teraz lądujemy w Rydze, gdzie, jak państwo dobrze wiedzą, działa od lat oficyna Jersika Records, której płyty prezentujemy w miarę regularnie, ale mamy małe opóźnienia, które postaramy się nadrobić. To jest płyta z marca tego roku, na szczęście. I Big Band, płyta Big Bandowa, Big Band łotewskiego radia, Latvian Radio, Radio Big Band, pod wodzą Karlisa Vanagsa, saksofonisty, który tutaj na tenorze, sopranie oraz na wspaniałym instrumencie zwanym Iwi. Album, tak. Jeszcze o tym będzie. Album nosi tytuł The Seventh Sense. Porządna, orkiestrowa, bigbandowa, jazzowa muzyka. Jeden utwór się wyróżnia właśnie ze względu na brzmienie niektórych instrumentów. I nie wiem, wyobrażam sobie, że 10 lat temu na pewno byłby to ostatni utwór, który chciałbym państwu zaprezentować i właśnie ze względu na syntetyczne brzmienia i zastanawiałem się, dlaczego, skąd ta zmiana. No, może pewne koło dziejów się obróciło, zamknęło i te brzmienia, które były kiczowate, no nie, one właściwie wciąż są kiczowate, tylko jest tam taki element zabawy. Już mnie tak nie drażnią jak kiedyś. Poza tym Snarky Puppy, znany zespół, który no zmienił trochę percepcję takiej muzyki i tych różnych zabawnych, syntezatorowych brzmień. Wydaje mi się, że to też wpływ tej grupy.
0: A zatem żyjemy w epoce, w której fortepian elektryczny Fendera po raz drugi stał się passé. Syntezatory analogowe po raz drugi stają się passé powolutku, a teraz przechodzimy w stronę wczesnej cyfry.
1: No, niech tak będzie. Proszę bez... Assumptions to jest tytuł utworu, ale proszę bez żadnych, mimo tego wstępu, bez żadnych założeń wstępnych posłuchać zupełnie na luzie tego utworu. Big Band Radia Łotewskiego pod wodzą Karlisa Vanagsa.

0: Assumptions z płyty The Seventh Sense, Carlisa Van Axa i Big Bandu radiowego Łotewskiego Radia. Utwór, który, jestem tego pewien, świetnie sprawdza się na występach publicznych. Mm-hmm. Tego składu pod nogę z efektownymi solówkami instrumentów elektronicznych, że tak to ujmę.
1: Możemy się zastanawiać tutaj, zresztą robiliśmy to, na ile sukcesy zespołu Snarky Puppy zmieniły muzykę jazz rockową, nadając jej właśnie pewien dęciakowo-big bandowy bigiel. Czy to nie jest tak? Bo do pewnego momentu muzyka fusion, tam powiedzmy na przełomie stuleci, była głównie jednak taką konkurencją wyścigową pomiędzy gitarzystami, basistami, perkusistami, no i klawiszowcami. I tych dęciaków było nie aż tak wiele, one się cofnęły. Epoka Breakera za nami. A tutaj te instrumenty dęte w sekcjach wróciły w glorii.
0: Muzyka fusion była przedmiotem żartów w audycjach poświęconych muzyce free jazzowej i swobodnej improwizacji. A teraz już tak nie jest. Swobodnie sobie, chyba że to my się starzejemy, wszystko jest możliwe.
1: Znaczy to akurat nie jest wykluczone faktycznie.
0: A nawet pewne. Proszę Państwa, Jersika Records, kolejna płyta z katalogu Łotewskiej Oficyny. Teraz album z 5 czerwca nagrany przez Edgarsa Cirulisa solo na fortepianie.

0: Edgars Cirulis. Solowy album zatytułowany Imaginarium, a z tego albumu kompozycja Ives. Tam nie było improwizacji, interpretacja owszem, ale to są ściśle zakomponowane utwory. Oficyna Jersika Records, do której pewnie będziemy jeszcze wracać w wakacje w środowo-czwartkowych nocnych strefach, a teraz...
1: Nazwiska wielkich kompozytorów nam się tu posklejały na koniec naszego dzisiejszego spotkania.
0: Tak właśnie jest. Morton Feldman, jego kompozycja siłą rzeczy w bardzo drobnym fragmencie, Triadic Memories, wykonają Andrzej Karałow, który właśnie wydał płytę z tym właśnie utworem. I teraz tak, jak uzasadnić obecność tego fragmentu w naszej audycji? No po pierwsze, Andrzej Karałow jest owszem kompozytorem muzyki współczesnej, owszem wykonawcą muzyki współczesnej, ale też świetnym improwizatorem. Tych albumów z muzyką improwizowaną nagrał kilka, prezentowaliśmy album z Joël Leandre. Na przykład. Po drugie, Morton Feldman wpłynął niezwykle na muzyków jazzowych od Vandermarka począwszy, albo nie, na Vandermarku skończywszy, albo gdzieś tam.

0: pośrodku go stawiając. John Tilbury, wybitny angielski pianista, opowiadał nam, że on słyszy to, że Morton Feldman komponując improwizował, że między jednym a drugim akordem czy motywem jest ten namysł improwizatora już w nutach, on to wyczuwa. Może wchodzimy na grząski w grunt, ale powtarzamy opinię wybitnego muzyka.
1: Komu Johnowi Tilburyemu ufać należy. Zanim zabrzmi kompozycja Mortona Feldmana, przypomnijmy, że będziemy za tydzień rozmawiać o innym wybitnym pianiście, o Theloniusie Monku. To będzie feeria różnych jazzowych i niejazzowych barw.
0: Tak właśnie będzie. A teraz już Morton Feldman, Triadic Memories i Andrzej Karałow. Do usłyszenia.
1: Janusz Jabłoński.
0: Tomasz Gregorczyk.

Witam Państwa, przed mikrofonem Joanna Grodkowska. Dziś mam dla Państwa nagranie szczególnego koncertu, który odbył się 4 grudnia 2024 w radiowym studiu imienia Władysława Szpilmana z okazji stulecia Polskiego Towarzystwa Muzyki Współczesnej. Był to koncert skontynuowanego od lat przez PTMW cyklu Partytury fotograficzne, a jego tytuł to Haiku from Romania. Łączył bowiem niezwykle oszczędną sztukę fotografii rumuńskiego artysty Andreja Baciu ze sztuką swobodnej improwizacji. 11 czarno-białych, minimalistycznych prac Andreja Baciu, ujęć zimowego pejzażu okolic wioski, z której pochodzi, stało się inspiracją do tworzenia muzyki przez zespół świetnych improwizatorów. Ryszard Latecki grał na trąbce, gitarze, harmonium i perkusjonaliach, Cezary Duchnowski na fortepianie z elektroniką, Tadeusz Wielecki na kontrabasie i Hubert Zemler na werblu, także z użyciem elektroniki. Prezentowane na sztaludze kolejne fotografie zostały zanimowane podczas koncertu przez ukraińskiego grafika Sergija Glowę. Jeszcze słowo o Andreju Baciu. Jego fotografie ukazują światło wewnątrz światła. To istota poszukiwań tego artysty i jak czytam w komentarzach, nieżyjący już rumuński malarz Hora Bernaya powiedział: świat jest dobry z punktu widzenia jego celu, piękny jako skończone dzieło, kompletny z punktu widzenia jego istnienia i duchowy poprzez swoją materialność. Andrzej Baciu swoją twórczością potwierdza te właśnie słowa. Fotografia jest dla niego sposobem na oddanie niewysłowionego piękna i jedności, którą Bóg obdarzył świat. Fotografuje głównie pagórkowate okolice swojej rodzinnej wsi, gdzie odkrywa wciąż nowe tematy: krajobrazy, ludzi, konie. Andrzej Baciu mieszka w Magurele w okręgu Prachowa w Rumunii i choć ma doktorat w dziedzinie literatury, pracuje jako nauczyciel w pobliskiej szkole. Publikował swoje zdjęcia i artykuły w krajowych i międzynarodowych magazynach, a także na stronach internetowych poświęconych fotografii. Jest współautorem książki DC Fotografia. Dlaczego fotografia? Oto więc pierwsza część koncertu na stulecie PTMW z cyklu Partytury fotograficzne Haiku from Romania. Kolektywna improwizacja na temat minimalistycznych fotografii Andreja Baciu. Ryszard Latecki, Tadeusz Wielecki, Cezary Duchnowski i Hubert Zemler.

Ryszard Latecki, Tadeusz Wielecki, Cezary Duchnowski i Hubert Zemler w kolektywnej improwizacji na temat minimalistycznych fotografii rumuńskiego artysty Andreja Baciu. Wysłuchaliśmy pierwszej części koncertu z 4 grudnia 2024 na stulecie Polskiego Towarzystwa Muzyki Współczesnej zatytułowanego Haiku from Romania. A ja podążam tropem cyklu partytur fotograficznych. Oto nagranie z koncertu z tego cyklu ze studia Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego 22 grudnia 2013. Tytułem wieczoru stało się słowo oto. Prezentowana była bowiem jedna wybrana fotografia Mariusza Widereńskiego, do której jako fotograficznej partytury improwizowali czterej kompozytorzy, pianiści. Dziś Włodek Pawlik.

0: Włodek Pawlik improwizował do fotograficznej partytury pracy Mariusza Widerińskiego. Dziękuję za uwagę, Joanna Grodkowska.
1: Dwójka, jesteś na miejscu. Jerzy Radziwiłłowicz.